0: odhaczoną. Chciałem jeszcze zapytać w takim razie, gdy już rozmawiamy o polityce. Maciej Berek powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie?
1: Niewątpliwie jest to świetny fachowiec, konstytucjonalista.
0: Tak mówią, ale nie o tym rozmawiamy.
1: Ale jakby proszę mi też dać wyrazić swoją opinię na temat, bo uważam, że ostatnia dyskusja też krzywdzi jego jako osobę. Trzeba tu podkreślać na każdym kroku, że jest to faktycznie osoba, która trochę zawsze funkcjonowała z boku polityki. Niewątpliwie
0: minister
1: była...
0: konstytucyjny w rządzie?
1: Ale bardziej zajmujący się legislacją, właśnie spójnością prawa, był od tego, czym też zajmuje się Trybunał Konstytucyjny.
0: Ale na czym właśnie polega problem?
1: Ale, tak, oczywiście. Znaczy, są dwa elementy, które należy w tej dyskusji uwzględnić. Po pierwsze, my dzisiaj nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, tylko prywatny folwark PiS-u. A po drugie, tak, protestowaliśmy przeciwko temu, by transfer osób z polityki miał miejsce do Trybunału Konstytucyjnego.
0: I co w takim razie w związku z tym z Maciejem Berkiem?
1: I będziemy rozmawiać, znaczy ja sama decyzji co do poparcia nie będę podejmować. W przyszłym tygodniu zbiera się klub parlamentarny Unii Centrum.
0: No ale jakoś musi pani zagłosować, gdy przyjdzie co do czego,
1: no i będziemy na klubie dyskutować. Na pewno spotkamy się z panem ministrem, który jest już kandydatem, bo jego kandydatura oficjalnie została w Sejmie złożone. Na pewno nie odmówimy mu spotkania. Będziemy rozmawiać, a potem wspólną decyzją klubu podejmiemy decyzję.
0: Ale dzisiaj rozumiem, że bliżej jest pani zagłosowania za, czy zagłosowania przeciw?
1: Obie formy są dla mnie trudne. Z jednej strony uważam, że pan doktor Maciej Berek jest fachowcem, który po pierwsze nigdy nie powinien być porównywany do Krystyny Pawłowicz czy pana Piotrowicza, którzy skrajnie upolitycznili Trybunał, który dzisiaj, jak powiedziałam, jest prywatnym folwarkiem Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony oczywiście jakby nie znamy idei, z którą dr Maciej Berek ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego, co też utrudnia nam ocenę tej sytuacji.
0: A to znaczy, że na tych spotkaniach z premierem, o których pani mówi, że nie ma wcale deficytu, premier się nie wytłumaczył, jaki ma pomysł na Macieja Bereka w Trybunale Konstytucyjnym?
1: Znaczy, ta kwestia akurat nie była konsultowana z klubem Unii Centrum.
0: Czyli wy jako koalicjanci nie macie żadnego pojęcia, jaki jest pomysł na Macieja Bereka w Trybunale Konstytucyjnym?
1: Tak jak powiedziałam, ta kwestia nie była konsultowana. Jesteśmy z panem premierem umówieni na kolejne spotkanie, gdzie mam między innymi o tym porozmawiać, natomiast ta kwestia nie była konsultowana z klubem Unii Centrum.
0: Pani minister, jest za dużo ludzi w górach?
1: Jeżeli pan pyta o szlaki, najbardziej popularne
0: pytam
1: szlaki...
0: Pytam o Tatrzański Park Narodowy.
1: Te najbardziej szlaki turystyczne niewątpliwie przyciągają rzesze turystów i to, co dzisiaj chcemy zrobić, to poszerzyć atrakcyjną ofertę nie tylko parków, ale także przepięknych obszarów przyrodniczych na terenach otwartych rezerwatów, by właśnie zaproponować alternatywne rozwiązania i zmniejszyć obciążenie na tych głównych szlakach.
0: Bardziej rozmawiamy o tym, żeby ograniczyć dostęp do TPN-u?
1: Żeby dobrowolnie ludzie wybierali też inne kierunki. Na ten moment nie ma rozmowy między nami a Tatrzańskim Parkiem Narodowym o ograniczeniu liczby wejść, bo to nawet w Tatrach byłoby bardzo trudne z uwagi na ich ukształtowanie terenu. Tego typu rozwiązanie, o które pan pyta, wprowadziliśmy w Górach Stołowych, na przykład na Szczeliniec Wielki, czy Błędne Skały, bo też ze względu na bezpieczeństwo turystów, z uwagi na ukształtowanie tych obiektów, ale tam było to możliwe. Ograniczenie wejść w Tatry z uwagi na ich ukształtowanie jest trudne. I bo znaczy nie wiem, ile musielibyśmy mieć straży parku, osób, funkcjonariuszy straży parku, by upilnować 5 milionów turystów, którzy rocznie odwiedzają dziś Tatrzański Park Narodowy. Ale oczywiście proponując alternatywne rozwiązania ścieżki, promując inne ścieżki i szlaki turystyczne, których ofertę chcemy poszerzyć wspólnie z ministrem sportu, myślę, że taki efekt też możemy osiągnąć.
0: Ja tylko patrzę na dane i widzę, że Tatrzański Park Narodowy odwiedza więcej ludzi, czy odwiedzało w 2025 roku, niż Yellowstone, pani minister. To trochę chyba my poszliśmy w złą stronę.
1: Znaczy, najważniejsze jest dzisiaj kanalizowanie ruchu turystycznego i to świetnie robimy. Tatrzański Park Narodowy naprawdę dobrze zajmuje się turystami. Też kanalizujemy, co jest, powiedzmy sobie szczerze,
0: powodem. Ale co znaczy kanalizujemy? W jaki sposób?
1: Jest powodem do wstydu, że nie mamy nawet porządnych obiektów sanitarnych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, że najbardziej popularna trasa nad Morskim Ogiem nie miała porządnych rozwiązań sanitarnych i obsługa ruchu turystycznego pod tym względem jest coraz większym wyzwaniem. I dopiero teraz inwestujemy w kanalizację.
0: Dlatego pytam, czy nie warto ograniczyć tego dostępu i czy rzeczywiście codziennie tak powinien być otwarty TPN na przykład dla turystów?
1: Tak jak powiedziałam, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby pilnować ilości wejść do parku w przypadku Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na pewno jest to element do dyskusji, jak chronić przyrodę, by jej nie zadeptać przy zwiększającej się presji turystycznej i o tym systematycznie rozmawiamy na spotkaniach z parkowcami, tam gdzie oczywiście ten ruch jest już tak duży, no bo generalnie największe 3 parki narodowe przyjmują około 10 milionów turystów rocznie i to są między innymi Tatrzański Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, gdzie miałam okazję też być ostatnio. I obserwując ten ruch turystyczny, naprawdę ja dziękuję za pracę pracownikom Parków Narodowych, które właśnie się z tym wyzwaniem mierzą.
0: A jak pani obserwuje to, co się dzieje na drodze do Morskiego Oka, to co sobie pani myśli?
1: Pyta pan o protest aktywistów.
0: Pytam o protest aktywistów, pytam o to, jak będzie wyglądał transport turystów, kiedy będzie zwiększona ilość busików i co się będzie działo od 1 września, bo rozumiem, że od 1 września wchodzi nowy pilotaż, tak?
1: Tak. Z całym tym, z tą zmianą jesteśmy lekko spóźnieni z uwagi na brak środków finansowych na busy. To taki prozaiczny, ale bardzo ważny element. Bez pieniędzy busów nie byliśmy w stanie zakupić więcej. One, przypomnę, kursują między Zakopanem a Morskim Okiem, stąd taka formuła pełnych busów i faktycznie rozstrzygnęliśmy przetarg z 2 tygodnie temu i teraz czekamy na dostarczenie busów na potrzeby Tatrzańskiego Parku Narodowego.
0: A od 1 września będą busiki jeździły tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza?
1: Nie. Znaczy wozy konne, tak? Wozy konne schodzą z 2/3 trasy na 1/3. Konie będą pracować tylko i wyłącznie na tych bardziej płaskich powierzchniach na dole, w dolnej części trasy. Na tych większych, bardziej trudnych do pokonania dla wozów obszarów konie już nie będą funkcjonować i to jest przełomowe tak naprawdę w historii Morskiego Oka.
0: To jest program pilotażowy i rozumiem, że to już zostanie?
1: Taki jest plan.
2: Całą rozmowę Piotra Salaka z Pauliną Henning-Kloską znajdziecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
1: Coś tam było! Człowiek! Może dostał!

0: Na zegarach trzecia, to oznacza fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, zapraszam. Godziną ciszy mieszkańcy Krakowa uczcili ofiary tragicznego sobotniego wypadku przy ulicy Solnej. Będą rekompensaty dla rolników za droższe nawozy i paliwo. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa. W faktach także stolica Tatr, która od kilku dni rozbrzmiewa muzyką górali niemal z całego świata. To jest nasz sprzeciw wobec piratów drogowych, którzy grasują pod naszymi domami. Tak mówili naszemu reporterowi uczestnicy godziny ciszy. W miejscu sobotniego śmiertelnego wypadku przy ulicy Solnej w Krakowie spotkali się wczoraj mieszkańcy miasta. Wskazywali na konieczność zmian w przepisach i zabezpieczenie miejsc, w których odbywają się uliczne popisy kierowców.
2: Myślę, że po prostu czuliśmy, że to jest coś ważnego i że chcieliśmy tu po prostu być, pokazać niezgodę na to, co się po prostu stało i pokazać, że nie jesteśmy obojętni i zależy nam na losie mieszkańców. Słychać na niektórych ulicach właśnie jakieś takie piski opon, kręcenie jakichś kółek na rondach. No jest to jakby zgłaszane, a policja jakby nie reaguje. I jest to po prostu problem. Myślę, że on się po prostu pogłębia.
3: Wspólnie nie zgadzamy się ze wszystkimi sytuacjami, które teraz się wydarzają. Chcemy wreszcie kres tego.
4: Jak można temu zapobiec?
3: Przede wszystkim zmiany infrastrukturalne, zmiany prawne, które przyczynią się do tego, aby polepszyć bezpieczeństwo na drogach.
5: Gdzieś mi brakuje optymizmu. Mam poczucie, że wychodzenie na ulicę być może ma jakiś sens. Liczyłam może, że jak staniemy razem i pokażemy, że jest w społeczeństwie sprzeciw, to może ktoś, kto decyduje o tym, jak to miasto wygląda, jakie są zasady, po prostu coś zrobi, bo to jest naprawdę prosta rzecz do wprowadzenia, ograniczenia.
4: Dlatego tu dziś jesteście.
5: Tak, chcemy pokazać, że się sprzeciwiamy takiemu zaniedbaniu. To jest po prostu zwyczajne zaniedbanie.
1: Usłyszał od uczestników godziny ciszy nasz reporter Paweł Konieczny. Stanisław Kracik zapowiedział, że w najbliższych dniach na ulicy Solnej zostaną zainstalowane progi zwalniające. Miasto zapowiada także montaż kolejnych fotoradarów. Rolnicy będą mogli otrzymać rekompensaty w związku ze wzrostem cen nawozów oraz oleju napędowego. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa. Kiedy może rozpocząć się wypłata rekompensat? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
6: No nie wcześniej niż jesienią, bo nabór wniosków o dopłaty ruszy 1 października i potrwa 2 tygodnie. Do tego czasu warto przygotować faktury za zakup nawozów i oleju napędowego, bo by otrzymać pieniądze, kluczowe będą daty zakupu nawozów i paliwa.
7: Jeśli chodzi o nawozy zakupione od 1 marca do 15 sierpnia, jeśli chodzi o paliwo od początku lutego do końca sierpnia.
6: Wyjaśnia minister rolnictwa Stefan Krajewski. Rolnicy będą mogli otrzymać nieco powyżej 50 groszy za każdy litr oleju napędowego. W przypadku nawozów przelicznik będzie inny, nieco bardziej skomplikowany, maksymalnie do 500 zł na hektar. Wnioski trzeba będzie złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdy już ruszy nabór, czyli przypominamy, dopiero od października.
8: Korespondenci RMF FM, najbliżej faktów.
1: Brytyjskie zakłady produkujące drony dla Ukrainy mogą stać się celem ataków. Tak ostrzegał na antenie BBC doradca Władimira Putina i były wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Andrzej Fiodorow. Czy wiadomo, o jakie ataki może chodzić? To wyjaśni nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
9: Fiodorow nie mówi wprost, kto będzie ich wykonawcą, ale biorąc pod uwagę, kogo reprezentuje i nieugięte wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy, nie pozostawia to większych wątpliwości. To mogą być ataki hakerów, działania polityczne i semimilitarne, powiedział na antenie BBC. Zapytany o sprecyzowanie tego ostatniego terminu, nie wykluczył akcji sabotażowych na fabryki dronów i ich logistyczną infrastrukturę. Wczoraj premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham przekazał Kijowowi projekt budowy brytyjskiego pocisku Storm Shadow, ale to drony produkowane na wyspach odgrywają obecnie kluczową rolę w odpieraniu rosyjskiej agresji na Ukrainę.
1: Stolica Tatr od kilku dni rozbrzmiewa muzyką górali niemal z całego świata. Od piątku trwa tam 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Zespoły z kilkunastu krajów walczą o złote, srebrne i brązowe ciupagi, ale także bawią turystów. Wczoraj do zabawy na ulicach miasta zapraszał zespół z Turcji, a towarzyszył im Maciej Pałachicki.
10: No pięknie, pięknie. Fajnie, bardzo fajnie.
11: Ale fajniejsi są nasi górale czy tureccy górale?
10: Wszyscy są piękni. Popatrzę, że jest na co.
11: A pani to tańczyła chyba nawet z nimi.
10: Tańczyłam.
11: No i jak?
10: Super.
11: Fajnie się tańczyło po turecku?
12: fajnie, tylko trzeba po prostu rzeczy taki ten złapać dobry.
13: Wszystkie zespoły są piękne, no ale ja myślę, że na nas zbójnicki to nie ma lepszy.
11: Nawet Turcy nie poradzą.
13: Nie, nie pomogą. Choćby byli a wysocy, niscy, cięscy, leccy, ale nie pomogą.
1: Takie atrakcje królują pod Tatrami do czwartku. Ta gra łączy elementy rugby z szermierką i staje się coraz bardziej popularna. Mowa o jaggerze. W Szczecinie ten sport trenuje już kilkadziesiąt osób. Teraz grupa wychodzi z propozycją do uczniów szkół podstawowych. Trwają zapisy na bezpłatne zajęcia jaggera na nowy rok szkolny. Z trenerem tej dyscypliny, Janem Jędrzejewskim, rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
14: Cześć, jestem Jan Jędrzejewski i prowadzę stowarzyszenie Jagger Szczecin.
15: Jagger to jest taki bardzo nietypowy sport, o którym wiele osób no, nie słyszało pewnie nigdy. Co to jest w ogóle? Jak w to się gra?
14: Tak, w Polsce jest to jeszcze dość nowa i dynamicznie rozwijająca się dyscyplina, ale na zachodzie jest to już dość popularny sport. Na czym on polega? Mamy dwie pięcioosobowe drużyny, które walczą ze sobą na boisku za pomocą bezpiecznej broni białej. Więc jest to sport, który łączy w sobie dynamikę rugby z elementami szermierki. Brzmi dość nietypowo, abstrakcyjnie, nieco ciężko to wytłumaczyć, ale jest to niesamowicie przyjemna zabawa.
15: Jak się ogląda, nie wiem, w internecie, nawet jakieś rozgrywki, czy tutaj, bo wy macie przecież treningi tutaj na Jasnych Błoniach często, też was można zobaczyć. Tam dużo się dzieje na tym boisku. Za co odpowiadają poszczególni gracze?
14: Tak, mamy dwie pięciosobowe drużyny. W każdej drużynie mamy jednego gracza, który jest biegaczem. Jest on odpowiedzialny za zdobywanie piłki i umieszczanie jej w bazie przeciwnika, bo w ten sposób właśnie w jaggerze zdobywamy punkty. Oprócz tego mamy też enforcerów. To są właśnie gracze, którzy są uzbrojeni w bezpieczną broń i ich celem jest eliminowanie graczy drużyny przeciwnej. No i tutaj jeśli chodzi o enforcerów, to też mamy kilka różnych ról w zależności od tego, jaką kto dzierży broń, bo mamy różne rodzaje broń w jaggerze.
15: I to sobie można wybrać, czy każdy ma jakąś przypisaną?
14: Generalnie jest tak, że w trakcie meczu jest dość spora rotacja, jeśli chodzi o broń. Możemy sobie ją wybrać w zależności od naszych preferencji, ale też są pewne limity, które narzucają nam zasady, jeśli chodzi o to, jakich broń, ile może na boisku się znajdować.
15: A jaka to jest broń?
14: No na przykład mamy tak zwany chain, jest to kula na linie, kiedyś był to po prostu łańcuch. W tym momencie ze względów bezpieczeństwa poszliśmy w nieco delikatniejszy sprzęt i on właśnie ze względu na swoją długość, zasięg jest bardzo skuteczną bronią, no i tutaj mamy właśnie limit jednego chaina na drużynie.
15: A poza tym pozostali mogą sobie wybrać, tak? Czy mają jakieś tam, nie wiem, dłuższe, krótsze?
14: Pozostali gracze mają bardzo dużą dowolność, czy będą wybierali na przykład, nie wiem, dwa krótkie miecze, krótki miecz i tarcze, długi miecz, czy tak zwany staff, albo Q-tip, bo to są też kolejne rodzaje broni, którą w jaggerze mamy. Tutaj mamy dość dużą dowolność, jeśli chodzi o tą broń drzewcową.
15: Skąd w ogóle ta gra się wzięła?
14: To jest dość szalony koncept. W 1989 roku powstał film Salute to the Jagger, właśnie w którym ten sport w postapokaliptycznym świecie pełnił rolę jednej z bardzo niewielu rozrywek. No i ten sport w filmie był bardzo brutalny, wręcz dochodziło do śmierci zawodników. W każdym razie ktoś ten film obejrzał i stwierdził, hej, zróbmy to w prawdziwym świecie. No i generalnie taka jest geneza tego filmu. My jako tutaj nasza szczecińska ekipa zobaczyliśmy ten sport kilka lat temu na turnieju Jaggera na Pyrkonie. To jest festiwal fantastyki, który odbywa się w Poznaniu. Z miejsca się zakochaliśmy, wiedzieliśmy, że to jest coś totalnie dla nas. Wróciliśmy do Szczecina, stworzyliśmy sprzęt, założyliśmy drużynę. No i tak od kilku lat prowadzimy treningi.
15: A dużo osób w Szczecinie właśnie trenuje jaggera?
14: Mamy kilkadziesiąt osób, które regularnie grają, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej frekwencji i cały czas się rozwijamy, cały czas pojawiają się kolejne osoby.
15: Jakie trzeba mieć, nie wiem, umiejętności, zdolności, żeby zacząć w to grać? Czy to jest niski, czy wysoki próg wejścia?
14: Generalnie jest tak, że my jesteśmy otwarci na wszystkie osoby, które po prostu chciałyby zacząć swoją przygodę ze sportem. Wystarczą podstawowe funkcje motoryczne, wystarczy, że ktoś potrafi chociaż trochę biegać i jest w stanie się poruszać, w sensie nie ma ograniczeń ruchowych i to jest taki podstawowy wymóg. No i oczywiście chęci do rozwijania się, chęci do rywalizacji i my jesteśmy w stanie wszystkiego tutaj nauczyć. Każdą osobę, która jest chętna i też dużo osób zaczęło swoją przygodę sportową właśnie razem z nami i teraz rozwijają się nie tylko w jaggerze, ale też w innych dyscyplinach.
15: No wy też jesteście widoczni w mieście, no bo jednak tutaj na Jasnych Błoniach co niedzielę, tak, są te treningi. Można zobaczyć, usiąść nawet na ławce, popatrzeć jak to wygląda, zobaczyć czy to jest coś dla nas, no i też podejść i porozmawiać pewnie.
14: Tak, dość sporo osób właśnie w ten sposób na nas trafiło, po prostu przechodząc sobie na spacerze na Jasnych Błoniach. Zobaczyło coś nietypowego, podeszli, najpierw chwilę pooglądali, potem zaczęła się jakaś rozmowa, no i w ten sposób część z naszych graczy dołączyła do naszej drużyny.
15: Teraz z początkiem nowego roku szkolnego zachęcacie dzieci, żeby też zaczęły w to grać. Mają być jakieś bezpłatne treningi. Jak to będzie wyglądać? Kto może się zgłosić?
14: Ze względu na to, że do tej pory prowadziliśmy zajęcia dla osób dorosłych, ale pojawiało się bardzo dużo tej próśb od rodziców, że fajnie by było, gdyby powstały grupy też dziecięce, więc wychodząc naprzeciw tym prośbom, od 1 września uruchamiamy grupy dla uczniów szkół podstawowych. Jest to bardzo fajny projekt, który realizujemy we współpracy z Ministerstwem Sportu, więc tutaj warto zaznaczyć, że dla rodziców, dla dzieci te zajęcia są bezpłatne, nie ponoszą oni żadnych kosztów. Grupy, które mamy, to są uczniowie szkół podstawowych. Będziemy mieli podział w zależności od wieku. Zajęcia będą się odbywały w sali gimnastycznej TME, ulica Racibora 60/61 i zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy chcieliby dołączyć. Tutaj będziemy wychodzili nawet troszeczkę szerzej niż Jagger, bo zajęcia, które prowadzimy, mają swoją nazwę Młodzi Ninja, więc tutaj będziemy łączyli Jaggera z elementami akrobatyki, tak żeby z jednej strony dać dzieciom jak najwięcej dobrej zabawy, jak najwięcej radości, ale też jak najszerzej pracować nad różnymi funkcjami motorycznymi, tak żeby dzieci mogły się wszechstronnie rozwijać.
15: Czyli jakie to jeszcze będą ćwiczenia właśnie, żeby tych młodych ninja tutaj wychować i wyćwiczyć?
14: Tutaj będziemy zaczynali na pewno od tego, żeby poprawić mobilność, bo jest to podstawa do tego, żeby pójść trochę dalej, ale mamy nadzieję, że z biegiem czasu będziemy w stanie razem z dziećmi pracować nad takimi rzeczami jak rzuty, przewroty, salta. Chcielibyśmy tak też tego nauczyć, bo wiemy, że to jest niesamowicie przyjemne i jest to po prostu dobra zabawa.
15: Jakie korzyści daje gra w Jaggera?
14: No to tutaj moglibyśmy wymieniać. Z jednej strony jest to świetny sposób na rozładowanie napięć. Adrenalina, która pojawia się w grze, rywalizacja. Generalnie jest coś takiego, że w momencie, kiedy dostajemy miecz, nawet jeśli to jest bezpieczny miecz do ręki, to uruchamia się coś pierwotnego i jesteśmy naprawdę bardzo mocno tu i teraz. Nie da się myśleć o czymś zewnętrznym podczas gry, więc to jest jeden bardzo duży plus, po prostu redukcja napięć poprzez wysiłek fizyczny. Z drugiej strony mamy drużynę, więc jest ten aspekt społeczny, jest aspekt współpracy, można rozwijać swoje zdolności komunikacyjne. No i oczywiście praca nad funkcjami motorycznymi ciała. Jagger przez to, że jest bardzo wieloaspektowym sportem, no to rozwijamy się w wielu kierunkach jednocześnie, więc jest to też bardzo, bardzo duży plus tej dyscypliny.
15: Chciałam jeszcze dopytać o kobiety trenujące. Macie ich trochę?
14: Tak, jest ich co prawda mniej niż mężczyzn, ale tutaj też sukcesywnie rośnie udział kobiet w naszej drużynie. Więc tak, jak najbardziej, absolutnie nie jest to tylko sport dla mężczyzn, nie tylko sport dla chłopaków, więc zapraszamy i kobiety na naszą grupę dla dorosłych i dziewczynki na nasze grupy dla uczniów szkół podstawowych.
1: Z Janem Jędrzejewskim o Jaggerze rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: zbliża się godzina czwarta, a to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem, zapraszam ponownie. Autorka wielkich hitów, gwiazda muzyki country, Dolly Parton, zmarła w wieku 80 lat. Ogromny pożar pod Barceloną zmusił władze do wydania nakazu pozostania w domach dla 14 tysięcy mieszkańców. W faktach także Kraków zakaz używania fajerwerków wprowadzony przez Radę Miasta jest nieważny. Świat żegna Dolly Parton, gwiazdę muzyki country. Słynna piosenkarka, autorka 3000 tekstów, w tym wielkich hitów, zmarła w wieku 80 lat. Wspomnienie artystki przygotował nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
2: Amerykańska piosenkarka country, a także autorka tekstów i aktorka pozostawiła po sobie niezwykłe muzyczne dziedzictwo. Jej Jolene. Czy I Will Always Love You znały i pokochały miliony ludzi na całym świecie. Była nie tylko wybitną wokalistką i autorką piosenek, ale również aktorką, filantropką i kobietą o ogromnym sercu. Jej głos ucichł, ale jej muzyka pozostanie z nami na zawsze. Please don't cry. Pozostawiła też swój park rozrywki w Dollywood w stanie Tennessee, gdzie w sezonie miliony ludzi bawią się, ale i poznają jej historię. To tam miałem okazję 2 lata temu poznać pełną energii Dolly Parton. Park rozrywki w Dollywood u podnóża jej ukochanych Smoky Mountains będzie ją na pewno wspominał.
1: Wspomnienie Dolly Parton mamy na rmf24.pl.
0: Fakty z każdego miejsca na świecie.
1: Pożar parku Collserola pod Barceloną zmusił władze do wydania nakazu pozostania w domach dla 14 tysięcy mieszkańców. Ogień strawił już ponad 8 hektarów lasu, a 35 osób musiało zostać ewakuowanych. Z żywiołem walczy blisko 300 strażaków. Akcję utrudnia silny wiatr, który zmienia kierunek rozprzestrzeniania się ognia. W związku z pożarem zamknięto także kilkanaście dróg i wstrzymano kursowanie 4 linii autobusowych. A teraz Francja. Rośnie dramatyczny bilans wielkiej fali burz i wichur na południu kraju. Rannych zostało blisko 50 osób, prawie 500 domów zostało uszkodzonych.
3: W całej południowej części Francji wiele dróg jest nieprzejezdnych, głównie z powodu blokujących je połamanych drzew i gałęzi. W rejonie Marsylii niektóre drogi zalała woda. Część lotów została odwołana lub opóźniona na największym lotnisku francuskiej Riviery w Nicei, podobnie jak w Marsylii, Tuluzie i Bordeaux. Na niektórych trasach nie kursują też pociągi. W ciągu 3 ostatnich dni prądu pozbawionych zostało w sumie kilka 10 tysięcy domów. Synoptycy ostrzegają, że ta groźna seria burz i wichur może nękać Francję co najmniej do piątku.
1: Informował nasz korespondent Marek Gładysz. I w faktach wracamy do Polski. Zakaz używania fajerwerków w Krakowie jest nieważny. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił uchwałę Rady Miasta, a krakowski magistrat nie złożył odwołania. Dlaczego urzędnicy nie wnieśli skargi kasacyjnej?
4: Jak tłumaczą przedstawiciele krakowskiego magistratu, po analizie wyroku w USA i jego uzasadnienia uznali, że uchwała i tak nie miałaby szans na utrzymanie w mocy. Przypomnę, że Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał m.in., że przy wprowadzaniu zakazu Rada Miasta przekroczyła swoje upoważnienie ustawowe do wydawania przepisów porządkowych. Sąd zwrócił też uwagę, że zakaz odpalania materiałów pirotechnicznych był zbyt szeroki. Brak skargi na ten wyrok oznacza, że zakaz wprowadzony w listopadzie ubiegłego roku przestał obowiązywać.
1: Te fakty zebrał nasz reporter Maciej Sołtys. Trwa tworzenie cyfrowej bazy danych, która obejmie wizualizację, dokładnie zeskanowane wymiary, a także nagrane brzmienie zgromadzonych instrumentów. Niezwykły projekt prowadzą badacze z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Przy pomocy tomografu komputerowego zbadano 146 skrzypiec, altówek i wiol miłosnych ze zbiorów muzeum. Wśród przebadanych instrumentów z kolekcji smyczkowej znalazły się pochodzące z XVII i XVIII wieku. Z doktorem Patrykiem Frankowskim z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Całość jest wynikiem projektu zatytułowanego Polska Kultura Muzyczna w perspektywie europejskiej, źródła i kontekst. I ten projekt stworzył Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i przede wszystkim w tym projekcie archiwizowane są i digitalizowane zabytki, można powiedzieć, papierowe, to znaczy nuty, rękopisy z bardzo różnych miejsc, bardzo ważne kolekcje z 30 partnerów, a my jesteśmy pilotażowo jako próba właśnie taka digitalizacji, też pokazanie takiej wzorcowej, można powiedzieć, digitalizacji instrumentów muzycznych. I zakłada ona właśnie nie tylko tomografy, ale to jest, jesteśmy na tym etapie, ale również stworzenie modeli 3D z pełnym teksturowaniem oraz zarejestracja dźwięku wszystkich tych instrumentów. No i teraz jesteśmy, tak jak już wspomnieliśmy, na tym etapie tomografii. Mamy surowe dane, ponad 3 terabajty danych uzyskanych z tomografu, które teraz będzie trzeba oczywiście obrobić, przygotować, zrobić wymiarowanie i wszystkie właśnie wymagane elementy tego projektu. No i co będzie rezultatem? Przede wszystkim będzie, tak już wspomnieliśmy, będzie ten cyfrowy bliźniak, ale no, będziemy mieli pełną informację na temat tego, jak jest konstrukcja tego instrumentu, jakie są zmiany i jakie one przeróbki przechodziły w różnym okresie i tak dalej, i tak dalej. Będziemy mogli to wszystko ładnie również zwymiarować z bardzo wysoką dokładnością, ponieważ same skany są z dokładnością 95 mikronów, czyli 0,095 mm, ale dokładność pomiarowa jest wyższa. Mamy dokładność pomiarową do 0,01 mm. Jest taka jest możliwość. No i to nam również da pewne wymiarowanie. To znowu umożliwi zrobienie komuś kopii tego instrumentu, przeanalizowanie też pod takim etapie badawczym, czyli da na przykład lutnikom możliwość dostępu do absolutnie wszystkich instrumentów w naszej kolekcji smyczkowej. Nawet będzie możliwe pobranie sobie pliku STL, czyli takiego pliku, który można właściwie na drukarkę CNC wrzucić i poszczególnych elementów, wydrukowanie sobie jakieś formy i tak dalej, bo z różnych rzeczy korzystają lutnicy. No dodatkowo będziemy mogli też zrobić coś takiego, co się wykonuje w muzeum, to znaczy tyflografiki, czyli powiedzmy modele danego obiektu, które służą jako pomoc edukacyjna, ale też jako na przykład pomoc przy zwiedzaniu dla osób niedowidzących, czyli mogą wziąć ten instrument do ręki, ten obiekt wydrukowany na drukarce, dotknąć poszczególne jego części, to jest coś tak, że mogą poznać dokładne wzorowanie obiektu, nie musząc go dotykać, co jest oczywiście z różnych powodów konserwatorskich problematyczne, ale to jest jakby wiele etapów, wiele możliwości, które daje nam taki sposób archiwizowania, digitalizowania naszych zbiorów.
6: Czyli z jednej strony to jest kwestia digitalizacji, ale z drugiej strony pokazanie historii tego instrumentu, pokazanie tego, jak on wygląda. Eksponat zamknięty w gablocie, ale można go również w inny sposób dotknąć, poczuć, zapoznać się z nim.
5: Tak, oczywiście. Tak pan mówi, będzie to oczywiście dostępne na stronie internetowej. Będzie stworzona specjalna strona, gdzie będzie można wszystkie te etapy, wszystkie te elementy zobaczyć. Czyli będzie można rzeczywiście zajrzeć do środka poprzez te właśnie skany tomograficzne. Będzie można posłuchać brzmienia tych instrumentów. Będzie można zobaczyć różne zdjęcia, zobaczyć model 3D, obrócić go z każdej strony. Czyli każda właściwie osoba będzie mogła do tego z tym obiektem zapoznać się w taki sposób, na jaki leży w jej jakby zakresie zainteresowań, bo jedni mogą tego obejrzeć, posłuchać, inni będą chcieli wejść głębiej. Będzie jakby absolutnie pełna gama możliwości i to będzie w otwartym dostępie. Także tutaj każdy będzie mógł to zobaczyć, a żeby zobaczyć oryginał, będzie mógł przejść po prostu do muzeum. Tak? Także jakby są to te dwie opcje. No i to, co jest najistotniejsze, myślę, takie najbardziej ciekawe, to jest to, że wszyscy uzyskają dostęp do obiektu w taki sposób, w którym nawet nasi konserwatorzy nie mieli, ponieważ nie rozkleja się skrzypic, aby zobaczyć, jak wyglądają w środku, chyba że jest jakaś potrzeba pilnej naprawy, coś się wydarzyło, a tu możemy bezinwazyjnie rzeczywiście sobie wszystko zobaczyć, wyśledzić sobie, już tak schodząc do takich, powiedzmy, ciekawostek, nie wiem, ślady, które są takie w tych instrumentach, któreśmy widzieli, które zostawiły kołatki, które żerowały w pewnym momencie na tym instrumencie i czasami są takie instrumenty, które trzeba z nimi oprzeć się niezbyt łaskawie, no i sporo jest właśnie takich elementów, które można znaleźć nawet z mumifikowanym kołatkiem w środku.
6: To pokazuje, że muzeum dzisiaj to nie jest tylko to, co w gablocie, to nie jest tylko to, co w archiwum, ale to jest też działanie, to jest też digitalizacja tych zbiorów w zupełnie inny sposób niż do tej pory, niż same, no właśnie, skany dokumentów na przykład?
5: Tak, no myślę, że o to chodzi. Jakby jednym z takich głównych punktów muzealnictwa jest tworzenie jakby pełnego dostępu dla wszystkich użytkowników, no bo no to jest instytucja państwowa, więc powinniśmy jak najszerszemu gronu udostępnić. Niestety nie mamy takich powierzchni, żeby wszystkie instrumenty były na ekspozycji, bo nie oszukujmy się, na ekspozycji my mamy ponad 3000 obiektów, na ekspozycji mamy 600. Myślę, że 80% tej kolekcji smyczkowej jest w magazynie, a nie na ekspozycji, no ale dzięki temu właśnie one będą wszystkie dostępne, no myślę, że w bardzo dokładny sposób, bo to będzie można sobie, no czasami jeżeli, no na pewno zrealizujemy te wszystkie etapy, no to przyjrzenie się aż tak blisko instrumentowi prawie jest niemożliwe, trzeba się umawiać i też zawsze nie można. Także tak myślę, że to jest kierunek, którym muzealnictwo też powinno iść, żeby rzeczywiście móc udostępnić wszystkie zbiory, to jest to na pewno też ekonomiczniejsze stworzenie strony, pokazanie wszystko właśnie w takich warunkach niż rozszerzanie muzeów. Wiadomo, można zmieniać ekspozycje i tak dalej, robić wystawy, to są fantastyczne rzeczy, ale to jest, mówię, na jakiś czas, tak, które są dosyć wyjątkowe, wtedy możemy przyciągnąć jakby zwiedzających, pokazać im troszeczkę jakby w innym kontekście dane instrumenty, ale no takie działania umożliwiają jakby no dostęp nawet na co dzień, jeżeli ktoś chce na przykład sięgnąć albo już nie musi pisać o kwerendę do muzeum, no bo wszystko właściwie jest i może sobie sam zbadać, przeszukać, wyszukać tego, co na czym mu zależy i myślę, że to jest bardzo, bardzo duża rzecz i bardzo się cieszymy, że w ogóle ta współpraca z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina umożliwiła aż tak szeroką digitalizację naszych zbiorów.
6: Co przed nami? Czy już jakieś daty, kiedy będziemy mogli to zobaczyć? Czy kolejne instrumenty będą, albo są w planie, są pomysły, żeby też badać dalej?
5: W tej chwili jesteśmy na etapie, że tak wspominałem, skończyliśmy skan skrzypiec, altówek i wiol miłosnych, ponieważ to nam się zmieściło do tego największego tomografu. Jest teraz przed nami jeszcze kolejny etap skanowania, tym razem wiolonczele i viola da gamba, które nam się nie zmieściły w tomografie i teraz szukamy partnera, jesteśmy na etapie partnera tym razem z medycyny, ponieważ no, jedynie na medycznym tomografie możemy zmieścić w tej chwili w Polsce taki instrument. To jest kolejny etap. Później myślę, że na początku przyszłego roku będziemy robili właśnie no już taką, będziemy nasze modele teksturowali i właśnie to jest kolejny etap. Pod koniec 2027 powinniśmy zacząć nagrania, a całość powinna być udostępniona w drugiej połowie 2029 roku.
1: Z doktorem Patrykiem Frankowskim z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już jutro po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach piąta, o tym co ważne o poranku w najnowszych faktach RMF FM. Już teraz opowie Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. W śledztwie dotyczącym zonda krypto nastąpił przełom, tak twierdzi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Donald Trump rozważa zmianę nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryki. Konflikt na linii USA-Kanada wszedł na kolejny poziom. Dziś wielki finał naszej wakacyjnej akcji Pyszne po Polskie. Będziemy na Lubelszczyźnie. W śledztwie dotyczącym zonda krypto nastąpił przełom, tak twierdzi prokurator generalny, który jednak odmawia podania szczegółowych informacji w tej sprawie. Waldemar Żurek poinformował jednak o politycznej części śledztwa prowadzonego przez prokuraturę.
2: Czy zegarek był darowizną, czy był kupnem przez pana Piesiewicza, czy SIPAK był finansowany przez instytucję, która miała działalność przestępczą już wtedy prowadzoną, czy politycy brali pieniądze od zonda krypto i za co je brali i jak je wykorzystywali. Czy dofinansowanie fundacji pana Ziobry, fundacji pana Wiplera miało mieć wpływ na polskie ustawy, bo to jest przykład takiej korupcji politycznej, gdyby został potwierdzony.
1: Mówił Waldemar Żurek. Przedstawienie informacji o szczegółach ustaleń minister zapowiedział za kilka tygodni. Konflikt na linii Stany Zjednoczone-Kanada wszedł na kolejny poziom. Prezydent Donald Trump ogłosił, że rozważa zmianę nazwy jeziora Ontario, przez które przebiega granica państwowa między tymi krajami. Ze szczegółami nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry. Jezioro Ontario według Trumpa może zmienić nazwę na Jezioro Ameryki. Prezydent napisał o tym w swoim serwisie społecznościowym. Stany Zjednoczone poważnie rozważają zmianę nazwy Jeziora Ontario na Jezioro Ameryki, bo nie spodziewamy się prowadzenia dalej wielu interesów z Ontario. Dziękuję za uwagę w tej kwestii. Napisał. Trump zapowiedział podwyższenie kolejnych ceł na produkty z Kanady. Tym razem auta i ciężarówki do 50%. Kanada ma nałożyć cła odwetowe. Trump nie pierwszy raz w wyniku konfliktu zmienia nazwy. Przypomnę, według Trumpa Zatoka Meksykańska to dziś Zatoka Amerykańska. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Polska Organizacja Turystyczna odpiera zarzuty, że spot mający promować Polskę za granicą nieszczególnie zachęca do odwiedzenia naszego kraju, o czym przekonali się nasi korespondenci, pytając o opinię mieszkańców europejskich metropolii. W porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co jeszcze mówią przedstawiciele organizacji turystycznej?
5: W krótkim spocie trudno pokazać wszystko, co może przyciągnąć turystów do naszego kraju, dlatego magnesem mają być polscy celebryci, a opinie mieszkańców europejskich metropolii nie są miarodajne, przekonuje Paweł Moraz, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
6: Dla nas istotne jest to, jak będą na ten spot reagować internauci w tych pięciu krajach.
5: A wyniki kampanii i opinie o spotach za granicą mają być, zdaniem organizacji, bardzo dobre. Kolejne reklamy w ramach kampanii mają pojawić się we wrześniu.
1: Dodam, że kampania jest skierowana do mieszkańców Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch oraz Stanów Zjednoczonych. Dziś wielki finał naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo Polskie. Żółto-niebieski konwój RMF FM będzie na Lubelszczyźnie. Miejsca polecone przez słuchaczy RMF FM odwiedzi Magdalena Wojtoń. Co dzisiaj w planie?
0: Złożone z orzechów, czyli dające energię śniadanie w Marysinie. Wpadniemy do małżeństwa Kamili i Dawida, którzy na żyznych terenach Wyżyny Lubelskiej uprawiają orzechy laskowe. Prażą je, mielą i zamieniają m.in. w pyszne kremy. Potem piaski i smak, który zna już kilka pokoleń. W rarytasie zjemy słynne flaki piaseckie, na które ponoć przyjeżdżają fani z całej Polski. A finału urządzimy w Fajsławicach. W restauracji Jankes spotkamy się z aktywnymi kobietami, które od lat wyciągają z domowych zeszytów stare receptury i dbają, żeby lokalne smaki nie zniknęły. Z tego co wiem, będą m.in. pierogi z czerwoną fasolą, zupa chłopska, zupa pokrzywowa. Porozmawiamy też na pewno o tymianku, bo Lubelszczyzna jest z niego bardzo dumna.
1: Zapraszamy zatem na Pyszne, bo Polskie dziś od samego rana. Kolejne fakty punktualnie o 6:00. Najważniejsze fakty z Polski i świata przedstawiać wam będzie Tomasz Staniszewski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.

0: Przed nami szósta, przed nami również fakty w RMF FM.
1: A fakty ma dla nas Tomasz Staniszewski.
0: Zapraszamy.
2: Nielegalne wyścigi są chlebem powszednim w Krakowie. Tak mówili uczestnicy godziny ciszy na Solnej, domagając się zwiększenia bezpieczeństwa na ulicach miasta.
3: Można stanąć gdzieś właśnie Mistrzyjowice czy żeny, posłuchaj, co się na Bora Komorowskiego dzieje.
2: W faktach także nieoczekiwana wizyta dyrektora amerykańskiej CIA w Moskwie, pożegnanie Dolly Parton i Kamil Grabara w Juventusie.
4: Hi, Bianco Neris.
2: Kolejny Polak w bramce starej damy z Turynu. Zaczynam poranne fakty od godziny ciszy, którą mieszkańcy Krakowa uczcili ofiary sobotniego wypadku przy ulicy Solnej. Swoją obecnością wczoraj na miejscu tragedii chcieli także nagłośnić problem bezpieczeństwa na krakowskich ulicach. W sobotę, przypominam, na Solnej zginęło małżeństwo potrącone przez samochód, który wypadł z drogi. 8-miesięczne dziecko pary nadal przebywa w szpitalu.
5: Jesteśmy tutaj po to, żeby przypomnieć ludziom, którzy podejmują decyzje, że tutaj, tak jak jest na transparentach napisane, chodzi o życie. I czasem dobra wola kilku osób jest w stanie po prostu to życie uratować.
6: Chciałam wyrazić jakiś tutaj smutek i żal.
7: I dzieci mam, i łączyć w takim wieku, i wnuki, więc
6: łączyć się z tymi ludźmi, a jednocześnie wyrazić protest przeciwko temu, co się dzieje tutaj w tej okolicy.
3: Co weekend tak naprawdę można stanąć gdzieś właśnie Mistrzyjowice czy żeny, posłuchaj, co się na Bora Komorowskiego dzieje. Na stację benzynową przyjeżdżają samochodami i potem się ścigają.
2: Pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej, gdzie doszło do wypadku, zostaną zainstalowane progi zwalniające. Nieoczekiwana wizyta dyrektora CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie mogła mieć na celu ostrzeżenie Rosji przed planami prowokacji przeciwko NATO lub mobilizacją. Tak twierdzi dziennik Wall Street Journal. Radcliffe spędzić miał w Rosji 4 godziny. Informacje o podróży pojawiły się po tym, gdy na jednym z moskiewskich lotnisk zauważono amerykański wojskowy samolot transportowy Boeing C-17A Globemaster, a potem kolumnę dyplomatyczną samochodów USA w Moskwie. Według CBS News jest to pierwsza znana wizyta Radcliffe'a w Rosji od czasu objęcia przez niego stanowiska dyrektora CIA, choć ani władze USA, ani Rosji nie potwierdziły do tej pory oficjalnie wizyty urzędnika. Ukraina powoli przegrywa wojnę z Rosją. Takie mocne słowa padły z ust byłego ukraińskiego ministra obrony. Skonfliktowany z prezydentem Wołodymyrem Załęskim Michajło Fedorow udzielił wywiadu agencji Reutera.
8: Ja myślę, że zaraz przełomny moment.
2: Uważam, że znajdujemy się obecnie w punkcie zwrotnym, który zdecyduje o naszym dalszym kursie. Jednak wygląda na to, że stopniowo, powoli przegrywamy. A przecież mamy wszelkie szanse, by pokonać Rosję. Pokonać, czyli wygrać wojnę. Temat Ukrainy powróci w porannej rozmowie w RMF FM. 7:30 gościem Piotra Calaka będzie dziś Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
9: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Flagi USA na tydzień opuszczone do połowy masztu. To decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W ten sposób Ameryka uhonorować ma Dolly Parton, która zmarła wczoraj w wieku 80 lat. Sprzedała 100 milionów płyt na całym świecie, zdobyła 11 nagród Grammy, miała na swoim koncie nominacje do Oscara i Złotych Globów. Jest uznawana za jedną z największych artystek muzyki country w historii.
10: Pozostawiła po sobie niezwykłe muzyczne dziedzictwo. Jej Jolene...
11: Jolene.
10: Czy I Will Always Love You znały i pokochały miliony ludzi na całym świecie?
11: And I will always love you.
10: Była nie tylko wybitną wokalistką i autorką piosenek, ale również aktorką, filantropką i kobietą o ogromnym sercu.
11: Please don't cry.
10: Pozostawiła też park rozrywki w Dollywood w stanie Tennessee, gdzie w sezonie miliony ludzi bawią się, ale i poznają jej historię. Prezydent USA Donald Trump zarządził w całych USA opuszczenie flag do połowy masztów na tydzień. To prawdziwa strata dla milionów ludzi. Nigdy nie było nikogo takiego jak ona i już nigdy nie będzie, oświadczył Trump. Spoczywaj w pokoju, Dolly. Świat cię kocha, dodał. Gwiazda odeszła w spokoju w swoim domu w Nashville. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: A na koniec faktów jeszcze krótkie potwierdzenie transferu Kamila Grabary. Reprezentacyjny bramkarz już oficjalnie piłkarzem Juventusu Turyn. Cześć, Bianco Neri. Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć się z wami na Allianz Stadium. Grabara do Juventusu trafia z niemieckiego Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 11,5 miliona euro. O miejsce w bramce Polak rywalizował będzie z Włochem Giulielmo Vicario. Tak jak kiedyś Wojciech Szczęsny z legendarnym Gianluigi Buffon. mikrofonem? Czas pokaże. Najbliższy mecz Juve w sobotę u siebie z Parmą, a u nas po 6.30. Fakty sportowe.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Don't worry, be happy.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Czas na fakty w RMF FM, jest 6:30.
1: Przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto, tak twierdzi prokurator generalny. Waldemar Żurek zapewnia, że są nowe dowody, nowi podejrzani i osoby, które chcą współpracować z prokuraturą, nie ujawnia jednak szczegółów.
2: Toczy się postępowanie, które dotyczy przecieków z tego postępowania. I proszę mi wierzyć, żeby śledztwo się udało, musi być prowadzone na tym etapie na zasadach poufności. Gdybyśmy chcieli wcześniej uprzedzać poprzez media, czy też punktowo pokazywać dowody, to po prostu śledztwa palimy, jak mówią prawnicy.
1: Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, przypominam, wszczęła prokuratura regionalna w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Straty klientów Zonda Krypto szacowane są na co najmniej 350 milionów złotych. Ameryka na razie nie przewiduje kolejnych ataków na Iran. Tak przynajmniej według serwisu Axios miał zapewnić sekretarz stanu USA Marco Rubio. Nacisk na Teheran ma być wywierany innymi środkami, m.in. poprzez sankcje. Wojna z Iranem właśnie mogła być jednym z tematów wizyty w Moskwie szefa amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej. Jak mówiłem w faktach o 6, John Ratcliffe miał spędzić wczoraj w Moskwie 4 godziny. W dniu wizyty Władimir Putin miał podpisać natomiast 3 tajne dekrety. The Moscow Times ujawnia numery 605, 606, 607, ale treść tych dokumentów nie jest znana, podobnie jak szczegóły rozmów Amerykanina z CIA z rosyjskim przywódcą z przeszłością w KGB, czyli Komitecie Bezpieczeństwa Państwowego dawnego Związku Radzieckiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Kamil Grabara przeprowadza się z Wolfsburga do Turynu. O tej przeprowadzce, o nowym Polaku w Juventusie, w faktach sportowych RMF FM teraz Patryk Serwański.
5: Dzień dobry, no na razie Grabara jest wypożyczony z Wolfsburga do Juventusu, ale klub z Turynu ma opcję wykupienia naszego bramkarza. Juventus to, przypomnę, 36-krotny mistrz Włoch, Grabara dopiero 4. piłkarzem z naszego kraju, który został zawodnikiem tego klubu. No obecnie w Juventusie mamy jeszcze Arkadiusza Milika, całkiem niedawno w zespole występował Wojciech Szczęsny, w przeszłości jeszcze oczywiście Zbigniew Boniek. 3 drużyny dołączają do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Eliminację z sukcesem przeszli m.in. piłkarze Sabah Baku. Wyeliminowali HPL Berszewa. Gol na wagę dogrywki po asyście Tymoteusza Puchacza. Końcowy wynik 5-2. Z awansem także Las Klins. Austriacy w rewanżu odrobili 3-bramkową stratę i wyeliminowali Celtic Glasgow. W Lidze Mistrzów zagra także norweskie Bodo Glimt. Biało-czerwone siatkarki z pewnym zwycięstwem na Mistrzostwach Europy. Polki w swoim 3. meczu fazy grupowej wygrały w Stambule ze Słowenkami 3-0.
6: Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy, więc dzisiaj fajnie ta siatkówka wygląda. I to jest fajne, to cieszy na pewno, bo potrzebny taki mecz w naszych głowach, powrót do naszej dobrej siatkówki.
5: Podsumowała Magdalena Stysiak. Słoweńscy fani, no może nie pocieszeni porażką siatkarek, ale ci śledzący kolarski peleton na pewno są zadowoleni. Tadej Pogaczar bowiem imponuje formą na hiszpańskiej Vuelcie. Samotna 50-kilometrowa ucieczka Pogaczara na 4. etapie zakończona sukcesem w klasyfikacji generalnej. Słoweniec ma już ponad 3,5 minuty przewagi nad rywalami. Próbowałem zaatakować na podjeździe, licząc, że przetrwam, że uda mi się utrzymać przewagę do samej mety i faktycznie się udało. Było ciężko, ale to był piękny dzień. Opowiadał na mecie słoweński kolarz.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Tu Radio RMF 24. Jest środa, jest 26 sierpnia. Piotr Salak, kłaniam się i polecam oczywiście nasz poranek informacyjny, który tradycyjnie zaczynamy od faktów. Zaczynamy od wizyty w Studiu Faktów. A w Studiu Faktów już czeka na nas Tomasz Stańszewski. Jest siódma. Zaczynamy!
1: Zaczynam Fakty RMF FM od tematu emerytur. Jak dowiedział się nasz dziennikarz, projekt ustawy z propozycjami zmian trafi do Sejmu już we wrześniu. Potem niebezpieczne polskie drogi o poranku 17 i 74. Projekt NATO 3.0 według Amerykanów i ostatnia odsłona w wakacyjnej akcji. Pyszne, bo polskie. Jest siódma, zapraszam. Zaczynam fakty od sprawy emerytur. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, projekt ustawy z propozycjami zmian trafi do Sejmu już we wrześniu. Czego dokładnie ma dotyczyć, o tym teraz Kacper w faktach o siódmej.
2: Chodzi dokładnie o emerytury stażowe, które w praktyce oznaczają przejście na emeryturę po przepracowaniu konkretnej liczby lat, a nie wyłącznie po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. Co prawda Lewica już jeden projekt w tej sprawie złożyła, on utknął w komisji, ale jak się dowiedziałem, posłowie tego ugrupowania zrobią to po raz kolejny, uwzględniając nowe propozycje, a jedną z nich, dosyć istotną, jest wspomniane zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. W pierwotnym pomyśle kobieta mogłaby przejść na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyzna po 40. Jak powiedział mi rzecznik Lewicy Łukasz Michnik, to iloletni staż dla wszystkich, bez względu na płeć, pojawi się w ustawie, zostanie rozstrzygnięte podczas najbliższego wyjazdowego klubu Lewicy zaplanowanego na 4 września. Niewykluczone, że ustawa trafi do Sejmu na 2 wrześniowym posiedzeniu.
1: Jedna osoba ranna w wypadku na Krajowej 17 w Lubelskiem. Koło miejscowości Budy, to jest trasa Zamość Tomaszów Lubelski. Osobówka zdarzyła się z łosiem. Policja w tej chwili kieruje tam ruchem wahadłowo. Ruch wahadłowy także o poranku na Krajowej 74 w miejscowości Paradyż w Łódzkiem. Tam z kolei ciężarówka zdarzyła się z samochodem dostawczym. O NATO 3.0 rozmawiać ma w tym tygodniu przebywający w Europie wiceminister obrony USA Elbridge Colby. Taką informację przekazuje Pentagon. W planach podróży wizyty w Niemczech i w Belgii. Pierwszym przystankiem Colby'ego jest Stuttgart, gdzie spotka się z wysokimi rangą dowódcami i przedstawicielami dowództwa europejskiego Stanów Zjednoczonych oraz dowództwa afrykańskiego USA. Następnie podsekretarz obrony do spraw politycznych uda się do Mons, Belgii, gdzie odwiedzi kwaterę główną sojuszniczych sił Europy, a na koniec kwatera główna NATO w Brukseli, briefing w Radzie Północnoatlantyckiej oraz spotkania z wysokimi rangą przedstawicielami państw sojuszu. Colby, przypominam, to jest kluczowy decydent w Pentagonie w kontekście trwającego przeglądu sił USA na świecie. To już ostatni tydzień wakacji dla uczniów, ostatni dzień odpoczynku dla nauczycieli, czas przygotowań do nowego roku szkolnego.
3: Już praca w szkole się zaczęła na serio, poprawki maturalne, no a od jutra już rady szkoleniowe, spotkaniowe, analityczne i organizacyjne na przyszły rok szkolny.
4: Spotkania z radą pedagogiczną, ustalenie pewnych dociągnięć, niedociągnięć organizacyjnych, ewentualne rozmowy z rodzicami, którzy chcieliby przenieść dzieci z jednej grupy na drugą i ewentualne tłumaczenie, co z tego ma wynikać.
1: Mówili Lechosław Rybka, dyrektor 20. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu oraz Jolanta Raczyńska z poznańskiego przedszkola nr 4. A teraz...
5: Pyszne fakty w RMF FM.
1: Ostatnia środa wakacji, dziś wielki finał akcji Pyszne, bo polskie. Przejechaliśmy Polskę wzdłuż i wszerz, jedliśmy, słuchaliśmy historii, zaglądaliśmy do kuchni, gospodarstw i małych manufaktur, a dziś jesteśmy na Lubelszczyźnie. A dokładnie jest tam Magdalena Wojtoń.
6: Dzień dobry.
1: Po śniadaniu czy przed?
6: Po kawie, bo na śniadanie wpadniemy do naszych słuchaczy, do Marysina. Kamila i Dawid poczęstują nas orzechami laskowymi z własnej plantacji i tym, co potrafią z nich wyczarować. Potem będziemy w Piaskach, tam czeka na nas rarytas i słynne flaki piaseckie. Smak, który zna już ponoć kilka pokoleń. A na koniec Fajsławice, ceniąca lokalne produkty restauracja Jankes i prawdziwa uczta ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet. Będziemy, słuchajcie, gotować, próbować, rozmawiać o starych recepturach i o tutejszych smakach, o których zdaniem mieszkańców Lubelszczyzny powinna usłyszeć cała Polska. W menu, z tego co wiem, ale ma być dużo niespodzianek, będą pierogi z czerwoną fasolą, będzie zupa chłopska, zupa pokrzywowa, na nią czekam bardzo, będzie też tymianek, także no, chyba mogę tak powiedzieć. Tak, Lubelszczyzno, zaczynamy!
1: Pyszne, bo polskie dziś w faktach. RMF FM, zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.
0: A u nas w Radiu RMF 24, jak będzie w tej godzinie? Będzie różnorodnie. Oczywiście, że będzie pysznie, bo polsko, ale bo to przecież środa, ale może poczekamy po ósmej. Zaczniemy od spotu reklamującego Polskę. Pewnie widzieliście, każdy widział już chyba i każdy ma swoje przemyślenia. Będzie też chwilę o sporcie i będzie o europejskich pucharach. Także, rzecz jasna, to za chwil kilka. Wrócimy też oczywiście do tego, co wydarzyło się w Krakowie. Wrócimy do tej tragedii, która miała miejsce na Podgórzu. Po godzinie ósmej Marcin Przydacz, minister z Kancelarii Prezydenta odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe, będzie razem z nami. Zaczynajmy zatem ten poranek informacyjny. Piotr Salak, ruszamy!

0: Tu Radio RMF 24, tu poranny program. Widzieliście? No na pewno widzieliście, każdy już widział. Ale Polska Organizacja Turystyczna odpiera zarzuty. Odpiera zarzuty po tym kontrowersyjnym spocie reklamującym Polskę za granicą, który nasz kraj promują celebryci. Organizacja przekonuje, że kampania cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Michał Krasoń, nasz reporter, dzień dobry. Śledzi tę sprawę i ogląda spot. Ile już razy obejrzałeś?
1: No już wczoraj to trudno zliczyć, ale na palcach dwóch rąk bym nie dał rady na pewno.
0: Jednym słowem śni spotem reklamującym Polskę, tak trzeba by powiedzieć. Ale Michał, wracając do Polskiej Organizacji Turystycznej, to jak ona tłumaczy taki wybór takiej reklamy właśnie?
1: Ta reklama może do nas nie trafiać, no bo nie do nas ma trafiać.
0: Takie
1: wyjaśnienie usłyszałem. Ona jest skierowana przede wszystkim do turystów, potencjalnych turystów z pięciu rynków: z Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. No, zapytałem, czy nie lepiej byłoby pokazać polskie góry, Mazury, morze, no albo chociaż Schabowego. No taką odpowiedź uzyskałem.
2: Trudno jest w 30-sekundowym wertykalu zmieścić wszystkie atuty Polski. To jest pewne. W różnego rodzaju przedsięwzięciach promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej pojawiają się bardzo różnorodne obrazki z Polski. Z gór, z wybrzeża, z Mazur, z wielkich miast i małych miasteczek. W tym wypadku postawiliśmy na wizerunek znanej postaci po to, żeby tą znaną postać połączyć z Polską, po to, aby ona powiedziała widzom i swoim fanom, że Polska zaskakuje, że Polska przekracza wyobrażenia.
1: Tłumaczy Paweł Moraz, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, więc plan jest prosty. Pokazujemy Roberta Lewandowskiego, Jessego Eisenberga. Oni mówią, Polska jest super, Polska zaskakuje. Taki zaskoczony turysta, na przykład z Hiszpanii, wchodzi na stronę Polskiej Organizacji Turystycznej, no i tam dowiaduje się o tych górach, Mazurach czy Schabowym i pierogach.
0: Ale swoją drogą to mnie najbardziej zaskoczyło to, że Chopin mówi takim pięknym oksfordzkim akcentem, powiem ci szczerze. Może nawet Chopin byłby zaskoczony, gdyby obejrzał ten spot. Ale Michał, w zeszłym tygodniu zobaczyliśmy też spot promujący Warszawę. Rozumiem. I będą kolejne, tak?
1: Będą kolejne, będą dwa, 8 września, więc już za chwilę zobaczymy spot promujący Gdańsk i Trójmiasto, a 29 września Kraków. We wszystkich reklamach będą pojawiały się dwa stałe elementy, czyli Robert Lewandowski i Jesse Eisenberg, czyli przypomnijmy hollywoodzki aktor z polskim paszportem. Będą także postacie historyczne. W Warszawie był to wspomniany już Fryderyk Chopin, w Gdańsku i Trójmieście będzie to Mikołaj Kopernik, a w Krakowie przechadzający się po zamku na Wawelu jeden z polskich królów.
0: A ciekawe, który?
1: No, a tego nie zdradza Polska Organizacja Turystyczna na razie, który to będzie. No i jeszcze będą postacie drugoplanowe. W Warszawie przed Pałacem Kultury i Nauki była to Ania Rubik. W Krakowie zobaczymy Lecha Wałęsę. No i w Gdańsku zobaczymy Lecha Wałęsę, a w Krakowie, no tutaj trochę jestem, przyznam, zaskoczony. Nie jest to pierwsza osoba, która kojarzy mi się z Krakowem. Będzie to Maryla Rodowicz, ale z krakowskim elementem, bo będzie z obważankiem w ręku. Jak tłumaczy Polska Organizacja Turystyczna, Maryla Rodowicz po świecie trochę pojeździła, z Polską się kojarzy, więc zachęcić może, a obważanek doda temu wszystkiemu elementu krakowskiego.
0: Zapowiada się w takim razie bardzo intrygująco. Powiem ci, że Maryla Rodowicz, która kojarzy się z Krakowem, to raz, ale ciągle myślę o tym królu, który się będzie przechadzał po Wawelu i będzie reklamował Kraków. Tak się zastanawiam, że każdego bym wybrał, ale chyba nie Zygmunta III, który przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Co? Jak to myślisz? Czy może będzie taka wpadka?
1: Po tej kampanii możemy spodziewać się wielu zaskoczeń. Nie zdziwię się.
0: Michał Krasoń razem z nami, bardzo dziękujemy. Będziemy oczywiście śledzić spoty i będziemy was informować, chociażby o odbiorze. Wy również śledźcie także poranek informacyjny w Radiu RMF 24, 13 minut po 7.

0: 19 minut po godzinie 7, poranny program w radiu RMF 24, 26 sierpnia. Wczoraj po południu, późnym wieczorem dotarła do nas ta smutna wiadomość. Dolly Parton nie żyje. Cały świat żegna artystkę, która zmarła w wieku 80 lat. Zza oceanu Paweł Żuchowski.
1: Amerykańska piosenkarka country, a także autorka tekstów i aktorka pozostawiła po sobie niezwykłe muzyczne dziedzictwo. Jej Jolene.
2: Jolene.
1: Czy I Will Always Love You znały i pokochały miliony ludzi na całym świecie. Była nie tylko wybitną wokalistką i autorką piosenek, ale również aktorką, filantropką i kobietą o ogromnym sercu. Jej głos ucichł, ale jej muzyka pozostanie z nami na zawsze.
2: Please don't cry.
1: Pozostawiła też park rozrywki w Dollywood w stanie Tennessee, gdzie w sezonie miliony ludzi bawią się, ale i poznają jej historię. Prezydent USA Donald Trump zarządził w całych USA opuszczenie flag do połowy masztów na tydzień. To prawdziwa strata dla milionów ludzi. Nigdy nie było nikogo takiego jak ona i już nigdy nie będzie, oświadczył Trump. Spoczywaj w pokoju, Dolly. Świat cię kocha, dodał. Gwiazda odeszła w spokoju w swoim domu w Nashville. Była jedną z najbardziej uwielbianych, hojnych i jednoczących gwiazd USA, napisała stacja CNN. W ramach działalności charytatywnej między innymi przekazała dzieciom w różnych częściach świata ponad 300 milionów książek. Życie pełne blasku i cekinów, które świeciło tak mocno, że cały świat mógł je dostrzec. Dolly na zawsze pozostanie inspiracją, nie tylko dzięki swojej ponadczasowej muzyce i niezwykle bogatej twórczości kompozytorskiej, lecz także dzięki swojemu dowcipowi, ciepłu i dobroci, które sprawiały, że wszyscy czuliśmy się jak rodzina, oświadczył jej zespół do spraw promocji. Dla jej najbliższej rodziny zostanie zorganizowana niewielka, prywatna uroczystość pożegnalna. Jak przypomina stacja ABC News, we wrześniu ubiegłego roku Parton poinformowała, że zmaga się z pewnymi problemami zdrowotnymi i musi przejść kilka zabiegów. Nie ujawniła szczegółów. Niemal 6 miesięcy później, podczas sezonowego otwarcia swojego parku rozrywki Dollywood, powiedziała, że wciąż zmaga się z kilkoma drobnymi problemami zdrowotnymi i potrzebuje czasu, by powrócić do zdrowia. Waszyngton, Paweł Żuchowski.

0: Czas na fakty o 7.30. Jest razem z nami Tomasz Stańszewski. Możemy zaczynać w takim razie.
1: Punkt zwrotny w rosyjsko-ukraińskiej wojnie. Tak mówi były minister obrony Ukrainy Michał Fedorow. Myślę, że nadszedł punkt zwrotny, który określi naszą przyszłą trajektorię, ale wygląda na to, że stopniowo, powoli przegrywamy. Tak przekonuje Fedorow w wywiadzie udzielonym agencji Reutera. Jak zaznacza, jest kilka miesięcy na podjęcie decyzji, które zmienią sytuację na korzyść Ukrainy. Ale mamy wszelkie szanse na pokonanie Rosji. Pokonanie oznacza zwycięstwo w tej wojnie. Biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego poproszono o skomentowanie tych wypowiedzi. Przekazało, że Fedorow, gdy zajmował jeszcze stanowisko ministra obrony, pozytywnie oceniał sposób prowadzenia wojny. Od tego czasu zmieniła się jedynie jego sytuacja osobista. 35-letni Michał Fedorow był ministrem obrony przez pół roku, został zdymisjonowany w połowie lipca. A za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM, m.in. relacje polsko-ukraińskie w pytaniach do Marcina Przydacza. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta będzie gościem Piotra Salaka. Firma SpaceX, należąca do multimiliardera Ilona Muska, ogłosiła, że wybuduje swoją największą jak dotąd platformę startową. Koszt budowy 100 miliardów dolarów. Starbase powstać ma w Luizjanie na południu USA. Jak informuje SpaceX, platforma będzie wykorzystywana do obsługi, i teraz uwaga, cytat, tysięcy lotów statków kosmicznych Starship rocznie, w tym misji na orbitę okołoziemską, Księżyc, Marsa i dalej. Koniec cytatu. No trochę jak baza Astral z kreskówki Toy Story. Lub też w polskiej wersji językowej.
2: Na koniec świata i jeszcze dalej.
1: Pierwszy Starship z tej nowej bazy w Luizjanie wystartować ma za 3 lata.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: słyszę.
1: Za 22 minuty będzie godzina 8, czyli poranny program w radiu RMF24. Azerbejdżan, tak, Austria, tak, Norwegia, no tego się można było spodziewać. To są kraje, które będą miały swoich przedstawicieli w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. A my znowu nie, panie redaktorze, prawda?
2: No, trudno, no co zrobić? Trudno, można się było przyzwyczaić, prawda? To już dekada mija od awansu Legii, tego ostatniego.

0: miesięcy temu wychodziło im naprawdę świetnie.
1: Dwa inne spotkania, dogrywki, a na największa jest niespodzianka chyba w Austrii, prawda?
0: No myślę, że tak, zdecydowanie. Lask Linz, debiutant w fazie ligowej Ligi Mistrzów, austriacka drużyna, która pierwszy mecz z Celticiem Glasgow, no okej, może ten szkocki futbol też klubowy troszkę ostatnio dołuje, ale Celtic.
1: To już nie ten Celtic, co kiedyś.
0: Ale ciągle jest to drużyna o uznanej marce. Pierwszy mecz wygrali 3-0, no to można sobie już jakoś tam w głowie wszystko poukładać. U siebie to 3-0. Co więcej, wczoraj prowadzili jeszcze 1-0, czyli w dwóch meczu już mieli 4 bramki przewagi. No to wygląda naprawdę solidnie i to była 20 minuta gry, czyli zostało 70 minut na odrobienie tych strat. I to się drużynie z Linzu udało. Decydująca bramka na wagę dogrywki w 90 minucie i w tej dogrywce jeszcze jedno trafienie. Ostatecznie wygrana 5-1 na własnym stadionie drużyny Lask Linz i jest to, no myślę, że niespodziewany awans, biorąc też pod uwagę na całą dramaturgię tego dwóch meczu. No
1: podejrzewam, że dzisiaj tej nocy Linz nie spał.
0: Możliwe.
1: Wszyscy się cieszyli i świętowali. Do Ligi Mistrzów też dotarła drużyna Tymoteusza Puchacza.
0: Tak, czyli Sabah Baku. No wiemy, że Azerowie potrafią te drużyny do Ligi Mistrzów wprowadzać, chociaż akurat Sabah Baku to też drużyna, która tam jeszcze nie grała. Był mały udział Tymoteusza Puchacza i w pierwszym meczu z HPL-em Berszewa i teraz po asyście. Tym razem to była ważna asysta, bo to był gol na wagę dogrywki właśnie na 3-2. W dogrywce jeszcze dwa trafienia. Skończyło się to wynikiem 5-2. Przypomnę, no, że pierwszy mecz HPL Berszewa wygrał u siebie 2-1 u siebie. No, wiemy, że drużyny z Izraela nie grają w Izraelu, ale generalnie no, byli gospodarzem. Nie utrzymali tej przewagi, więc no, Azerowie no, biją nas na głowę, jeśli patrzymy sobie na ostatnie lata i na to, co udaje się Karabach Agdam. Tak, parę razy grał w Lidze Mistrzów, więc tutaj no, do Ligi Azerskiej to my nie mamy podejścia, jeśli chodzi o awans do Ligi Mistrzów. No, z punktu widzenia reprezentacji Polski, czy z punktu widzenia kibiców piłki nożnej w naszym kraju, z Poznania pewnie głównie, Tymoteusz Puchacz w Lidze Mistrzów to jest jakaś przyjemna historia.
1: Czyli z azerską ligą też nie mamy co się równać. No dobrze,
0: no z ligą pewnie tak, ale jakbyśmy... No,
1: z najlepszymi drużynami, tak
0: czy to porównanie dotyczy najgorszej, czy najlepszej drużyny? No to liga może by się obroniła, ale jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, no to już podejścia nie ma.
1: I rozumiem, że kluby, które już są w tej fazie ligowej, mogą sobie dopisać w księgach finansowych dużo euro, tak?
0: No ja przypomnę tylko poprzedni sezon, kiedy Slovan Bratysława, który dzisiaj będzie walczył znowu o Ligę Mistrzów ze słoweńskim Celje, tam w pierwszym meczu był remis, przegrał wszystkie mecze w fazie ligowej w poprzednim sezonie, a i tak zarobił ponad 20 milionów euro. No to są gigantyczne pieniądze. Do tego, co daje Liga Mistrzów? No ci piłkarze, którzy w niej grają, rośnie ich wartość, prawda? Nawet jeżeli to są mecze przegrane, można się pokazać, można potem kogoś sprzedać. Są te dni meczowe na własnym stadionie. Kibice za Ligę Mistrzów są w stanie zapłacić trochę więcej, prawda? Jak te ceny pójdą w górę, no bo przyjeżdża na przykład, nie wiem, FC Barcelona, Real Madryt, Manchester City, można na tym też zarobić, więc jest kilka tutaj aspektów, które dają te duże pieniądze. No i dla takiego, nie wiem, Lask Linz to są na pewno duże pieniądze, dla Sabah Baku podobnie. Bodo Glimt to nie jest wielki klub, Norwegia nie jest wielkim piłkarskim rynkiem, więc tam prawa medialne nie dają nie wiadomo ile, też będzie spory zarobek, a dzisiaj do tego grona mogą dołączyć inne drużyny. Przypomnę na przykład AEK Ateny gra z Lewskim Sofia 0-0 w pierwszym meczu, na dwoje babka wróżyła przed rewanżem, prawda? Może tak, może tak, może Bułgarzy też będą mieli swoją drużynę. Może być jeszcze też tak, że będziemy mieli dwie drużyny z Norwegii w Lidze Mistrzów, bo drużyna Wikinga Stavanger gra z Dynamem Zagrzeb, także no troszkę emocji jeszcze przed nami. No to... i właśnie, Celje ze Słowenii, czy Slovan ze Słowacji?
1: To jest bolesna lista. Bolesna lista ja dla każdego, kto się przygląda krajowemu futbolowi.
0: Polecę tylko kibicom, spójrzcie sobie, drodzy państwo, kogo Sabah Baku przechodził w drodze do Ligi Mistrzów, bo przeszedł 4 rundy eliminacji, ale jak zobaczymy, kogo pokonał, to tam nie ma żadnych wielkich drużyn. Nie ma tam wielkich drużyn na tej liście. No jest Orhus, które wyeliminowało Lecha Poznań, ale jak patrzymy na Orhus, to też nie myślimy sobie, no mamy Orhus w drodze do Ligi Mistrzów, to jest nie do przeskoczenia. Teoretycznie to nie jest drużyna, która no, powala na kolana. Można mieć dużo trudniejszą ścieżkę, więc trochę szczęścia też trzeba mieć.
1: Powiem ci, Patryk, tak. Nie skorzystam z oferty. Trochę za wcześnie. Jest ledwie za ile? Za 16 minut godzina 8, a ty mnie namawiasz do tego, żebym sprawdzał, jak sobie radzi Sabah Baku w Lidze Mistrzów. Bardzo dziękuję.
0: Pozazdrośmy trochę innym.
1: Patryk Serwański. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.

0: Za 10 minut będzie 8 w Radiu RMF 24. Troszkę o sprawach międzynarodowych i o relacjach Hiszpanii i Maroka. Oczywiście głośno było o tych relacjach przy okazji kryzysu migracyjnego, który wybuchł pod koniec lipca, ale na tym się nie skończyło. Bo jak się okazuje, to był tylko pretekst do ponownego wysuwania przez marokańskich polityków roszczeń terytorialnych wobec Hiszpanii. Tym razem zrobił to minister do spraw islamskich, Ahmed Tufik, który w obecności króla Maroka, Muhammada VI, nazwał Ceutę miastem okupowanym. Marokańskie media, relacjonując uroczystość w Pałacu Królewskim w Rabacie, odnotowały, że Tufik oświadczył, iż popiera oswobodzenie Ceuty, określając ją mianem terytorium marokańskiego. Słowa ministra dotyczące hiszpańskiej klawy to jest druga w ostatnich dniach wypowiedź przedstawiciela rządu Maroka z żądaniami w sprawie Ceuty i Melii. W piątek podobne roszczenia przedstawił tamtejszy minister sprawiedliwości w rozmowie z publiczną telewizją Maroka. Nazwał je marokańskim prawem historycznym i geograficznym. Wyraził też nadzieję na możliwość dialogu z władzami Hiszpanii w sprawie określenia ich statusu. Czy o Maroku i o Hiszpanii będzie? Nie sądzę, ale myślę, że porozmawiamy też o sprawach międzynarodowych z Marcinem Przydaczem. Będzie naszym gościem po godzinie 8 w porannej rozmowie RMF FM, minister z Kancelarii Prezydenta, odpowiedzialny właśnie za sprawy międzynarodowe, ale będzie także o krajowej polityce, rzecz jasna. Do faktów zostało nam 8 minut.
1: RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest ósma, czas na fakty w Radiu RMF 24 i RMF FM. Jest z nami Tomasz Stańszewski. Zaczynamy.
1: Zaczynamy fakty od policyjnej akcji w śląskich Żorach. Według relacji świadków padło kilkanaście strzałów. Koalicja rządowa na najbliższym posiedzeniu Sejmu spróbuje odrzucić weto Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej. A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dziś Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Już za chwilę w Cztery Oczy z Piotrem Salakiem. Nocna akcja policji w Żorach, w Śląskiem. Od niej zaczynamy. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM, Marcin Buczek, z którym się teraz łączymy. Marcin, dzień dobry. Co udało się dotychczas ustalić w tej sprawie? Co już wiemy?
2: Wszystko to miało się rozegrać około 22:00. Wtedy, to są na razie bardzo wstępne informacje, próbowano zatrzymać kierowcę i wówczas także miało dojść do potrącenia jednego z policjantów. Padły również strzały. Na razie nie ma informacji o tym, aby ktoś zginął. Wszystko to, jak mówiłeś, działo się w Żorach, ale akcję prowadzili policjanci z innej komendy.
1: Zbieramy nowe informacje w tej sprawie. Słuchajcie faktów. Koalicja rządowa na najbliższym posiedzeniu Sejmu po raz kolejny spróbuje odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. W porannych faktach ponownie dziś Kacper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
1: Kacprze, wcześniej takie próby, przypomnijmy, na przykład dotyczące ustawy o kryptowalutach, kończyły się fiaskiem.
3: Tak.
1: Na co więc teraz liczą rządzący?
3: Na wsparcie nowo powstałego klubu pod przywództwem Mateusza Morawieckiego, podkreśla Aleksandra Leo z Unii Centrum.
4: Teraz mamy trochę inną sytuację w Sejmie. Pojawił się klub parlamentarny Rozwój Plus i tu pytanie, jak zachowają się członkowie tego klubu?
3: A jak słyszę, będą oni wierni decyzjom prezydenta. Adam Dziedzic z PSL-u podkreśla z kolei, że koalicja nie może grać pod dyktando Karola Nawrockiego.
5: Gdybyśmy przyjęli taką formułę, że za każdym razem będziemy zachowywać się jak potulne baranki, nie byłoby to żadnego sensu. To trzeba w takim razie zlikwidować Sejm, Senat.
3: Według opozycji głosowanie nad wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej jest nieprzypadkowe.
6: Tusk planuje odwrócić uwagę opinii publicznej od tych spraw, którymi Polacy żyją i wprowadzić wątek światopoglądowy. To jest stara metoda Tuska.
3: Tak uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Do odrzucania prezydenckiego weta potrzeba ponad 270 głosów, a więc i głosów dzisiejszej opozycji.
7: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
1: Zaczynajmy zatem. W studiu Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy RMF FM Marcin Przydacz, czyli szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Za chwilę o statusie osoby najbliższej, ale muszę pana zapytać o to, czym żyją media i czym żyje też klasa polityczna. Jest przełom w śledztwie Zonda Krypto, tak mówi minister sprawiedliwości Żurek i zapowiada, że będzie kontynuowane śledztwo także w sprawie, w tym wątku konferencji SIPAC, na której występował Karol Nawrocki, jeszcze kandydat na prezydenta. Jak pan sobie zamierza, czy jak Kancelaria Prezydenta zamierza sobie poradzić z tym kłopotem politycznym?
8: Panie redaktorze, pan prezydent w trakcie kampanii brał udział w wielu różnego rodzaju wydarzeniach, na które dostawał zaproszenie. To, że jednym ze sponsorów jakiegoś wydarzenia w tym wypadku była Zonda Krypto, no nie powodowała sytuacji, w której prezydent ma się nie spotykać z Polakami. Natomiast próba wiązania dzisiaj prezydenta z tamtą sytuacją, no jest oczywiście działaniem natury politycznej. Nie można od tego abstrahować. Zresztą,
0: ale wszyscy fakt, też pamiętamy o trzech wetach prezydenta w sprawie kryptowalut.
8: To może przejdźmy do szczegółów. To po pierwsze, pan szef Zonda Krypto jest dzisiaj reprezentowany przez Romana Giertycha i mamy tutaj pomieszanie porządków. Z jednej strony jest to obrońca, z drugiej strony polityk Koalicji Obywatelskiej, więc rodzą się pytania o dzisiaj zaangażowanie tej sprawy w walkę polityczną. To po pierwsze. Po drugie, my mamy upolitycznioną prokuraturę, więc zaufanie do prokuratury, jeśli chodzi o działanie w tej sprawie, musi być, musimy podchodzić z dużą rezerwą.
0: Ale pan wie o tym, że to jest sprawa polityczna, jeśli chodzi, bo Zonda Krypto dawało pieniądze na politykę.
8: Ale już odpowiadam, jeśli chodzi o weta. Po pierwsze, ten rynek jest regulowany rozporządzeniem MiCA, czyli unijnym rozporządzeniem, które weszło w życie. Rząd spóźnił się wiele, wiele miesięcy z doprecyzowaniem pewnych przepisów. To po pierwsze. Po drugie, ustawy, które pan prezydent zawetował w tym wypadku, i tak wchodziły w życie po kilku miesiącach, a w międzyczasie Zonda Krypto upadła, więc te rozwiązania w ogóle nie dotyczyłyby tej sprawy.
0: A prezydent wetował te ustawy, przepraszam, panie redaktorze,
8: ale muszę skończyć. Zonda Krypto była zarejestrowana w Estonii, a ten porządek ustawowy miał dotyczyć porządku polskiego. To jest próba, widzi pan, przyklejenia niekomfortowej sprawy prezydentowi w sytuacji, której zawaliły służby i prokuratura państwa polskiego rządzonego się przez Donalda Tuska.
0: Zapytam pana jeszcze o status osoby najbliższej.
8: Chciałbym, żeby pan o kawę zapytał. Bardzo dziękuję. No nie jest kawa z żołędzi, bo słyszałem, że tutaj Stefan Maria Antonina.
0: Cieszę się, że pan śledzi w takim razie nasze rozmowy.
8: Proponuję Polakom picie kawy z żołędzi, skoro drożeje kawa. Ja bym wolał, żeby generalnie produkty w Polsce rolne taniały, a nie drożały.
0: A czy nie wolałby pan, żeby rozwiązana była sprawa statusu osoby najbliższej, żeby takie rzeczy jak wspólność majątkowa, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej, do formy pochówku, żeby to wszystko było rozwiązane? Dlaczego prezydent się nie chce na to zgodzić?
8: Jak rozumiem, wracamy znów do tej samej dyskusji, która już została w Polsce przeprowadzona. Wiemy, że ta ustawa tylko nazywa się ustawą o statusie osoby najwyższej, de facto jest próbą wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich i w tym sensie jest niezgodna z polską konstytucją, bo konstytucja tutaj...
0: Całą bibliografię mogę panu przedstawić prawników, którzy mówią, że artykuł 18 wcale niekoniecznie definiuje tego, że nie mogą być w Polsce związki partnerskie.
8: Tylu prawników, tyle opinii. Zdaniem pana prezydenta, pan prezydent ma tutaj kluczowe znaczenie w procesie legislacyjnym. Ta ustawa podważa artykuł 18. Natomiast...
0: A kiedy prezydent przedstawi własny projekt
8: tej sprawie? Jaki jest cel tej dyskusji? Przecież wiadomo, że to weto nie zostanie odrzucone. Chodzi o to tylko, aby wywoływać kolejną awanturę. Ten rząd nie ma się czym pochwalić, nie ma nic poza aferami, które przez ostatnie wakacje się przetoczyły. No przypomnijmy, 600 milionów złotych, które miały być przeznaczone na kampanię de facto promocyjną. No na szczęście dla Polski, dla polskiego budżetu, osobę, którą wytypowano do tego, no skompromitowała się.
0: I tu musimy postawić kropkę, panie ministrze. No, nie zdążyłem pana zapytać o projekt prezydencki, jeśli chodzi o status osoby najbliższej. I zapytam pana, panie prezydencie,
8: pan pytać, ile pan będzie,
0: ale słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy. Również polecamy dalszy ciąg naszej rozmowy w Radiu RMF 24 i oczywiście w naszych mediach społecznościowych. Marcin Przydacz razem z nami, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Jeszcze o polityce międzynarodowej będziemy rozmawiać. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego. No to kiedy ten prezydencki projekt w takim razie, panie ministrze, dotyczący związków partnerskich, jeśli chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego?
8: Panie detektorze, ja nie znam tutaj konkretnej daty akurat ustawy o związkach partnerskich. Pan pytał o ustawę o związkach partnerskich.
0: Dobrze, o statusie osoby najbliższej. Dobrze.
8: Nie sądzę, aby taki projekt ustawy
0: o statusie osoby najbliższej
8: został...
0: Bo prezydent zapowiadał, pamięta pan, w kancelarii... W czasie kampanii wyborczej zapowiadał, że jest gotowy do rozmowy na ten temat. Jakoś nie słyszę rozmowy na ten temat.
8: Jest gotowy i był gotowy. Oczywiście ci, którzy przychodzili do pana prezydenta, to głównie PSL, z propozycjami różnego rodzaju, zapewniali, że projekt, który wyjdzie z Sejmu, będzie właśnie projektem regulującym status osoby najbliższej, bo pan prezydent i my też jako jego zaplecze uważamy, że są takie miejsca w polskiej przestrzeni prawnej, której można ułatwić funkcjonowanie tej
0: osoby. Ale na razie
8: wetujecie
0: te projekty.
8: No ale to nie, panie redaktorze, że jak ja bym sobie stworzył ustawę likwidującą radio RMF FM, a nazwał je ustawą o statusie osoby najbliższej, to pewnie pan nie chciałby, aby taka ustawa została podpisana.
0: A więc widział pan te wyliczenia ministerstwa?
8: Nazwa jednej rzeczy, jednej ustawy, a jej treść to jest zupełnie coś innego. Niestety tym się dzisiaj ten rząd i ta większość koalicyjna zajmuje. No trochę oszustwem Polaków. Znaczy, jeśli ustawa będzie rzeczywiście o statusie osoby najbliższej, to będziemy o tym rozmawiać.
0: Ale posłanka Pospławska rzuciła papierami, jeśli chodzi o prezydencką radę poselską. Między innymi dlatego, że prezydent się nie zgodził na taki kształt, a nie inny ustawy o statusie osoby najbliższej.
8: Panie redaktorze, no nie tylko pani posłanka, pani poseł, bo tak mówi konstytucja Pasławska, ale też i pani chyba Urszula Nagórska, która to sama Urszula głosowała przeciwko temu projektowi.
0: To jest gest polityczny, przyzna pan.
8: No więc widać tam pewnego rodzaju niespójności i brak gotowości do współpracy. Znaczy, jeżeli pani Pasławska była w tej Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie tylko po to, aby jej projekt ustawy, którą ze skrajną lewicą, czyli z panią Kotulą,
0: to nie był jej projekt, tylko projekt kompromisowy między lewicą a PSL.
8: Prowadziły te dwie panie. Jeżeli ona po to była w Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie i niczym innym nie chciała się zajmować, to rzeczywiście być może dobrze, że już jej nie ma, bo raczej prezydentowi zależy na konstruktywnej współpracy, a nie jakichś dealach. Pani Pasławska, rozumiem, powiedziała, że ona chętnie będzie w Radzie pod warunkiem, że prezydent będzie podpisywał jej projekty.
0: Panie ministrze,
8: no nie, tak nie będzie.
0: Panie ministrze, widział pan wyliczenia Ministerstwa Finansów, które na zlecenie Rzeczpospolitej Polityki policzyło, że weta prezydenta Karola Nawrockiego kosztowały budżet państwa 8 miliardów złotych.
8: No, czyli 8 miliardów złotych zostało w kieszeniach Polaków. To chyba dobra informacja dla Polaków.
0: A budżet to nie są kieszenie Polaków?
8: Budżet rzeczywiście jest dziurawy, ale jest dziurawy za sprawą nieudolnej polityki prowadzonej przez pana Domańskiego. Ja chętnie znajdę, pokażę panu Domańskiemu, gdzie te pieniądze ma. I sam zresztą obiecywał. Miliardy złotych na telewizję publiczną, na szczujnię, którą prowadzą dzisiaj przeciwko opozycji, przeciwko prezydentowi. To jest od 2 do 3 miliardów.
0: Oglądał pan telewizję publiczną do 2020?
8: Oglądałem, nie podobała mi się tak samo jak wielu Polakom. Natomiast no, słyszeliśmy, że ta telewizja ma zupełnie być inna teraz. A mam wrażenie, że jest... A może pan redaktor jeszcze pozwoli mi powiedzieć, jeśli rząd szuka pieniędzy, to dlaczego planował wydać ponad 600 milionów złotych na propagandę pani Gorgoń Mróz, tej, która tam po polsku ledwo co mówi, po to, żeby promować siebie, swój rząd w najbliższym roku. No jeżeli jest dziura budżetowa, jeżeli są problemy, to może trzeba oszczędzać w takim miejscu. W polskim budżecie jest sporo pieniędzy, tylko trzeba nimi dobrze zarządzać. Nie wydawać na propagandę, tylko dać na przykład na szpitale, tylko nie na szpital południowy, bo przypomnijmy, że tam rzeczywiście działacze Platformy Obywatelskiej zarabiali miliony, a później się okazuje, że inne szpitale trzeba likwidować.
0: Jeżeli padnie takie pytanie, podczas spotkania Przyszłość PL, o ile dobrze pamiętam, tego spotkania w Juracie z prezydentem Karolem Nawrockim. Jeżeli takie pytanie padnie, dlaczego prezydent wciąż wetuje w ustawy, które są przesyłane przez koalicję rządzącą, to co w takim razie odpowie prezydent Karol Nawrocki i przedstawiciele kancelarii, bo innych polityków tam nie będzie jakoś, tak?
8: Nie będzie polityków w ogóle, tak? To jest wydarzenie, które nie ma charakteru.
0: Ale będzie się rozmawiać o polityce przecież.
8: Tak, jak najbardziej. To jest spotkanie pana prezydenta z młodymi ludźmi i młodych ludzi między sobą po to, aby móc dyskutować. Oczywiście my jako zaplecze pana prezydenta będziemy tam obecni, ale polityków parlamentarnych tam nie będzie.
0: Ale to jest odpowiedź na Kampus Polska?
8: Ja odpowiadam panu na pierwsze jeszcze pytanie w kontekście podpisywanych ustaw, bo troszkę pan przemycił informację, jakoby prezydent tylko wetował ustawę. Otóż prezydent...
0: Nie tylko, ale jest rekordzistą, jeśli chodzi o weta. Zgadza się pan?
8: No, oczywiście, że tak. Ale nie było dotychczas takiej koalicji rządzącej, która by uchwalała tak złe prawo i tak politycznie uwarunkowane. W związku z tym prezydent zresztą do tego się zobowiązywał w kampanii, że będzie blokował złe rozwiązania dla Polski. Jeśli prawo jest dobre, to i prezydent podpisał. I ponad 200 chyba już ustaw zostało podpisanych przez prezydenta. Dużo mniej jest blokowanych, ale po to Polacy wybrali prezydenta. I tak
0: żeby wetował?
8: Oczywiście. Żeby blokował złe rozwiązania, jak najbardziej. Jeżeli są złe rozwiązania dla Polski, to prezydent jest tutaj takim bezpiecznikiem. Tak przewiduje jego rolę polska konstytucja. No chyba pan, idąc panie redaktorze do wyborów, znał polską konstytucję i wiedział, że prezydent podpisuje bądź odmawia podpisania ustawy,
0: panie
8: prawda?
0: Panie ministrze, pan wie o tym, że nie uciekniecie od porównań z Kampusem Polska. To jest odpowiedź Karola Nawrockiego na Kampus Polska?
8: Nie, to jest kontynuacja polityki pana prezydenta wobec młodych. Jeszcze jako szef IPN, jako prezes IPN organizował tego typu wydarzenia, spotkania z młodymi. Kampus Polska jest wydarzeniem o charakterze czysto politycznym. Są tam politycy. Jest to wydarzenie od dawna takie parakampanijne, no i finansowane przez niemieckie Stiftungi.
0: Kto finansuje spotkanie w Juracie?
8: Pan prezydent zaprasza do rezydencji, którą dysponuje decyzją.
0: Czyli budżet państwa, to rozumiem w pewnym sensie, czyli budżet kancelarii.
8: Budżet kancelarii, rzeczywiście, ta kancelaria
0: Który pochodzi z budżetu państwa.
8: No tak, no to jest chyba troszkę lepsza sytuacja niż finansowanie przez niemieckie fundacje albo przez George'a Sorosza. Sam pan przyzna, tak mi się wydaje. Chyba, że pan uważa, że należało jeszcze od tych młodych ludzi, może wzorem Platformy Obywatelskiej pieniądze brać, prawda, za udział w takiej konferencji. No nie, pan prezydent takich rzeczy nie robi. Zaprasza do siebie i będzie rozmawiał rzeczywiście w Juracie. To jest w ogóle wydarzenie bez precedensu.
0: Spróbuję wejść w słowa, ale się nie daje.
8: Bardzo proszę. Chyba po raz pierwszy jest Jurata otwarta. O to chodzi, że to jest ciekawe, myślę, wydarzenie też na mapie takiej historii III Rzeczpospolitej, że Jurata już nie służy tylko samemu panu prezydentowi do jego odpoczynku.
0: No ale wyobrażam sobie, że można by było to zrobić taniej, uroczyste otwarcie dla Polaków Juraty niż robić przy okazji tak duże spotkanie.
8: Przeciwnikiem jest pan, rozumiem, spotkanie z młodymi ludźmi.
0: Ja się tylko zastanawiam, jaki ono ma cel. Czy to jest budowanie własnego obozu politycznego?
8: Niektórzy ale to nie tak ma mówią. Polityków. To, z młodymi ludźmi ma obóz polityczny budować prezydent. Prezydent zaprosić do rozmowy o przyszłości Polski.
0: Ale to są ludzie, którzy będą głosować w wyborach, bo to są ludzie pełnoletni.
8: Tak, kilkaset osób przyjedzie do tej juraty. Prezydent po prostu chce się też wsłuchiwać w głos Polaków. Tam będzie mnóstwo... To, co będzie najważniejsze...
0: A nie wsłuchuje się teraz?
8: Nie, to, co najważniejsze, to będą bezpośrednie rozmowy. Znaczy, my też jesteśmy, taki mamy tam cel, prezydent. Będziecie tam po to, żeby słuchać młodych ludzi, z nimi rozmawiać, dyskutować, pytać, jakie są ich potrzeby. Więc myślę, że dla młodych ludzi to akurat jest wydarzenie ważne.
0: Zastanawia mnie...
8: Widzi pan, że nie jest to wydarzenie natury PR-owskiej. Nie będzie tam wulgarnych piosenek śpiewanych, tak jak na kampusie Polska.
0: A dziennikarze będą mogli słuchać w całości, tak? No, czy nie?
8: Będą zaproszeni dziennikarze jak najbardziej. Pan redaktor się wybiera?
0: Nie.
8: Zdaje się, tam jest granica chyba do 26 roku życia. Nie wiem, czy pan redaktor
0: się... Absolutnie, to już powiem panu, że się nie załapuje niestety, ale pan chyba też nie.
8: Ja też nie, ale...
0: będzie.
8: Ja będę służbowo, tak. Ja będę zupełnie w innej
0: roli. A jeżeli padnie podczas tego spotkania takie pytanie, kiedy Karol Nawrocki pojedzie do Kijowa, to co pan albo prezydent odpowie?
8: No odpowiem, że dialog polsko-ukraiński jest prowadzony. W ostatnim czasie było szereg spotkań z prezydentem Zełenskim. Dzisiaj na agendzie...
0: Szereg? To znaczy, jakie były spotkania ostatnio?
8: Było spotkanie w grudniu tutaj w Warszawie. Było przy okazji szczytu NATO w Ankarze. Były rozmowy na poziomie ministrów, więc ten dialog pomiędzy kancelarią prezydenta i bankową w Kijowie jest prowadzony. Natomiast...
0: Kiedy Karol Nawrocki pojedzie do Kijowa?
8: Mówię, że nie ma w najbliższych miesiącach, nie ma na agendzie takiego wyjazdu. Pan prezydent do grudnia, czyli do szczytu w Miami grupy G20 będzie koncentrował się na sprawach związanych z G20. No niestety nie może za bardzo liczyć tutaj na wsparcie polskiego rządu, więc chcemy przeprowadzić takie działania, które spowodują, że Polska będzie miała szansę na kolejne lata na pracę w ramach G20. Życzyłbym sobie, aby rząd nie przeszkadzał, a zaczął choć trochę pomagać w tej sprawie, bo to jest ważna sprawa. Jeśli nam się jako Polsce nie uda na przyszłe lata być w G20, to może się okazać, że ta praca była tylko wynikiem zaproszenia pana prezydenta Trumpa dla prezydenta Nawrockiego.
0: Ale przyzna pan, że ważną sprawą są też relacje polsko-ukraińskie. Ważne, czy ja oczywiście Czegoś nie znalazłem? Czy się taki list nie pojawił? List z gratulacjami dla Wołodymyra Zełenskiego z okazji 35-lecia niepodległości.
8: Pojawił się. Został wysłany list. Wiem, bo widziałem sam.
0: To dlaczego nie został opublikowany?
8: Nie został opublikowany?
0: Ja go nie widziałem.
8: Nie wiem. To już biuro prasowe.
0: Ale napisał Karol Nawrocki list gratulacyjny do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Może pan to potwierdzić, tak?
8: Potwierdzam to z całą stanowczością. Został napisany list gratulacyjny z okazji Dnia Niepodległości. Zupełnie naturalne wydarzenie. Pan prezydent w tym liście de facto życzył zwycięstwa Ukrainie w wojnie z Rosją. Wskazywał też na to, że oczywiście jest szereg napięć, które chcielibyśmy, aby były coraz mniejsze, ale to, co najważniejsze, to to, że Polsce zależy na dobrosąsiedzkich relacjach, oczywiście z Ukrainą, tylko te dobrosąsiedzkie relacje muszą się też opierać o pewne podstawowe fundamenty tych relacji, a takim fundamentem jest między innymi prawda historyczna, więc trzeba tutaj prowadzić dialog.
0: A ustawa o panteonie narodowym pomoże w tym, czy nie, pańskim zdaniem?
8: W moim przekonaniu nie. Myślę, że ona, ja jestem krytykiem tej ustawy, uważam, że ona nie będzie polepszać stanu stosunków nie tylko z Polską, ale także z innymi państwami, tak naprawdę z całą Europą Zachodnią, i dziwię się stronie ukraińskiej, że brnie w ten temat, a jeszcze bardziej się dziwię braku stanowczości polskiego rządu w tej sprawie, bo być może jest tak, że Ukraińcy robią to, dlatego że są zachęcani pewnymi głosami ze strony polskiego rządu.
0: No, jeżeli... Pani żartuje, bo pan odbiera suwerenność w takim razie działań stronie ukraińskiej.
8: Nikomu nie odbieram suwerenności. Bycie zachęcanym poprzez działanie, jeżeli widzi się, że druga strona tylko w części reaguje, na przykład reaguje tylko prezydent, a rząd, nie wiem, ustami ministra, pana przewodniczącego Kowala, czy ostatnio ministra Żurka, który świętował w centrum Warszawy i mówił, że specjalnie powołuje 100 prokuratorów do tego, żeby ścigać Polaków, którzy się nie zachowują odpowiednio wobec Ukraińców, ale już nie mówi o tym, że być może są też tacy Ukraińcy, którzy się nie zachowują niegodnie wobec Polaków.
0: Ale przyzna pan,
8: mam wrażenie, że to jest polityka niestety jednostronnie...
0: Ale przyzna pan, panie ministrze...
8: Zbyt proukraińska, jeśli chodzi o polski rząd.
0: Ale przyzna pan, że Ukraina ma prawo do własnej polityki historycznej?
8: Każde państwo ma prawo do swojej polityki, ale każde państwo musi też brać pod uwagę potencjalne reakcje innych państw. I jeśli prowadzi się politykę historyczną, która ma na celu budowanie czy wzmacnianie tożsamości opartej o ideologię integralnego nacjonalizmu, skrajnego szowinizmu, ideologii bliskiej nazizmowi, no to nie można się później dziwić, że w Europie Zachodniej podnoszą się głosy krytyczne. W Polsce, w Izraelu, w innych miejscach. Więc ja na miejscu Ukraińców nie obrażałbym pamięci historycznej ofiar i nie gloryfikowałbym zbrodniarzy. Jeśli to Ukraina robi, to musi się liczyć że będą tego działania efekty. To będą efekty negatywne dla Ukrainy.
0: To jaką ideologię opiera swoją politykę historyczną Karol Nawrocki, skoro kieruje list do uczestników obchodów rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej?
8: Panie redaktorze, pan prezydent prowadzi szeroką oczywiście politykę historyczną. Sam jest historykiem.
0: Ale wie pan, że Brygada Świętokrzyska działała wbrew państwu podziemnemu?
8: Odpowiem w całości. Pan prezydent bywa na uroczystościach związanych z Armią Krajową, bywa na uroczystościach związanych z Powstaniem Styczniowym. To jest cały szereg działań.
0: Według standardów państwa podziemnego to byli kolaboranci, panie ministrze.
8: Panie redaktorze, ja rozumiem krytyczne uwagi. Rzeczywiście Brygada Świętokrzyska ma na swoim koncie działania...
0: Współpracę z Niemcami.
8: Działania, które są... Ale mimo wszystko, jeżeli porównamy je do tej trudnej sytuacji, do tych działań, które w tym czasie robiła kolaboracyjna wobec Sowietów Armia Ludowa, prawda, czy Gwardia Ludowa, a jednak są też tacy w Polsce, którzy próbują to w jakimś sensie przyrównywać. Ja nie jestem oczywiście zwolennikiem tego, aby wszelkie działania rozgrzeszać Brygady Świętokrzyskiej, ale nie można też Brygadę Świętokrzyską wrzucać tylko do jednego wora jako rzekomych, jedynych kolaborantów, bo myślę, że oni przede wszystkim byli polskimi patriotami, którzy walczyli o Polskę w bardzo trudnych warunkach.
0: Chcieli się przebić,
8: jak pan wie, chcieli się przebić z komunistycznej Polski przez...
0: Nigdy nie byli na terenach zajętych przez Armię Czerwoną, panie ministrze.
8: Przez Czechy do strefy amerykańskiej. Może z tego wynika... Proszę mi dać skończyć. Być może z tego wynika ta jakieś tam elementy kontaktów. Natomiast, panie redaktorze, no a cóż mieli oni robić w okupowanej przez komunistów Polsce? Mieli wrócić po to, żeby...
0: Brygada Świętokrzyska nie była na terenach zajętych przez Armię Czerwoną, to mówią historycy. Natomiast zostawmy ten temat, panie ministrze.
8: Panie redaktorze, ale przecież było do wyboru. Albo wrócić do Polski okupowanej przez Sowietów, albo próbować się przebić do Amerykanów. Wybrali tą drugą opcję.
0: Oddziały, które podlegały państwu podziemnemu, miały zupełnie inną taktykę. Chciałem pana jeszcze zapytać o wizytę szefa CIA w Moskwie, bo to jest bardzo zagadkowa wizyta. Co pańskim zdaniem szef CIA w Moskwie robił? Rozmawiał na temat Ukrainy?
8: To była dość krótka wizyta, zdaje się 4,5 godziny od lądowania do startu. Myślę, że oczywiście, że rozmawiał o Ukrainie, chociaż głównym pewnie celem była dyskusja też o Iranie, o tej sytuacji. No i oczywiście wymiana więźniów. Myślę, że tutaj CIA głównie tym się zajmuje. W poprzednich czasach wizyty szefów CIA dawały pozytywne skutki, bo Robert Gilman został uwolniony. Teraz zdaje się rozmowa dotyczy Charlesa Zimmermana, czyli kolejnego Amerykanina uwięzionego w rosyjskich więzieniach. Myślę, że to był jeden z głównych celów, ale jestem przekonany, nie chcąc wchodzić tutaj w szczegóły, których mogę gdzieś tam posiadać z innych źródeł, że ta rozmowa dotyczyła szerszych spraw natury międzynarodowej.
0: Szerszych, czyli to mogło być ostrzeżenie na przykład ze strony Stanów Zjednoczonych i zachodnich sojuszników wobec tego, co próbuje robić Rosja w okolicach obwodu królewieckiego?
8: Myślę, że głównie dotyczyło Ukrainy, Iranu, jeśli chodzi o agresywną postawę Rosji wobec państw NATO, to polityka natowska, polityka amerykańska jest tutaj absolutnie znana przez Rosję. Nie wykluczam, że takie słowa mogły paść, ale myślę, że głównym zadaniem były te trzy punkty, o których mówiłem. Iran, Ukraina i wymiana więźniów.
0: To jest taki czas w naszej rozmowie, kiedy zazwyczaj pada pytanie o kawę. Kawa jest, nie z żołędzi, a ja pana zapytam o rewolwer od Erdoana. Co z tym rewolwerem?
8: Szczerze mówiąc, nie wiem. Zatrzymałem się na etapie, bo to dosyć techniczna sprawa, gdzie ten rewolwer przyleciał do Polski, został skierowany do odpowiedniego urzędu na Okęciu po to, aby wszelkim przepisom prawnym uczynić zadość i nie wiem, czy już stamtąd się wydostał, czy są te dokumenty. Mogę sprawdzić panu redaktorowi i w osobnym komentarzu jakoś to panu przekazać.
0: Czyli prezydent jeszcze go nie miał w ręku, rozumiem.
8: Szczerze mówiąc, nie wiem, nie będę tutaj wymyślał. Dostał prezent rzeczywiście pan prezydent od Erdogana. No, w dyplomacji trudno byłoby odmówić przyjęcia, robić tutaj jakąś pokazówkę, więc oczywiście przyjął pan prezydent, ale po to, aby nie było żadnych pytań, zostało to do urzędu celnego chyba skierowane po to, aby wszystkie sprawy zostały rozwiązane. Jeśli w sensie prawnym zostanie rozwiązane, no to zostanie skierowany do bezpiecznego miejsca, tak żeby stanowił pamiątkę z tamtej wizyty, no ale też też, żeby w żaden sposób nie mógł być nigdy wykorzystany. Zresztą ja nie wiem, czy on jest, czy z niego rzeczywiście można strzelać.
0: No, nie bo próbujmy to taka, tego robić, nie próbujmy, bo taka, były takie przypadki.
8: Wygląda to jak replika,
0: pamiętam.
8: Ja widziałem zdjęcie tego, wygląda to jak replika w pięknym pudełku, więc zakładam, że to raczej jest prezent niż przedmiot użytku.
0: Tak mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, gość rozmowy porannej w RMF FM. Pięknie dziękujemy.
8: Dziękuję.
9: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: fakty o 8.30 ma dla was Tomasz Stańszewski.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej jest nią tylko z nazwy. W praktyce jest próbą wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Jak informowaliśmy w faktach o 8, koalicja rządowa na najbliższym posiedzeniu Sejmu po raz kolejny spróbuje odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej.
2: Konstytucja tutaj...
0: Całą bibliografię mogę panu przedstawić prawników, którzy mówią, że artykuł 18 wcale niekoniecznie definiuje tego, że nie mogą być w Polsce związki partnerskie.
2: Prawników, tyle opinii. Zdaniem pana prezydenta, pan prezydent ma tutaj kluczowe znaczenie w procesie legislacyjnym. Ta ustawa podważa artykuł 18.
1: Całą rozmowę Piotra Selaka z Marcinem Przydaczem na filmie znajdziecie na stronie rmf24.pl. Do użytkowników sieci telefonii komórkowych na terenie powiatu myślenickiego w Małopolsce wysłano o poranku alert informujący o przedpołudniowych ćwiczeniach z wykorzystaniem syren. To jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia zaplanowano przed południem od 10 do 12 na terenie miasta i gminy Myślenice. Co dzieje się w naszym mózgu, gdy musimy zajmować się kilkoma rzeczami naraz? Amerykańskie badania, których wyniki publikuje tygodnik Nature, przynoszą tutaj zaskakujące wnioski.
3: Okazuje się, że mózg nie dzieli uwagi na jedno, drugie czy trzecie zadanie, ale tak jak nowoczesna nawigacja GPS, na bieżąco analizuje całą sytuację i proponuje najlepsze działania, uwzględniając zmieniające się warunki.
1: Grzegorz Jasiński w studiu. Grzegorzu, naukowcy odkryli tutaj aktywność rejonu mózgu, o którym sądzili, że zajmuje się czymś zupełnie innym.
3: Tak, chodzi o hipokamp. Dotychczas ten obszar mózgu kojarzony był głównie z procesami uczenia się i zapamiętywania. Teraz badacze wykazali, że nie tylko przechowuje wspomnienia, ale także przewiduje możliwe przyszłe scenariusze i wspiera planowanie kolejnych działań. Pełni rolę swoistego koordynatora, dzięki któremu jesteśmy w stanie płynnie dostosowywać swoje zachowanie do zmieniających się okoliczności, no i skutecznie realizować wiele celów jednocześnie.
1: No to za chwilę płynnie przechodzimy do faktów sportowych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: W faktach sportowych RMF FM na początek kajakarskie Mistrzostwa Świata w Poznaniu. Patryk Sewański.
6: Dzień dobry. Na poprzednio taka impreza w tym mieście odbyła się w 2010 roku. Kajakarstwo to jest dyscyplina, o której przypominamy sobie właśnie najczęściej podczas tych największych sportowych imprez i umówmy się, zawsze liczymy na jakieś biało-czerwone medale. Teraz dojdą do tego wyjątkowe emocje. Liczy się z nimi na przykład poznanianka Martyna Klat.
7: Rodzina, znajomi przyjdą licznymi grupami. Tor w Poznaniu świetnie przygotowany. Też jesteśmy zadowoleni, że właśnie tutaj wśród swoich kibiców będziemy mogli spełniać swoje marzenia.
6: No te marzenia sięgają oczywiście podium. Wioślarskie Mistrzostwa Świata za to w Amsterdamie. Trzymamy kciuki za te polskie medale. No i dopingujemy także nasze siatkarki. Polki odniosły trzecie zwycięstwo na Mistrzostwach Europy i trzeba przyznać, że zagrały dużo lepiej niż w meczach z Węgrami i Łotwą. Wczoraj pokonały 3-0 reprezentację Słowenii. Do rozpoczęcia drugiej fazy eliminacji Mistrzostw Świata szykują się z kolei nasi koszykarze. Pierwszą fazę zakończyli z kompletem zwycięstw. Awans na turniej jest więc blisko, ale trzeba jeszcze wyszarpać punkty na parkiecie. Jutro nasza drużyna zagra w Rydze z Izraelem.
8: Atmosfera jest bardzo dobra. Bym powiedział, że jak zawsze. Oczywiście dochodzą do tego emocje, aczkolwiek wydaje mi się, że z tą grupą już na tyle dobrze się czujemy, że to nam tylko pomaga w tym, żeby być bardziej skupionym.
6: Tak mówił rozgrywający Andrzej Pluta. W Anglii Tottenham poszukuje kolejnych wzmocnień. Teraz do drużyny dołącza Savinho, Brazylijczyk kupiony z Manchesteru City za 85 milionów funtów. No latem Tottenham wydał na wzmocnienie już blisko 300 milionów, ale pierwszy mecz sezonu przegrany. To było 0-3 z drużyną Brentford. Martyna Kubka awansowała do drugiej rundy kwalifikacji tenisowego wielkoszlemowego US Open. Swój mecz przegrał niestety Max Kaśnikowski.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: sierpnia.
1: Za 22 minuty będzie godzina 9. To była cisza, która miała głośno wybrzmieć, bo ciszą protestowali przeciwko piratom drogowym w stolicy Małopolski mieszkańcy. W Krakowie, w miejscu, gdzie doszło w sobotę do tragicznego wypadku, w którym 26-latek śmiertelnie potrącił małżeństwo, spotkali się mieszkańcy miasta i podczas godziny ciszy krakowianie zwracali uwagę na drogowe zaniedbania.
2: Myślę, że po prostu czuliśmy, że to jest coś ważnego i że chcieliśmy tu po prostu być, pokazać niezgodę na to, co się po prostu stało i pokazać, że nie jesteśmy obojętni i zależy nam na losie mieszkańców. Słychać na niektórych ulicach właśnie jakieś takie piski opon, kręcenie jakichś kółek na rondach. No jest to jakby zgłaszane, a policja jakby nie reaguje i jest to po prostu problem. Myślę, że on się po prostu pogłębia.
3: Wspólnie nie zgadzamy się ze wszystkimi sytuacjami, które teraz

0: na ulicy Solnej jest w tej chwili większa niż na A4, niż na autostradzie. Na autostradzie mamy 3,5 metra szerokości, tu mamy 4 metry. Dla mnie to jest niesamowite. Tak naprawdę z korzyścią dla wszystkich, najprostsze co się da zrobić, to wyznaczyć pas z miejscami postojowymi. W ten sposób ograniczymy szerokość pasów do takiej normalnej szerokości, czyli 2,75 metra, zamiast szerokości ponadautostradowej. Taka szerokość zachęca do szybkiej jazdy, do driftowania, no i kończy się tym, czym się kończy.
1: Jesteśmy tutaj po to, żeby przypomnieć ludziom, którzy podejmują decyzję, że tutaj, tak jak jest na transparentach napisane, chodzi o życie i czasem dobra wola kilku osób jest w stanie po prostu to życie uratować.
2: Chciałam wyrazić jakiś tutaj smutek i żal
3: i dzieci mam
2: i łączyć
3: w takim wieku i wnuki, więc
2: łączyć się z tymi ludźmi, a jednocześnie wyrazić protest przeciwko temu, co się dzieje tutaj w tej okolicy.
4: Co weekend tak naprawdę można stanąć gdzieś właśnie Mistrzyjowice czy Żeny, posłuchaj, co się na Bora Komorowskiego dzieje, na stację benzynową przyjeżdżają samochodami i potem się ścigają. Policja nic z tym nie robi mimo zgłaszania. Mieszkańcy zgłaszali. Pytanie, czy taka tragedia faktycznie coś zmieni. Oby.
1: Kraków nie może być niechlubnym liderem w liczbie wypadków, tak jak jest to dzisiaj. Mamy najwięcej wypadków ze wszystkich miast wojewódzkich. Jesteśmy liderem pod względem ciężko rannych w tych wypadkach. To po prostu się musi zmienić.
5: Przyszliśmy tutaj milczeć, bo największy krzyk jest niemy.
6: To jest absolutna tragedia. To jest tragedia, w której małe dziecko nie pozna już nigdy swoich rodziców. To jest coś, czemu można było zapobiec absolutnie. I myślę, że jeśli staniemy razem, może uda się coś zmienić. Wierzę w to. Naprawdę chciałem w to wierzyć.
7: Nasz reporter Paweł Konieczny był wśród was w trakcie godziny ciszy na krakowskim Podgórzu. Pełniący funkcję prezydenta miasta Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że w najbliższych dniach na ulicy Solnej zostaną zainstalowane progi zwalniające, a miasto zapowiada także montaż kolejnych fotoradarów.

Za 10 minut będzie godzina 9, radio RMF24. I naprawdę wstrząsające doniesienia prosto z Pakistanu. Zagraniczne agencje, które się powołują na lokalne media, informują o ogromnym pożarze, który wybuchł w jednym ze szpitali w Islamabadzie. Mowa o Pakistańskim Instytucie Nauk Medycznych, jednej z największych placówek w kraju. Chodzi o oddział ginekologiczny tego szpitala. Według informacji, które przekazuje Reuters, zginęło 15 niemowląt z 16, które były wtedy na oddziale, kiedy wybuchł pożar. Jedno dziecko udało się uratować. Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru była awaria systemu klimatyzacji. Premier Pakistanu, Shehbaz Sharif, polecił służbom niezwłoczne przeprowadzenie śledztwa w sprawie tragedii. Należy zidentyfikować osoby odpowiedzialne i podjąć wobec nich surowe kroki. Tak przekazało biuro prezydenta w specjalnym oświadczeniu.

Czy afera Zonda Krypto to też problem polityczny dla prezydenta Karola Nawrockiego? O tym między innymi w Faktach, w najnowszym wydaniu w Studiu Faktów już jest razem z nami Tomasz Staniszewski. Możemy w takim razie zaglądać, możemy zaczynać.

0: Marcin Przydacz o sprawie giełdy Zonda Krypto? Krótko.
1: Zawaliły służby i prokuratura.
0: Usłyszeliśmy w porannej rozmowie w RMF FM. W faktach także czeski bohater dywizjonu 303, szkoły na ostatniej prostej przed pierwszym dzwonkiem.
2: Nie, no słaba jest demografia.
0: O 9:00 także akcja Pyszne, bo polskie i obiecuję, bardzo orzechowe. Zapraszam. Mamy upolitycznioną prokuraturę. Rynek kryptowalut jest regulowany rozporządzeniem unijnym, a rząd spóźnił się z doprecyzowaniem przepisów. Tak przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta odniósł się w ten sposób do śledztwa w sprawie Zonda Krypto.
3: Szef Zonda Krypto jest dzisiaj reprezentowany przez Romana Giertycha i mamy tutaj pomieszanie porządków. Z jednej strony jest to obrońca, z drugiej strony polityk Koalicji Obywatelskiej, więc rodzą się pytania o dzisiaj zaangażowanie tej sprawy w walkę polityczną.
0: Tyle. Marcin Przydacz. Cała poranna rozmowa jest na rmf24.pl. A straty klientów giełdy kryptowalut Zonda Krypto szacowane są na co najmniej 350 milionów złotych. W czeskiej Pradze wieczorem miała miejsce premiera filmu Samotny Wilk, opowiadającego o Józefie Franciszku, który podczas bitwy o Anglię walczył w polskim dywizjonie 303.
4: Ja jestem Józef Franciszek.
0: Na premierze był czeski prezydent Petr Pavel, minister obrony Jaromir Zuna oraz szef sztabu generalnego Mirosław Chlawacz. Film w reżyserii Andrzeja Wawerki jutro trafia do czeskich kin.
5: Wow! Zepsuł pan całą akcję. Naraził pan na niebezpieczeństwo innych pilotów.
0: W tym filmie m.in. słyszany Piotr Trojan. Czech często odłączał się od szyku, stąd właśnie przydomek Samotny Wilk. Między 2 a 30 września 1940 roku 17 potwierdzonych trafień. Tym samym Józef Franciszek został najskuteczniejszym niebrytyjskim pilotem bitwy o Anglię. Początek roku szkolnego za niespełna tydzień. Uczniowie łapią zatem ostatnie chwile wolnego, a dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz nauczyciele już w wirze pracy, układanie grafików, spotkania rad pedagogicznych. W tym roku pedagodzy zwracają uwagę na problemy związane z mniejszą liczbą uczniów. Niż demograficzny jest bardzo odczuwalny, usłyszał dziennikarz RMF FM w Poznaniu.
2: Mamy jeden oddział mniej. Także były 4 oddziały, teraz są tylko 3 oddziały. To jest zdecydowanie mniej, ale szczerze powiedziawszy nawet lepiej, dlatego że mamy jedną salę do wykorzystania na zajęcia socjoterapeutyczne, ewentualnie na integrację sensoryczną, także do tych zajęć dodatkowych, które w planach przedszkola mamy.
0: To Jolanta Raczyńska z poznańskiego przedszkola numer 4.
6: Polskie smaki w faktach RMF FM.
0: Akcja Pyszne, bo polskie także zamyka wakacyjną trasę. Zamyka dziś na Lubelszczyźnie. Nasz żółto-niebieski konwój zatrzymał się w Marysinie. Łączymy się z Magdaleną Wojtoń i Dominikiem Smagą. Gdzie dokładnie jesteście?
7: U Kamili i Dawida w Familii Nac. To jest rodzinne gospodarstwo z sadem leszczynowym. Koło nas mnóstwo drzew. Stoimy w pięknym słońcu. A w zgłoszeniu do naszej akcji napisaliście, że wkładacie w tę pracę całe wasze serce i w słoikach umieszczacie smaki regionu. Jak smakuje wasza Lubelszczyzna?
8: Smakuje orzechem laskowym. Naszym orzechem laskowym prażonym z naszej plantacji.
7: Ale zrobiliście dla nas przywitanie. Co tutaj jest?
8: Tutaj przed państwem jest orzech laskowy w karmelu, prażony, orzech laskowy po prostu uprażony, pasta z orzechów laskowych 100%, jak i krem z orzechów laskowych z dodatkiem kakao, mleka w proszku oraz cukru.
7: Tomaszu, a ty jadłeś kiedyś majonez z orzecha laskowego?
9: Orzechowy? Nie.
7: Aha. Dominiku, zrobisz...
9: coś takiego. Tu właśnie coś
7: czy możesz się poświęcić i spróbować?
9: Ja się nie muszę poświęcać.
7: To poświęcenie to mówię takim przymrużeniem oka.
9: Mogłaś nie zauważyć, ale ja już próbowałem. Świetny. Świetny, wszystko robicie sami?
8: Całe, wszystkie produkty od nasadzeń, po zbiory i całe przetwórstwo tak wykonujemy sami razem z mężem.
7: No to w takim razie my się bierzemy za testowanie, a oprowadzicie nas po swoim orzechowym królestwie?
8: Oczywiście, że tak, zapraszam.
7: Idziemy, a za godzinę razem z Dominikiem opiszemy wam najciekawsze miejsca. Spróbujmy.
0: No właśnie, no to po kuleczce o 10:00 wracamy do tego leszczynowego sadu w Marysinie, 40 km na południowy wschód. Od Lublina wystarczy zjechać z ekspresowej S17.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tak, to w tej godzinie przeniesiemy się na Lubelszczyznę. Oczywiście, bo tam jest ekipa RMF FM, której wszyscy zazdroszczą w te wakacje. Ekipa Pyszne, bo polskie. Połączymy się z naszymi ludźmi, rzecz jasna. Zobaczymy, czy te majonezy już spróbowane. Będzie też o napięciach na linii Kanada-USA. Wojna celna, mocne słowa, wzajemne oskarżenia. Porozmawiamy na ten temat z naszym gościem, a będzie nim amerykanista profesor Michał Urbańczyk. Już za moment w radiu RMF 24.

0: Radio RMF 24, 13 minut po godzinie 9. Teraz zabieramy was za ocean. To kiedyś była granica przyjaźni. Nawet czasami można było nie zauważyć, że człowiek przejeżdża ze Stanów Zjednoczonych do Kanady, albo odwrotnie. A teraz to jest granica sporu. Bardzo napięta sytuacja na linii USA-Kanada. Oba kraje przerzucają się cłami. Trump sugeruje zmianę nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryki, nazywa kanadyjskich rządzących klaunami. O co w tym wszystkim chodzi? Czy już można mówić o prawdziwej wojnie celnej? Razem z nami profesor Michał Urbańczyk, amerykanista Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: O co chodzi? O co chodzi w tym sporze? O co toczy się spór między Donaldem Trumpem, między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą? O pieniądze?
1: O pieniądze też, ale tak naprawdę ten spór toczy się na takich dwóch płaszczyznach. I ta pierwsza płaszczyzna, ona jest rzeczywiście bardzo szczegółowa i tutaj możemy dyskutować, możemy rozmawiać na temat, na jakie produkty zostały nałożone cła, co Amerykanie zarzucają Kanadyjczykom, co z kolei Kanadyjczycy zrobili w ramach retorsji, na przykład z amerykańskim alkoholem, bo to jest dosyć ciekawe, że w odpowiedzi na wcześniejsze działania Trumpa w wielu miejscach państwowe sklepy wycofały amerykański alkohol z półek sklepowych. No i to jest jeden z pretekstów, który teraz Trump używa po to, żeby nałożyć te dodatkowe cła. No i tak jak pan redaktor powiedział, rzeczywiście przez wiele lat te relacje amerykańsko-kanadyjskie, one były bardzo, bardzo przyjazne, także w kontekście ekonomicznym, nie tylko w takim kontekście kulturowym, no bo te dwa kraje rzeczywiście są bardzo bliskie, tak? No, dobrym przykładem jest chociażby to, że przecież kanadyjskie zespoły hokejowe grają w amerykańskiej... Handel między Kanadą, Stanami i Meksykiem przez wiele lat regulowało porozumienie NAFTA. Ono kilka lat temu zostało zastąpione, renegocjowane przez porozumienie USMCA, które według Trumpa miało być bardziej korzystne dla Amerykanów. No ale okazuje się, że ten bilans, tak jak liczy go obecna administracja amerykańska, nadal jest niekorzystny. No i stąd takie, a nie inne działania.
0: Ale to jest, panie profesorze, wejdę w słowo, ale pan powiedział, że nie tylko o pieniądze w tym wszystkim chodzi. To o co jeszcze w takim razie? O politykę?
1: O politykę, ale o taką politykę globalną. Znaczy Trumpowi marzy się, aby przyłączyć Kanadę do Stanów Zjednoczonych jako kolejny stan. On o tym wielokrotnie mówił, mniej lub bardziej na serio albo w żartach, ale myślę, że ponieważ Trumpowi bardzo zależy na tym, żeby przejść do historii jako jeden z najwybitniejszych prezydentów amerykańskich, a to myślę, że sytuacja, w której doszłoby do czegoś z naszej perspektywy tak niewyobrażalnego, no jest to coś, co Trumpowi chodzi bardzo mocno po głowie. Więc to jest ten poziom taki geopolityczny, czyli te właśnie takie bardzo ogólne relacje między Stanami i Kanadą. No i to nawet wynika z tego ostatniego tweeta Trumpa, gdzie on napisał, że Kanadyjczycy korzystają z sytuacji tak, jakby były stanem, ale tym stanem nie są. No to oczywiście wywołuje, to jest najgorszy sposób, najgorszy z możliwych sposobów, żeby do tego doprowadzić, bo jeśli mam być szczery, no to w takiej perspektywie pokoju i w perspektywie kilkudziesięciu lat, no wcale nie byłoby wykluczone, że do jeszcze zacieśnienia tych relacji amerykańsko-kanadyjskich by doszło. Może niekoniecznie Kanada stałaby się stanem, ale w momencie, kiedy Trump próbuje to wymusić na Kanadyjczykach, no to reakcja jest zupełnie inna.
0: Ja się domyślam, co Kanadyjczycy myślą na ten temat, a zastanawiam się, co myślą Amerykanie. Jak pan patrzy na komentarze amerykańskiej prasy chociażby, rozumiem, że zwolennikom Trumpa bardzo się podoba ten pomysł przyłączenia Kanady, ale z perspektywy tych, którzy nie są zaangażowani jakoś w ten spór, taki ostry spór polityczny amerykański, to jak oni patrzą na tę politykę Trumpa?
1: Większość Amerykanów raczej ten pomysł ocenia albo ambiwalentnie, albo krytycznie, tak? Nie, Amerykanie nie widzą potrzeby powiększania terytorium amerykańskiego, zwłaszcza w ten sposób. Proszę też pamiętać, że pomimo tego, że te relacje są bliskie między Kanadą a Ameryką, no to jednak Amerykanie zazwyczaj na Kanadyjczyków patrzą z góry, trochę jak na taki naród prawie Amerykanów, ale trochę z dziwactwami, mówiący po francusku i funkcjonujący na północy kontynentu. Oczywiście zwolennikom Trumpa to się podoba, natomiast większość Amerykanów raczej coraz bardziej gorączkowo zagląda do portfela i ten konflikt, ponieważ on wpływa na gospodarkę, no to zwykli Amerykanie odczuwają go po prostu w portfelu, tak? Dlatego, że ceny rosną ze względu na nakładane przez Amerykanów i przez Kanadyjczyków cła, ceny rosną. To też związane jest z tym, że zwiększa się bezrobocie, bo na tym tracą najbardziej te stany przygraniczne. Więc ten konflikt raczej oceniany jest jako zupełnie niepotrzebny.
0: Niepotrzebny, tak.
1: Tak, no, dokładnie. Natomiast Trump prowadzi swoją politykę w takim stylu, w jakim ją prowadzi. No i niestety jest to niekorzystne dla tych relacji pomiędzy Stanami i Kanadą. Kanadyjczycy bardzo ostro zareagowali, społeczeństwo kanadyjskie bardzo ostro zareagowało na te próby czy na te tweety Trumpa, gdzie on pisał właśnie, że Kanada powinna zostać przyłączona. Bardzo mocno zmieniło się poparcie polityczne. Tak? Przed ostatnimi wyborami właściwie zwycięstwo w kieszeni miała prawica, natomiast ze względu na działania Trumpa ich poparcie, no ponieważ byli kojarzeni z Trumpem, ich poparcie spadło na łeb, na szyję, no i dlatego właśnie wygrał Carney, dlatego on obecnie jest premierem. I ta polityka premiera Kanady, to jest bardzo ważne, ona jest popierana przez ponad 3/4 Kanadyjczyków. Także ja tutaj też nie spodziewałbym się, że Kanada ustąpi, dlatego że władze Kanady widzą, że to stanowcze stanowisko wobec Ameryki jest popierane przez Kanadyjczyków, no a skoro jest popierane, no to nie widzą powodu, dla którego mieliby...
0: Żeby zmieniać to stanowisko.
1: Coraz dziwniejszymi tak naprawdę żądaniami Trumpa, no bo na chwilę obecną skończyło się to tym, że cła zostały nałożone nawet na kije hokejowe.
0: To prawda. Panie profesorze, dziękuję bardzo za spotkanie w Radiu RMF 24. Profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, był razem z nami. Rozmawialiśmy o tej napiętej sytuacji, wciąż napiętej sytuacji między Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już jutro po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Jest 9.30, Marlena Hucio, zapraszam. Stołeczni policjanci z grupy Orzeł rozpracowali sposób działania litewskiej szajki. Grupa kradła auta z Polski i innych krajów Unii Europejskiej. W ramach akcji zatrzymano m.in. szefa gangu, odzyskano 2 skradzione pojazdy oraz udaremniono ich legalizację za granicą. Sprawa ma charakter rozwojowy, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Teraz w faktach: amerykańsko-kanadyjska wymiana ciosów w eskalującej z dnia na dzień wojnie celnej. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że rozważa przemianowanie jeziora Ontario na Lake America, czyli Jezioro Ameryki. Ontario to jedno z 5 wielkich jezior na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przez jego środek przebiega granica między oboma krajami. Taką samą nazwę nosi też jedna z kanadyjskich prowincji. Nieprzypadkowo więc amerykański przywódca i premier Ontario wymieniają się publicznie obelgami. Trump nazwał Doga Forda klaunem, a ten określił prezydenta Stanów Zjednoczonych mianem nieudacznika i kazał mu pocałować się w 4 litery. To ten typ gościa, który w szkole jednego dnia zabiera ci pieniądze na drugie śniadanie, następnego zrywa ci czapkę z głowy, a potem kradnie buty do biegania, mówił o Donaldzie Trumpie, nie przebierając w słowach kanadyjski urzędnik. Tymczasem wojna celna nabiera coraz realniejszych kształtów. Po wprowadzeniu przez USA 50% taryf na niektóre kanadyjskie produkty, Kanada od 8 września wprowadza cła odwetowe 15, 25 i 50%. Zgodnie z zasadą, jak przekazał kanadyjski minister finansów François-Philippe Champagne.
1: Dollar for dollar, rate for rate.
0: Dolar za dolara, stawka za stawkę. Wartość tej ekonomicznej wymiany ciosów to ponad 27 miliardów dolarów. Sprzedała 100 milionów płyt na całym świecie. Zdobyła 11 nagród Grammy, 3 Emmy. Miała na swoim koncie nominacje do Oscara i Złotych Globów. Jest uznawana za jedną z największych artystek muzyki country na świecie. Wspominamy zmarłą w wieku 80 lat Dolly Parton. Piosenkarkę, kompozytorkę, autorkę tekstów, aktorkę, działaczkę społeczną. Jeden z jej przebojów wszechczasów, I Will Always Love You, rozpropagowany przez Whitney Houston w filmie Bodyguard, napisała właśnie Dolly Parton w 1973 roku. Z tego samego roku pochodzi inny wielki przebój Dolly Parton, czyli Jolene.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
0: Dolly Parton była też znana z działalności charytatywnej. Między innymi wspierała osoby chore na AIDS. W związku ze śmiercią artystki prezydent Donald Trump zarządził opuszczenie flag do połowy masztów w całych Stanach Zjednoczonych na najbliższy tydzień.

0: Tu Radio RMF 24. Za 22 minuty będzie godzina 10. Pyszne, bo polskie. Tak jest. Dzisiaj środa i po raz ostatni nasz konwój rusza w wakacyjną trasę. Wielki finał naszej akcji na Lubelszczyźnie. Wiecie o tym doskonale, słuchając faktów. Dzień zaczynamy od dobrego śniadania. Ja wiem, że państwo już po śniadaniu, prawda? Magdalena Wojtoń i Dominik Smaga.
1: Energetycznie. Ciekawe.
0: Bo słucham faktów i już słyszałem to chrupanie charakterystyczne. Orzechy laskowe, rozumiem, były. Gdzie jesteście dokładnie? Opowiadajcie.
1: Jesteśmy w Marysinie, w Fajsławicach. Tutaj koło nas mnóstwo leszczyny. To jest Family Nuts. To jest rodzinna manufaktura, firma. Koło nas małżeństwo, które stoi za tym wszystkim, za tymi pysznościami. Opiszcie nam to miejsce. Pytanie brzmi, gdzie jesteśmy? Powiedzcie naszym słuchaczom.
2: Jesteśmy, tak jak już wcześniej wspomniałaś, w Marysinie, w gminie Fajsowice. To jest takie centrum uprawy orzecha laskowego. Tutaj można na każdym rogu spotkać orzechy laskowe.
3: A w radiu nie widać, ale stoimy teraz między rzędami orzechów. Długo tutaj już rosną?
4: Nasze orzechy uprawiamy od 1985 roku. To mój tata założył tutaj plantację. No i my kontynuujemy tą produkcję do tej pory. No i od niedawna zrobiliśmy krok do przodu i zaczęliśmy pozyskiwać produkty przetworzone, robić orzechy prażone, kremy i pasty.
3: No właśnie, bo tak by się wydawało, że orzech to jest tylko coś takiego do pochrupania. Orzech w łupinie, orzech już
1: obłuskany,
3: że można zrobić ewentualnie jeszcze pastę orzechową, a tutaj się okazuje, że orzech ma wiele różnych zastosowań.
2: Ta kuleczka to jest kaszanka, która jest obtoczona w panierce z orzecha laskowego.
3: I z orzecha można robić panierkę.
2: Dokładnie tak.
3: Co jeszcze można opanierować orzechem?
2: Jeszcze wszystko, tak naprawdę. Oczywiście, że tak.
1: Ja cię przed chwilą też pytałam o mąkę z orzechów laskowych.

0: I mamy bardzo ciekawy wątek do poruszenia. I tylko tak zdradzę, że chodzi... Piotrze, pamiętasz taką bajkę? Brygadę RR?
1: Nie.
0: Nie pamiętasz?
2: Co tam grasowało? Co
0: dobra,
2: tam
0: dobra,
2: grasowało?
0: To zostawimy na fakty o 10:00. Ten gang wiewiórek, że tak powiem. A co dalej po 10:00? Dalej flaszki.
2: Jeżeli sobie... piszesz w wyszukiwarkę internetową dowolną, najsłynniejsze flaki w Polsce.
3: To jedziemy właśnie tam.
0: A później, bo słuchajcie, ja jestem tak szczęśliwa, że robimy tę akcję. Dzisiaj jest jej wielki finał, ostatni przystanek Lubelszczyzna. Później będziemy w Jankesie i tam razem z nami koło Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet będziemy świętować, będziemy próbować smaków Lubelszczyzny, będziemy dowiadywać się, czym różni się ten tymianek stąd, który jest tak słynny, tak pyszny, a wy tutaj ekipa z Familii Nas kiwacie głowami, czyli tak, czyli tymianek to jest coś, czego stąd trzeba spróbować.
4: Oczywiście to jest Zagłębie Zielarskie, całego też województwa lubelskiego.
0: To słuchajcie, to jeżeli nie macie planów na popołudnie, to chodźcie z nami dzisiaj na ten wielki finał do Jankesa, tam będziemy smakować. Wiem, że będzie też zupa pogrzywowa. Patrzę na oczy Dominika, tak, wiedziałam.
5: Jaka zupa? Przepraszam bardzo,
0: pokrzywowa.
5: Jaka zupa?
2: Pokrzywowa.
5: No nie, no naprawdę, to powiem wam, że takiej jeszcze nie próbowałem.
0: My też ale jest, właśnie.
5: To jest pikantne? To jest łagodne? Jak to będzie? Czy parzące?
2: Gdybyś sobie... Nie, parzące nie jest, jeżeli jest za gorące. Gdybyś sobie spróbował wyobrazić taką zupę szczawiową, to jest zdecydowanie bardziej wyraziste.
5: No, w takim razie powiem szczerze, zapowiada się bardzo smaczna... Ale smaczna bardzo podróż...
2: Ta, której spróbujemy dziś.
5: Smaczna bardzo podróż po Lubelszczyźnie. Pyszne, bo polskie dzisiaj ostatni dzień naszej wakacyjnej akcji. Zawsze w środę, zawsze w trasie ekipa Pyszne, bo polskie. Magdalena Wojtoń i Dominik Smaga. Pięknie dziękujemy. Będziemy słuchać was w faktach i w Radiu RMF 24 oczywiście. No i rzecz jasna, smacznego proszę państwu życzę.

za 13 minut będzie godzina 10. Tyle się dzieje ostatnio na niebie, że człowiek cały czas powinien patrzeć gdzieś tam wysoko w chmury. Dopiero co mieliśmy zaćmienie słońca, a teraz w piątek nad ranem z terenów Polski będzie można obserwować częściowe zaćmienie Księżyca. Jak podaje Polska Agencja Kosmiczna na swojej stronie internetowej, zjawisko to występuje, kiedy Ziemia znajdzie się między Księżycem a Słońcem, a jej cień pada na powierzchnię naszego naturalnego satelity. Astronomowie wyróżniają zaćmienia półcieniowe, częściowe i całkowite. W najbliższy piątek będziemy mieli do czynienia z tym drugim, czyli częściowym, podczas którego tylko fragment tarczy Księżyca znajdzie się w cieniu Ziemi. Faza częściowa rozpocznie się około 4:30 nad ranem. Wiem, dzika pora, a o 5:00 cień Ziemi będzie już zasłaniał prawie połowę tarczy. Maksimum całego zjawiska nastąpi około 6:12, ale no, z terenów Polski nie będzie to już widoczne, ponieważ nasz naturalny satelita wcześniej zajdzie za horyzont. Najlepsze warunki do obserwacji zaćmienia będą w zachodniej części naszego kraju, gdzie to zjawisko będzie można śledzić nieco dłużej. Wiadomo, w Warszawie Księżyc zajdzie około 5:45, w Poznaniu kilka minut po godzinie 6:00. Polsa radzi i przypomina, żeby znaleźć takie dobre miejsce z dobrze odsłoniętym widokiem na zachód, bez wysokich budynków i drzew, ale Polska Agencja Kosmiczna nie wspomina, jak to zrobić, żeby tak wstać wcześnie, o tak dzikiej porze. Na kosmiczne przedpołudnie w Radiu RMF24 Bogdan Zalewski gorąco zaprasza. Wiem, że przed 11:00 jeszcze z Bogdanem będziecie wyjaśniać sprawę tajemniczej wizyty szefa CIA w Moskwie. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, ale słyszymy się oczywiście jutro punktualnie o 7:00 rano w Radiu RMF24. Piotr Sala, kłaniam się.

0: Bogdan Zalewski za chwilę w Radiu RMF 24, ale wcześniej rzecz jasna fakty i Tomasz Stańszewski już jest teraz razem z nami, jest 10:00.
1: Funkcjonariusz CBŚP potrącony przez samochód podczas akcji w Śląskich Żorach. Jak mówiliśmy już w faktach, podczas tej akcji padły strzały. Szczegóły za chwilę w relacji naszego reportera. Rząd Hiszpanii zatwierdził wspólny z Polską zakup samolotów tankujących Airbus A330. O 10:00 także pożegnanie Rogera Federera w Nowym Jorku i zapowiadana akcja Pyszne bo Polskie. Dwie osoby zatrzymane po nocnej akcji policji w Żorach na Śląsku. Jak informowaliśmy już w faktach, podczas tej akcji padły strzały, ale już wiemy, nikt nie został postrzelony, natomiast jeden z policjantów został potrącony przez samochód. Marcin Buczek otwiera fakty o 10:00. Marcinie, co jestem? Z potrąconym policjantem?
2: Na razie nic nie wskazuje na poważne obrażenia. Mężczyźnie na miejscu pomocy udzielili ratownicy medyczni.
1: A co wiemy o samej akcji?
2: Chodzi o sprawy narkotykowe. Akcję prowadzili policjanci z Rybnika oraz CBŚP z Opola. Na jednym z osiedli w Żorach samochód, w którym, jak się okazało, znajdowały się dwie osoby, nagle ruszył. Wtedy też padły strzały z policyjnej broni w kierunku auta. Kule trafiły między innymi w nadkole oraz okolice silnika. To spowodowało zatrzymanie się samochodu. Wewnątrz byli kobieta i mężczyzna, a policjanci znaleźli tam również narkotyki. Wspomniane osoby są zatrzymane i teraz czekają na przesłuchania.
1: Krajowa 20 przed południem zablokowana w Pomorskiem w pobliżu miejscowości Glincz. Wypadek z udziałem motocyklisty. On wjechał do rowu. Jedna osoba ranna w tym miejscu. Trasa, jak mówiłem, jest zablokowana. Rząd Hiszpanii zatwierdził wspólny z Polską zakup samolotów tankujących Airbus A330. Wartość kontraktu prawie 5,5 miliarda euro. Jak informuje hiszpańska agencja Europa Press, umowa obowiązywać ma przez 7 lat, obejmuje zakup samolotów oraz zapewnienie wsparcia logistycznego niezbędnego do wprowadzenia tych maszyn do służby. A teraz pożegnanie na US Open, pożegnanie sentymentalne Rogera Federera.
3: Roger Federer, United States Open champion, 3 times.
4: NYC, will you please stand up? And give a New York ovation for a man who not only changed the game.
1: Aktor Matthew McConaughey narratorem w tym filmie, a na Arthur Ashe Stadium Szwajcar zagrał ostatnie spotkanie. Starcie deblowe w parze z inną legendą, Johnem McEnroe, po drugiej stronie siatki Andy Roddick i Andre Agassi. Dużo śmiechu i zabawy. Zagrania FBI Agassiego, czyli jak słyszeliśmy first ball in, pierwsza piłka w polu serwisowym, no a po wygranym, podkreślam, meczu podziękowania mistrza Rogera Federera. Wspaniała chwila i ogromne podziękowania dla wszystkich na trybunach i tych, którzy kibicowali Szwajcarowi przez lata. Tak mówił 20-krotny mistrz Wielkiego Szlema, 5-krotny triumfator US Open Roger Federer.
5: Fakty RMF FM na talerzu.
1: Dziś przypominam wielki finał akcji Pyszne bo Polskie. Jesteśmy na Lubelszczyźnie, a dokładnie są tam Magdalena Wojtoń i Dominik Smaga, z którymi teraz się łączymy.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Od godziny jesteście gośćmi orzechowej rodziny manufaktury w Marysinie. Potwierdzacie?
7: Tak jest.
1: No i mam nadzieję, że pamiętacie, że orzechy, choć bardzo zdrowe, są też bardzo kaloryczne.
7: Masz jaki kolega. Ale są tak pyszne, że skupiamy się raczej na tym, że mają dużo witaminy E, która dodaje blasku Tomaszu, oraz witamin z grupy B i magnezu, a to ułatwia naukę.
8: A skoro o nauce mowa, to teraz może o taką krótką lekcję poprosimy Kamilę i Dawida, twórców tego miejsca. Jaką drogę pokonuje orzech z drzewa do słoika?
9: Więc tak, my ogólnie w naszej manufakturze od początku produkujemy te orzechy, czyli sadzimy leszczyny, czekamy aż trochę urosną i później przychodzi taki moment, że one owocują i te orzechy pozyskujemy z plantacji, zbieramy, później suszymy. I mamy taki produkt, orzechy laskowe w skorupce. I następnie robimy proces przetwarzania, czyli wyłuskujemy, pozbawiamy ich skorupek, prażymy orzechy laskowe, robimy, tak jak tutaj mamy w naszych produktach, dwie frakcje i orzechy prażone, blanszowane całe. I później z mąki, która tutaj jest, uzyskujemy pasty i kremy.
7: Wszystko wiemy, a później przyjeżdża taka ekipa jak my i wszystko znika.
8: Tak, ja się jeszcze pozachwycam odrobinę majonezem z orzechów i panierką. Schabowego sobie opanierować orzechami.
7: A ja zadam to pytanie, które chodzi mi po głowie, od kiedy się tutaj pojawiliśmy. To znaczy, czy w takim sadzie leszczynowym grasuje brygada RR, czyli drużyna wiewiórek, które mają ochotę tutaj zjeść to, co pyszne?
10: Dokładnie tak, jest ich naprawdę bardzo sporo tutaj.
7: I jak sobie z tym radzicie?
10: To są bardzo mile widziani goście w naszym gospodarstwie wiewiórka. Ona się nikogo nie boi. Chętnie widzimy ją u nas.
7: Czyli wszystkich do Was zapraszamy, wiewiórki również, a my ruszamy dalej do miejsca, w którym ponoć dają najlepsze flaczki w Polsce.
1: Odważnie, odwagę po flaczki, flaczki piaseckie. Zatem do usłyszenia za godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Przed 12 na południu i zachodzie Polski będzie pochmurno, a w pozostałych częściach kraju bardziej pogodnie. W okolicach Katowic, Rybnika i Bogatyni najprawdopodobniej spadnie deszcz. W Krakowie termometry pokażą 18 kreskę, w Łodzi i Bydgoszczy 20. Najcieplej w Szczecinie i Opolu 22 stopnie Celsjusza.
11: Radio RMF 24.
12: Dzień dobry, Bogdan Zalewski. Bardzo mi przyjemnie Was powitać. Ogromnie się cieszę z kolejnego spotkania z Wami. No i od razu przypominam Wam, że możecie pisać i komentować wszystko, o czym mówimy na naszej antenie, bez żadnej mojej specjalnej zachęty oczywiście. To dla mnie bardzo ważne, słuchajcie, żeby w tym programie pojawiały się także Wasze refleksje, reakcje, nie wiem, sugestie. Od razu podaję, jak się z nami możecie kontaktować. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio, bogdan.zalewski@rmf.fm. Dyskutujemy zarówno o poważnych sprawach, jak i o takich zwyczajnych, lekkich, codziennych, w stylu co u Was słychać, gdzie nas słuchacie, czy jesteście w pracy, w domu, w plenerze, w samochodzie. Wpisujcie się na naszą radiową listę obecności, jak ją nazwałem. Ale będzie też jeszcze więcej dziennikarskich informacji do zadawania pytań. W tej godzinie będziemy się wspólnie zastanawiali, po co szef amerykańskiego wywiadu nagle pojawił się w stolicy Rosji. Przeczytajcie frapujący artykuł na naszej stronie. Tytuł: lepiej tego nie róbcie. Dyrektor CIA ostrzegł w Moskwę. Łatwo znajdziecie ten tekst. Jest na szczycie naszej witryny rmf24.pl. Przeczytajcie, zastanówcie się i napiszcie, co o tym sądzicie. Wasze pytania i komentarze przytoczę, oczywiście z powołaniem się na Was, w rozmowie z moim gościem. Już w tej godzinie, bo to Wasze radio, RMF24.

0: Wyobraźcie sobie osiedle willowe w Nowej Hucie. To jest, słuchajcie, jedno z takich najstarszych osiedli w tej części Krakowa, zaprojektowane w duchu socjalizmu, ale to jest właściwie takie miasto-ogród, można powiedzieć. Takie osiedle pełne zieleni, pełno drzew, bardzo przyjemne. I tak w kontraście do tego obrazka, który wam tutaj kreślę, doszło do śmiertelnego pobicia, tak można to powiedzieć, właśnie na osiedlu willowym w Nowej Hucie, i specjalny policyjny zespół w Komendzie Wojewódzkiej w Krakowie przejął śledztwo w tej sprawie. Głośna rzecz. W skład tego specjalnego zespołu policyjnego wchodzą m.in. policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców, a także funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. A tą sprawą w Radiu RMF24 zajmuje się reporter RMF FM Maciej Sołtys.
1: Witamy serdecznie, Macieju. Dzień dobry.
0: Sporo wiadomo już na ten temat.
1: Zgadza się, to prawda. Policjanci znają już tożsamość wszystkich tych osób, które brały udział w tym śmiertelnym pobiciu z ubiegłego tygodnia. Wiadomo też, że poszukiwanych wciąż jest co najmniej kilku sprawców. No i policja pod uwagę bierze to, że oni wyjechali za granicę, no bo takie nieoficjalne doniesienia się pojawiały.
0: Ale to są sprawdzone informacje czy plotki?
1: Nie. Policja na razie tego nie potwierdza, że oni wyjechali za granicę. Ja tylko przypomnę, że już w poniedziałek zatrzymano dwie osoby w tej sprawie. Ich rola w tym pobiciu teraz jest ustalana. A ujawnione nagranie z monitoringu wskazywało na udział co najmniej pięciu napastników z Młodej Ferajny, takiej grupy kibolskiej, która łączona jest z Wisłą Kraków.
0: Do tego ten pobicia... wątek, przepraszam, jeśli wchodzę w słowo, ten wątek Młodej Ferajny też jest potwierdzony? Czy...
1: Tak, policjanci badają wątek pseudokibicowski w tej sprawie. Oni się identyfikowali z tą Młodą Ferajną. To jest taka nowa grupa, która, jak określają to eksperci, tak weszła w taką lukę, która powstała po rozbiciu w tym i w ubiegłym roku przez policję i prokuraturę dwóch takich starszych, dużych gangów zajmujących się między innymi przestępczością narkotykową. I oni, żeby się pokazać, takie są przypuszczenia, no pobili tego kibica hutnika Kraków, to 36-letni Jakub C., pseudonim Jankes. Tak jest. Do tego pobicia doszło w nocy z czwartku na piątek w ubiegłym tygodniu. No wstępna sekcja zwłok na razie nie potwierdziła jednoznacznie, jaka była przyczyna zgonu Jankesa. Wczoraj na cmentarzu w Grębałowie odbył się jego pogrzeb. Były tłumy, ale było też raczej spokojnie. Kibice tylko odpalili race.
0: Czyli obyło się bez incydentów, całe szczęście.
1: Tak.
0: A jaka jest reakcja Wisły Kraków?
1: Nowy regulamin stadionowy obiektu przy Rejmonta. Symbolika grupy Młoda Ferajna została oficjalnie zakazana. Jej eksponowanie będzie karane sankcjami, w tym zakazem wstępu do 2 lat na stadion. No i klub też przewiduje możliwość podejmowania innych działań, włącznie z sądowymi zakazami stadionowymi.
0: Maciej Sołtys, bardzo dziękuję. Jeszcze
1: dziękuję.
0: Raz podkreślę, osiedle willowe, paradoksalnie właśnie to spokojne, niemal sielskie miejsce. Ta sielska sceneria kontrastuje z tym brutalnym pobiciem, do którego doszło tutaj w sierpniową noc.

0: Mówiliśmy o pseudokibicach i takich marginesach sportu. Teraz sport we właściwym sensie tego słowa. Słuchajcie, słuchajcie. Żeliko Kopić został nowym trenerem Wieczystej Kraków. Przekazał klub w oficjalnym komunikacie. Chorwat podpisał kontrakt ważny do końca tego sezonu Ekstraklasy z opcją przedłużenia na kolejny rok. Przypomnę wam, że Kopić zastąpił Kazimierza Moskala, który został zwolniony w minioną sobotę po przegranych 2-3 derbach z Krakowią. 48-letni Żeliko Kopić jest doświadczonym szkoleniowcem. Jako pierwszy trener pracował w takich utytułowanych klubach jak Hajduk Split, Dinamo Zagrzeb i ostatnio w rumuńskim Dinamo Bukareszt. Wieczysta zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem zaledwie 3 punktów w 4 meczach, ale przyszłość przed nimi. Nowy trener zadebiutuje w wyjątkowych okolicznościach. Już w sobotę Wieczystą czekają bowiem derby Krakowa z Wisłą. No niech obu drużynom sprzyja wieczysta formuła.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Jest 10.30, Marlena Chudzio, zapraszam na fakty. 8 miliardów złotych to łączny tegoroczny skutek budżetowy 6 zawetowanych przez głowę państwa ustaw. W porannej rozmowie w RMF FM tak komentował to prezydencki minister Marcin Przydacz.
1: No, czyli 8 miliardów złotych zostało w kieszeniach Polaków. To chyba dobra informacja dla Polaków.
2: A budżet to nie są kieszenie Polaków? Nie,
1: budżet rzeczywiście jest dziurawy, ale jest dziurawy za sprawą nieudolnej polityki prowadzonej przez pana Domańskiego. Ja chętnie znajdę, pokażę panu Domańskiemu, gdzie te pieniądze ma. I sam zresztą obiecywał. Miliardy złotych na telewizję publiczną, na szczujnię, którą prowadzą dzisiaj przeciwko opozycji, przeciwko prezydentowi. To jest od 2 do 3 miliardów
2: Oglądał różnie. Pan telewizję publiczną do 2020?
1: Oglądałem, nie podobała mi się tak samo jak wielu Polakom. Natomiast słyszeliśmy, że ta telewizja ma zupełnie być inna teraz.
0: Prezydencki minister przy okazji zaatakował rząd. Nie było dotychczas koalicji rządzącej, która uchwalałaby tak złe i tak politycznie uwarunkowane prawo. Prezydent zobowiązywał się w kampanii wyborczej, że będzie blokował złe rozwiązania dla Polski, przypomniał gość RMF FM. Cała rozmowa Piotra Salaka jest na rmf24.pl.
3: Fakty ze świata.
0: Wydaje się, że powoli przegrywamy wojnę z Rosją, ale możemy to zmienić. Tak ocenił były minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow w wywiadzie dla agencji Reutera. Jego zdaniem jest jeszcze czas na podjęcie decyzji, które zmienią sytuację na korzyść Ukrainy. Pozostało jeszcze kilka miesięcy na wykorzystanie szansy, by zakończyć logistyczną blokadę i izolację Krymu poprzez uderzenia bronią średniego zasięgu, a także ogólnie rzecz biorąc, by przygotować się do kolejnego cyklu technologicznego. Mówił polityczny konkurent Zełenskiego. Biuro prezydenta, proszone o skomentowanie tych wypowiedzi, przekazało, że Fedorow, gdy zajmował jeszcze stanowisko ministra obrony, pozytywnie oceniał sposób prowadzenia wojny. Od tego czasu zmieniła się jedynie jego sytuacja osobista. Kolejna fala ekstremalnych upałów nadchodzi nad Włochy. Od dziś temperatura na południu kraju, w tym w Apulii, może sięgnąć 45 stopni. Skutki finansowe tegorocznego lata Włosi odczuwają wraz z rosnącymi rachunkami za prąd. Łączny koszt używania klimatyzacji w domu w letnich miesiącach oszacowano średnio na 140 euro. W Pradze odbyła się premiera filmu Samotny Wilk, opowiadającego o Józefie Franciszku, czechosłowackim pilocie, który podczas bitwy o Anglię walczył w polskim dywizjonie 303. Film w reżyserii Andrzeja Wewerki jutro trafi do czeskich kin. Obraz nie jest klasycznym dokumentem. Wewerka określa go raczej mianem filmu fabularnego z elementami dokumentalnymi. Twórcy korzystali z materiałów archiwalnych, opracowań historycznych, ale także wspomnień ludzi, którzy znali Franciszka.
4: Co u was słychać? Gdzie nas słuchacie? Jaka pogoda? Dajcie znać. SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. A ja już za chwilę porozmawiam z ekspertem o tajemniczej wizycie szefa amerykańskiego wywiadu w Moskwie.

0: dużym zaciekawieniem spoglądam do doniesień agencyjnych. Świat z ożywieniem, słuchajcie, komentuje nagłą i niespodziewaną wizytę w Rosji szefa amerykańskiej agencji wywiadu zagranicznego. Z kim i o czym John Ratcliffe rozmawiał wczoraj w Moskwie? Dyrektor CIA przybył do państwa Putina bez wcześniejszej zapowiedzi na kilka zaledwie godzin, a cel jego misji pozostaje nieujawniony. Co wiadomo? Podano, że Ratcliffe spotkał się z przedstawicielami rosyjskich władz, jednak nie ma potwierdzonych informacji, kto z Rosjan go przyjął. Rzecznik Kremla, jak czytam, Dmitrij Pieskow, oświadczył w rozmowie z dziennikiem Washington Post, że spotkanie dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa. No i to wszystko. Tyle. Komentatorzy podkreślają, że wizyta szefa CIA odbywa się w kontekście doniesień o możliwych przygotowaniach Rosji do kolejnej mobilizacji. Pisze się nawet o ryzyku eskalacji rosyjskich działań wymierzonych w państwa NATO, już nie w samą Ukrainę. Pojawiają się wątki wojny w Ukrainie oraz napiętych relacji z Iranem. W grę mogą też wchodzić, zdaniem światowych ekspertów, rozmowy Waszyngton-Moskwa dotyczące wymiany więźniów. No ciekawe, co na ten temat sądzi polski znawca tej problematyki. Witamy serdecznie pana Mariusza Marszałkowskiego. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24, specjalizujący się w kwestiach bezpieczeństwa, energetyki oraz polityki wschodniej. No to popatrzmy na ten wschód. Czy Ratcliffe udał się do Moskwy, aby ostrzec Putina, pogrozić mu, czy prowadzić z nim jakieś negocjacje?
1: Powiedzmy sobie szczerze, na dzisiaj wszystko, co powiemy, to jest spekulacja i właściwie to jest coś, co no, każde słowo możemy powiedzieć. Natomiast nie jest to zdarzenie na pewno, które odbywa się codziennie. To jest raczej ekstraordynaryjny przypadek, kiedy szef amerykańskiego wywiadu odwiedza Rosję. Ostatnia taka wizyta szefa CIA, wtedy Williama Burnsa, miała miejsce w listopadzie 2021 roku, na 3 miesiące przed rosyjską inwazją.
0: Inwazją, prawda?
1: Tak, przed startem rosyjskiej inwazji. I wtedy z przecieków medialnych dowiedzieliśmy się, że po tej wizycie CIA, czy szef CIA był wtedy pewny, że do takiej wojny dojdzie, do tej inwazji rzeczywiście Rosjanie się przygotowują. Tutaj tematów jest sporo. Pan redaktor już część z nich wspomniał, czyli między innymi pamiętajmy, mamy sytuację trudną w Zatoce Perskiej, w Ciśnienie Ormuz, gdzie trwają wymiany ciosów i blokada światowego, jednego z kluczowych światowych węzłów, jeżeli chodzi o transport węglowodorów.
0: Czyli Rosja mogłaby być tutaj jakimś pośrednikiem w rozmowach, tak?
1: Mogą być. Oczywiście Rosjanie utrzymują bliskie kontakty z Teheranem. Teheran właściwie, to nie są formalni sojusznicy, ale wspierają siebie nawzajem, choćby dostawami sprzętu wojskowego, pomoc wywiadowcza i tak dalej. Więc tutaj to może być tematem. Może być kwestia Korei Północnej, bo to pamiętajmy, też jest temat, który ostatnio o nim głośniej.
0: No właśnie, Stany Zjednoczone złagodziły jakby swoje relacje z Koreą Północną, prawda? Takie sygnały tutaj pojednawcze płyną z ust choćby prezydenta Trumpa.
1: Tak, z drugiej strony mamy coraz większe zaangażowanie koreańskie w wojnę przeciwko Ukrainie. Pamiętajmy, że tysiące koreańskich żołnierzy, ukraiński wywiad donosi, że tysiące koreańskich żołnierzy znajduje się na terytorium Rosji, szkoli się razem z Rosjanami. Wcześniej już od wielu kilkunastu miesięcy Koreańczycy dostarczają sprzęt wojskowy, w tym pociski balistyczne rosyjskiej armii. Zatem ta współpraca pomiędzy Rosją a Koreą również się zacieśnia. No i w końcu mamy kwestie związane z Ukrainą i bezpieczeństwem Europy Środkowej, właśnie między innymi tymi prowokacjami, o których od kilku tygodni, czy właściwie miesięcy mówimy. No to są tematy, które myślę, że na pewno pojawiały się w kontekście tej rozmowy pomiędzy szefem CIA a

0: Cię niepokoi, oczywiście zawsze bliższa koszula ciału. Dlaczego w doniesieniach dotyczących tej mobilizacji pojawia się Królewiec, obwód królewiecki?
1: Ostatnio Rosjanie przeprowadzają ćwiczenia związane z testowaniem różnych właśnie funkcji związanych z mobilizacją społeczeństwa. Może mieć z tym związek, tak? No bo jeżeli przeprowadza się takie ćwiczenia, to zazwyczaj oznacza to, że coś chce się sprawdzić przed jakimś szerszym działaniem.
0: A u nas od razu pojawia się czerwona lampka, prawda? Przesmyk Suwalski od razu się, no, wiesz, czy jakąś możliwą konfrontację, czy możliwe prowokacje rosyjskie?
1: Ja myślę, że Rosjanie mają znacznie większy problem obecnie na Ukrainie i tam rzeczywiście te straty osobowe są tak duże, że ten klasyczny model, który polegał w głównej mierze na rekrutacji dobrowolnej, on się wyczerpuje i rzeczywiście Rosjanie mogą zaczynać odczuwać problem, zresztą widać to o stagnacji na linii frontu.
0: Tam... A poza tym też w danych, prawda, bo pisze się, że Rosjanie tracą więcej żołnierzy na froncie niż mogą zmobilizować.
1: To znaczy więcej tracą niż jest chętnych do służby dobrowolnej. Rosjanie, właśnie o tym mówiłem w kontekście tej ukrytej mobilizacji, że mają możliwości dopełnienia sobie tej liczby, która im brakuje właśnie zmobilizowanymi. Natomiast to jest zbyt mało, żeby osiągnąć jakiś przełom na froncie. I tutaj możliwe, że może dojść do jakiejś większej, szerszej mobilizacji, żeby zdobyć te kilkadziesiąt dodatkowych tysięcy żołnierzy na w jakimś konkretnym odcinku frontu, żeby pchnąć go do przodu, bo przy obecnej skali mobilizacji to wystarczy tylko i wyłącznie do tego, aby utrzymywać linię frontu i ewentualnie wprowadzać pewne korekty.
0: A może właśnie ta wymiana więźniów była tym kluczowym tutaj punktem rozmów Radcliffe'a, jak pan sądzi?
1: Myślę, że w jakiejś formie też mogła być dyskutowana. Natomiast myślę, że to jest akurat obszar, w którym Amerykanie z Rosjanami dyskutują na niższych szczeblach i jeżeli do takiej wymiany dojdzie, to nie trzeba wizyty szefa CIA. Myślę, że tutaj...
0: Czyli Radcliffe nie musiałby jechać do Moskwy, żeby móc negocjować tego typu sprawy?
1: Absolutnie nie. No to historia pokazała jeszcze, nawet już po rosyjskiej inwazji, że doszło do kilku wymian więźniów pomiędzy Rosją a Zachodem szeroko rozumianym. Pamiętamy nasz przykład hiszpańskiego dziennikarza, który był oficerem GRU, który trafił do Rosji właśnie w ramach takiej wymiany. Więc wtedy wizyt szefa CIA nie trzeba było i myślę, że jeżeli chodziłoby o jakąś wymianę więźniów, to na pewno nie odbywałoby się na wysokim poziomie.
0: No właśnie, cały czas tutaj taki tryb warunkowy, przypuszczający stosujemy, ale no, przywiązujemy się do pewnych słów, prawda, słów kluczy. No, mowa była o rozmowach, nie jednej rozmowie, tylko rozmowach. Z kim Radcliffe mógł się spotkać tam w Moskwie? Z prezydentem Władimirem Putinem? Z szefem rosyjskiego wywiadu zagranicznego Sergiejem Naryszkinem? Szefem FSB Aleksandrem Bortnikowym? Jak pan sądzi?
1: Myślę, że Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, poinformował, że Putin nie spotkał się z Radcliffe'em, więc prawdopodobnie nie było to spotkanie. No chyba, że...
0: Chyba, że wierzymy zdementowanym informacjom, prawda?
1: Dokładnie, chyba, że właśnie nie wierzymy zdementowanym, czy nie wierzymy w niezdementowane informacje. Natomiast na pewno te nazwiska, które pan wymienił, i Naryszkin, czyli szef wywiadu zagranicznego Rosji, i czyli taki odpowiednik CIA, i Bortnikow, czyli szef FSB, czyli odpowiednik FBI, mówiąc tak najbardziej ogólnie. Myślę, że mogło też być spotkanie na szczeblu wywiadu wojskowego, czyli głównego zarządu sztabu generalnego Federacji Rosyjskiej, czyli tego osławionego GRU. Tam też mogło dojść do jakichś spotkań, bo pamiętajmy, że GRU odpowiada między innymi za większość akcji sabotażowych w Europie.
0: No właśnie, to by się zgadzało z tymi doniesieniami, które stanowią tło tej wizyty. Bardzo panu dziękujemy. No cóż, musimy troszkę pospekulować. Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24, był gościem radia RMF24. Dziękujemy serdecznie. Radio RMF24.

0: informacje i muzyka.
1: Z czym wam się kojarzy tomografia komputerowa? Czy tak jak mnie, głównie z medycyną, z ochroną zdrowia? A tu się, słuchajcie, okazuje, że tomografem komputerowym będą badane instrumenty muzyczne. Koniecznie posłuchajcie faktów kulturalnych RMF FM. Przygotowuje je Marlena Chudzio, a przedstawi je tuż po faktach o 11, czyli za 7 minut. Bądźmy razem. Słuchajmy.

0: 24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z umundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: I będzie 11. Bogdan Zarewski, serdecznie Was zapraszam na kolejną godzinę programu w radiu RMF24. No, program to brzmi tak oficjalnie, a tak naprawdę polega to na tym, że słuchamy muzyki, kontaktujemy się z sobą, SMS 3322, mail radio@rmf24.pl. Wpiszcie się na naszą listę obecności, co u Was słychać, gdzie nas słuchacie, a na razie posłuchajmy razem faktów RMF FM. Tomasz Staniszewski już na swoim stanowisku, już gotowy do prezentacji. Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24, punktualnie 11.
1: Polski wątek w aferze ze skażonymi salmonellą jajami w Belgii. Od tej sprawy zaczynamy, potem komentarz do tej wizyty.
2: John Ratcliffe has visited Moscow as CIA director.
1: Szef CIA w Moskwie, o czym rozmawiał? Tutaj dużo znaków zapytania. Wieczystej Kraków, nowy trener, a akcja Pyszne bo Polskie dziś na Lubelszczyźnie. Nowe miejsce, nowe smaki. W faktach o 11. Polski wątek w aferze ze skażonymi salmonellą jajami w Belgii. Chorych, którzy zjedli trefne jaja, jest już w tym kraju ponad 300. Część z nich trafiła do szpitali. Ogniskiem salmonelli farma Lyrko w Hiel. A na linii faktów korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginio. Kasiu, wyjaśnimy, na czym polega ten polski wątek w tej sprawie.
3: Polska pojawia się w związku z wykrytą w Belgii salmonellą w unijnym systemie wczesnego ostrzegania RASF wraz z 7 innymi krajami. Nie oznacza to automatycznie, że skażone jaja trafiły do Polski. Rzeczniczka Belgijskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności Ellen Bonte powiedziała mi, że najprawdopodobniej ktoś kupił jaja w belgijskiej firmie, zakup zarejestrował na polską firmę, a jaja nigdy do Polski nie trafiły. Belgowie podkreślają jednak, że nie mogą na 100% tego potwierdzić. Zdaniem belgijskiej rzeczniczki to polskie służby muszą sprawdzić, czy firma rzeczywiście otrzymała te jaja i co się z nimi stało. Wysłałam wczoraj pytanie do Głównego Inspektoratu Weterynarii i czekam na odpowiedź.
1: Wczorajsze rozmowy dyrektora amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej Johna Ratcliffe'a w Moskwie dotyczyły kontaktów między służbami bezpieczeństwa. To są słowa rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa z rozmowy z dziennikiem Washington Post. Żadnych innych szczegółów rozmów nie ujawniono. Wall Street Journal pisał natomiast wcześniej, że szef CIA miał przekazać ostrzeżenie dla Rosji przed planami prowokacji przeciwko NATO lub też doniesień o przygotowaniach do rosyjskiej mobilizacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uhonorował tymczasem amerykańskiego miliardera Ilona Muska Orderem Wolności, najwyższym odznaczeniem państwowym nadawanym obywatelom innych państw. Ukraina ma 50 tysięcy terminali Starlink, prawie 30 tysięcy, przypominam, przekazała Polska. Żyli Kokopić, tymczasem nowym trenerem Wieczystej Kraków. Chorwat podpisał kontrakt ważny do końca sezonu piłkarskiej ekstraklasy z opcją przedłużania na kolejny rok. Zaczynał w NK Łódź, potem był Hajduk Split, Pafos, Dynamo Zagrzeb i ostatnio Dynamo Bukareszt. W Wieczystej trener zastąpił Kazimierza Moskala, który został zwolniony w sobotę po przegranych 2-3 derbach z Krakowią. A nowy trener zadebiutuje już w sobotę w kolejnych derbach Krakowa, tym razem z Wisłą.
4: Razem tworzymy fakty.
1: Wielki finał akcji Pyszne bo Polskie dziś na Lubelszczyźnie. Na naszej wyjątkowo długiej liście wakacyjnych i nie tylko wakacyjnych kulinarnych przysmaków według Was musiały znaleźć się flaczki, na które do Rarytasu w Piaskach przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Tam właśnie na miejscu Magdalena Wojtoń i Dominik Smaga.
5: Dzień dobry.
6: Jesteśmy.
1: Smakuje ten
6: test,
1: przysmak?
6: To prowadza właśnie w tej sekundzie Dominik, nasz radiowy ekspert od tej potrawy. No i jak?
5: Świetne, genialne. Michał Szczepanowski, szef kuchni, razem z nami. Jak powstało to dzieło? Bo ten piękny pomidorowy kolor wcale nie jest zasługą pomidorów.
7: Oczywiście, że nie. Ten kolor jest zasługą papryki, wysokiej jakości papryki podsmażonej na masełku.
5: Oprócz tego sekretem są przyprawy. Tu musi być dużo przypraw. To jest taka esencjonalna, dosyć ostra potrawa.
7: No przede wszystkim to dobry wywar. Wywar musi być naprawdę wysokiej jakości na mięsie wołowym, najlepiej szponder wołowy. No i od tego zaczynamy produkcję naszych flaków. Następnie przyprawy, tak jak pan powiedział, musi być imbir, musi być gałka muszkatułowa, musi być ta wspomniana wcześniej papryka. No i rzekomy flak, który też jest najwyższej jakości. Nie może być ten taki pospolity.
6: Tak jest, no i wyraz twarzy Dominika oraz liczba gości, go się cały czas machamy, im cały czas przychodzą do Was, powoduje, że możemy na Wasze ręce złożyć certyfikat pyszności RMF FM. Gratulujemy, a my ruszamy dalej.
1: No to teraz kierunek Fajsławice, Zielarskie, serce Lubelszczyzny. A w RMF FM zaczynamy Fakty Kulturalne w studiu Marlena Chudzio.
8: Dzień dobry. Kolekcja Poznańskiego Muzeum Instrumentów Muzycznych zostanie cyfrowo skopiowana. Najcenniejsze okazy będą badane tomografem komputerowym.
9: Badanie tomografem daje nam bardzo, bardzo wiele informacji i też pozwala nam uchwycić pełną strukturę instrumentu, geometrię i daje nam możliwość stworzenia takiego właśnie bliźniaka cyfrowego.
8: Mówił kierownik Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu Patryk Frankowski. Do tej pory zeskanowano w ten sposób ponad 140 instrumentów smyczkowych. Przed Bielskim Teatrem Polskim w weekend nie lada gratka. Wystawiona zostanie opera Carmen Georges Bizeta. To jedno z kluczowych wydarzeń w ramach Polskiej Stolicy Kultury, którą w tym roku jest bielsko-biała. W wydarzeniu wystąpi blisko 200 wykonawców. I na koniec jeszcze świat kina. Pamiętacie film Jak stracić chłopaka w 10 dni? Kate Hudson i Matthew McConaughey stworzyli tam niezapomnianą parę. W planach powstanie sequela, a aktorka będzie współproducentką. Prace są jeszcze na wczesnym etapie, ale pewne jest to, że główni bohaterowie po 23 latach powrócą do swoich ról.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
0: Bliźniak cyfrowy, słyszeliście o bliźniaczych instrumentach muzycznych? No niesamowity jest rozwój technologiczny. Ale dla mnie liczą się głównie ludzie, czyli wy. SMS 3322 radio@rmf24.pl.

0: Scarlett i Independent Love Song. Słuchamy razem muzyki w Radiu RMF24, śledzimy aktualne informacje. Już za kilka chwil przedstawię wam najnowszy raport na temat wojny Rosji z Ukrainą i na temat ataków odwetowych Kijowa, ale wcześniej polecam wam naszą poranną rozmowę. Gościem dziennikarza Radia RMF FM i RMF24 Piotra Salaka był szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Piotr pytał przedstawiciela Pałacu Prezydenckiego m.in. o to, kiedy do Sejmu trafi zapowiadana przez Karola Nawrockiego ustawa o statusie osoby najbliższej.
1: No to kiedy ten prezydencki projekt, w takim razie, panie ministrze, dotyczący związków partnerskich, jeśli chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego?
2: Panie redaktorze, ja nie znam tutaj konkretnej daty akurat ustawy o związkach partnerskich. Pan pytał o ustawę o związkach partnerskich.
1: Dobrze, o statusie osoby najbliższej. Dobrze.
2: Nie sądzę, aby taki projekt ustawy
1: o statusie osoby najbliższej
2: został...
1: Bo prezydent zapowiadał, pamięta pan, w kancelarii, w czasie kampanii wyborczej zapowiadał, że jest gotowy do rozmowy na ten temat. Jakoś nie słyszę rozmowy na ten temat.
2: Jest gotowy i był gotowy. Oczywiście ci, którzy przychodzili do pana prezydenta, tu głównie PSL, z propozycjami różnego rodzaju, zapewniali, że projekt, który wyjdzie z Sejmu, będzie właśnie projektem regulującym status osoby najbliższej, bo pan prezydent i my też jako zaplecze uważamy, że są takie miejsca w polskiej przestrzeni prawnej, której można ułatwić funkcjonowanie
1: tej osoby.
2: Ale na razie
1: wetujecie te projekty.
2: No ale to nie, panie redaktorze, jak ja bym sobie stworzył ustawę likwidującą Radio RMF FM, a nazwał je ustawą o statusie osoby najbliższej, to pewnie pan nie chciałby, aby taka ustawa została podpisana.
1: A więc widział pan te wyliczenia ministerstwa?
2: Nazwa jednej rzeczy, jednej ustawy, a jej treść to jest zupełnie coś innego. Niestety tym się dzisiaj ten rząd i ta większość koalicyjna zajmuje. No trochę oszustwem Polaków. Znaczy, jeśli ustawa będzie rzeczywiście o statusie osoby najbliższej, to będziemy o tym rozmawiać.
1: Ale posłanka Pospławska rzuciła papierami, jeśli chodzi o prezydencką radę poselską. Między innymi dlatego, że prezydent się nie zgodził na taki kształt, a nie inny ustawy o statusie osoby najbliższej.
2: Panie redaktorze, no nie tylko pani posłanka, pani poseł, bo tak mówi konstytucja Pasławska, ale też i pani chyba Urszula Nagórska, która to sama Urszula głosowała przeciwko temu projektowi.
1: To jest gest polityczny, przyzna pan.
2: No więc widać tam pewnego rodzaju niespójności i brak gotowości do współpracy. Znaczy, jeżeli pani Pasławska była w tej Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie tylko po to, aby jej projekt ustawy, którą ze skrajną lewicą, czyli z panią Kotulą,
1: to nie był jej projekt, tylko
2: prowadziła,
1: projekt kompromisowy między lewicą a PSL.
2: Prowadziły te dwie panie. Jeżeli ona po to była w Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie i niczym innym nie chciała się zajmować, to rzeczywiście być może dobrze, że już jej nie ma, bo raczej prezydentowi zależy na konstruktywnej współpracy, a nie jakichś dealach. Pani Pasławska, rozumiem, powiedziała, że ona chętnie będzie w Radzie pod warunkiem, że prezydent będzie podpisywał jej projekty.
1: Panie ministrze.
2: No nie, tak nie będzie.
0: Stanowczo podkreślił Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, w porannej rozmowie z Piotrem Salakiem. Przypomnę wam, że prezydent Karol Nawrocki zawetował w zeszłym miesiącu, w lipcu, rządową ustawę wprowadzającą status osoby najbliższej, a tak to argumentowała głowa państwa. Jako strażnik konstytucji nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa, określonego w artykule 18 Konstytucji, jako związek kobiety i mężczyzny znajdujący się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej. Takie powody weta podał prezydent, a na naszej stronie znajdziecie aktualną rozmowę z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. Polecamy naszą witrynę, stale aktualizowane informacje, a także komentarze na gorąco. rmf24.pl.
3: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.
0: 16 po 11.

Niesamowity był ten dzisiejszy atak ukraiński, słuchajcie. Wielkie centrum logistyczne Whiteberries w Kotowsku w obwodzie tambowskim. To jest tak około 360 km od granicy z Ukrainą. Po tym dronowym ataku wybuchł ogromny pożar. Według gubernatora ogień objął około 100 tysięcy metrów kwadratowych, czyli powierzchnię porównywalną z 14 boiskami piłkarskimi. No, to nie był atak na pojedynczy sklep, musicie wiedzieć, lecz próba wyrwania z rosyjskiego gospodarczego krwioobiegu całego węzła logistycznego. Whiteberries to jest taki rosyjski odpowiednik Amazona, a magazyn w Kotowsku miał docelowo pomieścić nawet 54 miliony produktów. Co ważne, to jest element szerszej kampanii. Od połowy lipca Ukraińcy systematycznie uderzają w magazyny Whiteberries, a w ostatnich dniach zaczęli także atakować konkurencyjny Ozon. Wojna przenosi się więc z rafinerii i baz wojskowych na rosyjskie autostrady handlowe, magazyny, sortownie, centra dostaw. Gubernator obwodu tambowskiego Jewgenij Pierwyszow przekazał również, że rosyjskie wojsko strąciło nad regionem łącznie 16 bezzałogowców. Z kolei według informacji Ministerstwa Obrony w Moskwie w nocy z wtorku na środę nad terytorium Rosji i terenami Ukrainy okupowanymi przez Kreml zniszczono 426 ukraińskich dronów. W Ukrainie natomiast, tutaj kolejna odsłona tej wojny, 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych lub poszkodowanych w wyniku rosyjskich ataków w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci. Najbardziej ucierpiał obwód doniecki. W Słowiańsku Rosjanie zabili 1 osobę cywilną i ranili 5. W Kramatorsku ucierpiało 26 osób, wśród nich niemowlę. Kolejne 2 osoby cywilne zostały ranne w Drużkiwce, a jedna w Ołeksandriwce. Na Słowiańsk Rosjanie zrzucili 3 kierowane bomby lotnicze KAB-500. To nasz najnowszy raport na temat tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. RMF 24.

0: Jest 11.30, Marlena Chudzio, zapraszam na fakty. Funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji został potrącony przez samochód podczas akcji w Żorach w Śląskiem. W trakcie działań zatrzymano dwie osoby w sprawie dotyczącej narkotyków. Padły strzały z broni służbowej. Osoby, które miały zostać zatrzymane, próbowały odjechać samochodem i uderzyły w jedno z policyjnych aut. Policjant nie odniósł poważniejszych obrażeń. Hiszpański rząd wydał zgodę na procedowanie wspólnie z Polską zakupu w ramach unijnego programu SAFE co najmniej 7 samolotów Airbus A330 do tankowania w powietrzu i transportu. Przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że do 2030 roku Polska otrzyma 4 takie samoloty. To niezbędny sprzęt dla naszych sił powietrznych, które są w trakcie przejmowania na wyposażenie samolotów F-35. To także ważna decyzja dotycząca bezpieczeństwa NATO i bezpieczeństwa Polski, podkreślił szef MON. 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci. 4-letnia dziewczynka i 39-letnia kobieta zginęły w pożarze po uderzeniu pocisku w prywatny dom w Czernichowie na północy Ukrainy. Uratowano 14-letnią dziewczynkę, która została hospitalizowana. Do ataku doszło nad ranem. W Czernichowie środa została ogłoszona dniem żałoby.
1: Poznaj fakty.
0: 8 września w Kanadzie wejdą w życie 3 stawki ceł odwetowych na amerykańskie towary – 15, 25 i 50%. Będą dotyczyły importu z USA o wartości ponad 27 miliardów dolarów. Planowany jest już pakiet pomocowy dla kanadyjskich firm. To odpowiedź nie tylko na amerykańskie cła, to także odwet za regularnie formułowane przez Donalda Trumpa oceny, że Kanada powinna zostać kolejnym stanem USA. To były bardzo przyjaźnie nastawione narody do czasu, oceniał na naszej antenie amerykanista profesor Michał Urbańczyk.
2: Jeśli mam być szczery, no to w takiej perspektywie pokoju i w perspektywie kilkudziesięciu lat, to wcale nie byłoby wykluczone, że do jeszcze zacieśnienia tych relacji amerykańsko-kanadyjskich by doszło. Może niekoniecznie Kanada stałaby się stanem, ale w momencie, kiedy Trump próbuje to wymusić na Kanadyjczykach, no to reakcja jest zupełnie inna.
0: W ostatnim czasie Donald Trump oskarżył Kanadę o zdzieranie z Ameryki i stosowanie absurdalnie wysokich ceł na produkty rolne z USA. Dodał też, że Kanada nie będzie już traktowana jak państwo. Jedna z najpiękniejszych w Europie tras w przyszłym sezonie może wymagać wcześniejszej rezerwacji. Powód to zdecydowanie rosnące zainteresowanie turystów, a to generuje problemy. O czym mowa, o tym w faktach za godzinę.

0: Panie i panowie, Ali G is in the house. Czy ktoś jeszcze to pamięta? Macie prawo nie pamiętać, to było ćwierć wieku temu, ale słuchajcie, na ekrany kin powraca ta niesamowita postać, Alego G. W sieci pojawił się zwiastun nowego filmu brytyjskiego komika Sacha Barona Cohena, a zatytułowany jest Ali G, Who is I? No, tak sobie troszkę żartujemy, ale Sacha Baron Cohen to jest poważna postać. On zrewolucjonizował brytyjską komedię. Jego obrazoburcze filmy zawsze mają taki głębszy i polityczny i socjologiczny kontekst. Prawda, Bogdanie? Bogdan Firmorgan w Londynie.
1: Kłaniam się, oczywiście zgadzam się w pełni z tobą, uwielbiam.
0: Ja jako fan techno to zapamiętałem głównie Alego G z tego słynnego przeboju Jungle is Massive. Właśnie, przypomnijmy, kim jest
1: Massive, tak.
0: Tak, kim jest Ali G?
1: No, Ali G to pierwsze z wielu ekranowych wcieleń Sacha Barona Cohena. Pojawił się w nim jako przerysowana postać, no ewidentnie naśladująca ubiorem amerykański czarny hip-hop, a kryje się pod nią inteligentny komentator rzeczywistości, mam nadzieję, że się zgodzisz ze mną.
0: Oczywiście.
1: Który zastawia siłę na...
0: Halo Ali, coś nam tutaj przerywa, niestety.
1: Bardzo często.
0: Przepraszam, Bogdanie, wiesz, mamy jakiś problem z połączeniem z Londynem. Połączenie Kraków-Londyn, jak mówiłem, to globalne radio RMF24. Czy się słyszymy dobrze? Halo, Bogdanie? Niestety, będziemy się musieli, Bogdanie, jeszcze raz połączyć, dobrze? Po chwili. Pozostańcie z nami.

0: po chwilowych kłopotach w połączeniu z Londynem mamy ponownie nawiązane łącze. Przypomnę, że z Bogdanem Frymorgenem rozmawiamy o powrocie Allegro G. To już stało się faktem. Dzisiaj po premierze pierwszego zwiastuna wiadomo znacznie więcej. Ali G wraca po 24 latach. Jego ostatni pełnometrażowy film miał premierę w 2002 roku. No zamierzchłe czasy. Bogdanie, przypomnijmy właśnie, kim jest Sacha Baron Cohen i kim jest ta wykreowana przez niego postać, jedna z wielu zresztą, Ali G.
1: No to pojawił się jako, po raz pierwszy pojawił się wiele lat temu jako taka przerysowana postać, ewidentnie naśladująca ubiorem amerykański czarny hip-hop, ale kryje się pod nią inteligentny komentator rzeczywistości, który zastawia sidła na ludzi, żeby obnażyć ich uprzedzenia i stereotypy. Przeprowadza wywiady, zaczepia ludzi na ulicach.
0: No udaje takiego naiwniaka, prawda? Troszkę. W tym swoim stroju, prawda? Z tym akcentem dziwnym i z tym słynnym słowotokiem.
1: Oczywiście, to jest jego największa broń. No i pojawia się w niespodziewanych miejscach, które na niego nie są przygotowane. I w nowym filmie, o którym już wspomniałeś, no, nasz słynny dresiarz powraca w nieco odświeżonym wydaniu, ale wciąż wierny estetyce wczesnych lat 2000.

0: żeby ten humor zadziałał. Troszeczkę działa to w ten sposób, jak postać stworzona przez niego, chyba ta najsłynniejsza.
1: Tak, Borat.
0: Czyli Borat, prawda? Mm-hmm. Co jest największym dotychczasowym sukcesem Barona Cohena. Przypomnijmy, Borat to fikcyjny dziennikarz z Kazachstanu. Zaprezentowany został szerszej widowni w 2006 roku, no i natychmiast stał się światowym fenomenem, no i takim niedoścignionym wzorem satyry społecznej.
1: No ikoniczna postać.
0: Ikoniczna, absolutnie. Na ekranie mm-hmm. używa celowo przerysowanego antysemityzmu, ksenofobii, naiwności. W ten sposób właśnie zastawia te sidła, o których już wspomniałem. No i Cohen potrafił w ten sposób wyciągnąć ze swoich rozmówców, często bardzo wpływowych ludzi, polityków, ich ukryte uprzedzenia, hipokryzję, rasizm. Dowiódł, że komedia może być nie tylko rozrywką, ale także bezwzględnym narzędziem socjologicznego eksperymentu.
1: No właśnie, on się zresztą spotykał z bardzo wieloma takimi znanymi postaciami, prawda? I sprowadzał ich do parteru, można powiedzieć.
0: Jeszcze niżej niż do parteru.
1: Tak jest. Bogdanie, tak pomówmy poważnie teraz, bo to jest niby komediowa postać, ale jak już mówimy, ikoniczna, prawda, taka naklejka, bohater masowej wyobraźni. Jakie jest w ogóle znaczenie Sacha Barona Cohena dla brytyjskiego humoru i nie tylko brytyjskiego humoru?
0: Olbrzymie, myślę, że olbrzymie. Co pewien czas, co kilkanaście lat tutaj na Wyspach pojawiają się postacie absolutnie wyjątkowe. Pamiętamy oczywiście wszyscy Monty Pythonów, pamiętamy Rickiego Gervaisa i jego serial The Office, prawda, i inne pokrewne seriale, które później zrobił. Sacha Baron Cohen zrewolucjonizował brytyjski humor, ponieważ wprowadził do niego bezprecedensowy poziom bezczelności i improwizacji, no i też sztuki performance'u. Przełamał tym samym tradycyjne ramy komedii, wychodząc też ze studia telewizyjnego wprost na ulicę, no i stawiając napotykanych ludzi, często znane osoby, polityków, mówiłem już o tym, w sytuacjach skrajnego dyskomfortu. Jego twórczość to mistrzowskie połączenie absurdu, brytyjskiej autoironii i surowego krytycyzmu społecznego. Cohen udowadnia, że najskuteczniejszy jest ten dowcip, który nie tylko bawi do łez, ale przede wszystkim zmusza widza do
1: myślenia.
0: Konfrontacji z niewygodną prawdą o ludzkiej naturze. Warto też dodać, że Sacha Baron Cohen to także wytrawny aktor, który ma za sobą znakomite role filmowe.
1: W Szpiegu na przykład, tak.
0: W Szpiegu, właśnie chciałem o tym wspomnieć. Wyciągnąłeś mi to z ust, Bogdanie, gdzie no, odegrał bardzo skomplikowaną, bardzo tragiczną, na wielu poziomach wzruszającą postać izraelskiego szpiega, który ostrzegł władzę izraelską, bo bodajże chodziło o wojnę Jom Kippur, prawda?
1: Tak jest, tak.
0: W 1973 roku. Także jest to człowiek o niezwykłym wachlarzu talentów, no ale oczywiście najbardziej zapisał się w pamięci telewidzów jako Borat, no i jako Ali G. Powraca po 20 latach, więc myślę, że wiele osób na świecie, tych znanych i mniej znanych, może drżeć z obaw o to, że pojawią się na ekranie.
1: Wrzućcie sobie do YouTube'a Jungle is Massive. Warto sobie to przypomnieć z lat 90.
0: Jungle is Massive.
1: Tak jest. Proszę Państwa, Ali G is in the house. Radio RMF 24.

0: Oj, mamy najnowszy sondaż. Słuchajcie, mogę go wam już podać. W Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji dotyczących przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Otóż w badaniu opinii 24 dla Polityki Insight największe szanse na zwycięstwo ma Łukasz Gibała, który może liczyć na poparcie rzędu 25%. Przypomnę wam, że to już czwarta próba Łukasza Gibały, czwarty start w wyborach prezydenckich w Krakowie. Zobaczymy, z jakim skutkiem. Prawie o 10 punktów procentowych Gibała wyprzedza Monikę Piątkowską, która wystartuje z ramienia Koalicji Obywatelskiej ze wsparciem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przypomnę wam, niedawno z Moniką Piątkowską wystąpił w Krakowie sam premier Donald Tusk. Zobaczymy, czy to w Grodzie Kraka będzie dodatkowy atut. Podium zamyka Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Poparcie obecnie dla pani Darii wynosi niespełna 9%. Na kolejnych miejscach znaleźli się Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, mający mocne związki z Nową Hutą. Dalej Aleksandra Owca, reprezentująca partię Razem, czyli ugrupowanie Adriana Zandberga. Oraz Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, to znaczy działacz ugrupowania Mencena i Bosaka. Okazuje się, że jednym z kluczowych wniosków badania stanowi wysoki odsetek niezdecydowanych. Jest o co walczyć. Ten odsetek odpowiada wynikowi lidera sondażu i wynosi nieco ponad 25%. Co ciekawe, chęć oddania głosów na Łukasza Gibałę deklaruje zdecydowana większość osób, które w maju zagłosowały za odwołaniem Miszalskiego. To też warto wiedzieć. Tu Radio RMF24, mamy dla was jeszcze więcej informacji, także tych lokalnych, dotyczących naszych miast i miasteczek.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ewa Kwaśny, fakty RMF FM.
1: Wybuch gazu w domu jednorodzinnym w Gocławiu. Zawaliła się ściana budynku. Ranna została 35-latka. Akcje CD Projekt Red w dół po przesunięciu premiery Wiedźmina 4. Inwestorzy i gracze rozczarowani. W faktach także ostrzeżenia o utrudnieniach na autostradzie A1 w Pomorskiem. A w finale naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo Polskie. Żółto-niebieski konwój RMF FM gości na Lubelszczyźnie. Co tam się dzieje? Wybuch gazu w domu jednorodzinnym w Gocławiu w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Ranna została 35-letnia kobieta. Dom został poważnie uszkodzony. Na linii reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Dzień dobry.
1: Witaj Michale, co jeszcze ustaliłeś?
2: Do wybuchu doszło nad ranem przy ulicy 3 Maja w Gocławiu. Jak wstępnie ustaliły służby, eksplodował gaz, który ulatniał się z butli. Siła wybuchu była tak duża, że zawaliła się część ściany budynku. Ranna została 35-letnia kobieta, którą do szpitala zabrał śmigłowiec LPR. W domu były też 58-latka oraz dwoje dzieci w wieku 6 i 7 lat. Im nic się nie stało. Na miejscu nadal pracują strażacy. Po zakończeniu ich działań stan budynku oceni nadzór budowlany, a przyczyny wybuchu ma ustalić prokuratura.
1: A teraz uwaga kierowcy, utrudnienia na autostradzie A1 w Pomorskiem. Pomiędzy węzłami Swarożyn-Pelplin w pobliżu miejscowości Klonówka. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Akcje CD Projekt Red nadal w dołku po zapowiedziach dotyczących planów wydawniczych. Wczoraj polski producent gier, jedna z najważniejszych spółek na warszawskiej giełdzie, gwałtownie straciła kilka procent. Gra Wiedźmin 4 ukaże się później niż spodziewali się gracze. W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
3: Dzień dobry.
1: Igorze, gracze są niepocieszeni, a inwestorzy?
3: A inwestorzy również nie są zadowoleni i dlatego akcje mocno potaniały. Ci mniej cierpliwi uznali, że nie chcą czekać na premierę czwartej części aż do 2028 roku. I to mimo, że od wczoraj w cyfrowym uniwersum Wiedźmina wydarzyło się bardzo dużo. Bo zobaczyliśmy zwiastun odświeżonej wersji ostatniej odsłony przygód Geralta z Rivii Wiedźmina 3. Do tego w przyszłym roku gracze otrzymają nowy dodatek do gry. A mimo to CD Projekt Red jeszcze nie odrabia strat na warszawskim parkiecie. Podkreślmy, sytuacja wokół tej spółki może oddziaływać na całą giełdę. Spółka jest notowana w indeksie WIG20, a do tej pory sprzedała ponad 65 milionów kopii Wiedźmina 3.
4: Jedziemy w Polskę, by być bliżej Was.
1: To ma być finał z przytupem. Pyszne, bo Polskie kończymy dzisiaj na Lubelszczyźnie, w Fajsławicach, razem ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet. Żółto-niebieska ekipa RMF FM. Jest tam Magdalena Wojciech i Dominik Smaga, tak?
5: Dzień dobry.
1: Meldujecie
5: ale
1: się, jesteście panie mówić na miejscu. No wyobrażam sobie, na pewno. Witamy ponownie. Wieś Fajsławice jest nazywana, tak? Zgadza się, zielarskim sercem Lubelszczyzny.
5: Tak. I to jest widać, i to widać przyglądając menu lokalnej restauracji Jankes, gdzie właśnie jesteśmy. Z nami Honorata Pędzisz, właścicielka. Które potrawy z ziołami polecasz szczególnie nowym klientom, którzy tutaj się pojawiają?
6: Dzień dobry przede wszystkim. Zapraszamy serdecznie na naszą zupę chłopską. Jest to pierwsza taka sztandarowa nasza potrawa, którą się nasza restauracja wyróżnia, która została wpisana w 2013 roku na listę produktów tradycyjnych.
5: Chłopska, czyli syta, tak się domyślam.
6: Syta, bardzo syta. To nasze panie właśnie z Koła Aktywnych Kobiet zapoczątkowały tą zupę, to one ją stworzyły, to ona dzięki nim została wpisana na tą listę, a my dzięki paniom możemy ją serwować w naszym lokalu. Jest to zawiesista zupa z dodatkiem kremowych ziemniaków. Jest tam bardzo dużo ziół. Są lane kluseczki, przysmażone pod gardle i słoninka. Jest to taka zupa, która kiedyś w domach była robiona z produktów, które każdy miał dostępne od ręki. Nie musiał do sklepu chodzić, bo wiadomo, że produkty były ograniczone, a to była taka zupa, którą każdy mógł u siebie zrobić.
5: Pani Honorato, a babcia w domu też taką zupę robiła?
6: Babcia też taką zupę robiła.
5: Babcia się uśmiecha, siedzi koło nas, dlatego że babcia należy do stowarzyszenia.
7: No właśnie to dzięki Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet, które działa w Fajsławicach, tyle pyszności. Ponoć tyle pysznych rzeczy panie robią, że trudno było się zdecydować, o czym naszym słuchaczom opowiadać w pierwszej kolejności.
8: No trudno nam o wszystkim opowiedzieć.
7: Co robicie?
0: robimy praktycznie wszystko. Wszystkie stare dania robimy, co nasze babcie gotowały.
7: Nawet pokrzywa na warsztat
0: Nawet
7: idzie.
0: Nawet pokrzywa idzie na warsztat. Nasza zupa pokrzywowa jest wszędzie bardzo lubiana. Dobra. Jest bardzo
7: I lemoniada z pokrzywy.
5: Musimy koniecznie tego spróbować. Tak. To my próbujemy. Z Dominiku nalejesz mi, a my słyszymy się w Faktach za godzinę.
7: Biegnę po dzbanek.
1: Jak ja was słyszę, to od razu robię się głodna. Zresztą nie tylko ja, wszyscy w redakcji. Zobaczcie też filmy z finału naszej akcji Pyszne bo Polskie na profilu RMF24 na Instagramie. Gorąco polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Po południu najbardziej pochmurno będzie na Podkarpaciu, w Małopolsce i Lubuskiem. Trochę chmur zobaczycie też na Podlasiu, Mazowszu oraz na południu Dolnego Śląska, Wielkopolski i Górnego Śląska. W okolicach Bielska Białej, Krakowa i w Karkonoszach może trochę popadać. Najchłodniej w Żywcu 13 stopni, w Gdańsku 19, a w Warszawie 23.
9: Radio RMF 24.
10: Tak się nazywa nasze radio. Ja nazywam się Bogdan Zalewski. Mam zaszczyt i przyjemność towarzyszyć wam dzisiaj. Gramy muzykę. Taką muzykę. Rock przez cały rok. Ale przy okazji powrotu Allegro G wspominałem o Jungle. Nasz rodak za wielką wodą, pan Tomasz Detroit, zauważył to, przypominając audycję Technikum Mechanizacji Muzyki. Dziękuję za korespondencję. No i tak razem spędzamy czas. Piszemy do siebie SMS 3322 radio@rmf24.pl. Za chwilę będziemy w naszym sejmowym studiu.

0: To wszystko, czego chcesz wiedzieć o tym, co dzieje się tu i teraz w Radiu RMF 24. 9 minut po godzinie 12. No to już popołudniowy program w Radiu RMF 24. Patrzę do kalendarium. Dzisiaj środa, 26 sierpnia. Sejm nie obraduje na posiedzeniu plenarnym. Są takie wakacje, no ale nie brakuje nowych, wzbudzających emocje tematów w polskiej polityce. Usłyszymy o nich na pewno w rozmowie naszego reportera Kacpra Wróblewskiego z sejmowego studia. Witamy serdecznie ciebie i twojego gościa.
1: Dzień dobry, a z nami jest europoseł Rozwój Plus Michał Dworczyk. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: No media dzisiaj obiegła informacja. Michał Moskal, poseł Prawa i Sprawiedliwości, spotkał się z prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem na Ibisie w 2025 roku. Wiedzieliście o tym jeszcze, jak pan był w PiSie?
2: Nie miałem takiej wiedzy i oczywiście jak się pojawiają jakieś fakty w sprawie, która dotyczy tysięcy Polaków, to trzeba je wyjaśniać, natomiast nie może umykać główny problem. Głównym problemem jest to, że tysiące osób zostały poszkodowane. Dla tysięcy osób rząd nie potrafił de facto zapewnić bezpieczeństwa, jeśli chodzi o ten rodzaj inwestycji, i to jest klucz problemu.
1: A czy nie wydaje się panu dziwne, że Michał Moskal, który spotykał się z Przemysławem Kralem, później był odpowiedzialny za pisanie poprawek do ustawy o kryptowalutach?
2: Nie mam takiej wiedzy. Mogę tylko powtórzyć, że jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, to nie ma znaczenia, której partii to dotyczy. No po prostu, jeżeli chodzi o wątpliwości dotyczące funkcjonowania administracji, czy polityki w ogóle, czy też prac parlamentu, trzeba je spokojnie wyjaśniać, ale nie powinniśmy właśnie ulegać takim pokusom, żeby z oczu tracić zasadniczy problem. A zasadniczym problemem jest poszkodowanych tysiące Polaków. I tutaj widzę pewną nieudolność obecnego rządu, zarówno jeżeli chodzi o ochronę tych osób, jak i wyjaśnianie sprawy obecnie. Zresztą, jak usłyszałem, pan Roman Giertych zaangażował się w obronę pana Krala. No, ja wolałbym, żeby polityk Platformy Obywatelskiej tak bardzo troszczył się o osoby poszkodowane. No ale to są wybory oczywiście pana Giertycha i Platformy Obywatelskiej. I zamykając ten temat, mogę powiedzieć, że według mojej wiedzy nikt z naszego środowiska, ze środowiska Rozwój Plus, nie miał żadnych takich kontaktów. No i po prostu więcej w tej sprawie nie mam nic do powiedzenia.
1: Jeszcze tylko o jedną kwestię zapytam, bo premier napisał dosyć niedawno, jakieś kilkadziesiąt minut temu na X-ie, serial Zonda dopiero się rozkręca. Teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka Karol Nawrocki i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach, kasa na zegarki za 40 tysięcy euro na media, wyborcze imprezy, fundacje prawicowych polityków. Tak pisze Donald Tusk.
2: No tak, tylko że Donald Tusk właśnie nie doprowadził do tego, żeby ochronić depozyty ludzi, klientów Zonda Krypto. Teraz jak zawsze próbuje jego przyjaciel, jego prawa ręka, jeśli chodzi o sprawy prawne, Roman Giertych, broni głównego sprawcy tej całej afery. No a teraz Donald Tusk, tak jak zwykle, próbuje odwracać kota ogonem. Chyba nikogo to nie zaskakuje.
1: Zmieńmy temat. Premier Mateusz Morawiecki bodajże w Polsacie zapowiadał, że zgłosicie swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Kiedy poznamy to nazwisko?
2: We wtorek wieczorem odbędzie się klub Rozwoju Plus i tam będziemy podejmować te decyzje. U nas wszystkie decyzje podejmowane są w sposób demokratyczny, więc zakładam, że w głosowaniu wyłonimy takiego kandydata.
1: Wielu jest chętnych?
2: I oczywiście będziemy komunikować to w odpowiednim czasie. Nie wiem, dlatego że jeszcze czekamy przez te kilka dni na rozpoczęcie Sejmu i wtedy się przekonamy, ale na pewno mogę powiedzieć, niezależnie od tego, ilu jest chętnych, którzy już zgłosili taką chęć, to mogę powiedzieć, że na pewno jest szereg osób, które spokojnie taką funkcję mogłyby podjąć i w sposób odpowiedzialny wypełniać.
1: Bo chętnych jest na jeden wakat sporo i tu już nie chodzi mi o polityków Rozwój Plus, no bo tak, jest zgłoszony Marcin Ociepa, wy chcecie kogoś zgłosić, Unia Centrum też chce kogoś zgłosić, to jak znaleźć to miejsce, które...
2: Ja zawsze wychodziłem z założenia takiego, że każdy klub powinien mieć swoje miejsce, swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu i oczywiście do tego też będziemy namawiać, bo to byłoby normalne i myślę, że to jest właśnie esencja demokracji, że wszystkie środowiska polityczne są reprezentowane w prezydium Sejmu.
1: No ale pojawia się argument, że jesienią 2023 roku klubów nie było aż tyle i niektóre powstały właśnie po rozpadach, czy to Polski 2050, czy Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego więc miałoby być to prezydium powiększane?
2: Dlatego, że każdy z nas reprezentuje wyborców, którzy na nas głosowali, więc dobrze, żeby ci wyborcy mieli przełożenie, mieli wpływ również na pracę w parlamencie, a żeby tak było, no to powinny kluby czy przedstawiciele klubów powinni móc zasiadać w prezydium Sejmu dla sprawnego procedowania, poszczególnych aktów legislacyjnych, czy po prostu dla sprawnego przepływu informacji. To jest wyłącznie decyzja polityczna de facto i jeszcze raz powtarzam i namawiam też wszystkich kolegów, wszystkie koleżanki z obecnej większości parlamentarnej, żeby przychylić się do takiego postulatu o to, aby każdy klub miał swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Wydaje się, że jest to absolutnie esencja demokracji. Koleżanki i koledzy z większości parlamentarnej dzisiejszej zawsze podkreślali i podkreślają, jakimi są demokratycznymi politykami, jak ważna jest dla nich demokracja. No więc tu jest taki dobry moment, żeby się wykazać.
1: A jeśli tak nie będzie, jeżeli takiej uchwały nie będzie i pozostanie jeden wakat, to wycofacie swojego kandydata i stwierdzicie, no Prawo i Sprawiedliwość jest największym opozycyjnym klubem, na to miejsce ten wakat na Prawo i Sprawiedliwość czekało tyle już czasu i wycofacie swojego kandydata?
2: No nie, Prawo i Sprawiedliwość nie czekało tyle, bo Prawo i Sprawiedliwość
1: Czekał na kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
2: Podjęło świadomą decyzję, żeby przez przeszło dwa lata nie zgłaszać swojego kandydata.
1: No ale to odpuścicie, jeżeli nie będzie więcej miejsca?
2: Natomiast my oczywiście zgłosimy swojego kandydata. Jesteśmy trzecim co do wielkości klubem w Sejmie, w związku z tym no nie widzimy żadnych powodów, dlaczego mielibyśmy nie zgłaszać naszego kandydata na funkcję wicemarszałka.
1: A co z waszą przyszłością w EKR-ze? Pan jest europosłem, z tego co rozmawialiśmy prosto z Brukseli, pan dzisiaj przylatuje.
2: Nie wiem, co w EKR-ze. Chcielibyśmy pozostać w grupie europejskich konserwatystów i reformatorów, choć tu jeszcze nie ma rozstrzygnięcia. Natomiast dziś podjęliśmy decyzję o złożeniu rezygnacji z udziału w polskiej delegacji, czyli w delegacji, którą tworzy Prawo i Sprawiedliwość. Będziemy budować w Parlamencie Europejskim delegację Rozwój Plus i na pewno w najbliższych dniach to się rozstrzygnie, czy ta delegacja będzie funkcjonowała w ramach EKR-u, czy innej grupy politycznej.
1: Dogadali się pana koledzy z Rozwoju Plus, którzy są tutaj na co dzień przy Wiejskiej, co do pomieszczeń, co do miejsc na sali plenarnej. Bo z tego, co słyszałem, to mocno burzliwe dyskusje były w kancelarii Sejmu z ministrem Woźniakiem na ten temat.
2: Takie dyskusje budzą czasami emocje, ale chyba każdy przyzna, że nie są to sprawy kluczowe,
1: no właśnie,
2: prawda?
1: To jest dosyć zabawne, że to nie są sprawy kluczowe, a między wami taka wojna o to, gdzie ma kto siedzieć, w jakim pomieszczeniu.
2: No wie pan, normalna dyskusja i normalne problemy organizacyjne, które trzeba rozwiązać. Ja się dziwię w ogóle, że media się tym interesują, kto jaki pokój będzie zajmował, w którym miejscu w Sejmie. Sprawy techniczne, myślę, że one, jeśli nie zostały rozstrzygnięte wszystkie, to wkrótce zostaną rozstrzygnięte. Dla nas kluczowe jest, żeby móc normalnie funkcjonować, żeby zgłaszać swoje projekty ustaw, żeby nasi parlamentarzyści mogli normalnie pracować.
1: A czy jest w ogóle możliwy scenariusz, że jednym z kandydatów na wicemarszałka, może wskażecie go, będzie Ryszard Terlecki, który no już wie, jak się marszałkuje?
2: Każdy może zgłosić się w wyborach na kandydata Rozwoju Plus, natomiast ja nie znam planów żadnego z posłów, bo chyba z nikim o tym, przyznam się, do tej pory nie rozmawiałem. Ja jestem, jak pan zwrócił uwagę, posłem do Parlamentu Europejskiego, a te wybory będą dotyczyły koleżanek i kolegów w Sejmie.
1: Jeszcze na koniec zapytam o sprawę z Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pamiętam, jak informowaliśmy o tym, że pan przegrał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym sprawę o dostęp do informacji niejawnych. To było kilka tygodni temu. Na jakim etapie to jest aktualnie?
2: Tak, to była, można powiedzieć, w uproszczeniu pierwsza instancja. Dostałem wczoraj dosłownie od pani mecenas, która mnie reprezentuje, uzasadnienie, bo czekaliśmy na uzasadnienie tej decyzji i na pewno skorzystamy z możliwości odwołania się od tej decyzji, ale muszę się najpierw zapoznać z tym uzasadnieniem, bo przyznam się, że jeszcze tego nie zrobiłem.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Bardzo dziękujemy. Kasper Wróblewski rozmawiał z Michałem Dworczykiem. Przypomnę, przed laty to był wiceminister obrony, później szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, no i pozostał wierny byłemu szefowi rządu, bo teraz jest związany ze środowiskiem Rozwój Plus. Cała rozmowa będzie wkrótce na naszej stronie. Polecamy rmf24.pl. Warto wrócić do tego wywiadu. Przypomnę na temat afery Zonda Krypto, czy wakatu na stanowisku wicemarszałka Sejmu i kandydaturze ewentualnej Ryszarda Terleckiego oraz udziału środowiska Morawieckiego w unijnej grupie europejskich konserwatystów i reformatorów.

22 minuty po godzinie 12. Za 8 minut będą nowe fakty RMF FM, ale w Radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej świeżych informacji. Jest, słuchajcie, najnowszy komunikat Kremla w sprawie wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Jest to m.in. komentarz w sprawie słów byłego ministra obrony Ukrainy, Michała Fedorowa. Powiedział on wczoraj w wywiadzie dla agencji Reutera, że jego kraj powoli przegrywa wojnę z Rosją. Rzecznik Moskwy Dmitrij Pieskow stwierdził, że Ukraina zdecydowanie przegrywa ten konflikt. Jego zdaniem, tu cytat, reżim w Kijowie wyniszcza się od środka. Pieskow zabrał również głos w sprawie wizyty szefa CIA w Rosji. Putin został o tym poinformowany. Kontakty służb specjalnych trwają, powiedział. I dodał jeszcze, jest za wcześnie, by powiedzieć, czy głęboki kryzys w relacjach USA-Rosja może zostać przezwyciężony. Dodam jeszcze, że na temat obecności Johna Radcliffe'a w Moskwie mamy tutaj komentarz ekspertów. Daily Telegraph w swoim tekście powołał się na słowa Toma Tugendhata, byłego ministra do spraw bezpieczeństwa i byłego szefa Komisji do Spraw Zagranicznych Izby Gmin. Powiedział on, że do Moskwy przyjeżdża się właściwie tylko po to, by przekazać ostrzeżenie. Z drugiej strony marszałek lotnictwa Andrew Turner, były szef planowania wojskowego Wielkiej Brytanii, w tej samej gazecie wyraził przypuszczenie, że wizyta szefa CIA w Moskwie była prawdopodobnie częścią strategii wywierania presji na Iran. Jak widać, trwają te spekulacje. Mówiliśmy o nich w Radiu RMF 24. Polecam wam moją rozmowę z polskim ekspertem. Warto sięgnąć do naszej strony, naszej stale aktualizowanej witryny rmf24.pl.

0: Jest 12.30, Marlena Chudzio, zapraszam na fakty. 28 nowych koreańskich czołgów K2 dotarło do 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. To czołgi zamówione w ramach drugiej umowy wykonawczej, podpisanej z Koreą Południową w ubiegłym roku. Zasilą szeregi kolejnego batalionu Braniewskiej Brygady. Pierwsze K2 służą w tej jednostce od listopada 2024 roku. Do 30 listopada premier przedłużył obowiązywanie 4 stopni alarmowych, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Chodzi o drugi stopień Bravo, drugi stopień Bravo CRP w całym kraju, drugi stopień Bravo dla polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami i trzeci stopień Charlie dla części linii kolejowych. Stopnie są związane z zagrożeniem terrorystycznym w kraju.
1: Tym żyje region.
0: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, zebrał wymagane do rejestracji kandydatury podpisy poparcia mieszkańców. Dziś złożył je w Miejskiej Komisji Wyborczej. Wystarczającą liczbę podpisów mają również Łukasz Gibała z Kraków dla Mieszkańców i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Osoby deklarujące start w wyborach mają czas do 3 września, by zebrać minimum 3000 podpisów poparcia. Samo głosowanie 27 września. Według najnowszego sondażu Opinia 24 dla Polityki Insight największe szanse na zwycięstwo ma Łukasz Gibała. Polityk może liczyć na 25% poparcia. Wyraźnie wyprzedza Monikę Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej, a także kandydatkę Lewicy Darię Kosek-Popiołek. Szczegóły sondażu publikujemy na rmf24.pl. Do początku roku akademickiego jeszcze ponad miesiąc, ale to dobry moment dla studentów, by rozglądali się za mieszkaniem na najbliższe miesiące. W tej chwili na rynku jest jeszcze sporo ofert w nie najgorszych cenach.
2: Jeśli chodzi o to, jaki jest moment najlepszy na szukanie takiego mieszkania, to moim zdaniem to jest właśnie czerwiec, lipiec i sierpień, kiedy jeszcze nie ma tak dużo konkurencji i kiedy można ponegocjować, jest większy wybór, bo pamiętajmy, że we wrześniu, kiedy większość rusza po wakacjach na poszukiwania, zaczynają nam oferty uciekać.
0: Mówi ekspert rynku nieruchomości ze Szczecina Mirosław Król. Obserwuje też, że z roku na rok wynajmujący oferują coraz wyższy standard. Czasem oznacza to też wyższe ceny. Tour de Mont Blanc mierzy się z tak szybko rosnącą liczbą turystów, że rozważa wprowadzenie rezerwacji na wędrowanie tymi pięknymi trasami. Problemem jest przeciążona infrastruktura i śmieci. Liczący około 170 km szlak okrążający masyw Mont Blanc prowadzi przez Francję, Włochy i Szwajcarię. Co roku wędruje nim ponad 80 tysięcy osób. Fakty w RMF FM. Już za pół godziny zapraszam.
3: Dwie minuty, już trzy po pół do pierwszej po południu. Tu Radio RMF 24. Za chwilę, słuchajcie, odwiedzimy Fajsławice. Przygotujcie się. Można mieć przy sobie jakąś przekąskę, bo para naszych dziennikarzy będzie smakowała różne lokalne potrawy w tej pięknej miejscowości na Lubelszczyźnie. Bądźmy razem.

0: Słuchacie radia RMF24? Słuchajcie, oto nastąpił finał smaków, kres spotkań, meta pełna radości. O czym mówię? O wakacyjnej trasie Pyszne bo Polskie. Kończymy tę naszą kulinarną podróż dzisiaj w Fajsławicach. To jest przepiękna miejscowość na Lubelszczyźnie. Podziwiają ją i testują miejscowe przysmaki Magdalena Wojtoń i Dominik Smaga. Nasi dziennikarze są już ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet w lokalnej restauracji Jankes, prawda?
1: Wszystko się zgadza, Bogdanie.
0: Magdaleno, Dominiku, już czuję. Mój nos mi to podpowiada, że spokojnie tam dzisiaj na pewno
1: nie jest. Oj, spokojnie nie jest i od razu odda mikrofon pani Alinie, która, Bogdanie, chciała ci coś powiedzieć.
0: Bardzo proszę.
2: Ja tu, niech pan żałuje, że pan tutaj nie przyjechał do Fajsławic,
0: panie
2: Bogdanie, bo u nas tutaj serwujemy najlepsze dania, jakie są w całej Polsce.
0: A jeszcze z przyprawami, prawda, bo słyszałem, że jesteście tutaj taką kopalnią tymianku. Nie wiem, czy się wykopuje tymianek, ale na pewno się korzysta.
2: Z ziół. Nasza gmina to jest przede wszystkim produkcja ziół i my tutaj robimy wszystkie potrawy z ziół.
0: Melisa, majeranek, mięta, szałwia, oregano, czomber.
2: Dzisiaj tutaj chcemy wypromować, to są kartofle z mączką i z zimnym barszczem.
3: No właśnie, patrzę teraz na taki talerz. Na talerzu są ugotowane ziemniaki z wody. Obok jest miska z takim brązowym proszkiem. Cóż to jest ten proszek?
2: To jest siemię lniane, które trzeba najpierw podprażyć na patelni, później to siemię, kiedyś to się tłukło w takiej stępie.
3: A teraz zemleć.
2: A teraz trzeba zemleć, no, w młynku. Niestety stępy już poszły w niepamięć. No.
3: Ale sama potrawa jest tradycyjna. Kawałek tego ziemniaczka macza się, jak gdyby obtacza się w tym siemieniu.
1: Trzeba jeść
3: a potem popija się barszczem, zimnym barszczem. Jeżeli komuś się zapalają w głowie jakieś skojarzenia na hasło barszcz, nie, to są kompletnie mylne skojarzenia. Ten barszcz to śmietana z wodą i szczypiorem.
2: I szczypiorem i z koperkiem.
3: To taka postna potrawa, pani opowiadała.
2: Tak, to jest potrawa, która była podawana w Wielkim Poście. W środę i w piątki takie potrawy się jadało. Na wsi, nie wiem jak miasto się tam do tego ustosunkowało, ale
0: taki wieś, post to ja rozumiem.
2: Miasto, pieniędzy i dlatego serwowało.
3: Miasto w tym momencie się bardzo zachwyca smakiem. To właśnie, proste, a smaczne.
2: To właśnie zapraszamy miasto do Fajsławic, żeby przyjechali tutaj do nas na te kartofle z mączką.
1: My siedzimy przy stole na środku kartofle.
3: Jeżeli można tu jakoś porównać, tylko się wtrącę, to taki trochę popcornowy smak tak na pierwszy.
1: Bardzo, bardzo ciekawy.
3: Języka.
1: A z nami przy stole, oprócz tego, że jest całe ogromne koło aktywnych kobiet.
0: Pozdrawiamy.
1: To pani Dorota, która jest... Macie pozdrowienia, drogie pani, od Bogdana, naszego prowadzącego.
4: Pozdrawiamy.
1: O, Bogdanie, masz pozdrowienia.
0: Się nisko.
1: Z panią honoratką, pani honorata już tutaj myślała, jak to danie włączyć do menu restauracji Jankes, dlatego że to jest taka restauracja, w której są lokalne potrawy. Co na przykład macie?
5: Oczywiście mamy tu zupę chłopską, pierogi z czerwoną fasolą, zawijańca fajsławickiego, ale robimy też i schabowego po lubelsku i mamy też chłodnik lubelski, ale te ziemniaki, powiem szczerze, że ja je dzisiaj też pierwszy raz próbowałam i jest to coś innego, coś niespotykanego, smak ma zupełnie inny i w życiu bym nie powiedziała, że to jest zmielone siemię lniane, bo smak jest naprawdę faktycznie można delikatnie porównać do popcornu, trochę do może prażonej bułki tartej, ale jest to zupełnie inny smak i czegoś takiego myślę, że dużo ludzi nigdy w życiu nie jadło. I myślę, jak to danie włączyć do karty restauracyjnej, żeby mogła ona tutaj u nas zaistnieć na stałe.
3: Jak tutaj pani Alina mówiła, ono ma wielkopostny rodowód, to danie, ale jak dla mnie to jest idealna potrawa na upały.
1: Tak jak dzisiaj. Dzisiaj pięknie świeci słońce, temperatura wysoka, ale pani musi być bardzo dumna z pani honoraty. Babcia honoraty z nami.
6: No, jestem babcią pani honoratki.
1: I członkinią koła.
6: Członkinią koła naszego. Także, no, i tak samo gotujemy zupę i pokrzywową i inne jeszcze, i pierogi. Zawsze uczestniczę, chociaż nieraz tam krzyż zaboli, ale no bo wiek mam już inny jak te nasze. Jestem najstarsza w tym kole. Ale jakoś działam.
7: Ale
6: no.
7: Bardzo aktywna, ale bardzo aktywna.
1: Wy w ogóle jesteście aktywne dziewczyny, bardzo. Tak, oddaję mikrofon.
2: Zosia jest naszą skarbniczką, więc kasę trzyma idealnie. Idealnie, także zajmuje się naszymi finansami.
4: Ja muszę dodać, że pani Zosia była moją nauczycielką jeszcze.
8: Naprawdę?
4: Tak. Uczyła nas
0: matematyki. Taka skarbniszka to skarb.
3: Ja jeszcze bardzo potrzebuję dodać, że przed nami na stole jest dzbanek z syropem z pokrzywy i to smakuje, jakby tam był miód, a tam miodu nie ma.
1: Dominiku, ja w takim razie naleję ci jeszcze trochę tego syropu i my
3: bardzo
1: zachęcamy.
3: Dziękuję, bardzo chętnie.
1: Słuchajcie kolejnych faktów. Będzie pysznie.
0: O, nie trzeba zachęcać. W koło to można obtaczać i smakować. Obtaczany w siemieniu lnianym ziemniaczek, maczany w barszczu, czyli w śmietance ze szczypiorkiem. Jeszcze na dodatek zawijaniec fajsławicki. Pychota. Pyszne po polskie. Kolejne spotkanie z pysznościami, jak słyszeliśmy, pysznościami z Lubelszczyzny. W faktach o 13, a więc już za 19 minut. Tu radio.

No i jest właściwa reakcja na naszą pyszną relację z Fajsławic. SMS 3322. Ej, no, smaka robicie. A tu jeszcze 2 godziny do przerwy. Pozdro z Köln. No to kłaniamy się rodakom w Niemczech, przesyłamy uśmiech do kolonii. No i zapowiadamy, kolejna porcja smakowitości z Lubelszczyzny w faktach o 13, czyli za 13 minut. Tak się złożyło. A na razie w faktach, zanim w faktach, to w Radiu RMF24 mamy teraz najnowsze informacje o rozbudowie polskich sił zbrojnych, bo mówił o tym przed chwilą na konferencji prasowej wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Koźniak-Kamysz. A wyjaśniał szczegóły dotyczące zakupu przez nasz kraj samolotów do transportu.

0: transportu i tankowania w powietrzu.
1: Airbus A330. Samoloty MRTT służące do tego, żeby w najtrudniejszych misjach wspierać nasze myśliwce. F-16, F-35 czy EWA-50. To wszystko jest po to, żeby operacyjne zdolności najlepszych polskich pilotów nie były przerywane przez brak dostępnego paliwa. Operowanie F-35 to jest zużycie ogromnej masy paliwa za każdym lotem. To jest czasem kilkadziesiąt minut na pełnych obrotach, w pełnym skupieniu, w pełnej aktywności. Bez czterech samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35. Czyli ich zakup, bardzo dobry, nie byłby w pełni wykorzystany. Do tego transport na szeroką skalę, ogromny zasięg tych samolotów, tonaż, który mogą udźwignąć. Pamiętam, jak z panią minister Sobkowiak-Czarnecką byliśmy w Hiszpanii i wtedy dwa samoloty wydawały się już wielkim osiągnięciem. Udało się po dobrych negocjacjach z rządem Królestwa Hiszpanii osiągnąć, że do 2030 roku trafi do Polski, do polskiej armii, trafią do polskich sił zbrojnych, trafią cztery samoloty do transportu i tankowania w powietrzu.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej przekazał również, cytuję, kolejną dobrą informację.
1: Pamiętam, jak z panem ministrem Tomczykiem Bejdą byliśmy w Łasku kilka tygodni temu, witając na samym początku, jeszcze w nieoficjalny sposób, jako pierwsi, samoloty F-35. Przylatują do Polski z Teksasu. Kolejne pięć jest w drodze za kilkadziesiąt godzin w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Będą przywitane, będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi, przed polskim lotnictwem. Jak najszybciej wdrożenie do pełnej służby F-35 i EWA-50. Mówimy o tym od wielu miesięcy, pracujemy, nadrabiamy zaległości, choćby w uzbrojeniu, którego nie było do EWA-50, które dokupiliśmy, w uzbrojeniu do F-35 i w wybudowaniu baz, których nie było, które realizujemy, ale potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół, ze strony tych, którzy naruszają polską przestrzeń powietrzną.
0: Tak mówił wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnę wam, że jeszcze nie, do niedawna, bo właściwie 6 lat temu, w 2020 roku, gdy Kosiniak-Kamysz był w opozycji, krytykował zakup F-35. No ale zmienił zdanie i to jest najważniejsze. Słuchajcie Radio RMF24. Mamy jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF24.

0: Jeszcze sekundy i będzie 13, skoro pierwsza, to o pierwsze fakty RMF FM. Zapraszam serdecznie Ewa Kwaśny. Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24.
1: Bardzo proszę. Na początek nowe fakty, do których dotarł dziennikarz RMF FM, dotyczące wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Utrudnienia po wypadkach na autostradzie A4 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Dla zmotoryzowanych mamy także informacje o cenach paliw, które mają obowiązywać od jutra. A w wielkim finale akcji Pyszne bo Polskie dużo przepysznego jedzenia w wyśmienitym towarzystwie. Jesteśmy na Lubelszczyźnie. Dopiero po miesiącu od wysłania amerykańskie władze otrzymały wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Według informacji uzyskanych przez naszego dziennikarza z prokuratury krajowej, służby dyplomatyczne polskiej ambasady w Waszyngtonie przekazały go stronie amerykańskiej dopiero wczoraj. Z tymi wiadomościami Tomasz Skory. Tomku, chodzi o wniosek wysłany z Polski 27 lipca.
2: Dokładnie tak, bo z taką datą pojawił się wtedy komunikat prokuratury stwierdzający, że dziś właściwym władzom USA przekazano drogą dyplomatyczną wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Tak się jednak, jak się okazuje, nie stało. W ubiegłym tygodniu zapytałem prokuraturę, na jakim etapie jest rozpatrzenie tego wniosku. Ale dopiero dziś, czyli 30 dni po informacji o przekazaniu wniosku Amerykanom, prokuratura odpisała jednym zdaniem, że, cytuję, służby dyplomatyczne ambasady RP w Waszyngtonie przy nocie werbalnej z dnia 25 sierpnia 26 roku przekazały władzom amerykańskim wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobro. Praktycznie miało to oznaczać, że dopiero wczoraj, kilka dni po tym, jak zaczęliśmy o to pytać, zarówno w Waszyngtonie, jak w Warszawie, któryś z pracowników polskiej ambasady dostarczył w końcu do Departamentu Stanu wniosek, który miał tam trafić, przypominam, jeszcze w lipcu.
3: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Jedna osoba została ranna w zderzeniu auta osobowego z motocyklem na A4 w pobliżu Bochni w Małopolsce. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Rzeszowa. Utrudnienia też na dolnośląskim odcinku A4. Dwie ciężarówki zderzyły się w pobliżu Jadwisina. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. A teraz ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 57 groszy, benzyny 98 7,39, a oleju napędowego 7 zł 47 groszy. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe o grosz, a oleju o 7 groszy. Dużo dobrego jedzenia, jeszcze więcej dobrej energii. Tak wygląda nasz wielki finał. Pyszne bo Polskie dziś na Lubelszczyźnie. Magdalena Wojtoń i Dominik Smaga są w Fajsławicach ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet. Witajcie ponownie.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Jaka potrawa polecona przez panie zrobiła na was największe wrażenie?
4: No i tutaj ciężko wskazać zdecydowanego zwycięzcę. Przede mną jest miska ziemniaków, takich ugotowanych z wody, które obtacza się w mączce z siemienia lnianego, prażonego i popija postnym barszczem, zimnym barszczem. To jest woda ze śmietaną, szczypiorkiem i koperkiem. A tutaj obok mamy na półmiskach dwa rodzaje pierogów. Jedne są z czerwoną fasolą i skwarkami, drugie jak ruskie, ale nie do końca.
5: Tak, to są pierogi ruskie, ale troszeczkę podkręcone takim twistem naszym fajsławickim, czyli masełko z dodatkiem świeżego tymianku.
4: A te z czerwoną fasolą, przepyszne, to taka lokalna specjalność?
5: Pierogi z czerwoną fasolą to jest lokalna. To jest, pierogi z czerwoną fasolą zostały w 2014 roku wpisane na listę produktów tradycyjnych, stworzone przez nasze
6: A
5: panie
6: po
5: aktywnych
6: drugiej,
5: kobiet.
6: No właśnie, ja po drugiej stronie stołu z panią Krystyną. Pani Krystyno, kiedy zapytałam panią o sukcesy koła, pani wyciągnęła 4 kartki A4. Mnóstwo tego.
7: Tak, bardzo dużo mamy nagród, dlatego że właśnie my gotujemy produkty, robimy potrawy tradycyjne. Co robiły nasze babcie, prababcie? I wszystko jest bardzo smaczne.
6: Fantastycznie. I chyba potwierdzi to Grzegorz, czyli słuchacz, który słuchajcie, przyjechał do nas na motorze, usłyszał, że jesteśmy tutaj na tym terenie i teraz trwa test pierogów. I co, panie Grzegorzu, jak smakują?
8: Witam, dzień dobry. Jak najbardziej są pyszne, ale to z czerwoną fasolą to dla mnie jest super. Jeszcze skwareczki robią robotę.
4: Potwierdzam.
8: Bardzo dobrze.
6: Pan Grzegorz jest pierwszym słuchaczem, który dzisiaj do nas dotarł, ale czekamy na więcej. Słuchajcie, od 14 czeka na was ogromny gar zupy pokrzywowej i ogromny gar zupy chłopskiej, także zapraszamy słuchaczy.
4: Czekamy
6: na was w Jankesie.
4: W Fajsławicach.
1: Polecamy i zapraszamy. Pyszne bo Polskie jeszcze dziś wróci na antenę RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. 24.
0: Informujemy i różne stawiamy pytania. Aktualne brzmi: dlaczego topniejący lód może stać się jednym z najbardziej zapalnych punktów światowej polityki XXI wieku? To nie jest tylko słowny paradoks. Przekonacie się już za kilka chwil w mojej rozmowie z gościem.

0: 12 minut po godzinie 13, tu Bogdan Zarewski, to ja mam zaszczyt i przyjemność być z wami, prowadzić tę audycję. No muszę wam się czymś pochwalić, zdradzić. Otóż tak się czasami składa, że moje prywatne lektury nakładają się na to, co dzieje się na świecie, na te bieżące doniesienia. No i tak się składa, że ostatnio wziąłem do ręki książkę Wojna o Arktykę, rywalizacja mocarstw o biegun północny Kenneta Rosena. To jest taka świeża pozycja na półkach księgarskich w Polsce. Rosen pokazuje Arktykę jako nowe pole konfrontacji Rosji, USA, Chin i innych państw. Twierdzi, że topnienie lodu otwiera nowe szlaki żeglugowe i dostęp do surowców, ale jednocześnie ułatwia militaryzację regionu. Tak w skrócie o tej książce. No i tak się składa, że najnowsze doniesienia agencyjne potwierdzają jakby tę logikę geopolityczną. W minionych dniach pojawia się coraz więcej informacji o rosnącym znaczeniu Arktyki, czyli tego obszaru Ziemi otaczającego biegun północny, tak dodam, dla sprecyzowania tematyki. Ten rejon należy do kilku krajów, m.in. do USA, do Kanady, Rosji, Norwegii, Danii. No i te ostatnie doniesienia brzmią. Premier Kanady Mark Carney ogłosił zamówienie 6 nowych lodołamaczy dla Straży Przybrzeżnej, która będzie patrolować w Arktyce i w rejonie Wybrzeża Atlantyckiego. Z kolei Korea Południowa wysłała do Europy swój pierwszy kontenerowiec szlakiem morskim przez Arktykę w obliczu problemów z transportem przez Bliski Wschód. Po 45 dniach podróży ma dotrzeć do Gdańska. I może jeszcze jedno. Norwegia będzie kontynuować poszukiwania i wydobycie ropy i gazu na Morzu Barentsa mimo sprzeciwu Unii Europejskiej. Widzimy, jakim zainteresowaniem cieszy się ten rejon globu. O tym zimnym obszarze wywołującym takie gorące emocje porozmawiam teraz z moim gościem, ekspertem, panem Olafem Hajnoszem. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Analityk do spraw Arktyki, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Proszę pana, czy możemy mówić, że ta trasa północna, niedostępna przez jakiś czas, będzie teraz uczęszczana regularnie?
1: Panie redaktorze, uczęszczana regularnie, ale w konkretnych miesiącach. Mówimy tutaj o miesiącach letnich, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Jeżeli idzie o tranzyt, bo mówimy tutaj o głównie tranzycie z Azji do Europy, no to on dalej nie jest możliwy z uwagi na warunki atmosferyczne. Natomiast ten czas, ten okres, w którym możemy przesłać chociażby kontenerowiec, jak zrobiła to Korea Południowa, on się nam wydłuża co roku o kilka dni.
0: A czy zmiany klimatu mogą doprowadzić do tego, że ten szlak będzie jeszcze bardziej żeglowny?
1: Tak, to będzie jak najbardziej, one do tego doprowadzają i to będzie postępować. Jednakże powiedzmy, że musimy uzbroić się tu w cierpliwość, ponieważ nie są to aż tak drastycznie szybkie zmiany, żebyśmy na przykład w perspektywie najbliższej dekady czy dwóch zobaczyli pełny tranzyt przez cały rok w Arktyce.
0: A kto o te trasy walczy, o ten rejon świata walczy i w jaki sposób?
1: No tu warto rozdzielić, ponieważ mówimy o północnej drodze morskiej, ale zasadniczo chodzi nam o przejście północno-wschodnie. Jest to droga prowadząca z Azji wzdłuż wybrzeży Federacji Rosyjskiej do Europy. No i kontrola nad znaczącą większością tego obszaru rzeczywiście należy do Rosji, więc tutaj jest sprawa jasna. Druga trasa, no to jest przejście tak zwane północno-zachodnie. Ono biegnie wzdłuż wybrzeży Kanady. No i tutaj mamy pewien spór pomiędzy Kanadą a Stanami Zjednoczonymi o status tych wód, ponieważ Stany Zjednoczone postulują, że ponieważ są to cieśniny w ramach prawa do swobodnej żeglugi, powinno być to wody międzynarodowe. Kanada jednak stwierdza, że jest to immanentna część ich wód terytorialnych. No i może też stąd to nowe zamówienie na 6 lodołamaczy po stronie kanadyjskiej.
0: No właśnie, czyli tutaj rywalizacja przebiega nie tylko na linii wschód-zachód, prawda? Państwa zachodu, natowskie państwa kontra Rosja czy Chiny, bo one też są zainteresowane tymi szlakami, ale także w łonie samego na przykład Sojuszu Północnoatlantyckiego. Też są takie właśnie animozje.
1: Tak, tak.
0: Proszę pana, ja może zacytuję fragment książki Rosena, którą przywoływałem na początku. Niektórych zapewne zaskoczyło napięcie wokół Arktyki, gdy prezydent Donald Trump dość obsesowo oświadczył, że chce zdobyć i zabezpieczyć Grenlandię jako kolejne terytorium USA. Nie wzięło się to jednak znikąd. Amerykańskie pragnienie kontroli nad Grenlandią narodziło się już w początkach istnienia Stanów Zjednoczonych. Co jest w tej północy, że ona ma takie znaczenie dla mocarstw?
1: Jeżeli idzie o same Stany Zjednoczone, no to po pierwsze jest to strategiczne położenie Grenlandii, która pozwala chociażby kontrolować część przesmyku Giuk. Są to też surowce, złoża metali ziem rzadkich, które występują właśnie na Grenlandii. Oczywiście szlaki handlowe, ale do szlaków musielibyśmy popatrzeć raczej na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, konkretnie na Alaskę, no bo ona jest tutaj kluczem to również do kontroli tych szlaków ze strony amerykańskiej.
0: Myśli pan, że nastąpi taki okres zimnej wojny? Myślę teraz o innym znaczeniu, globalnej wojny.
1: Nie przewidywałbym pełnoskalowej konfrontacji. Arktyka jest bardzo trudnym obszarem do prowadzenia tak naprawdę pełnoskalowych działań, natomiast rywalizacja jak najbardziej, tylko pytanie, czy ta rywalizacja będzie odgrywać się względem chociażby państw NATO, bo na 8 państw arktycznych 7 państw to są członkowie NATO, powiedzmy versus Rosja, czy może będziemy tu mieli bardziej zniuansowane sojusze, może krótkotrwałe porozumienia. No tutaj sprawa jest niepewna. Co mogę z pewną pewnością potwierdzić? Jeżeli dojdzie do otworzenia północnej drogi morskiej, tej wschodniej, wzdłuż wybrzeża Rosji, no to Rosja będzie krajem, który niebotycznie na tym zyska. Myślę, że to nawet możemy porównać do rewolucji na miarę Piotra Wielkiego, ponieważ kontrola Rosji nad potencjalnie największym bądź drugim największym szlakiem morskim, to będzie całkowita zmiana biegunów geopolitycznych.
0: Czyli Rosja zyskałaby rzeczywiście status takiego supermocarstwa przez to?
1: Nie wiem, czy byłby to status supermocarstwa, ale to byłaby inna Rosja niż ta, z którą dzisiaj się mierzymy.
0: Bo często się mówi w geopolityce, że kto panuje nad oceanami, prawda, panuje właściwie nad całym globem. No dzisiaj i szlaki handlowe, ale także kontrola militarna nad ziemią, to są właściwie szlaki wodne, prawda, przede wszystkim. Oczywiście otwierają się pola jeszcze do kontroli z kosmosu, ale te szlaki wodne tradycyjnie są takimi elementami właśnie dominacji. Myśli pan, że właśnie ten szlak północny spowoduje, że tutaj zmieni się hierarchia ważności tych krajów na świecie?
1: Z pewnością tak, panie redaktorze. Jeżeli popatrzymy dzisiaj na Suez, na Bliski Wschód, no to pamiętam, w 2025 roku 12 tysięcy okrętów przeszło przez Suez, a dwa lata temu było to jeszcze 26 tysięcy. I którędyś te okręty z Azji muszą pływać. Będą najpewniej pływać wzdłuż Afryki, tak jak działo się to jeszcze przed wykopaniem tego kanału. No, natomiast alternatywą rzeczywiście jest ta północna droga morska, aczkolwiek tutaj chciałbym też zauważyć, że wiąże się wiele wyzwań z uczęszczaniem tej trasy. No, to są wyzwania chociażby infrastruktury, ponieważ trzeba mieć odpowiednie porty, odpowiednią infrastrukturę w tych portach, możliwości search and rescue, tak, misji ratowniczych. To są też wyzwania środowiskowe, które niesie za sobą taki zwiększony przepływ, a ponadto...
0: Czyli to wciąż jest melodia przeszłości, prawda? A kto w tym momencie dominuje w tej rywalizacji? Kto jest tym państwem, które wysuwa się na czołówkę?
1: W samej Arktyce największy potencjał ma Federacja Rosyjska. Wynika to z ilości lodołamaczy. Jest to ponad 50 jednostek, w tym atomowe lodołamacze, położenia geograficznego, ale też faktu, że chociażby Stany Zjednoczone nie były zainteresowane do niedawna rozwijaniem Arktyki, a kraje o potencjale Norwegii, Szwecji czy Finlandii no nie są w stanie tutaj konkurować jak równy równym z Federacją Rosyjską.
0: Bardzo panu dziękujemy za tę interpretację, za tę analizę. Olaf Hajnosz, analityk do spraw Arktyki z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, był gościem Radia RMF24. Kłaniamy się panu nisko.
1: Dziękuję.
2: RMF24. Radio informacyjne.

0: słuchamy muzyki, ale też reagujemy na pilne informacje. Oto jedna z nich. Na plaży Kabakum w pobliżu Warny w Bułgarii znaleziono drona, a nieco dalej wrak podobnej maszyny. Resort Obrony Bułgarii przekazał, że urządzenie nie zawierało materiałów wybuchowych, na całe szczęście, ale przypomnę wam, że to jest kolejny w ciągu ostatnich dni przypadek wykrycia dronów lub ich szczątków na czarnomorskim wybrzeżu Bułgarii. Śledzimy pilne informacje. Jesteśmy z wami dzisiaj tu Radio RMF24, wasza stacja informacyjno-muzyczna.
1: Radio RMF24. O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w Radiu RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest 13.30, Marlena Chudzio, zapraszam na fakty. Do 32. bazy lotnictwa taktycznego zmierza 5 kolejnych samolotów F-35 z polską szachownicą, poinformował wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Pierwsze 3 F-35, wyprodukowane przez amerykański koncern samoloty wielozadaniowe 5. generacji, dotarły do Polski w drugiej połowie maja. Władysław Kosiniak-Kamysz pochwalił się tym, że Polska kupi też tak zwane latające cysterny.
1: Samoloty do transportu i do tankowania w powietrzu. Airbus A330. Samoloty MRTT służące do tego, żeby w najtrudniejszych misjach wspierać nasze myśliwce. F-16, F-35 czy EWA-50. To wszystko jest po to, żeby operacyjne zdolności najlepszych polskich pilotów nie były przerywane przez brak dostępnego paliwa. Operowanie F-35 to jest zużycie ogromnej masy paliwa za każdym lotem. To jest czasem kilkadziesiąt minut na pełnych obrotach, w pełnym skupieniu, w pełnej aktywności. Bez 4 samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35.
0: Hiszpański rząd zgodził się na podpisanie wspólnie z Polską umowy na zakup łącznie 7 takich maszyn w ramach programu SAFE za łącznie 810 milionów euro. 16 celów na terytorium Rosji zaatakowało minionej doby ukraińskie wojsko, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że wśród tych obiektów znalazły się lotniska, jednostki rakietowe i przedsiębiorstwa paliwowe. Według strony rosyjskiej jednym z celów ataków była rafineria ropy naftowej w Kstowie w obwodzie Niżno-Nowogrodzkim, należąca do rosyjskiego giganta energetycznego Lukoil. Dodano, że na terenie obiektu wybuchł pożar. A teraz w faktach przypomnienie dzisiejszej decyzji ministra energii. Jutro ceny maksymalne benzyny będą niższe o grosz, a oleju o 7 groszy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,57 zł. Litr benzyny 98 7,39 zł, a oleju napędowego 7,47 zł.
2: Fakty prosto z muzeum.
0: Cenne instrumenty zostaną prześwietlone. Specjaliści chcą zbadać tomografem komputerowym okazy z kolekcji Poznańskiego Muzeum Instrumentów Muzycznych.
3: Co jest bardzo istotne, że chodzi o zachowanie dziedzictwa kultury. No, gdyby cokolwiek się stało, to zawsze mamy jakby bardzo dokładną cyfrową kopię, ale oczywiście nie tylko po to jest ten projekt. 146 instrumentów w tej chwili zostało przebadane.
0: Mówił kierownik muzeum Patryk Frankowski. Dane z badań mają być później udostępnione w sieci.
4: Pilna informacja. Jak podał przed chwilą BBC News, książę Harry, jego żona Meghan i ich dzieci mają dziś przybyć do Wielkiej Brytanii. To informacja z kręgów zagranicznej arystokracji. No nie lekceważymy takich informacji, ale wiemy, że bliższa koszula ciału. Dlatego już za chwilę poruszymy nasze polskie sprawy, podatkowe sprawy. Zapraszamy serdecznie, zwłaszcza do słuchania przedsiębiorców, a zwłaszcza tych małych przedsiębiorców. Będzie jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. Pozostańcie z nami.

0: No, bez ekonomii się nie obejdzie w Radiu RMF 24. Nawet jeśli ktoś nie lubi ekonomii, to ekonomia polubi jego. To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Przypomnę wam, zmiana progów podatkowych i podwyżka CIT-u to są takie główne zmiany w systemie podatkowym, które zapowiada rząd na przyszły rok, ale w Radiu RMF 24 przyjrzymy się teraz tym elementom planowanej reformy, o których rząd stara się jakby mówić nieco ciszej. Jeśli zmiany w systemie podatkowym weszłyby w życie, ogromne zmiany mogą odczuć przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie. No, to są zmiany i gorzej niekorzystne, prawda?
1: Na to wygląda, tak.
0: Dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek razem z nami analizuje sytuację. Igorze, co ma się zmienić zgodnie z tą rządową propozycją?
1: No zacznijmy może od tej takiej podstawowej, głównej zmiany, to znaczy limit roczny dla ryczałtu ma zostać ścięty z 2 milionów euro do 250 tysięcy euro. To znaczy, jeśli ktoś przekroczy te 250 tysięcy euro, no to już z ryczałtu nie będzie mógł korzystać. No, a przecież ryczałt jawi się jako taka najprostsza forma rozliczeniowa, najwygodniejsza z punktu widzenia wielu firm.
0: Więc czyli już przedsiębiorcy są wykluczani, tak? Jakaś grupa przynajmniej.
1: Są wykluczani, muszą przejść na inną formę opodatkowania, jeśli przekroczą te 250 tysięcy. Ale to ta zmiana, o której rząd mówi mniej, a również może być dla wielu firm bolesna, to dołożenie takiego dodatkowego limitu, czegoś w rodzaju progu podatkowego dla ryczałtu. To znaczy, jeśli przekroczymy 300 tysięcy euro rocznie, to ta stawka ryczałtu od razu drastycznie wzrasta do 17%. No bo przypomnę, że te stawki ryczałtu są bardzo różne w zależności od tego, jaką dziedziną przedsiębiorstwa, o jakiej dziedzinie przedsiębiorstwa mówimy, czy to jest branża budowlana, czy handel detaliczny, czy usługi, to mamy 3, 5, 8, 12%.
0: Różne stawki, a teraz będzie 17, tak?
1: 17, jeśli przekroczymy te 300 tysięcy euro i co ważne, od razu, bo do tej pory było tak, że jeśli firma zarobi, no niech ma, nawet 10 milionów euro w ciągu roku, no to z tego ryczałtu też wypadała, no bo do tej pory limit wynosił 2 miliony euro, natomiast działo się to dopiero od kolejnego roku, to znaczy jeśli firma ma dobry rok i te 10 milionów euro nagle zarobiła, no to niech już się rozliczy do końca tego roku zgodnie z tymi zasadami, na których weszła w te rozliczenia w danym roku.
0: A no uczciwie to jest.
1: Tak, teraz będzie trochę tak jak w przypadku osób fizycznych, mamy ten drugi próg podatkowy 120 tysięcy złotych rocznie. Jeśli go przekroczymy, no to płacimy od nadwyżki wyższy podatek 32%. Podobny mechanizm miałby zostać tutaj zastosowany natychmiast. Jeśli przekraczamy 300 tysięcy euro, no to płacimy już nie 3, nie 5, nie 8, tylko 17% ryczałtu.
0: No właśnie, rząd zapowiada reformy. Reforma to brzmi tak bardzo pozytywnie. A tutaj się okazuje, że co, że wielu przedsiębiorców na tej reformie może stracić?
1: Może, zdecydowanie, bo przedsiębiorców, którzy mają obrót powyżej 250 tysięcy euro rocznie, jest około 43 tysięcy takich podmiotów w Polsce, więc no, na pewno ten obszar, reforma dotknie dużej grupy, jeśli by weszła w życie i możemy teraz sobie pomyśleć w ten sposób, że no mówimy o dużych kwotach, tak? No bo 300 tysięcy euro na złote to jest obrót powyżej miliona złotych. No ale właśnie, obrót. Nie mówimy tutaj o zysku.
2: Dla firmy na 3%, jak w handlu, to ponad 5 razy więcej podatku. Dla budowlanki na 5,5% 3 razy więcej. I co ważne, to nie jest podatek od zysku, tylko od przychodów, czyli obrotu. Dlatego uderzy nie w najbogatszych, tylko w firmy o dużych obrotach i niskich marżach. Moim zdaniem problem nie jest z samymi, tylko to, że zamiast uporządkować przestarzałe stawki, dokłada się kolejny karny mechanizm. Ryczałt miał być prosty, a przestaje.
1: Komentuje główny doradca podatkowy firmy Infact, Piotr Juszczyk. No więc właśnie, ryczałt się komplikuje, to po pierwsze. Ryczałt ma mieć wyższe stawki, to po drugie. No i po trzecie, może dotknąć niekoniecznie kryzysów tego świata biznesu, przedsiębiorstw. No bo jeśli mamy jakąś działalność, która działa na dużych sumach, ale niekoniecznie przynosi duży zysk. Na przykład obrót czymś. No, mogą być na przykład nieruchomości na małą skalę, tak? Albo załóżmy, nie wiem, handel pojazdami, tak? No to te marże nie muszą być koniecznie wysokie. Czasem mogą być, ale nie w każdym przypadku. To właśnie w takich sytuacjach ten ryczałt, ta nowa propozycja rządu może takich właśnie przedsiębiorców dotknąć, o ile oczywiście ta reforma wejdzie w życie, no bo
0: no właśnie, tutaj to jest ważne założenie.
1: Podpisu prezydenta się nie obędzie.
0: Tak. No i o tych haczykach w tej reformie mówił Igor Skrzypek. Bardzo dziękujemy za tę analizę.
3: Tu Radio RMF 24.

Za 12 minut będzie 14, tak mniej więcej od godziny chodzi za mną, słuchajcie, zawijaniec fajsławicki. To jest takie, przypomnę, regionalne danie serwowane między innymi w restauracji Jankes w Fajsławicach. W praktyce to jest taka rolada ze schabu, mięso jest zawinięte z serem Gouda i ziołami, przede wszystkim z tymiankiem, a podaje się ją z ziemniakami w mundurkach, z masłem czosnkowo-ziołowym, pieczonym jabłkiem i konfiturą porzeczkową i surówkami. Wiem, dobrze, już przestaję o tym mówić. Wielki finał

0: Niebo Polskie trwa dziś na Lubelszczyźnie, a skoro finał, to musi być oczywiście dużo smaków, dużo osób i jeszcze więcej dobrej, wspaniałej, cudownej energii. Magdalena Wojton i Dominik Smaga są właśnie w Fejsławicach ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet.
1: Jesteśmy.
0: O jakich lokalnych smakach jeszcze nam opowiecie?
1: Te pierogi były niesamowite. Pierogi, które przed chwilą jedliśmy z fasolą.
2: Już.
1: No tak, to czas przeszły. Pierogi zniknęły z talerza, ale muszę o tym wspomnieć, bo były rzeczywiście słynne, rewelacyjne. A teraz informacja, słuchajcie, kluczowa. Szanowni Państwo, jeżeli nas słuchacie w tym momencie i macie blisko do Fejsławic, przybywajcie, dlatego że mamy dla Was dwa ogromne gary zup.
3: Pierwsza zupa, nasza z restauracji, to jest zupa chłopska, która właśnie została wpisana na listę produktów regionalnych w 2013 roku. I jest to zupa z przewagą ziemniaków, jest tam wędzony boczek, są tam kluski szarpane lane, no i oczywiście zioła, mnóstwo ziół z przewagą tymianku. Jest to bardzo aromatyczna, pyszna, sycąca zupka.
1: Zapraszała pani honorata z restauracji Jankes w Fejsławicach. Tutaj serdecznie Was zapraszamy. To jest jeden gar, zupa chłopska taka syta, a drugi gar?
4: A drugi gar to jest zupa pokrzywowa.
2: Z której słyniecie?
4: Z której słyniemy, która po prostu jest jakby taką wizytówką gminnego.
2: Znak rozpoznawczy?
4: Tak, znak rozpoznawczy Gminnego Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet. Zupa jest bardzo dobra i bardzo syta.
2: Jak się przyrządza zupę z pokrzyw?
5: No, zupa z pokrzyw, trzeba mieć wszystkie warzywa, które gotujemy, taki rosół z tych warzyw, a pokrzywę zbieramy w maju, bo jest najlepsza, młoda, i z tej pokrzywy no mrozimy, bo przecież teraz już dawno maj minął, i tą pokrzywę smażymy na, kroimy i smażymy
2: czyli
5: na masełko.
2: Siekamy, tak? Siekamy, tak? I wrzucamy na patelnię, na masełko.
5: Na masełko.
2: A potem?
5: A potem, no i cebulkę przesmażamy.
2: I resztę warzyw.
5: Na masełku. No i teraz łączymy te wszystkie warzywa i pokrzywy i cebulka. No
2: I to się razem gotuje.
5: To się razem gotuje.
2: A efekt? Jaki jest efekt? Możecie... I jeszcze zapiela się śmietaną. A jaki jest efekt? Możecie sprawdzić tutaj w restauracji Jankes w Fejsławicach. Zapraszamy.
1: Zapraszamy gorąco.
2: Od godziny 14
1: czy ta zupa
2: można wpaść na zupę.
1: Z pokrzywy to jest przepis na tę energię, którą wy panie tutaj macie?
4: Tak, ta zupa to jest
0: właśnie. A czy ta zupa z pokrzyw to parzy? Jeszcze takie pytanie mam.
1: A Bogdan pyta, czy zupa z pokrzyw to parzy?
4: Nie, nie parzy, bo pokrzywy są sparzone, na masełku przesmażone.
1: Chyba, że bardzo gorące jest, to parzy, Bogdanie.
2: Ale trzeba szybko zbierać pokrzywę, żeby się nie poparzyć.
1: Wszystkich tak, no, do nas. Jesteśmy w restauracji Jankes w Fejsławicach i jak słyszycie, szanowni Państwo, o tym jedzeniu można mówić bez końca i trudno nam przerwać.
2: Ale lepiej jeść.
0: No właśnie. Lepiej jeść i być tam. Pyszna zupa, chłopska, jak słyszałem.
2: Zapraszamy.
0: Kluski szarpane, więc trzeba się szarpnąć i ruszyć na Lubelszczyznę. Jesteśmy tutaj do 15 jeszcze.
6: Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To środa, 26 sierpnia, zbliża się druga po południu, już za kilka chwil. Przywita się z wami Krzysztof Urbaniak, już jest przed mikrofonem. Zapraszam serdecznie na kolejne godziny z Radiem RMF24 w towarzystwie mojego przyjaciela. Ja już wam bardzo dziękuję za uwagę, za uważne słuchanie, za maile, za smsy. Jutro znów tu będę. Spotkajmy się o 10 w czwartek, zachęcam. Kłaniam się nisko, Bogdan Zarewski, a teraz już zbliża się godzina 14. Przed mikrofonem Ewa Kwaśny. Teraz zaprezentuję fakty RMF FM, a więc jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.
1: Zapraszam.
0: Proszę mnie bardzo.
1: Kontrowersje dotyczące tego, że Roman Giertych jest obrońcą prezesa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysława Krala. Opinie polityków zebrał nasz dziennikarz. Ciała ofiar tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Kraków w remoncie. Reporter RMF FM opisze drogowe utrudnienia w centrum miasta. Będzie też letni wypoczynek nad Bałtykiem.
2: Dużo miejsca. W dali widać hel. Statki robią dekoracje.
1: Zapraszam na fakty o 14. Jest adwokatem i ma do tego pełne prawo. Tak o Romanie Giertychu, który został obrońcą prezesa Zonda Krypto, mówią przedstawiciele koalicji rządowej. Opozycja krytykuje fakt, że wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej jest adwokatem Przemysława Krala. Komentarze w tej sprawie zebrał w Sejmie reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Dzień
3: Zgadza
1: dobry.
3: Się. Witam.
1: Kacprze, co o tej sprawie jeszcze mówią politycy?
4: Wielokrotnie z ust rządzących pada stwierdzenie, że łączenie zawodu adwokata lub radcy prawnego z aktywnością polityczną nie jest zakazane.
5: Mi nie zgrzyta, dlatego że Roman Giertych jest adwokatem i rola adwokata jest taka, żeby udzielać pomocy prawnej dla różnych osób. Często adwokaci muszą bronić bandytów, muszą bronić zabójców.
4: Tak mówi poseł Lewicy Tomasz Trela, z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak mówi wprost, kto jest beneficjentem takiego układu.
6: Z tej działalności pana Giertycha większy zysk ma nie pan Kral, ale koalicja rządząca, bo widzimy kolejne afery, które wychodzą.
4: Jak można się tylko domyślać, innego zdania jest opozycja.
7: Ja wolałbym, żeby polityk Platformy Obywatelskiej tak bardzo troszczył się o osoby poszkodowane.
4: Usłyszałem od europosła Michała Dworczyka z Rozwoju Plus. Roman Giertych zadeklarował, że jest obrońcą prezesa Zonda Krypto od maja.
1: Ciała ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech zostały dziś sprowadzone do Polski. Na jutro i piątek zaplanowane zostały sekcje zwłok, poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk. W wypadku 10 dni temu zginęło 12 osób. Kierowca autokaru został aresztowany. Prokuratura skierowała do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosek o przejęcie ścigania w tej sprawie od strony węgierskiej. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Sędziny Huby w Wielkopolsce. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. Kolejny dziś wypadek na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu węzła Budziszów. Bus zderzył się z ciężarówką. Nie ma informacji o poszkodowanych. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Zgorzelca.
8: Tym żyje Kraków.
1: Drogi w stolicy Małopolski remontami stoją. Stoją także kierowcy w korkach w związku z licznymi pracami, które prowadzone są w centrum miasta. Przy ulicy Piastowskiej jest nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, które miejsca w stolicy Małopolski pod koniec wakacji są zmorą kierowców?
9: Tu na Piastowskiej trwa przebudowa, w związku z którą mamy ruch jednokierunkowy w stronę Królowej Jadwigi. Najbardziej uciążliwe remonty są jednak w centrum stolicy Małopolski. To m.in. zwężenie w związku z naprawą nawierzchni na wiadukcie na Alei 29 listopada, czy remont Alei Słowackiego na odcinku od Karmelickiej do Łobzowskiej. Spore korki codziennie tworzą się w rejonie Mostu Kotlarskiego, gdzie przeniesiono ruch na jeden pas, a także na Kamińskiego, gdzie także zwężono drogę do jednego pasa w kierunku centrum miasta. Tuż przy rynku uciążliwe dla kierowców, ale także korzystających z komunikacji miejskiej jest niewątpliwie przebudowa węzła przy Teatrze Bagatela. Jeszcze ważna informacja dla powracających z letniego wypoczynku w górach. Ze względu na pracę na Zakopiance od węzła autostradowego do wyjazdu z miasta, korki na tym fragmencie w godzinach szczytu gwarantowane.
1: Z południa przenosimy się na północ Polski. W Bałtyku można się kąpać. Od Świnoujścia po Krynicę powiewają białe flagi na plażach. W Gdyni pogoda sprzyja, choć upałów nie ma. Plażowicze chwalą sobie wypoczynek nad morzem.
10: Słoneczko świeci, jest dobrze.
2: 3 osoby są może w wodzie, więc jest dużo miejsca. W dali widać hel. Statki robią dekoracje horyzontu.
11: Wypiłam kawę, zjadłam śniadanie. Czytam sobie, patrzę, słucham szumu fał. Jest bosko.
12: Leniwie.
13: Właśnie usiadłyśmy, bo nam się nie chce iść.
14: Dużo chillu.
13: Jeszcze się rozkręcimy.
1: Usłyszał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Jaka pogoda przed nami, nie tylko nad morzem? Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24.
12: Wakacyjne ostatki, remonty dróg i nowe ustalenia w sprawie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. O tym mówiliśmy w Faktach RMF FM. Ewa Kwaśny, bardzo dziękujemy, ale mamy dla was jeszcze więcej informacji. Tą godzinę zaczniemy od sportu. Kamil Grabara oficjalnie w Juventusie. O tym porozmawiam z byłym piłkarzem Markiem Koźmińskim, który będzie gościem radia RMF 24. Krzysztof Urbaniak. Zapraszam.

0: Zgodnie z zapowiedzią Sport, teraz w Radiu RMF 24. Juventus Turyn potwierdził na swoim profilu na platformie X, że Kamil Grabara został piłkarzem Bianconeri. Polski bramkarz przybył z niemieckiego Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 11,5 miliona euro. Grabara wczoraj rano wylądował na lotnisku Turyn-Kassel i od razu udał się na badania lekarskie oraz podpisanie umowy. Według włoskiej prasy w zespole ma trzymać rolę drugiego bramkarza, zmiennika Guglielmo Vicario. Porozmawiam o tym z naszym gościem, którym jest pan Marek Koźmiński, były reprezentant Polski i były wiceprezes PZPN. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Co to oznacza dla Kamila Grabary i dla polskiej piłki?
1: No przede wszystkim szanse. Szanse zaistnienia w jednym z najlepszych klubów świata. Będzie ciężko, bo na starcie będzie rywalizował z drugim bramkarzem reprezentacji Włoch, z Vicario, który przyszedł do Juventusu z Tottenhamu. Będzie rywalizował z zawodnikiem, którego bardzo dobrze zna trener, bo Spalletti kiedyś był trener reprezentacji. Kwestie językowe tutaj też wchodzą w grę, bo to jednak w przypadku bramkarza jest bardzo istotne. Ale jest ogromna szansa. Szansa, aby przez ten rok pokazać, udowodnić i dać szansę na decyzję pozytywną Juventusowi, aby go wykupił z Wolfsburga, bo jak słyszymy, jak widzimy, to jest opcja na rzecz Juventusu, czyli nie są zobligowani do wykupu. Mhm. Czyli przyglądą się Kamilowi przez cały rok, zobaczą, jaki jest jego potencjał, zobaczą, co mogą z tym zrobić. Na pewno na plus Grabary gra cena, bo 12 milionów euro, bo to jest 500 tysięcy za wypożyczenie, 11,5 miliona euro do dopłaty, no to jest to rozsądna kwota, to nie jest wygenerowana. Zakładam również, że stypendium, że umowa, która została podpisana pomiędzy zawodnikiem a Juventusem, też nie należy do najwyższych, więc na starcie będzie rywalizacja trudna. Na pewno na samym początku Vicario będzie bramkarzem numer jeden, ale sezon jest długi, jest co grać.
0: Polska piłka też na tym zyska?
1: Tak, w dłuższej perspektywie na pewno, bo Grabara już był w Anglii, teraz z Niemiec przenosi się do Włoch, więc staje się bardzo uniwersalnym zawodnikiem i ja myślę, że to jest absolutnie przyszłość polskiej reprezentacji. Oby mu się udało, ja mu kibicuję, bo ten zawodnik mi się podoba, ma warunki fizyczne, ma duże doświadczenie już. No jeszcze się tak nie wpisał na stałe w ten największy futbol, ale może tym razem. Pamiętamy jego takie krnobne zachowania w młodości, jak on się tam do trenera jednego czy drugiego odezwał, że nie będzie drugim zawodnikiem, drugim bramkarzem w kadrze, ale to wszystko minęło i ja sobie życzyłbym, aby to było takie preludium do następnego pokowego bramkarza dla polskiej kadry przez najbliższych ileś lat, no bo on ma dopiero 27 lat, jak dla bramkarza to jest niewiele.
0: Mówił pan 11,5-12 milionów euro, że to jest rozsądna kwota. A jakie są szanse, że Kamil Grabara zostanie na stałe w Juventusie Turyn? Rok i potem jakaś decyzja?
1: Tak, na pewno przez ten rok będą się mu przyglądali, będą oglądali, będą patrzeć, ja będę patrzeć w tym języku, bo to jest taka próba, jak kiedyś przyszedł Szczęsny do Juventusu, był Buffon, oczywiście skala Buffona, a Vicario jest inna tutaj trudności, i ewidentnie przyszedł po to, żeby przygotować go do na zastępstwo tego wielkiego historycznego bramkarza Juventusu. I tutaj trochę tak może być, bo Vicario ma 34 lata, jeżeli dobrze pamiętam, no to nie jest już taki najmłodszy piłkarz. Przychodzi po okresie takim niezbyt udanym, jeżeli chodzi o grę w Tottenhamie. W związku z tym ten rywal, który jest na początku faworyzowany, nie jest jakiś najwyższych europejskich lotów, więc Kamil ma szansę.
0: Od 2017 roku Wojciech Szczęsny był bramkarzem Juventusu. Czy to jest udział polskich zawodników w zagranicznych klubach, który nadal daje takie nowe szanse dla tych sportowców?
1: No na pewno tutaj Juventus wykonał telefon do Wojtka Szczęsnego i zapytał się o Grabarze. Jak wiemy z przekazów medialnych, Grabara jest takim w umieniu Wojtka następcą jego, zawsze mu się podobał. Więc tutaj na pewno to takie dobre słowo z strony Szczęsnego padło i to pewnie nie jedno. W Juventus się sobie plują w brodę, że wypuścili takiego bramkarza w taki sposób, jak to się wydarzyło dwa sezony temu. temu, bo później mieli same kłopoty z obsadą bramki. To jest nowe rozdanie, jest nowy troszeczkę klub, bo też pamiętajmy, że Juventus no, przeszedł i przechodzi w dalszym ciągu dosyć duże problemy organizacyjne, finansowe. To nie jest taka potęga, jak ona była tam 10 lat temu. Muszą zwracać uwagę na wydatki i to się wpisuje w tą ogromną zmianę w bramce, bo popatrzmy, że mieli bramkarze numer 1 i bramkarze numer 2. Historycznie tych zawodników tam trochę poprzememlowywali.
0: Po tym, powiedzmy, roku w Juventusie Grabara będzie pierwszym bramkarzem polskiej reprezentacji?
1: Jeżeli zostanie w Juventusie, jeżeli on sobie tam wywalczy jakiś fragment miejsca, bo ja bym nie liczył na to, że on przez pierwsze pół roku będzie, chyba że coś się wydarzy sportowo albo zdrowotnie, czego nikomu nie życzymy, to tak. To tak, dlatego że Skorupski ma 34-35 i wydaje mi się, że Kamil Grabara to jest ten zawodnik, to nazwisko, ta postać, która zadomowi się w bramce reprezentacji polskiej na następnych wiele lat, również ze względu na to, że Bułka no, wyjechał do Arabii Saudyjskiej, teraz gdzieś tam się też przenosi, więc myślę, że Kamil Grabara na dzień dzisiejszy jest numerem jeden na bardzo bliską przeszłość w reprezentacji Polski. Nie powiem tego o jesiennych meczach, ale wcale bym się nie zdziwił, by tak było, ale jeżeli siądzie na ławce, no to myślę jednak, że trener będzie patrzył na zawodnika bardziej grającego, ale w perspektywie pół roku, roku to na pewno tak.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Marek Koźmiński, były reprezentant Polski i były wiceprezes PZPN. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się, do usłyszenia. Za chwilę nowe informacje w sprawie spotkania ministrów finansów i szefów banków centralnych państw G20, w tym Polski.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: To jest popołudniowy program Radia RMF 24. Zbliża się spotkanie grupy G20 z udziałem ministrów finansów oraz szefów banków centralnych krajów członkowskich. Ma ono odbyć się w ostatnich dwóch dniach sierpnia w Asheville w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych. W spotkaniu weźmie udział Polska, którą będą reprezentować minister Andrzej Domański i prezes NBP Adam Glapiński. Dziś przedstawiony został raport Polityki Insight we współpracy z Fundacją PKO BP pod tytułem Droga do G20. W trakcie jego prezentacji Domański poinformował, że ma w Stanach Zjednoczonych zaplanowane spotkania z przedstawicielami m.in. Japonii. Podkreślił, że rozmowy będą toczyć się też z krajami, które w nadchodzących latach będą pełnić prezydencję w grupie, czyli z Wielką Brytanią i Koreą Południową. Głównym tematem ostatnich rozmów jest dalsze uczestnictwo Polski w pracach G20. Dodam, że analitycy w tym raporcie wskazali, że udział Polski w pracach G20 to jest zwieńczenie ponad 20 lat polskich aspiracji. Z kolei szefowa działu gospodarczego w Polityce Insight, Hanna Cichy, podczas środowej prezentacji raportu stwierdziła, że G20 jest ważna, bo to wciąż efektywny mechanizm globalnego zarządzania w świecie, który robi się coraz bardziej dwustronny. Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24 już za chwilę. Będą fakty o 14.30.
1: Radio RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
1: Teren wojskowy w Radiu RMF 24.
3: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście od szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w Radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 14.30. Marlena Chudzio, zapraszam na fakty. Ciała ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech zostały dziś sprowadzone do Polski. Na dziś i jutro zaplanowane zostały sekcje zwłok pokrzywdzonych, poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kulendowska-Matejczuk. Sekcje zwłok odbędą się w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prokuratura okręgowa w Krośnie skierowała do ministra sprawiedliwości wniosek o przejęcie ścigania w tej sprawie od strony węgierskiej. Próba powiązania prezydenta Karola Nawrockiego ze sprawą giełdy kryptowalut Zonda Krypto jest działaniem o naturze politycznej, podkreślał prezydencki minister Marcin Przydacz. Jego zdaniem fakt, że obrońcą prezesa giełdy Przemysława Krala jest poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, rodzi pytania o zaangażowanie sprawy w walkę polityczną. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że w śledztwie w sprawie Zonda Krypto nastąpił przełom, że są nowe dowody i nowi podejrzani. Marcin Przydacz, pytany w RMF FM o słowa ministra, odpowiedział.
1: Pan prezydent w trakcie kampanii brał udział w wielu różnego rodzaju wydarzeniach, na które dostawał zaproszenie. To, że jednym ze sponsorów jakiegoś wydarzenia w tym wypadku była Zonda Krypto, no nie powodowała sytuacji, w której prezydent ma się nie spotykać z Polakami. Natomiast próba wiązania dzisiaj prezydenta z tamtą sytuacją, no jest oczywiście działaniem natury politycznej. Nie można od tego abstrahować.
0: Więcej piszemy na rmf24.pl. Teraz ważne informacje dla rodziców. 300 zł zasiłku na wyprawkę szkolną Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci we wrześniu, tylko wtedy, jeśli wniosek będzie wypełniony do końca sierpnia. Warto o tym pamiętać i nie czekać się do końca listopada, gdy kończy się nabór, podkreśla Sebastian Szczurek z ZUS-u w Opolu.
2: Warto przypilnować tego terminu, bo data wysłania wniosku o wyprawkę szkolną ma wpływ na to, kiedy pieniądze wpłyną na konto. Rodzice, którzy wyślą wniosek o wyprawkę szkolną do 31 sierpnia, mają gwarancję, że ZUS dostarczy pieniądze na rachunek bankowy maksymalnie do końca września. Wniosek wysłany po sierpniu wcale nie oznacza, że pieniądze przepadną, ale ZUS będzie miał na realizację przelewu 2 miesiące.
0: Wnioski o wyprawkę szkolną ZUS przyjmuje tylko elektronicznie, przez swoją aplikację lub platformę, a także przez bankowość elektroniczną i portal Empatia. Na koniec doniesienia streamingowe. Najpopularniejszym utworem pierwszego półrocza zostały Fantazje Miu, PZ-a i BDS-a, a albumem Latarnie wszędzie dawno zgasły Taco Hemingwaya. Polska muzyka, a dokładnie rap rządzi na streamingu, wynika z raportu przygotowanego przez Związek Producentów Audio-Video. Polscy artyści zajęli wszystkie miejsca w top 10 najpopularniejszych singli pierwszego półrocza. O 3 więcej niż rok wcześniej.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Blisko 50 zagubionych dzieci, 22 poważniejsze akcje ratownicze i ani jednego utonięcia na strzeżonych kąpieliskach. Gdańscy ratownicy podsumowują kończący się sezon. Na linii nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Staszku, to jaki jeszcze był to sezon dla ratowników?
1: No już trudno uwierzyć, że już powoli mówimy o końcu wakacji. No ale przede wszystkim kaprycznym pogodowo. Mniej było słonecznych dni, było więcej wiatru, chmur i deszczu. To chyba zapamiętamy z tych obrazków z plaży, szczególnie z lipca. No ale co ciekawe, plażowiczów to nie odstraszało. Ratownicy, z którymi rozmawiałem, mówili, że nawet podczas przelotnego deszczu plażowicze chowali się pod parasolami, aby chwilę później wrócić na piasek. No i kolejny sezon niestety był z tym samym problemem, alkoholem nad wodą.
2: Ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie jednego czy dwóch piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce. No i potem oczywiście brawura, no i zaczynają się interwencje.
1: Tłumaczył mi Kacper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańsku.
0: Staszku, 22 poważniejsze akcje ratownicze, jak one wyglądały?
1: To było mi, zapytałem ratowników właśnie o to, podali mi przykłady, między innymi szukali osoby, która zaginęła w wodzie, wtedy utworzono łańcuch życia i wezwano dodatkowe służby, był też przypadek hipotermii u starszej kobiety, która zbyt długo przebywała w morzu, no oraz udar podczas największych upałów.
0: Staszku, blisko 50 zagubionych dzieci, czy to jest dużo, jak na taki sezon wakacyjny?
1: No właśnie, wydaje się, że to jest dużo przypadków, ale jakby zwrócić uwagę na to, że jest 13 stanowisk ratowniczych. Blisko 60 dni sezonu. To jest wciąż dużo, ale ratownicy na szczęście mówią o trendzie spadkowym.
2: My się cieszymy, że ta profilaktyka działa na korzyść i właśnie ta tendencja jest spadkowa, bo tutaj mówimy o 50 na wszystkich 13 wieżach. To są statystyki ze wszystkich kąpielisk, nie tylko z danego obszaru. Więc tak naprawdę jest to przez cały sezon po niecałe 4 osoby na wieżę, tak? Czyli na te 100 metrów plaży strzeżonej.
1: No i ratownicy pozostają na plaży do niedzieli, wtedy kończy się oficjalnie u nas sezon. Mówili, że nie będą tracili czujności, nie będą już się szykowali do sprzątania tych plaż, tylko do końca będą tak samo skupieni.
0: Otóż to co po wakacjach, Staszku? Bo jeżeli na przykład wrzesień będzie ciepły, no miejmy nadzieję, tak, to ratownicy nadal będą na plażach?
1: Właśnie w poniedziałek z samego rana już te wieże ratownicze mają zniknąć z plaży. No i kończy się również tym samym ochrona strzeżonych kąpielisk. I tu usłyszałem, że będzie można wejść do wody, ale już na własną odpowiedzialność. I ratownicy radzą też, żeby nie wybierać odludnych plaż, dzikich fragmentów, no bo w razie wypadku służbom znacznie trudniej będzie tam dotrzeć.
2: Jest tylko i wyłącznie plażowanie na własną odpowiedzialność. Tak, plażujemy sobie oczywiście bezpiecznie, wchodzimy do wody, jeśli mamy ochotę, ale zachowując przede wszystkim zdrowy rozsądek. Jeśli zaobserwujemy jakąś sytuację niepokojącą, no wtedy przekierowujemy się na numer 611-100. Jest to numer alarmowy nad wodą i oni zadysponują odpowiednie służby. Na prawo od mola bym proponował się rozbijać się w celu plażowania, nie uciekać gdzieś w jakieś dzikie, postronne miejsca, no bo wiemy, czym dalej w tak zwany las, tym potem trudniej będzie dojechać służbom w czasie jakiejś, nie daj Boże, reakcji, interwencji.
1: 611-100, tu przypominam ten numer, warto go zapisać przed powakacyjnych, przed wrześniowymi wypadami nad wodę.
0: Staszku, a tak do końca tego tygodnia wakacji, to jaka pogoda w Trójmieście?
1: Na razie jest słonecznie i pięknie. Rozmawialiśmy właśnie w redakcji, że mamy nadzieję, że ten wrzesień będzie słoneczny. Na razie patrząc na prognozy pogody od soboty, niestety zapowiadany jest deszcz. Ale mam nadzieję, że to słońce jeszcze wróci. Dziś i jutro na pewno będzie jeszcze na plaży słońce.
0: Tego wam życzymy. Dużo słońca dla was i dla wszystkich, którzy wypoczywają. I nie tylko oczywiście dla tych, którzy w pracy również. Staszek Pawłowski, dziennikarz RMF FM z Trójmiasta. Kłaniamy się, do usłyszenia w Radiu RMF 24. Jeszcze więcej informacji. RMF 24.

Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w radiu RMF24. Powszechny dostęp do tanich dronów uderzeniowych Shahid stał się możliwy dzięki skomplikowanym łańcuchom dostaw, które prowadzą bezpośrednio do Chin, podał dzisiaj dziennik Wall Street Journal. Według gazety Pekin dostarcza kluczowe podzespoły oraz silniki odrzutowe do nowych wersji tej broni. Redakcja powołuje się tutaj na amerykańskich urzędników oraz analityków. Z ustaleń amerykańskiego Departamentu Skarbu, czyli takiego Ministerstwa Finansów, wynika, że zachodnie komponenty, w tym mikrosterowniki ze Stanów Zjednoczonych czy Szwajcarii, trafiają do Iranu i Rosji głównie właśnie za pośrednictwem chińskich firm z takim fikcyjnym adresem i z fikcyjną siedzibą w Hongkongu. Pekin oczywiście odpiera te zarzuty, zapewnia, że ściśle kontroluje eksport produktów podwójnego

0: zastosowania i sprzeciwia się jednostronnym sankcjom Stanów Zjednoczonych. Z kolei władze Hongkongu zaznaczają, że stosują jedynie sankcje uchwalone przez ONZ. Przypomnę, ta ewolucja broni doprowadziła do pojawienia się w ostatnich miesiącach nad Ukrainą nowych wersji szahidów wyposażonych w silniki odrzutowe i niestety pozwala im to rozwijać prędkość do niemal 500 km na godzinę. To jest trzykrotnie szybciej niż te starsze modele. Nowe szahidy stanowią bardzo poważne wyzwanie dla ukraińskiej obrony powietrznej, przyznał Wall Street Journal, bo o ile starsze wersje niszczone ze skutecznością prawie 90%, to nowe modele uciekają ukraińskim dronom przechwytującym i wymagają użycia dużo droższych rakiet albo myśliwców. Ten temat powróci po 18 w programie Teren Wojskowy, który poprowadzi komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Bardzo gorąco polecam. A w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 15.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: kierunku Poznania. Zderzyły się tam dwa samochody, jedna osoba ucierpiała. Utrudnienia również na mazowieckim odcinku trasy S7. Na odcinku między Nowym Dworem Mazowieckim a Płońskiem samochód uderzył w bariery. W kierunku Gdańska przejedziecie teraz tylko jednym pasem.
1: Pyszne fakty w RMF FM.
0: Jeżeli kończyć wakacyjną podróż po polskich smakach, to właśnie tak, przy wspólnym stole i w dobrowym towarzystwie. Wielki finał Pysznego Polskie trwa w Fajsłowicach. Magdalena Wojtoń i Dominik Smaga są ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet. Witamy gorąco.
2: Meldujemy się, dzień dobry.
0: Czym Lubelszczyzna...
3: Jesteśmy zachwyceni.
0: No, ja tak myślę. Słyszeliśmy to na antenie. Ale czym Lubelszczyzna żegna Was na finał?
3: Na koniec zawijańcem. Co to jest?
4: Zawijaniec fajsławicki. Jest to schab faszerowany serem i ziołami, z przewagą oczywiście świeżego tymianku. Do tego są ziemniaczki z masełkiem czosnkowo-ziołowym i też świeże, wszystkie nasze świeże tutejsze zioła.
3: A jak pachnie, a ilu słuchaczy do nas na zupę przyjechało?
2: Tak, bo przed chwilą rozdawaliśmy, jeszcze rozdajemy zupę pokrzywową. Państwa ta wiadomość złapała w samochodzie?
5: Tak, w samochodzie jechaliśmy z Siedlec do Łęcznej.
2: I postanowiliście zajechać do nas na zupę.
5: Tak,
2: jak smakuje?
5: Bardzo dobrze, świetnie.
2: A to nie tylko
3: a
2: ci
3: słuchaczy
2: państwo, bo
3: jest tutaj
2: nas
3: sporo.
2: Bardzo dużo.
3: Słuchajcie, cała restauracja, to jest niewiarygodne. Tylu słuchaczy nas odwiedziło, jesteśmy przeszczęśliwi, ja mam dreszcze i Fajsławicze na Lubelszczyźnie. To jest ostatni przystanek tegorocznej akcji Pyszne po Polskie. Słuchaczom dziękujemy, że wskazaliście na miejsca, które warto odwiedzić. I wiecie co? Mieliście rację. Było przepysznie i jak zawsze mamy apetyt na więcej, no ale to już chyba za rok.
0: Magdalena Wojtoń, Dominik Smaga, pięknie dziękujemy i również pozdrawiamy wszystkich wokół tam Was. Gorąco pozdrawiamy.
3: Szanowni Państwo, pozdrowienia od dziennikarzy z Kopca Kościuszki w Krakowie.
0: No i myślę od wszystkich naszych również słuchaczy. Pozdrawiamy. Relacje z finału naszej akcji na Lubelszczyźnie koniecznie zobaczcie również na Instagramie RMF24.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF24.
7: A i w naszym radiu również dołączam do tych pozdrowień z Kopca Kościuszki w Krakowie i bardzo jestem ciekawy, jak smakuje ta zupa pokrzywowa i czy nie parzy w ogóle, jak to jest. Dobrze, Radio RMF 24, jeszcze więcej informacji. Za chwilę Francja i wieża Eiffla, która ma nowego konkurenta. Zostańcie z nami. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.
8: Ja

0: jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF 24. Jak już wspominałem, wieża Eiffla ma coraz więcej konkurentów. Budowa najwyższego francuskiego drapacza chmur kończona jest właśnie pod Paryżem. Nie dorównuje on wprawdzie wysokością sławnej żelaznej damy, ale ma się stać takim paryskim symbolem ekologicznego tym razem podejścia do architektury. Łączymy się więc z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj Marku, bonjour.
1: Kłaniam się bardzo nisko.
0: Marku, dlaczego ten nowy wieżowiec ma się stać we Francji symbolem architektury ekologicznej?
1: Cóż, poza panelami fotowoltaicznymi, dzięki którym dostarczana będzie duża część energii elektrycznej na wszystkich piętrach i na dachu tego drapacza chmur, który nazywać się będzie The Link, czyli co można by przetłumaczyć na polski jako łącze czy łącznik, stworzone zostaną mini ogrody i tarasy z drzewami. Ich powierzchnia sięgać ma w sumie 3000 metrów kwadratowych. Do tego do większości biur ma docierać światło dzienne. Biura bez okien znajdować się mają w odległości nie przekraczającej kilkunastu metrów od balkonów i tarasu. Według miejscowych władz to właśnie to stanowi zresztą główny atut tego wieżowca, a nie jego wysokość, która wynosi 242 metry, czyli o prawie 100 metrów mimo wszystko mniej niż wieża Eiffla.
0: Ale chyba trochę wyżej niż nasz Pałac Kultury w Warszawie. Marku, gdzie konkretnie znajduje się ten drapacz chmur?
1: Otóż znajduje się on w znanej podparyskiej dzielnicy La Défense, która nazywana jest francuskim Manhattanem. To właśnie tu znajdują się najwyższe francuskie biurowce, między innymi Signal, czyli po polsku Sygnał, który był dotąd najwyższym drapaczem chmur w regionie paryskim, ale został właśnie wyprzedzony przez The Link. To zresztą ciekawa koncepcja urbanistyczna. Władze Paryża postanowiły w pewien sposób, że się tak wyrażę, wyrzucić poza centrum miasta, które ma w dużej części charakter zabytkowy, wszystkie drapacze chmur i pozostawić to centrum właśnie tylko z niezbyt wysokimi kamienicami.
0: Marku, a podoba ci się w ogóle ten nowy drapacz chmur, tak w porównaniu do wieży Eiffla? To w ogóle jest co porównywać?
1: Nie za bardzo. Powiem szczerze, że być może wewnątrz tymi wewnętrznymi ogrodami na wszystkich piętrach i tak dalej, być może to będzie ciekawe, natomiast z zewnątrz wygląda on dosyć banalnie. Po prostu taki drapacz chmur przeszklony, nie widzę na razie żadnych ogrodów.
0: Marek Gładysz, prosto z Paryża. Marku, bardzo dziękujemy. Kłaniamy się.
1: Kłaniam się.
0: Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Rozpędza się sprawa dotycząca możliwego spotkania posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Informowaliśmy was o tym w Radiu RMF 24. Chodzi o podejrzenie między innymi powoływania się na wpływy w związku z pracami nad ustawą, która miała regulować ten rynek. O tym, że mogło dojść do tego spotkania, napisała dzisiaj Wirtualna Polska. Zdaniem portalu, po tym spotkaniu Moskal miał zacząć aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Odnosząc się do publikacji Wirtualnej Polski, poseł Moskal napisał na X, że miała być bomba, a jest kapiszon. No więc sprawa ma dalszy bieg. Dziś na konferencji prasowej poseł KO oraz wiceminister funduszy Jacek Karnowski zapowiedział złożenie w prokuraturze zawiadomienia. Jak to uzasadnił? No mówił, że zarówno PiS, jak i Konfederacja głosowały przeciwko ustawie o rynku kryptoaktywów, a następnie prezydent Karol Nawrocki ją wetował, cytuję, starając się wybić jej zęby swoim projektem. Jak później napisał poseł KO i rzecznik rządu Adam Szłapka, Koalicja Obywatelska składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie Michała Moskala. Wnioskujemy o zabezpieczenie komunikacji i przesłuchanie osób uczestniczących w spotkaniu na Ibizie, poinformował Szłapka. Cytowany w artykule Wirtualnej Polski rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślił, że Moskal nie informował kierownictwa ugrupowania o swoim wyjeździe na Ibizę i nie reprezentował tam partii. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty o 15.30, a po nich sport i zaskakujące pożegnanie piłkarza Artura Jędrzejczyka z Legią Warszawa.
1: Radio RMF 24. Bail. Let me see you dance.

0: W Radiu RMF 24 w naszym programie popołudniowym teraz o sporcie. Legia Warszawa w piątek w najbliższym meczu ligowym szykuje takie nietypowe pożegnanie Artura Jędrzejczyka. Nietypowe, bo były reprezentant Polski wróci do klubu tylko na właśnie ten jeden mecz. Więcej na ten temat wie nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, panie, witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czarku, to jest dość nietypowa sytuacja, prawda?
1: Nietypowa. Ja nie przypominam sobie w sumie, żeby w ten sposób żegnać się z piłkarzem zresztą. Muszę powiedzieć, że byłem negatywnie zaskoczony tym, że Legia od tak po prostu sobie w czerwcu nie przedłużyła kontraktu z Arturem Jędrzejczykiem, bo to jest naprawdę klubowa legenda. Oczywiście nie chcę równać Artura Jędrzejczyka z piłkarzami wielkimi sprzed lat, z Kazimierzem Dejną, Lucjanem Brychczym. To jest w ogóle nieporównywalne, bo to są inne epoki. Większa też skala talentu. W innym miejscu była polska piłka, prawda? Kiedyś potrafiliśmy zagrać w półfinale Mistrzostw Świata parę razy. Natomiast mimo wszystko Artur Jędrzejczyk rozegrał 419 spotkań w Legii do tej pory. Zdobył z nią 14 trofeów. Przez 20 lat gdzieś tam się był związany z Legią z przerwami, bo wyjechał też za granicę, grał kilka lat w Rosji, natomiast potem wrócił, znowu kupę lat grał w Legii. No muszę przyznać, że byłem zaskoczony, że nie został od razu uhonorowany, no ale dobrze, że Legia w ten sposób się po prostu reflektuje i w najbliższym meczu ze Śląskiem Wrocław pożegna, tak trzeba powiedzieć, wciąż grającą 38-letnią legendę, ale roztrenowaną, więc ciekaw jestem, na ile to wszystko minut będzie. No, jedno jest pewne, Artur Jędrzejczyk to jest moim zdaniem taki symbol potęgi Legii z poprzedniej dekady, powiedzmy, bo od sezonu 2011-12 przez 10 lat Legia zdobyła 7 mistrzostw Polski, a sam Artur Jędrzejczyk w międzyczasie grał z reprezentacją Artura Nawałki na lewej obronie, nietypowo, bo to prawonożny zawodnik, grał w podstawowym składzie w ćwierćfinale z Portugalią i tak dalej, więc to też nie jest byle zawodnik.
0: A czy trener Legii Marek Papszon zdradził, w jakim wymiarze zagra Artur Jędrzejczyk? To mówisz, że jest roztrenowany.
1: No właśnie, właśnie, właśnie. To ja może oddam po prostu trenerowi głos.
2: Zobaczymy, jak się mecz potoczy. No, jest to spotkanie dedykowane na pewno Arturowi i taki hołd złożony przez nas wszystkich kibiców, całą społeczność legijną, jako zawodnika bardzo zasłużonego, legendy klubu. Natomiast z drugiej strony jest to dla nas bardzo ważne spotkanie, bo gramy o 3 punkty i musimy też na to patrzeć, więc połączyć to godne pożegnanie Artura z meczem ligowym.
1: No to mi to brzmi na kilka minut w końcówce, ale zobaczymy, bo to pewnie zależy od tego, jak mecz się ułoży, a Śląsk w Warszawie się nie położy. O, się zrymowało jeszcze. 20:35, a potem jeszcze Artur Jędrzejczyk na pewno zagra z innymi legendami Legii w jubileuszowym meczu z okazji 110-lecia. To będzie w niedzielę 6 września.
0: Czarku, dziś poznamy komplet drużyn, które awansowały do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Kto tak jest w grze o Champions League?
1: Szkoda, że nie mistrz Polski, ale szkoda. To już zostawmy. AEK Ateny kontra Lewski Sofia, Celje kontra Slovan Bratysława, Lyon kontra Fenerbahce i Viking norweski, mistrz Norwegii kontra Dinamo Zagrzeb. Co ciekawe, w pierwszych meczach wszędzie padły remisy, zatem gramy od zera, wszystkie mecze o 21:00 i to zwiastuje naprawdę duże emocje, ale jak tak sobie patrzę, że może zagrać mistrz Słowenii albo Słowacji zamiast mistrza Polski, to jednak troszkę boli, szczególnie jak się popatrzy na pieniążki, jakie tam teraz są, no to są, proszę państwa, prawie 19 milionów euro za sam awans, to jest ponad 80 milionów złotych w porównaniu Liga Europy, w której prawdopodobnie zagra, ale też nie oszukujmy się, po zwycięstwie 7-0 jest wyceniona na zarobek jednorazowy ponad 18 milionów złotych. 80 a 18 to jest spora różnica, więc no więcej chyba nie muszę dodawać. No ale cóż, może za rok, jak mawia klasyk, a tymczasem bardzo jestem ciekaw, kto te batalie wygra, bo naprawdę spotkania zapowiadają się bardzo ciekawie, a faza ligowa już od 8 września.
0: Długo czekamy na ten awans, my kibice. Bardzo dziękujemy, Cezary Dziwiszek.
1: Dziękuję bardzo.
0: A u nas już za chwilę kolejne opinie ekspertów w sprawie wczorajszej wizyty szefa CIA w Moskwie. Zostańcie z Radiem RMF 24, jest 15:40.

0: W Radiu RMF 24 kolejne głosy ekspertów w sprawie wczorajszej wizyty dyrektora CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie. Jak stwierdził politolog Włodymyr Fesenko w komentarzu dla portalu RBK Ukraina, cytuję: całkiem prawdopodobne i ja również skłaniam się ku temu, że głównym tematem były pewne ostrzeżenia dotyczące ryzyka eskalacji wojny i możliwych scenariuszy eskalacji ze strony Rosji. Według Fesenki przyczyną wizyty mogły być informacje amerykańskiego wywiadu o planach Rosji dotyczących nowej fali mobilizacji oraz możliwych prowokacjach wobec państw w wschodniej flanki NATO. Politolog uznał tę wersję za najbardziej przekonującą. Na podobną możliwość wskazał politolog Ihor Reiterowicz, kierownik programów polityczno-prawnych Ukraińskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Jego zdaniem podczas wizyty szef CIA mógł przekazać Kremlowi ostrzeżenie, że Stany Zjednoczone wiedzą o rosyjskich planach mobilizacyjnych i ewentualnych przygotowaniach do eskalacji wobec państw NATO. Jak ocenił, celem Moskwy nie musiałoby być rozpoczęcie pełnoskalowej wojny z sojuszem, lecz sprawdzenie jego gotowości do zastosowania artykułu 5 i szybkości reakcji. Z kolei znany ukraiński publicysta i dziennikarz Witalij Portnikow stwierdził tak: w debacie publicznej pozostaje nam opierać się wyłącznie na doniesieniach z tak zwanych poinformowanych źródeł lub wręcz zmyślonych informacjach przedstawianych jako takie tanie doniesienia zgodnie z interesem poszczególnych stron, powiedział Portnikow. Tyle wiemy na teraz o tej wizycie szefa CIA w Moskwie. Mamy również wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa na ten temat i o tym powiemy już za chwilę w faktach RMF FM. O 16 piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. Jak zawsze bardzo gorąco polecam.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Marek Tejchman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
2: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
0: Już jutro po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Po sobotnim tragicznym wypadku w Krakowie na ulicy Solnej władze miasta zapowiadają zmiany w organizacji ruchu, szczegóły za moment. Rośnie bilans ofiar po przejściu potężnej powodzi błotnej na północy Nepalu. Według ostatnich informacji nie żyje co najmniej 95 osób. Donald Trump zabiera głos w sprawie wczorajszej tajemniczej wizyty szefa CIA w Moskwie. W faktach także kolejne ostrzeżenia naukowców przed nadużywaniem słodzików. Projekt uchwały Rady Dzielnicy w sprawie konsultacji społecznych o zmianach w organizacji ruchu w Podgórzu w Krakowie ma trafić na kolejną sesję Rady Miasta Krakowa. Chodzi m.in. o rejon ulic Nadwiślańskiej oraz Solnej, gdzie w sobotę doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a niemowlę zostało ciężko ranne. Z problemem łamania przepisów przez kierowców mierzymy się tam od lat, tak mówi przewodniczący Rady Dzielnicy Szymon Taboło.
1: Jak wypracować model, który zniechęci kierowców do popisywania się w tym kwartale, a w zasadzie w dwóch kwartałach, czyli właśnie Nadwiślańska, Brodzińskiego, Kalwaryjska, Piwna, Plac Bohaterów Getta i kwartał Zabłocki. Ja jeszcze chciałbym dodać od siebie, że raczej oczekiwałbym zmian systemowych, ponieważ my takich niebezpiecznych miejsc w Krakowie i nie tylko w całej Polsce mamy mnóstwo i ta patologia pojawia się w wielu miastach, miejscowościach, wsiach, bo ja sam na mojej dzielnicy mogę wskazać mnóstwo takich niebezpiecznych miejsc. Stało się to tutaj. Były wcześniej sygnały, ale sygnały są z wielu innych miejsc.
0: Wczoraj władze Krakowa zapowiedziały zamontowanie na ulicy Solnej progów zwalniających. One mają pojawić się tam w ciągu kilku dni. Jedna osoba została ranna na drodze numer 79 Mazowieckiem na trasie Zwoleń-Lipsko w pobliżu miejscowości Ciepielów II. Zderzyły się trzy samochody osobowe. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tak może być jeszcze przez 2 godziny. Co najmniej 95 osób zginęło po przejściu potężnej powodzi błotnej na północy Nepalu. Prawie 400 osób uznawanych jest za zaginionych. Większość stanowią zagraniczni turyści z Indii, USA i Wielkiej Brytanii. Według wstępnych doniesień do katastrofy doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Z powodu żywiołu ucierpiały szczególnie obszary w górzystym dystrykcie Rasuwa. Na zdjęciach i nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać zniszczone całe wioski. Uszkodzone zostały też hydroelektrownie, drogi i mosty. Możecie to zobaczyć na rmf24.pl. Wizyta szefa CIA, Johna Radcliffe'a w Rosji była w pewnym sensie rutynowa, ale może coś z niej wyniknąć, tak mówi Donald Trump. Prezydent USA w rozmowie telefonicznej z komentatorem politycznym Glennem Beckiem skomentował wczorajszy lot dyrektora amerykańskiej agencji wywiadowczej do Moskwy. Radcliffe spędził w rosyjskiej stolicy 4 godziny. Strona amerykańska nie ujawnia szczegółów wizyty. Kreml przekazał jedynie, że spotkanie dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa.
2: Ważne dla Twojego zdrowia.
0: I kolejne przestrogi naukowców przed nadużywaniem słodzików, tym razem ksylitolu.
3: Najnowsze wyniki badań prezentowane podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Monachium wskazują, że wysokie stężenie tej substancji we krwi może wiązać się z istotnie wyższym ryzykiem poważnych incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar mózgu.
0: I te ważne informacje przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
3: Dzień dobry.
0: Grzegorzu, ci sami naukowcy przestrzegali przed nadmiarem ksylitolu już wcześniej.
3: Badania zespołu z Uniwersytetu Charité w Berlinie wskazywały, że ksylitol może zwiększać ryzyko zakrzepów. Te najnowsze analizy wyników obserwacji 17 tysięcy osób przez 8 do nawet 30 lat zdają się to potwierdzać. Co istotne, zależność ma charakter stopniowy. Im wyższe stężenie ksylitolu, tym większe ryzyko takich zdarzeń, niezależnie od wieku, płci czy innych czynników ryzyka. Masy ciała, nadciśnienia, cukrzycy czy zaburzeń lipidowych.
0: Słodziki, Grzegorzu, różnego typu są tymczasem coraz popularniejsze.
3: No, są rekomendowane jako zamiennik cukru, którego nadmiar oczywiście szkodzi, ale jak podkreślają badacze z Berlina, powinny być stosowane z umiarem i trzeba zdecydowanie dokładniej badać, jakie mogą być ich uboczne skutki.
0: Najnowsze informacje w RMF FM już za godzinę. Gorąco zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Wieczorem na południu Polski będzie raczej pochmurno, a na północy bardziej pogodnie. Na Śląsku i gdzieniegdzie też Dolnym Śląsku najprawdopodobniej spadnie deszcz. Ciśnienie atmosferyczne będzie wysokie. Najcieplej w zachodniopomorskim i miejscami na Lubelszczyźnie. Nawet 20 stopni, w Warszawie i Poznaniu 18. Na Warmii i Pomorzu miejscami zaledwie 12.
5: RMF 24. Za nami fakty. Ewa Kwaśny, bardzo dziękujemy. A w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Salmonella w żywności pochodzącej z Belgii. Mamy nowe informacje w tej sprawie i polski wątek. Polecam, zapraszam. Krzysztof Urbaniak.

0: To jest popołudniowy program informacyjny w Radiu RMF 24. Co najmniej 306 osób zachorowało w Belgii po spożyciu jaj skażonych salmonellą. Część przebywa w szpitalach. Sprawa jest poważna. Źródłem ogniska jest ferma Lercochiel we Flandrii. A jak informuje nasza dziennikarka w Brukseli, sprawa ma także polski wątek. W dodatku jaja z tego gospodarstwa mogły być także eksportowane do Polski i 7 innych krajów europejskich. I na linii nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, zacznijmy od tego, jaka jest teraz sytuacja w Belgii i jak doszło do tego skażenia.
1: No, rzeczywiście jest to największa w historii Belgii taka epidemia salmonelli i tych chorych prawdopodobnie jest więcej. To nawet przyznaje rzeczniczka Belgijskiej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, bo po prostu nie wszyscy mają tak silne objawy i nieraz pozostają w domu, czy nie zgłaszają się z tymi objawami do szpitala. Rzeczywiście kilkadziesiąt osób przebywa w szpitalach obecnie. Salmonellę wykryto już w maju i początkowo wydawało się, że skażony jest tylko jeden z czterech kurników tej fermy, dlatego pozostałe trzy dopuszczono do działalności. Później okazało się, że bakteria jest także w innym kurniku i w tym miesiącu zamknięto całą fermę, zarządzono kolejne masowe wycofywanie jaj, a w związku z potencjalną dystrybucją tych jaj za granicę uruchomiono unijny system wczesnego ostrzegania RASF, w którym zostały umieszczone właśnie Polska, Francja, Luksemburg, Czechy, Włochy, Portugalia, Hiszpania i Holandia. Jak sprawdziłam w tym systemie, to zgłoszenie nastąpiło 12 sierpnia i zostało uznane za poważne. Ale jak mi mówi rzeczniczka tej Agencji Bezpieczeństwa Żywności Ellen Bonte, tak naprawdę jaja zostały na razie wycofane jedynie z spółek sklepowych w Belgii i w Luksemburgu, bo to jest wynik, to jest jakby rezultat dochodzeń w tych krajach i nieprawdą jest, co podawały belgijskie media, że pozostałe sześć krajów również wycofuje te jaja ze swoich półek.
0: Kasiu, a co z polskim wątkiem? Czy te jajka mogły trafić do Polski?
1: No właśnie teoretycznie tak, ale jest to taka dosyć skomplikowana sprawa. Rozmawiałam z tą rzeczniczką i ona mi powiedziała, że w tej belgijskiej dokumentacji wynika rzeczywiście, jakby z tymi jajami miała związek polska firma, jednak powiedziała mi, że najprawdopodobniej, a nawet jest tego pewna, chodziło o osobę, która kupiła te jaja na tej belgijskiej fermie, zarejestrowała ten zakup na polską firmę, jednak te jaja nigdy do Polski nie trafiły. No, czy to jest oszustwo? Zapytałam, ale ona powiedziała, że ta Agencja do Spraw Żywności nie zajmuje się przestępstwami gospodarczymi. Zadałam również to pytanie w Polskim Państwowym Inspektoracie Weterynarii i odpowiedziano mi, że kwestionowane jaja nie zostały dostarczone do żadnych zakładów będących pod nadzorem Inspekcji Weterynarii. No ale skierowano mnie również do inspekcji, do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tam jeszcze nie otrzymałam odpowiedzi, no więc rzeczniczka belgijska też mówi, że na 100% nie może powiedzieć, że te jaja nie trafiły do Polski, wydaje się, że nie, ale jakby dochodzenie w tej sprawie leży po stronie polskich służb.
0: O czym nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: A jeżeli będziemy wiedzieli coś więcej, co z polskim wątkiem tych zakażonych jaj z Belgii, to oczywiście będziemy wam mówić w Radiu RMF 24. Jak zawsze mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 czas na nowe informacje z frontu wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Kijów wzmocni pozycję w obwodzie donieckim dzięki dwóm zorganizowanym zgrupowaniom, przekazał dziś prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski. Jak podano, dowódcą pierwszego korpusu Azow Gwardii Narodowej Ukrainy został pułkownik Denys Prokopenko, a dowódcą trzeciego korpusu armijnego Andrii Biłecki. Prokopenko to jest jeden z dowódców sił ukraińskich broniących wiosną 22 roku Mariupola. Od maja do września tego samego roku przebywał w rosyjskiej niewoli, a następnie do lipca 23 był internowany w Turcji, skąd powrócił na Ukrainę. Z kolei trzeci korpus armijny jest jednostką ukraińskich wojsk lądowych powołanych w 25 roku. Korpusem dowodzi generał brygady Andrii Biłecki, założyciel i pierwszy dowódca batalionu Azow oraz trzeciej brygady szturmowej. Dodam jeszcze jedną informację podaną dziś po południu. W wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu minionej doby zginęły 4 osoby, a ponad 80 zostało rannych albo poszkodowanych. Wśród ofiar są dzieci. Rada Miejska Czernichowa przekazała, że po trafieniu pocisku w prywatny dom w tym mieście w pożarze zginęła 4-letnia dziewczynka i 39-letnia kobieta.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF 24. Jak już informowaliśmy, górale z kilkunastu krajów przyjechali pod Tatry, żeby zaprezentować się podczas 57. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Ich występy można podziwiać nie tylko na scenie, ale także w centrum Zakopanego. To jest dobra propozycja na weekend na przykład. Dzisiaj do publiczności wyszedł zespół z Sardynii. Nasz reporter Maciej Pachicki pytał przypadkowych widzów o to, jakie wrażenie wywarł na nich ten włoski folklor.
1: Jest inny, polski jest ciekawszy, bo sama tańczyłam, ale no, coś innego, fajnie, tak troszkę powoli, tak, ale mało ekspresyjnie jak na Włochów.
2: Prawda? Jakoś tak zupełnie. Tak, nie ma tego wesoły. La fuochi della occa.
1: Tak.
2: Czyli ognia w oczach, tak?
1: Tak.
2: Wolimy nasz folklor?
1: Tak, chyba zdecydowanie wolę nasz folklor. Bardziej wesoły, taki ekspresyjny, ciekawszy. No ale wiadomo, coś innego zawsze.
2: Nie zawsze warto popatrzeć.
1: Tak, tak.
3: Moja żona polska.
4: Bardzo nam się podoba. Przyjechaliśmy dzisiaj i wiedzieliśmy, że jest występ grupy z Sardynii, także od razu tutaj jeszcze z bagażami. Jeszcze nawet nie zajrzeliśmy do hotelu. A dzisiaj i jutro jeszcze wiem, że są występy, także jeszcze skorzystamy.
2: Czyli co, specjalnie na festiwal przyjechaliście państwo, czy tak przy okazji?
4: W zasadzie przy okazji, ale bardzo się cieszę.
2: Ale proszę męża zapytać, bo Polacy mówią, że jacyś tacy za spokojni jak na Włochów. To na Sardynii są tacy spokojni.
4: Tak. Tak, tak, są spokojniejsi, to zdecydowanie. Troszeczkę inni. Ta muzyka jest spokojniejsza, taniec też jest spokojniejszy.
5: Dopiero żeśmy stanęli i oglądamy, no piękny, piękny ten taniec. Takie naprawdę przyjemne, mówię. Przyjemne powitanie nas w Zakopanem.
2: No właśnie, bo to fajnie, że to wychodzi na ulicę, tak? Można tak, sobie tak. Po prostu przechodząc popatrzeć.
3: Na tej Sardynii też potrzebują, tak jak i w Polsce widzę, nie? Też ten folklor.
2: Ja się zastanawiałem, czy się bardziej Włosi, czy Włoszki podobają.
3: No, nie przypatrzyłem. Te czarne stroje bardziej.
5: Włoszki. Mężczyźni to tak... My wolimy wyższy chyba trochę. Ale to jednak taka grupa, że chyba też się liczy też zaangażowanie tych osób, taniec.
0: Tak, to było na 57. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Słuchacie Radia RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji, za chwilę sport i nowy siatkarski klub w Polsce.

0: W Radiu RMF 24 wybierzmy się teraz w informacyjną podróż do województwa śląskiego. Drużyna Jastrzębskiego Węgla przez lata wiodła prym w polskiej siatkówce, ale na początku tego roku, o czym informowaliśmy w Radiu RMF 24, okazało się, że zostanie wycofana z rozgrywek. Powód? Problemy finansowe głównego sponsora, czyli Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ostatecznie okazało się, że siatkówka na najwyższym krajowym poziomie jednak w Jastrzębiu zostaje. Udało się bowiem utworzyć nowy klub o nazwie Jastrzębie Barkom. To jest połączenie dwóch drużyn, dawnego Jastrzębskiego Węgla oraz Barkomu Lwów, który od kilku lat także gra w polskiej lidze. Dziś w Jastrzębiu pokazano szczegóły dotyczące funkcjonowania nowego klubu. Z Andrzejem Kowalem, trenerem nowej drużyny, rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. Posłuchajmy razem.
1: Co będzie największym wyzwaniem w nowym sezonie?
2: Co będzie dla nowej drużyny wyzwaniem? Muszę się zastanowić. Na pewno ten początek sezonu ogromnie istotne będzie ta wspólna praca i zbudowanie pewnego rytmu, pewnej powtarzalności, bo zespoły, które mają za sobą małą ilość zmian, którą wypracowali tą powtarzalność, ten rytm grania w poprzednich sezonach, oni szybciej osiągają ten poziom, więc żebyśmy osiągnęli poziom, gdzie mamy kompletnie nowy zespół, no potrzebujemy po pierwsze bardzo dużo pracy, ale z drugiej strony bardzo dużo takiej wyrozumiałości, bo kiedy się tworzy pewien zespół i różne charaktery, różni zawodnicy pracowali w różnych klubach z inną charakterystyką trenera, z innym, inna taktyka, więc to wszystko, aby poukładać, aby zespół miał rytm, powtarzalność, to potrzeba dużo pracy, więc to utrzymanie rytmu będzie na początku sezonu dla nas wyzwaniem. Drugie wyzwanie, musimy znaleźć prawdziwego lidera zespołu, który weźmie odpowiedzialność za zespół w trudnych momentach, który pociągnie ten zespół, co też nie będzie łatwe, ale mam nadzieję, że właśnie ta wspólna praca pozwoli nam takiego człowieka znaleźć. Więc te takie dwa aspekty na szybko, które mi przychodzą do głowy, mogą być najistotniejsze.
1: A czy to jest także wyzwanie dla pana jako trenera, budowanie od początku, od nowa wszystkiego?
2: Oczywiście. To trochę w tym doświadczenia mam, bo i w Suwałkach byłem, gdzie zespół awansował do Plus Ligi, i trochę podobna sytuacja była ze Stylonem Gorzów, który przejął zespół po Kuprum Lubin, więc budowaliśmy tam, no nie powiem, że kompletnie nowy zespół jak tutaj, ale też po części była podobna sytuacja, ale to są wyzwania, bo my do końca nie znamy tej sytuacji, my też troszeczkę ze względu na doświadczenie staramy się przewidywać, co się może zdarzyć, jak może wyglądać sytuacja, ale kluczowym w tym wszystkim była generalnie sytuacja z poprzedniego sezonu, która, no tak jak mówię, mocno ograniczyła jak gdyby to zaufanie i trudno było budować zespół.
0: Mówił Andrzej Kowal, trener nowej drużyny Jastrzębie Barkom. No to życzymy powodzenia i będziemy się przyglądać, jak w polskiej lidze radzi sobie nowy zespół. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty o 17:00. W nich powiemy, kiedy dokładnie kolejne samoloty F-35 przylecą do Polski. Będą również ważne informacje dla kierowców w Lublinie. Zostańcie z nami, jest 16:50.
3: Radio RMF 24.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Dużo się dzieje na polskich drogach i od tego zaczniemy fakty RMF FM o godzinie 17. A na te fakty zaprasza Ewa Kwaśny i teraz przenosimy się do studia faktów. Posłuchajmy razem, jakie są najnowsze wiadomości.
1: Zapraszam. Na początek ostrzeżenia dla kierowców podróżujących obwodnicą Lublina. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. Kolejne 5 myśliwców F-35 Husarz w drodze do Polski z Teksasu.
2: Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
1: Na koniec faktach przeżyjmy to jeszcze raz. Podsumujemy naszą wakacyjną akcję Pyszne bo Polskie. A działo się. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu 3 samochodów na obwodnicy Lublina. Do wypadku doszło między węzłami Lublin-Rudnik a Lublin-Tatary. Droga w kierunku Warszawy jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez niecałe 2 godziny. 5 kolejnych F-35 jest już w drodze z Teksasu do Polski. Za kilkadziesiąt godzin mają wylądować w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku.
2: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół, ze strony tych, którzy naruszają polską przestrzeń powietrzną.
1: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Po ich przylocie Polska będzie miała 8 maszyn tego typu. Łącznie kupiliśmy 32, a wszystkie mają trafić do Polski do 2029 roku. Od jutra polskie ekipy pomogą Litwie w usuwaniu skutków potężnej burzy, która w weekend przeszła nad tym krajem. Ogłosił to litewski premier po rozmowie z polskim ministrem energii Miłoszem Motyką. Nawałnica spowodowała na Litwie rozległe uszkodzenia sieci energetycznej. Sytuacja nadal jest trudna, a bez prądu pozostaje ponad 70 tysięcy odbiorców. Zmiana progów podatkowych, podwyżka CIT-u, ale też ograniczenia w ryczałcie. O tym elemencie planowanej reformy podatkowej rząd mówi mniej. Eksperci nie mają wątpliwości. Nowe limity dla ryczałtowców mogą uderzyć w wiele firm. W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, przedsiębiorcy stracą?
3: To zależy od tego, jakie mają przychody. Rząd jasno zadeklarował, że aby znaleźć środki na zmianę progów podatkowych w przyszłym roku, potrzebne są pieniądze z innych źródeł i na cel wzięty został ryczałt.
4: Kto w trakcie roku przekroczy przychodami 300 tysięcy euro, czyli około 1 300 000 złotych, ten od tej chwili aż do końca roku płaci od nadwyżki nie swoją stawkę, tylko 17%.
3: Wyjaśnia główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk, a przecież niektóre stawki ryczałtu wynoszą w granicach 3-5%, czyli kilkukrotnie mniej.
4: I co ważne, to nie jest podatek od zysku, tylko od przychodów, czyli obrotu. Dlatego uderzy nie w najbogatszych, tylko w firmy o dużych obrotach i niskich marżach.
3: A następnie taki przedsiębiorca zostanie wypchnięty z ryczałtu w kolejnym roku, bo rząd chce też zmniejszyć całkowity limit roczny z 2 milionów do 250 tysięcy. Euro.
5: Te fakty robią wrażenie.
1: Przejechaliśmy 7 tysięcy kilometrów. W ramach tegorocznej wakacyjnej akcji RMF FM Pyszne bo Polskie odwiedziliśmy 30 miejsc, które polecili nam nasi słuchacze. Żółto-niebieskim konwojem razem z naszymi reporterami podróżowała Magdalena Wojtoń. W ciągu 9 wakacyjnych tygodni poznaliśmy wspaniałych ludzi, którzy z poszanowaniem tradycji, odwagą do wprowadzania nowości i dbałością o jakość produktów udowadniają, że mamy się czym pochwalić.
6: Kocham piec, kocham różne smaki.
7: Kóz jest bardzo dużo.
8: Pasą się też w lesie, wasze kozy?
7: Tak.
9: Czasami ktoś nie chce, ale tak pachnie, że idzie, pyta, czy już jest do odebrania chlebek, bo czy już jest upieczony.
10: Nasi goście to uwielbiają, ciepła jagodzianka i do tego rozpływające się lody waniliowe.
11: Zapraszamy zobaczyć, bo można się zakochać.
8: Jak wołasz owieczki, przypomnij.
12: Baziu,
11: tak? Podejrzewam, że przylecą.
13: Zupa rybna. Wczoraj ugotowałam 80 litrów, więc starczy na może 2 dni. Z 5 gatunków ryb zawsze gotowana.
14: Zrobiliśmy pierwszy ser bazując na filmiku z YouTube'a.
15: Tak się zaczęło. Polski imbir z sokiem jabłkowym, plasterki imbiru w occie jabłkowym.
16: Zrobił na mnie największe wrażenie.
8: Ostry.
15: Ostry.
1: Potrawy ostre, delikatne, słodkie, kwaśne i gorzkie łączyło jedno. Były pyszne, bo polskie. Relacje z dzisiejszego, ostatniego, finałowego odcinka naszej akcji na Lubelszczyźnie możecie zobaczyć na Instagramie RMF24.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Jutro rano niemal w całym kraju będzie słonecznie. Więcej chmur pokaże się jedynie przy wschodnich granicach, a padać nie powinno. Najzimniej w górach na południu, zaledwie 11 stopni, chłodno też w Pomorskiem, Warmińsko-Mazurskiem i Zachodniopomorskiem, około 12 kresek. W Krakowie i Bydgoszczy 13 stopni, a w Warszawie i Lublinie nawet 15.
0: Radio RMF24. No, już wiemy, co w pogodzie i co w faktach, a u nas za chwilę powiemy o wymianie listów pomiędzy prezydentami Polski i Ukrainy. Ale jak zawsze, będzie jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24 i teraz cytat. Jestem wdzięczny prezydentowi Polski za jego gratulacje z okazji naszego Dnia Niepodległości, zwłaszcza za życzenia zwycięstwa Ukrainy. Tak rozpoczyna się wpis w serwisie społecznościowym Wołodymyra Zełenskiego, który odpowiada na list Karola Nawrockiego skierowany do ukraińskiego przywódcy. Karol Nawrocki skierował taki list z okazji 35. rocznicy ukraińskiej niepodległości. W warszawskim studiu RMF FM nasza reporterka Magdalena Greinert. Dzień dobry, Magdo. Co jest w liście polskiego prezydenta?
1: Najpierw życzenia pomyślności i pokoju, później przypomnienie, że Rzeczpospolita Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy, a ta decyzja była też zaproszeniem do budowy dobrosąsiedzkich i opartych na wzajemnym szacunku relacji w regionie. Prezydent pisze, że przez te wszystkie lata, ilekroć Ukraina potrzebowała wsparcia i pomocy, Polska była gotowa ich udzielić, zarówno w zapowiadanym procesie reform, jak i w czasie pomarańczowej rewolucji, rewolucji godności oraz podczas rosyjskiego ataku na Krym i Donbas. Po dobie od pierwszego dnia pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku Polska i Polacy stanęli po stronie swojego sąsiada, dając niezliczone przykłady solidarności, wsparcia i chrześcijańskiego współczucia dla ukraińskich cywilów uciekających przed wojną. Z kolei polskie władze podjęły odważne decyzje o przekazaniu sprzętu i amunicji, które w rękach ukraińskich żołnierzy okazały się decydujące w obronie niepodległości w pierwszych tygodniach wojny, napisał prezydent Karol Nawrocki. O treść listu był pytany poranny gość rozmowy w RMF FM przez prowadzącego tę rozmowę Piotra Salaka i tak odpowiadał Piotrowi Marcin Krzydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
2: Pan prezydent w tym liście de facto życzył zwycięstwa Ukrainie w wojnie z Rosją. Wskazywał też na to, że oczywiście jest szereg napięć, które chcielibyśmy, aby były coraz mniejsze, ale to, co najważniejsze, to to, że Polsce zależy na dobrosąsiedzkich relacjach oczywiście z Ukrainą, tylko te dobrosąsiedzkie relacje muszą się też opierać o pewne podstawowe fundamenty tych relacji, a takim fundamentem jest między innymi prawda historyczna.
1: Mówił Marcin Przydacz, a Wołodymyr Zełenski, dziękując Karolowi Nawrockiemu, napisał między innymi: zawsze będziemy pamiętać o wsparciu Polski, o otwartych sercach i drzwiach od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie więzi między naszymi dwoma silnymi narodami. Z szacunkiem i prawdomównością wobec przeszłości, trzeźwym podejściem do obecnych zagrożeń i optymizmem wobec naszej wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej i NATO. Wołodymyr Zełenski otrzymał również listy od prezydenta Republiki Macedonii Północnej i prezydent Republiki Peru im też podziękował na platformie społecznościowej.
0: Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl, a te wszystkie informacje zebrała dla nas dziennikarka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję pięknie, dobrego popołudnia.
0: Wzajemnie dobrego popołudnia, w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji, za chwilę Łódź i Soccer Camp.
3: RMF 24.

0: towarzyszymy muzycznie w radiu RMF 24. To jest nasz program popołudniowy. Prawie 100 młodych piłkarek i piłkarzy rozpoczęło treningi na Łódź Soccer Camp. Obóz szkoleniowy połączony jest z turniejem. Najlepsze drużyny zagrają na stadionie Widzewa przed meczem gwiazd Polska-Francja i to już w najbliższą sobotę. Pomysłodawcą i ambasadorem wydarzenia jest Grzegorz Krychowiak. Obóz piłkarski odwiedziła nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka. Posłuchajmy.
1: Ale uczyłam!
2: Czego dzieciaki uczą się tutaj na tym obozie? Jakie umiejętności zdobywają?
3: To jest bardzo holistyczne, dlatego że oczywiście jest ta rywalizacja, jest zwycięzca, który zagra na stadionie miejskim w finale już w sobotę, ale również wszystko, co się dzieje dookoła, czyli będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem. Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, czego ta świadomość, do czego ja nie miałem dostępu w tym młodym wieku, dlatego że dzisiaj jest wielu podpowiadaczy, ale skupiamy się na tych najważniejszych rzeczach, żeby oni wyciągnęli coś, dlatego że mimo nawet jak nie zagrają w tym finale, żeby ten kamp tutaj dał im coś, co będą mogli wykorzystać w przyszłości.
2: Jak dużo trzeba trenować, żeby to przynosiło jakieś efekty?
4: Mamy takie zgrupowania w tygodniu, 2 razy i to jest po 2 godziny. Najważniejsze to, żeby mieć chęć, żeby być bardzo zaangażowanym i to nie musi być tak, że ten jest lepszy, ten jest zły. Dla każdego zależy od ilu, bo dla każdego to może być rok i będzie super, a dla każdego to zależy od 4 lat nawet. To dla każdego, nawet ci, co właśnie mnie słuchają, nawet ty możesz teraz zagrać w piłkę.
2: Co trzeba mieć w sobie, żeby ktoś mógł powiedzieć, że to jest talent piłkarski?
4: Szybkość, zwinność.
5: Musi dobrze strzelać.
2: Czyli celne oko, tak? Czy wprawna, mocna noga?
4: Bardziej celne oko.
6: Odwagę.
2: Odwagę na co? Żeby wyjść na boisko, czy odwagę, żeby czasem też przegrać?
6: Chyba jak mu piłkę jest zawodnik, tu, to żeby go skiwać, musi mieć odwagę, a nie podać do tyłu, tylko kiwa go. I wtedy podaje na pustą i strzela gola.
2: Dobra. A, rozumiem. Odwaga generalnie w tym, żeby iść po swoje. O to chodzi, tak?
4: Determinacja.
2: Jak wy się szykujecie do tego, żeby być najlepszymi w piłce nożnej?
7: Dużo musimy dużo trenować, bo trening czyni mistrza.
2: Co jest waszym zdaniem takie decydujące w tym, że się odnosi sukcesy, czy może się odnosić sukcesy w piłce nożnej, że się wygrywa mecze? Technika? To zaangażowanie, o którym mówiłyście, a może taka wytrwałość?
4: Chęć, ale też, że się nie poddajemy, bo są mecze wygrane i przegrane, ale właśnie błędy nas uczą i zawsze mamy takie coś, że nawet jak przegramy, to i tak dajemy z siebie wszystko i następnym razem na pewno będzie lepiej.
8: I też najważniejsze to, żeby dla nas liczyła się zabawa. Nie tylko gra, tylko też zabawa.
2: Jak daleko chcecie zajść?
7: Po pierwsze miejsce.
2: Ale jesteście na to gotowe?
9: Tak!
0: Powodzenia życzymy. Młodzi zawodnicy wyszli na murawę o 15, a chwilę temu rozpoczął się mecz gwiazd futbolu. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę ważne ostrzeżenie dotyczące cyberbezpieczeństwa.
10: Radio RMF24.

W Radiu RMF 24 teraz ważne ostrzeżenie dotyczące cyberbezpieczeństwa. Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej CERT Polska, analitycy zauważyli kampanię, w ramach której odbiorcy otrzymują maile o rzekomej aktywacji subskrypcji Amazon Prime. W wiadomości znajduje się informacja, że subskrypcję można anulować za pośrednictwem wskazanego linku, a ten link prowadzi do strony przygotowanej przez oszustów, której celem jest wyłudzenie danych karty płatniczej, czyli tak zwany phishing. To jest taka próba wyłudzenia wrażliwych danych. Ona dotyczy na przykład kart płatniczych przez hakerów, którzy podszywają się pod legalne, budzące zaufanie instytucje lub osoby, na przykład banki albo kolegów z pracy. CERT zaleca, żeby uważnie sprawdzać nadawcę wiadomości oraz stronę, do której prowadzi zawarty w niej odnośnik. Eksperci radzą również, żeby w przypadku wątpliwości samodzielnie wyszukać oficjalną stronę usługodawcy za pośrednictwem przeglądarki i tam weryfikować status subskrypcji. Podejrzane strony internetowe i próby oszustwa należy zgłaszać do CERT Polska, działającego w Instytucie Badawczym NASK, zespołu reagowania na incydenty w sieci. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. A za chwilę jeszcze więcej informacji. Powiemy, czy będzie zgoda na budowę nowego stadionu w Częstochowie. Zostańcie z Radiem RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 przenieśmy się teraz do Częstochowy, bo to miasto czeka na nowy stadion. Szczególnie kibice Rakowa, który, jeśli ich klub jutro pokona Hajduk Split i awansuje do piłkarskiej ligi konferencji, no to swoje mecze znów będzie mógł musiał rozgrywać w Sosnowcu. Dzisiaj miasto Częstochowa i Raków informowały, że jest wstępna zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków na projektowanie nowego obiektu na terenie zabytkowej fabryki Elanex. Jutro nad finansowaniem projektu z kolei mają zagłosować radni. O szczegółach opowiada prezes Rakowa Wojciech Cygan w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem.
1: Jaki stadion jest potrzebny dla Rakowa? Czego będziecie się domagać? Przede wszystkim stadionu o jakiej pojemności i gdzie?
2: Pierwsza rzecz, mówimy o stadionie dla Częstochowy. To nie jest stadion dla Rakowa, tylko i wyłącznie chcielibyśmy, żeby to był obiekt, który oprócz zapewnienia czy zabezpieczenia tych potrzeb klubu, to był także miejsce dla jakichś wydarzeń kulturalnych, spotkań mieszkańców i tak dalej. Więc to absolutnie nie jest tylko i wyłącznie kwestia budowy stadionu dla Rakowa. Jaki ten stadion miałby być? Pewnie dzisiaj musielibyśmy porozmawiać, na ile te ostatnie lata rozwoju polskiej piłki klubowej, tego, że co róż słyszymy o rekordowych frekwencjach na stadionach, o rekordowej oglądalności telewizji, na ile to zmienia tę liczbę. Tutaj na pewno na chwilę obecną nie mamy, że ja z tego stanowiska musimy się na to poważnie zastanowić, ale wartość 15 tysięcy na pewno jest taką wartością, o której klub może na dzisiaj śmiało rozmawiać. Jak docelowo jeszcze mógłby ten stadion wyglądać? To przede wszystkim chcielibyśmy, żeby on był efektowny, bo w tym miejscu, o którym mówimy, o tak zwanych terenach Elanexu, w mojej opinii, da się zaprojektować coś nie tylko funkcjonalnego, ale też przede wszystkim ładnego, efektownego.
0: Jutro Raków Częstochowa zagra rewanż w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. W pierwszym meczu zremisował z Hajdukiem Split 2-2. Będziemy mocno trzymać kciuki. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty, w nich między innymi o nowym oznakowaniu, które ma się pojawić we wszystkich miejscach schronienia w Polsce. Te fakty o 18, czyli za 15 minut.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Ja jestem takim zawodnikiem, że prowokuję nie tylko na meczach, ale też na treningach. No lubię jak trochę wrze na treningu.
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Krzysztof Urbaniak, bardzo dziękuję za dziś. Już za chwilę program Teren Wojskowy i komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Jak zawsze bardzo gorąco polecam. A już teraz wracamy do studia Faktów RMF FM. Jest 18:00. Zaprasza Ewa Kwaśny.
1: Polecam fakty. Komisja Europejska odrzuca na razie apel Polski i 5 innych krajów w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Posłuchajcie ustaleń korespondentki RMF FM w Brukseli. Część mobilnych stacji diagnostycznych ITD nie wyjeżdża na drogi przez awarię. Szczegóły za moment. Gdynia z dwujęzycznymi tablicami, nazwa miasta także po kaszubsku.
2: Uważam, że to jest świetny pomysł, skoro Kaszuby i język kaszubski warto promować.
1: Wybiła 18:00. Nie będzie na razie pozytywnej odpowiedzi Komisji Europejskiej na list 6 państw, w tym Polski, wzywający do opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli. Unijne kraje proponowały stworzenie wspólnego mechanizmu, aby koncerny paliwowe, zarabiające na kryzysie wokół cieśniny Ormus, przyczyniły się do zmniejszenia obciążenia ponoszonego przez obywateli. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, dlaczego Bruksela nie chce takiego rozwiązania?
3: Bruksela nie planuje obecnie własnej inicjatywy, bo to dopiero apel 6 państw, a nie szerokie poparcie całej Unii. List Polski, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Austrii wzywa dopiero do rozpoczęcia dyskusji na wrześniowym spotkaniu ministrów finansów. W dodatku nie ma w Unii konsensusu w tej sprawie. Dodatkowo podatek od firm działających międzynarodowo rodzi skomplikowane pytania, co dokładnie uznać za nadzwyczajny zysk, jak opodatkować zyski zagraniczne koncernów i jak podzielić wpływy. Komisja wskazuje, że państwa członkowskie same mogą wprowadzić takie rozwiązania podatkowe. Jednocześnie nie zamyka całkowicie furtki na przyszłość.
1: Jutro w Brukseli wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski spotka się z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbym. Rozmowa będzie jednym z elementów negocjacji na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i Europie. A tradycyjnie w każdą środę zapraszamy na teren wojskowy w Radiu RMF 24. W naszym gdańskim studiu na posterunku jest już komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Witamy, panie komandorze.
4: Dzień dobry, witam.
1: No i znowu bardzo ciekawe tematy, prawda? O czym konkretnie dziś usłyszymy?
4: Dokładnie tak, bo dzisiaj poznamy wojskowy savoir vivre. Wyjaśniając, komu oddaje się honory, a komu nie. Opowiem też, co już poprawiono w Polsce po upadku rosyjskiej rakiety w rzepaku. I w końcu zaproszę wszystkich do twierdzy Poznań. Po co? To wyjaśnię. W terenie wojskowym Radia RMF 24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
1: Zapraszamy i polecamy naszej informacyjnej stacji. Posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl. Wyłapywały niesprawne pojazdy na polskich drogach, a teraz same mają problemy techniczne. Generalna Inspekcja Transportu Drogowego musiała odstawić część swoich mobilnych stacji diagnostycznych. Sprzęt za miliony złotych od miesięcy nie wyjeżdża na ulicę. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co dokładnie się stało?
5: Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Władze Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego postanowiły, że 16 mobilnych stacji diagnostycznych ma pracować już nie raz czy dwa razy w miesiącu, ale codziennie. Wtedy okazało się, że agregaty prądotwórcze są za duże, pracują na niskich obrotach i zapychają się filtry DPF. Wykonawca był zobowiązany do naprawy sprzętu, ale ostatecznie tego nie zrobił.
6: Próbowaliśmy nawiązać kontakt, prowadzić negocjacje. Niestety one zakończyły się fiaskiem. Obecne kierownictwo zdecydowało o skierowaniu tej sprawy do prokuratorii generalnej.
5: Mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego. W najbliższych miesiącach inspekcja ma sama naprawić uszkodzone stacje, a to będzie kosztowało przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych.
1: Są i takie fakty. Gdynia po polsku i Gdynio po kaszubsku. Przy wjazdach do miasta mają stanąć dwujęzyczne tablice. Miejscy radni zdecydowali dziś o ich wprowadzeniu. Takie oznakowanie funkcjonuje już w wielu innych miejscowościach regionu.
2: Uważam, że to jest świetny pomysł. Skoro Kaszuby, język kaszubski warto promować. Warto tak kultywować to, co lokalne i tradycyjne.
7: Mało jest tutaj prawdziwych Kaszubów. W Kartuzach czy w Kościerzynie uważam, że to jest dobry pomysł, no bo tam faktycznie ludzie chodzą i mówią w tym języku.
8: Jeżdżę dużo obcokrajowców, to dla nich to jest taka atrakcja też.
9: Są Kaszuby też, nie mają własny język.
10: Szczególnie, że Gdynia pochodzi z małej kaszubskiej wioski rybackiej.
8: Tak, to... zwłaszcza teraz jak miasto się szczyci tym, że jest setna rocznica założenia Gdyni.
1: Usłyszał na bulwarze nadmorskim nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Tyle faktów w tym momencie. Na te wieczorne zapraszam w imieniu Tomasza Waryńskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.
4: To były fakty RMF FM i wchodzimy na ostatni wakacyjny teren wojskowy radia RMF 24. Wyjaśnię w nim, czy regulamin wojskowy pomaga pochlebcom w mundurach. Opowiem, jakie wnioski już wyciągnięto po upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie, by w końcu zaprosić Was do przyjechania na Dni Twierdzy Poznań. I tak w terenie wojskowym radia RMF 24 będziemy razem do godziny 19:00.

Witałem słuchacze, komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defans24. No, trochę nietypowo zacząłem ten teren wojskowy radia RMF24, bo przywitałem się zgodnie z regulaminem wojskowym. Powiedziałem czołem, bo wśród was jest na pewno wielu żołnierzy i nie zameldowałem się, a tylko przedstawiłem, bo meldować się już nie muszę. Powodem takiego rozpoczęcia terenu wojskowego jest dyskusja, jaka rozpoczęła się po defiladzie 15 sierpnia. Czy żołnierze powinni oddawać honory wiceministrze obrony narodowej Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej? Czy też nie? A ponieważ w terenie wojskowym uwielbiamy takie dylematy, to zajmiemy się teraz właśnie wojskowym savoir-vivre. W tym powitaniem, meldowaniem i przede wszystkim oddawaniem honorów. Główne zasady w tej sprawie znajdziecie w regulaminie ogólnym żołnierza Wojska Polskiego, wprowadzonym w 2023 roku. Ale to długi dokument i trzeba wiedzieć, gdzie i co w nim szukać, więc poszukałem za was. Zacznijmy od honorów. Od razu staję w obronie prezydenta Nawrockiego i wyjaśniam, że zdjęcia pokazujące, jak on oddaje honory całą dłonią do gołej głowy, to fejki. Ja osobiście nie znam przypadku, by jakiś polski polityk próbował się w ten sposób witać z żołnierzami. Po pierwsze, większość z nich wie, że honory ręką oddają tylko wojskowi, policjanci, służby mundurowe oraz harcerki i harcerze, nie cywile. Po drugie, honory ręką oddaje się tylko do nakrycia głowy. Żołnierz bez nakrycia głowy oddaje honory postawą zasadniczą i skłonem głowy. Wyjątkiem są Stany Zjednoczone oraz Chiny. Po trzecie, wszyscy Polacy wiedzą od dziecka, że my jako jedyni na świecie oddajemy honory nie otwartą dłonią, ale przy użyciu tylko dwóch wyprostowanych palców, środkowego i wskazującego. Pozostałe palce przy salutowaniu są zgięte i przytrzymywane kciukiem. Skąd się wzięła taka tradycja? Jest wiele mniej lub bardziej prawdopodobnych historii. Ja uważam, że przyjęto ten zwyczaj w czasie wojen napoleońskich. Po tym, jak ciężko ranny żołnierz zasalutował poranioną ręką, mogąc wyprostować tylko dwa palce. Zobaczył to książę Józef Poniatowski, postanowił to uhonorować i tak się przyjęło. To teraz najważniejsze pytanie. Komu oddaje się honory w wojsku? Są dwie proste zasady. W stosunku do pojedynczej osoby regulamin wskazuje tylko, kiedy żołnierz musi oddać honor. Z kolei w przypadku oddawania honorów pod oddziałem regulamin wskazuje nie tylko, kiedy pododdział musi oddać honor, ale również, kiedy może oddać honor. Wyjaśniam jeszcze prościej. Pododdział nie może salutować osobom niewymienionym w regulaminie. Proste. Natomiast pojedynczy żołnierz może. Pozwala mu na to zapis, że w sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie żołnierz zachowuje się w sposób zwyczajowo przyjęty w podobnych okolicznościach, kierując się zasadami dobrego wychowania. Ma to swoje i dobre, i złe strony. Dobre, ponieważ będąc w mundurze można komuś wyrazić swój osobisty szacunek. Ja na przykład zawsze będę oddawał honory mojej żonie, ponieważ jest dla mnie najważniejsza na świecie. Ale to nie oznacza, że będę salutował każdej kobiecie, chociaż je wszystkie szanuję. Tutaj trzeba znaleźć balans, ponieważ jest bardzo cienka różnica pomiędzy szacunkiem a pochlebstwem. Podsumowując, żołnierz może salutować ministrze Sobkowiak-Czarneckiej, chociaż nie musi. Bo to tylko od niego zależy, komu odda honor, poza osobami wymienionymi w regulaminie. A taki przymus obowiązuje w odniesieniu do przełożonych, żołnierzy z wyższym i równym stopniem wojskowym, kombatantów wojskowych oraz do pięciu, powtarzam, pięciu osób cywilnych. Żołnierz oddaje bowiem honory z musu jeszcze tylko prezydentowi RP, marszałkom Sejmu i Senatu, premierowi oraz ministrowi obrony narodowej. Nie musi natomiast salutować wiceministrom, wicemarszałkom, szefom departamentów, posłom, senatorom i biskupom, ale może. W przypadku oddawania honorów pod oddziałem, w tym sztandarem, jest już inaczej. Jednak jak inaczej, opowiem wam po chwili relaksu. Przy dobrej muzycie bądźcie blisko, bo naprawdę będzie warto.

terenie wojskowym Radia RMF24 wracamy do rozmowy o oddawaniu honoru w wojsku. Teoretycznie najbardziej restrykcyjne ograniczenia dotyczą oddawania honorów pododdziałem lub oddziałem, w tym ze sztandarem. W przypadku pododdziałów i oddziałów jest to możliwe tylko w odniesieniu do przełożonych od dowódcy kompanii wzwyż oraz 6 osób: prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu, premiera, ministra obrony narodowej oraz szefa sztabu generalnego. Na specjalne polecenie można też oddawać honory pododdziałem i oddziałem dostojnikom państw obcych, ale tylko tym, których ranga odpowiada funkcjom sprawowanym przez te 6 wymienionych wcześniej przeze mnie osób. A co z tego wynika w rzeczywistości? Kompania, maszerując w szyku, musi oddać honory swojemu dowódcy w stopniu na przykład porucznika, a nie może oddać honorów generałowi brygady z innej jednostki lub wiceministrowi obrony narodowej. Po prostu nie może. Przy sztandarze jest jeszcze bardziej restrykcyjnie. Salutowanie chorągwią Wojska Polskiego na drzewcu obowiązuje bowiem tylko podczas oddawania honorów 6 wymienionym już osobom, gościom zagranicznym w ich randze oraz przełożonym, ale tylko od dowódcy jednostki wojskowej wzwyż. I znowu ciekawy przykład. Gdy na uroczystość wojskową oficjalnie przyjedzie wiceminister obrony narodowej, to kompania honorowa powinna pochylić sztandar przed dowódcą jednostki, a nie przed wiceministrem. Ktoś może oczywiście powiedzieć, że wiceminister to przecież też przełożony, no więc nie. Regulamin wskazuje tylko na 3 osoby cywilne, które są przełożonymi wszystkich żołnierzy. Są to prezydent RP, premier i minister obrony narodowej. Niestety pamiętam, jak pochylono sztandar wojskowy przed panem Misiewiczem. Dla mnie to była hańba. Takie przypadki powinny być napiętnowane, a dowódcy jednostek powinni zostać ukarani dyscyplinarnie. Bo tu chodzi o sztandar, za który kiedyś żołnierze poświęcali życie. Zbliża się wrzesień i przypomnę tylko jeden taki przypadek z wojny obronnej w 1939 roku. 19 września pod Wólką Węglową doszło do szarży ze sztandarami 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i części 9 Pułku Ułanów Małopolskich. Podczas tej szarży najpierw został ranny koń chorążego kaprala Maziarskiego, a później on sam. Przed upadkiem na ziemię zdążył on jednak przekazać sztandar kapralowi Czechowi, któremu udało się go uratować. Za ten czyn kapral Czech otrzymał zresztą order virtuti militari od generała Juliusza Rumla. Co ważne, sztandar ten się zachował dzięki odwadze państwa Narbutowiczów i można go zobaczyć w Instytucie Polskim i Muzeum imieniem generała Sikorskiego w Wielkiej Brytanii. I to właśnie dlatego polskie sztandary należy pochylać tylko wtedy, gdy nakazuje to regulamin. Podobną wstrzemięźliwość należy zachować również przy meldowaniu się. Tu również regulamin wskazuje, komu składa się meldunek. Przełożonym, prezydentowi RP, marszałkom Sejmu i Senatu, premierowi, ministrowi obrony narodowej oraz szefowi sztabu generalnego. Niestety nadal są wojskowi, którzy by móc schlebiać osobom ważnym dla nich z powodu kariery, bagatelizują i familiaryzują regulaminy, a więc to, co nas wojskowych wyróżnia i konsoliduje. Nie będę tu mówił o honorze i godności żołnierza, ale przypomnę, co mi wpajano podczas służby w marynarce wojennej. Munduru nie szpecą plamy ze smarów czołgowych czy okrętowych, ale z wazeliny. Niestety te plamy dostrzega się dopiero wtedy, gdy ten mundur znajdzie się w szafie i gdy żołnierz zacznie się zastanawiać, kim był naprawdę. Z tym, że wtedy już tych plam nie usunie. Na końcu jeszcze jedna prześmieszna ciekawostka. W obecnym regulaminie ogólnym zapisano wyraźnie, że, cytuję, żołnierzowi występującemu w umundurowaniu w szczególności zabrania się kupowania i spożywania napojów alkoholowych. Jeżeli więc na jakiejś uroczystości pan generał czy pułkownik wypije kieliszek szampana, to złamie regulamin, bo sami to sobie zapisali. To tyle o regulaminie i przejdźmy do zmian wprowadzonych w Polsce do procedur kryzysowych. Jednak o tym, co się zmieniło na lepsze, a co się nie zmieniło, opowiem wam po kolejnej porcji dobrej muzyki. Zostańcie z nami.

Wracamy na teren wojskowy Radia RMF24 i do naszej rozmowy o sytuacji kryzysowej. Zacznijmy od pochwał. Polski rząd bardzo szybko wyciągnął bowiem wnioski z zamieszania, jakie wywołał przelot rosyjskiej rakiety manewrującej nad Lubelszczyzną 30 lipca tego roku i zmienił system powiadamiania. Zdecydowano bowiem, że gdy będą podrywane nasze myśliwce, to z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa będą też wysyłane SMS-y, czyli takie alerty RCB. I to zadziałało. W czwartek 20 sierpnia po godzinie 4 rano mieszkańcy potencjalnie zagrożonych powiatów z województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali wiadomość. Uwaga, uwaga, uwaga! Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. Taki sam alert opublikowała zresztą Polska Agencja Prasowa. Na szczęście na tym się zakończyło, ponieważ godzinę później alert odwołano, o czym mieszkańcy zostali poinformowani SMS-ami. No ale to jest teren wojskowy, a my tacy chętni do pochwał raczej nie jesteśmy, więc teraz wyjaśnię, czego mi zabrakło. Jak zwykle informacji, co robić. Rada umieszczona w alercie RCB, by śledzić komunikat, jest delikatnie mówiąc mało przydatna. W poradniku bezpieczeństwa też nie ma informacji, co robić w takiej sytuacji. Iść dalej spać? No i właśnie, niestety nie. Ludzie zaalarmowani w nocy powinni tak naprawdę stać w blokach startowych. Powinni przygotować koło łóżek, ubrania i buty dla siebie i dla dzieci oraz dokompletować plecak ewakuacyjny. Pamiętajmy, gdy przyjdzie komunikat, że rosyjska rakieta wleciała już nad Polskę, nie będzie czasu na nic, poza szybkim ukryciem się lub w najgorszym przypadku na ucieczkę, bo na przykład dom zaczyna się palić. Można to robić w piżamie, kapciach i bez niczego, ale można też być w ubraniu, w butach i z plecakiem w gotowości do życia poza domem przez wiele godzin. Ktoś mi powie, że przesadzam. Wcale nie. Rakieta manewrująca leci z prędkością 800 km na godzinę, czyli przebywa 13 km w minutę. Wiedząc, w jakiej odległości od granicy jest wasz dom, przeliczcie sobie teraz, ile macie czasu na działanie, gdy pojawi się właściwy alert RCB. A on zostanie wysłany prawdopodobnie dopiero wtedy, gdy pocisk będzie kilkanaście kilometrów od naszej granicy wschodniej. Mieszkaniec Przemyśla ma więc na ukrycie minutę, Tomaszowa Lubelskiego 2 minuty, a Zamościa około 5 minut. Bo po tym czasie może dolecieć do was i spaść rosyjska rakieta. W podręczniku bezpieczeństwa powinna być więc rada, by każdy z was oszacował sobie, co w tym czasie zdąży zrobić bez przygotowania. Osobiście polecam po pierwszym alercie RCB przygotować ubrania oraz uzupełnić plecak ewakuacyjny. Nie torebkę, ale plecak, bo uciekając musicie mieć wolne ręce, trzymając dzieci i macając ściany, gdy jest ciemno. A może być ciemno. I nie musi to być wypasiony drogi plecak, ale wystarczy taki, jaki można dostać w jednym z naszych dyskontów. Wrzucie tam portfel, dokumenty, najważniejsze pamiątki, dysk ze zdjęciami, biżuterię i lekarstwa na kilka dni oraz wodę, tylko nie do środka, ale doczepiając ją z boku. Dopiero potem możecie iść spać. Rano to najwyżej wyciągniecie. Przesadzam, to spytajcie się tych ludzi, którzy musieli uciekać z płonących domów. I jednak nikt nie ostrzegł. Was właśnie się ostrzega. I skorzystajcie z tego. Takiego zachowania powinno się was nauczyć. Powiedzieć wam prawdę, jakie są zagrożenia, a nie je bagatelizować. Moim zdaniem już dawno trzeba było skończyć z myśleniem, że nie powinno się Polaków denerwować, bo przecież nic złego się nie stanie. Trzeba nam wyjaśnić, że niestety jesteśmy w strefie wojny i dlatego musimy się sami przygotować na najgorsze scenariusze. To tyle o współczesności, bo teraz znowu chciałbym was zaprosić na ostatnią już wakacyjną podróż w historię, tym razem do Twierdzy Poznań. Pomoże mi w tym mój gość, pan Szymon Mazur, który opowie wam, czym będą dni Twierdzy Poznań. Jednak co dokładnie przygotowano dla was w mieście Koziołków, dowiecie się po krótkiej muzycznej przerwie. Słuchacie programu Teren Wojskowy Radia RMF24. Bądźcie blisko.

0: notyfikacji. To już 14 raz odbędzie się ta impreza. Będzie to dosyć trudna impreza, ponieważ zasadniczo jak was zapraszałem do zamków lub do jakiegoś wydarzenia, to zawsze to było w jednym miejscu. A tutaj mamy ponad 20 budowli fortecznych na terenie całego Poznania. Ale program wydarzenia został stworzony w taki sposób, aby wam pomóc. Więc będzie łatwo. Wstęp do większości obiektów dodatkowo będzie bezpłatny, a dla zwiedzających przygotowano liczne atrakcje oraz będą przewodnicy, którzy was oprowadzą nie tylko po zewnętrznych częściach budynków, ale także wewnątrz, z latarkami. Pełna lista dostępnych obiektów i atrakcji w czasie Dni Twierdzy Poznań jest dostępna na stronie internetowej wydarzenia, więc znajdziecie to sobie prosto. Miał to wytłumaczyć nasz gość, no ale po prostu tego gościa nie ma. Więc jeżeli chcecie odwiedzić miasto Koziołków, to możecie to zrobić sami. Otwórzcie stronę miasta Poznań i tam wszystkie szczegóły znajdziecie. A jeżeli chcecie dowiedzieć się o innych imprezach, które ja wam polecałem w czasie radia, tutaj w czasie terenu wojskowego Radia RMF24, to po prostu wejdźcie na naszą stronę, na stronę radia, później podcastów, później terenu wojskowego i tam odsłuchując ten odcinek spokojnie spiszecie sobie informacje potrzebne do ciekawego spędzenia swoich wakacji. Przypominam też o zapowiadanym tydzień temu turnieju łuczniczym i rycerskim w Zamku Diabła Boruty w Łęczycy 29 i 30 sierpnia. Miłośnicy historii, macie więc w czym wybierać. Na tych zaproszeniach kończymy ten ostatni wakacyjny teren wojskowy Radia RMF24. W przyszłą środę wracamy już bowiem do standardowej ramówki, czyli zaczynamy teren wojskowy o 16. Zapraszam więc, by znowu przez 2 godziny porozmawiać m.in. o wnioskach, jakie do dzisiaj są aktualne po wojnie obronnej w 1939 roku. A więc do usłyszenia.
1: Tu Radio RMF24.

0: Zapraszam na Fakty RMF FM, które przygotował i przedstawi Tomasz Wereński.
1: Na początek sprawa śmiertelnego pobicia kibica Hutnika w Krakowie. 16-latek podejrzewany o udział w tym napadzie wróci do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Jak rozpoznać miejsce schronienia w Polsce? Do końca roku pojawi się nowe oznakowanie na terenie całego kraju. Młode talenty futbolu w Łodzi ruszył Łódź Soccer Camp z Grzegorzem Krychowiakiem.
2: Najważniejsze to, żeby mieć chęć, żeby być bardzo zaangażowanym.
1: Wybiła 19. 16-latek podejrzewany o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków wróci do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd rodzinny uchylił udzielony mu wcześniej urlop i nakazał powrót do placówki. Policja nadal ustala, kto brał udział w ataku i jaką rolę odegrały poszczególne osoby. W sprawie zatrzymano 2 mężczyzn, 9 innych osób zatrzymanych wcześniej zwolniono z braku dowodów. Nowe zielono-białe oznakowanie do końca roku ma pojawić się we wszystkich miejscach schronienia w Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje w tej sprawie nowe przepisy. Nasz reporter Michał Dobrołowicz odwiedził miejsce schronienia w podziemiach Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim ze starszym kapitanem Rafałem Wróblem.
3: Tutaj przede wszystkim cegły i drewno. Coś jeszcze zwraca uwagę w tym miejscu?
4: No to jest generalnie stary budynek, który znajduje się w przestrzeni pod dawnym kościołem, ale też widzimy tak naprawdę instalację elektryczną, która po dostosowaniu będzie mogła spełniać swoją funkcję.
3: Ile czasu możemy spędzić w takim miejscu schronienia jak tutaj?
4: Co do zasady, punkty schronienia nie są miejscami generalnie, które służą nam do tego, żeby przebywać w nich na pobyt długotrwały.
3: Czy każdy z nas może zorganizować takie miejsce jak to?
4: Nic nie stoi na przeszkodzie, oczywiście, żeby każdy na własną rękę rozpoznał miejsca, które w jego ocenie są relatywnie bezpieczne.
3: Na przykład swoją piwnicę?
4: Na przykład. Idealnym rozwiązaniem jest to, żeby była to kondygnacja podziemna wzmocniona. No i oczywiście we własnym zakresie powinniśmy zadbać o zapasy tak naprawdę wody, zapasy żywności.
1: W całym kraju jest obecnie ponad 85 tysięcy punktów schronienia. Listę tych miejsc można sprawdzić w rządowej aplikacji Gdzie się ukryć. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma informacji o Polakach, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi na północy Nepalu. Takie informacje w resorcie uzyskał dziennikarz RMF FM. Służby konsularne w New Delhi i Katmandu na bieżąco monitorują sytuację i będą reagować, jeśli pojawią się informacje o poszkodowanych obywatelach Polski. W Nepalu nadal trwa akcja ratunkowa. Prawie 400 osób uznawanych jest za zaginionych. Większość stanowią zagraniczni turyści. Na naszej stronie rmf24.pl możecie zobaczyć, jak wygląda teraz Nepal po przejściu kataklizmu. Amerykańskie władze planują cofnąć nawet 200 tysięcy wiz biznesowych i turystycznych. Jeśli do tego dojdzie, będzie to największa jednorazowa operacja tego typu w historii Stanów Zjednoczonych. Łączymy się z waszyngtońskim korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim. Pawle, kogo może dotyczyć ta decyzja?
5: Dzień dobry. Według amerykańskich mediów chodzi o wizy B1 i B2 wydane w ciągu ostatnich 10 lat osobom, które po przyjeździe do USA wystąpiły o azyl. Departament Stanu argumentuje, że część cudzoziemców deklarowała krótkoterminowy pobyt, a później próbowała w ten sposób pozostać w kraju na stałe. Cofnięcie wizy nie oznacza jednak automatycznej deportacji. Status wielu osób, których wnioski azylowe są nadal rozpatrywane, ma zostać zmieniony. To kolejny element zaostrzania polityki imigracyjnej przez administrację Donalda Trumpa. W ciągu ostatnich 18 miesięcy Stany Zjednoczone cofnęły już ponad 175 tysięcy wiz. Administracja zapowiedziała te zmiany wizowe od połowy września dla zagranicznych studentów i zagranicznych dziennikarzy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Niemal setka piłkarek i piłkarzy rozpoczęła treningi na Łódź Soccer Camp. To obóz szkoleniowy dla młodych talentów futbolu, połączony z turniejem. Pomysłodawcą i ambasadorem wydarzenia jest Grzegorz Krychowiak, były reprezentant Polski i gospodarz podcastu W stylu Krychowiaka na antenie RMF FM.
6: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem. Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, czego ta świadomość, do czego ja nie miałem dostępu w tym młodym wieku. Nawet jak nie zagrają w tym finale, żeby ten camp tutaj dał im coś, co będą mogli wykorzystać w przyszłości.
7: Co trzeba mieć w sobie, żeby ktoś mógł powiedzieć, że to jest talent piłkarski?
8: Szybkość, zwinność.
9: Musi dobrze strzelać.
2: Najważniejsze to, żeby mieć chęć, żeby być bardzo zaangażowanym.
7: Jak daleko chcecie zajść?
2: Po pierwsze miejsce.
7: Ale jesteście na to gotowe?
10: Tak!
1: Z uczestnikami Łódź Soccer Camp rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wederka. Najlepsze drużyny zagrają na stadionie Widzewa tuż przed wielkim meczem gwiazd. Polska-Francja już w najbliższą sobotę.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.

0: Kuba Śliwiński, witam i zapraszam na program Czarne Skrzynki, w którym przybliżamy katastrofy, które zmieniły losy wielu ludzi. Dzisiaj opowiemy wam o katastrofie samolotu w maju 2023 roku w Kolumbii i rodzeństwie, które przetrwało 40 dni w amazońskiej puszczy. Puszcza Amazońska jest największym lasem deszczowym na świecie i domem dla ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt. Pomimo nieznośnych upałów, gęstego zalesienia i licznych drapieżników kryjących się pośród drzew, w Amazonii mieszka około 3 milionów ludzi. Udało im się przystosować do życia w tych trudnych warunkach i na co dzień utrzymują się z polowań lub uprawy roślin. Jedną z grup żyjących w Puszczy Amazońskiej jest plemię Uitoto, którego terytorium znajduje się w regionie Araraquara w południowej Kolumbii. Obszar ten nie ma dostępu do energii elektrycznej i w zasadzie jest odizolowany od świata. Jedyne szybkie połączenia komunikacyjne z resztą kraju zapewnia prowizoryczne lotnisko, z którego loty wykonują małe samoloty czarterowe. Araraquara ma w swojej historii pewien mroczny rozdział. W połowie XX wieku znajdowała się tam kolonia karna dla najniebezpieczniejszych przestępców w kraju. Ucieczka nie wchodziła w grę, ponieważ od północy graniczyła z gęstym lasem deszczowym, a od południa z rzeką Japura. Każda próba wyjścia poza teren kolonii oznaczała pewną śmierć. Na początku lat 70. placówka zostaje zlikwidowana, a plemię Uitoto odzyskuje swoje ziemie. Radość miejscowych nie trwa jednak długo, ponieważ Araraquara zostaje szybko opanowana przez kartele narkotykowe. Gęsty i niedostępny las deszczowy stanowi idealne miejsce do prowadzenia nielegalnej działalności. Wkrótce grupa rebeliantów z Carolina Ramirez Front przejmuje kontrolę nad częścią regionu. Araraquara staje się jednym z ważniejszych punktów tranzytowych, przez który przechodzi kokaina wysyłana na wschód, do Brazylii. Kartele znajdują wkrótce kolejne źródło dochodu. Pod ziemią odkrywają tony samorodków złota i kamieni szlachetnych. Na całym obszarze powstają nielegalne kopalnie, a lokalna ludność jest zmuszana do wykonywania najcięższych prac. To właśnie tutaj dorastała Magdalena Mukutuj. Jej matka jest jedną ze starszych wioski. Dziewczynka, podobnie jak większość członków plemienia Uitoto, od dzieciństwa jest uczona szacunku do lasu. Zgodnie z wierzeniami plemienia, wszystko w puszczy, od najmniejszych roślin po szumiącą wodę w rzekach, jest powiązane z duchami. Już jako dziecko Magdalena uwielbiała grać w piłkę nożną. Jako nastolatka wyjeżdża do miasta La Chorrera, aby wziąć udział w turnieju piłkarskim. Jednak zostaje tam dłużej niż się spodziewa. Podczas turnieju poznaje przystojnego leśniczego Andresa, który gra w drużynie rywali. Mężczyzna, kiedy dostrzega Magdalenę, zakochuje się bez pamięci. Zaledwie kilka miesięcy po pierwszym spotkaniu para bierze ślub. W ciągu roku na świat przychodzi ich pierwsze dziecko, a w kolejnych latach rodzina znów się powiększa. Magdalena i Andres mają razem czworo dzieci. Wszystkie odziedziczyły po matce gęste, ciemne włosy i czekoladowo-brązowe oczy. Przedostatnia córka o imieniu Leslie jest niezwykle podobna do Magdaleny. Leslie jest wysportowaną dziewczynką, która lubi spędzać czas w lesie deszczowym. Tam uczy się rozpoznawać ptaki po śpiewie, a wkrótce potrafi również poprawnie zidentyfikować niektóre gatunki drzew i jagód. W wolnym czasie lubi łowić ryby w rzekach Amazonki. Jeszcze zanim wkracza w nastoletni wiek, dziadek uczy ją polować na małe małpy w dżungli. Dziewczynka bardzo szybko uczy się, jak przeżyć w lesie deszczowym. Leslie nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że los już wkrótce postawi przed nią ogromne wyzwanie, podczas którego będzie musiała wykorzystać całą zdobytą wiedzę. W 2017 roku, po 12 latach małżeństwa, związek Magdaleny i Andresa rozpada się. Kobieta pakuje walizki i wraca do Araraquary. Zabiera ze sobą dwie najmłodsze córki, Leslie i Soleini, które zostają ciepło przyjęte przez liczną rodzinę Magdaleny. Magdalena Anna znajduje pracę w jednej z nielegalnych kopalń prowadzonych przez lokalny kartel. Jest to żmudna i wyczerpująca praca, ale podczas jednej z długich zmian poznaje 26-letniego górnika Manuela Ranok. Jest to niski, krępy mężczyzna o kruczoczarnych włosach, brązowych oczach i złej reputacji. W okolicy krążą plotki, że Manuel jest alkoholikiem, który znęcał się nad swoją byłą żoną. Zakochana Magdalena nie zwraca jednak uwagi na te oskarżenia i wkrótce wprowadza się do Manuela wraz z córkami, Leslie i Soleini. W ciągu następnych kilku lat Manuel pnie się po szczeblach kariery i zanim Magdalena urodzi jego drugie dziecko, zostaje burmistrzem rezerwatu rdzennej ludności Puerto Sabalo. Jednak spełnieniem tej nowej funkcji wiąże się wiele zagrożeń. W kwietniu 2023 roku Manuel pakuje walizki i ucieka na północ w kierunku Bogoty, stolicy Kolumbii. Twierdzi, że otrzymał groźbę śmierci od lokalnej grupy rebeliantów Carolina Ramirez Front. Gdy kontaktuje się z Magdaleną, upiera się, że ona i dzieci również są w niebezpieczeństwie. Magdalena jest przerażona i natychmiast pakuje najpotrzebniejsze rzeczy. Następnie przenosi się wraz z czwórką dzieci, dwojgiem z Manuelem i dwojgiem z poprzedniego małżeństwa, do małego domku w pobliżu błotnistego lądowiska w Araraquara. Każdego dnia błaga kolumbijskich żołnierzy, by pozwolili jej rodzinie wsiąść na pokład samolotu lecącego na północ, aby mogła dołączyć do swojego partnera. W końcu, 1 maja 2023 roku, jej prośby zostają wysłuchane. Wczesnym rankiem Magdalena, 13-letnia Leslie i troje jej młodszego rodzeństwa wsiadają do małego, niebiesko-białego samolotu Cessna, należącego do firmy Avian Line Charters. Tuż po godzinie 7:00 pierwsze promienie słońca zaczynają przebijać się przez gęstą dżunglę i wpadać na pokład przez owalne okno samolotu. Magdalena ziewa i rozsiada się w wąskim fotelu. Na kolanach trzyma swoją 11-miesięczną córkę Christine. Obok niej siedzi Leslie i jej rodzeństwo. Dzieci z ciekawością oglądają lotnisko przez szybę. W kokpicie pilot zaczyna przygotowania do startu. Dotarcie na miejsce. Pierwsze problemy pojawiają się jeszcze przed odlotem. Prowizoryczny pas startowy jest pokryty błotem i początkowo samolot grzęźnie w brązowej mazi. Kiedy pilotowi w końcu udaje się uwolnić Cessnę, jedno z kół uderza w coś twardego i samolot przechyla się na bok. Śmigło uderza w błotnistą ziemię, ale pilot w końcu odzyskuje kontrolę nad maszyną. Tuż po 7:00 rano samolot wzbija się w powietrze. Pogoda jest dobra, a na niebie nie ma żadnej chmury. Cessna wznosi się i kieruje na północ, w stronę miasta San Jose. Tam na przybycie rodziny czeka już Manuel. Co wydarzyło się podczas lotu Cessny? O tym już za chwilę w programie Czarne Skrzynki. Zostańcie z radiem RMF 24.
1: Radio LMF 24.

To program Czarne Skrzynki w radiu RMF24, w którym przybliżamy wam katastrofy, które wpłynęły na losy wielu osób i zmieniły historię. Dziś mówimy o tragedii samolotu Cessna z 2023 roku, rozbitego w amazońskiej puszczy. Co wydarzyło się podczas lotu? Około pół godziny po starcie kontrola ruchu lotniczego odbiera sygnał Mayday z niebiesko-białej Cessny. Silnik zawiódł, a samolot zaczyna nieubłagalnie tracić wysokość i niebezpiecznie zbliżać się do dżungli. W takich sytuacjach pilotom zazwyczaj zaleca się próbę lądowania na otwartej przestrzeni, ale grube pnie drzew lasu deszczowego uniemożliwiają taki manewr. Zamiast tego pilot próbuje skierować się w stronę zbiornika wodnego. Podaje przybliżoną pozycję Cessny i wykonuje ostry skręt w prawo, po czym samolot znika z radaru. Około godziny 8 rozpoczynają się poszukiwania zaginionej maszyny. Zazwyczaj w takich operacjach biorą udział kolumbijscy żołnierze, wspierani przez siły powietrzne. Jednak Amazonia kryje w sobie niebezpieczeństwa uznane za zbyt ryzykowne dla oddziałów lądowych. Dlatego podjęto decyzję o zaangażowaniu w poszukiwania wyłącznie sił powietrznych. Około pół godziny po katastrofie nadajnik awaryjny Cessny zaczyna wysyłać sygnał GPS, wskazujący przybliżoną pozycję samolotu. Rozbił się on w rejonie Cachiporro, w pobliżu rzeki Rio Apaporis. Obszar poszukiwań można zawęzić do około 4 km kwadratowych. Wkrótce las deszczowy wypełnia się szumem silników. Siły powietrzne rozpoczynają poszukiwania zaginionego samolotu. Początkowo władze wierzą, że akcja ratunkowa zakończy się sukcesem. W historii miały już miejsce podobne katastrofy, w których pasażerowie zdołali przeżyć zderzenie z ziemią. Dlatego istnieje szansa, że Magdalena, jej czworo dzieci i pozostali pasażerowie mogą nadal żyć. Jednak gdy siły powietrzne przeszukują gęsty las deszczowy pokrywający region Cachiporro, nie widzą ani przerwy w koronach drzew, ani kłębów dymu, ani jakichkolwiek szczątków samolotu. Gdy nad dżunglą wciąż trwa akcja poszukiwawcza, rodzina Magdaleny zostaje poinformowana o tym, co się wydarzyło. Manuel, który czeka w mieście San Jose, natychmiast pakuje walizki i wyrusza na południe w kierunku Cachiporro. Planuje przedrzeć się przez las deszczowy, aby odnaleźć swoją rodzinę. Nawet jeśli miałby to robić na piechotę. Nie jest jednak sam. Pomaga mu również plemię Uitoto, do którego należy Magdalena. Po usłyszeniu wiadomości o katastrofie, członkowie plemienia tworzą kilka grup poszukiwawczych. Wkrótce w akcji bierze udział już niemal połowa mieszkańców Araraquary. W kolejnych dniach pośród lasu rozbrzmiewa niemal nieprzerwany dźwięk maczet uderzających o drzewa. Manuel i inni poszukiwacze przedzierają się przez dżunglę. Mija jednak tydzień i jak dotąd nikomu nie udaje się odnaleźć żadnego śladu zaginionej Cessny. Nadajnik samolotu został już przeniesiony 3-krotnie, co może oznaczać, że któryś z ocalałych zabrał go ze sobą w nadziei, że zostanie szybciej odnaleziony. Jednak baterie wkrótce się wyczerpują, urządzenie przestaje nadawać sygnał i poszukiwania wracają do punktu wyjścia. Władze postanawiają wreszcie zaangażować wojsko, które wkrótce przybywa ze specjalistycznym sprzętem, m.in. z goglami noktowizyjnymi. Jednak nawet wyszkoleni żołnierze nie znajdują żadnych śladów katastrofy. Zaangażowanie armii wywołuje za to niezadowolenie wśród cywilnych poszukiwaczy. W Kolumbii walki między reżimem a zbrojnymi siłami rebeliantów odcisnęły swoje piętno na lokalnej ludności. Konflikty dotknęły głównie ubogie, odległe regiony i doprowadziły do tego, że wielu ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. W rezultacie zaufanie do władz praktycznie nie istnieje, a okoliczni mieszkańcy postrzegają zaangażowanie wojska jako potencjalne zagrożenie. Te wrogie relacje sprawiają, że lokalna ludność i siły zbrojne utrzymują wzajemny dystans. Brak komunikacji komplikuje poszukiwania. W pewnym momencie wojsko natrafia na ślady pozostawione przez cywilne ekipy poszukiwawcze i błędnie uznają je za należące do pasażerów Cessny.
Czas mija, a nadzieja na odnalezienie ocalałych maleje. 15 maja 2023 roku, dwa tygodnie po katastrofie, żołnierze znajdują w końcu pierwszy przedmiot pochodzący z zaginionego samolotu. Jest to różowa butelka dla niemowląt. W pierwszej chwili uznają ją za zwykły śmieć, ale po dokładniejszym obejrzeniu odkrywają, że jest wypełniona mętną wodą z rzeki. Ponieważ 11-miesięczna Christine nie mogła sama jej napełnić, oznacza to, że przynajmniej jedna starsza od niej osoba przeżyła katastrofę. Wkrótce potwierdzają to cywilne ekipy poszukiwawcze. Zaledwie kilka godzin po tym, jak żołnierze odkryli butelkę, inna grupa w końcu odnajduje wrak Cessny. Śmigło odłamało się, a lewe skrzydło zostało całkowicie zgniecione. Wokół samolotu unosi się charakterystyczny zapach rozkładu. Gdy ekipa poszukiwawcza zbliża się, ich oczom ukazuje się makabryczny widok. Lokalna fauna i temperatura sprawiły, że z ciał ofiar pozostały jedynie kości i włosy. Na miejsce przybywa wojsko, aby dokonać oficjalnej identyfikacji ciał. Na fotelach z przodu znaleziono szczątki pilota oraz szamana, który towarzyszył rodzinie w podróży. Za ich fotelami znajdują się kości należące do 34-letniej Magdaleny. Łatwo ją zidentyfikować, ponieważ las nie zdołał rozłożyć jej długich, gęstych włosów. Nie ma jednak żadnego śladu po 13-letniej Leslie i trójce jej młodszego rodzeństwa. Wszystko wskazuje na to, że czworo dzieci cudem przeżyło katastrofę. Drzwi kabiny są otwarte, a ubrania, torby i pieluchy są rozrzucone w błocie wokół samolotu. Ponieważ 13-letnia Leslie posiada wiedzę, jak przeżyć w Amazonii, ekipy poszukiwawcze mają nadzieję, że dzieci mogą czekać na pomoc w pobliżu Cessny. Jednak nawet jeśli udało im się znaleźć pożywienie i wodę, nie będą w stanie uchronić się przed skutkami odniesionych obrażeń oraz chorobami. Dlatego odnalezienie 13-letniej Leslie, 9-letniej Soleiny, 4-letniego Tiena i 11-miesięcznej Christine staje się dla wszystkich najwyższym priorytetem. Kiedy wiadomość o odnalezieniu wraku dociera do Manuela, jest on zdruzgotany. Obwinia się za los Magdaleny i próbuje sobie wyobrazić przerażenie, jakiego musiały doświadczyć dzieci, gdy samolot Cessna uderzył w ziemię. Jednak mimo, że od katastrofy minęły już dwa tygodnie, jest przekonany, że dzieci wciąż żyją. Nauczyły się one korzystać z zasobów lasu deszczowego i powinny być w stanie poradzić sobie z niebezpieczeństwami, które w nim czyhają. Wiadomość o wypadku staje się jednym z najważniejszych tematów w Kolumbii, a gazety w całym kraju donoszą o zaginionych dzieciach w Amazonii. Eksperci spekulują, czy ocalali mogli przetrwać samodzielnie przez tak długi czas. Kiedy staje się jasne, że dzieci przeżyły katastrofę, poszukiwania nabierają nowego tempa. Śpiew ptaków zostaje zagłuszony przez szczekanie wojskowych psów i odgłosy przelatujących samolotów. W okolicy rozbitej Cessny siły powietrzne zrzucają niewielkie zasobniki wypełnione jedzeniem i lekarstwami. Jednak mijają kolejne dni i ani cywilne ekipy poszukiwawcze, ani wojsko nie znajdują żadnych śladów ocalałych. Co działo się z rodzeństwem rozbitków? Już za chwilę powiemy o tym w programie Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Zostańcie z nami.

0: Program Czarne Skrzynki. Wracamy w nim do katastrof, które zmieniły historię i rozbieramy je na czynniki pierwsze. Tym razem mówimy o tragedii samolotu Cessna, który w 2023 roku rozbił się w amazońskiej puszczy. Czwórka rodzeństwa przeżyła tę katastrofę. Co się z nimi działo i jak wyglądały ich poszukiwania? Wśród części ratowników narastają obawy, że dzieci mogły dostrzec żołnierzy, ale ukryły się na widok ludzi w mundurach. Rodzeństwo może przecież myśleć, że to członkowie któregoś z lokalnych karteli. Dlatego babcia dzieci zostaje poproszona o nagranie wiadomości, w której zapewnia wnuki, że mogą bezpiecznie wyjść. Do samolotu zwiadowczego zamontowano głośniki i wkrótce wiadomość rozbrzmiewa nad lasem. Nie przynosi to jednak żadnych rezultatów. Dzieci jakby rozpłynęły się w powietrzu, a z każdym kolejnym dniem nadzieja na odnalezienie ich żywych maleje. Jednak gdy część poszukiwaczy zaczyna już tracić nadzieję, Manuel znajduje świeże ślady stóp. 26 maja 2023 roku, nieco ponad 3 tygodnie po wypadku, mała Christine kończy rok. Tego wieczoru żołnierze śpiewają dziewczynce 100 lat. Chłodne powiewy wiatru niosą ich głosy głęboko w las. Wszyscy wciąż starają się wierzyć, że dzieci jakimś cudem nadal żyją. Tygodnie poszukiwań sprawiają, że relacje między żołnierzami a lokalną ludnością stają się nieco bardziej przyjazne. Wszyscy zaczynają ze sobą współpracować, a gdy nadchodzi czerwiec, znajdują kilka obiecujących tropów. Oprócz małych śladów stóp, które Manuel odkrył w błocie, w krzakach znajdują pieluchy i parę butów do biegania. Jednak kolejne dni nie przynoszą oczekiwanego przełomu. Kilku żołnierzy i cywilów musiało już zrezygnować z poszukiwań z powodu kontuzji lub chorób. Grupa poszukiwawcza staje się coraz mniejsza, a niektórzy z jej członków postanawiają wykorzystać niecodzienną metodę, aby odnaleźć zaginione rodzeństwo. 4 czerwca 2023 roku, nieco ponad miesiąc po zaginięciu dzieci, szamani z plemienia Uitoto decydują się skorzystać z pomocy ayahuaski. Jest to napój psychoaktywny, który zgodnie z wierzeniami plemienia Uitoto obdarza mądrością i może pomóc w rozwiązywaniu złożonych problemów. Manuel wypija napój podczas sesji z jednym z szamanów, jednak wbrew ich nadziejom nie wywiera on na mężczyźnie pożądanego efektu. 9 czerwca 2023 roku szaman sam postanawia wypić trochę ayahuaski w nadziei, że pomoże to w poszukiwaniach. Mikstura powoduje u niego wymioty i halucynacje, ale gdy efekty uboczne ustępują, ma wizje, w których ekipa poszukiwawcza znajduje dzieci jeszcze tego samego dnia. To objawienie dodaje wszystkim sił. Wkrótce okazuje się, że wizja nie była daleka od prawdy. Gdy zapada zmierzch, jedna z grup słyszy dziwny dźwięk rozbrzmiewający między grubymi pniami drzew. Poszukiwacze zastygają w bezruchu i uważnie nasłuchują, aby upewnić się, że nie są to zwyczajne odgłosy wiatru. Nie ma jednak wątpliwości co do źródła przenikliwego krzyku. Jest to odgłos płaczącego dziecka. Wieczorem 9 czerwca 2023 roku, dokładnie 40 dni po tym, jak niebiesko-biały samolot rozbił się w amazońskiej dżungli, ekipa poszukiwawcza odnajduje 4 dzieci. Siedzą one w pobliżu szałasu, który same zbudowały z patyków i gumek do włosów. Są wychudzone, a ich ciała noszą ślady zadrapań i ukąszeń owadów. Kiedy żołnierze próbują się zbliżyć, dzieci zaczynają cofać się i płakać. Jednak gdy niektórzy cywilni poszukiwacze zwracają się do nich w ich ojczystym języku, szybko się uspokajają. Natychmiast zostają przewiezione do obozu ratowników, gdzie otrzymują jedzenie i lekarstwa. Gdy Manuel dowiaduje się, że dzieci zostały odnalezione żywe, natychmiast biegnie do obozowiska. Czuje, jakby los dał mu drugą szansę. Kiedy dostrzega swoje wyczerpane dzieci, wybucha płaczem.
1: Jednak ich blade twarze i wymizerniałe ciała powstrzymują go przed uściskaniem ich. Mężczyzna boi się, że mógłby niechcący zrobić im krzywdę. Ocalała czwórka zostaje przewieziona do szpitala, gdzie otrzymuje profesjonalną pomoc medyczną. Powrót do zdrowia przebiega szybko i już po 5 dniach dzieci otrzymują zgodę na powrót do domu. Tam czekają na nie dziennikarze i ekipy telewizyjne, które przybyły z całego świata w nadziei na przeprowadzenie wywiadu. Wszystkie prośby zostają jednak odrzucone, ale dziennikarzom udaje się mimo to zrekonstruować historię przetrwania dzieci na podstawie rozmów z ich bliskimi. Dowiadują się m.in., że 13-letnia Leslie szybko przejęła opiekę nad rodzeństwem. Wiedziała, że rozkładające się w cesnie ciała przyciągną drapieżniki, więc poprowadziła rodzeństwo na zachód, z dala od miejsca katastrofy. Zanim opuścili samolot, przeszukała wrak i na dalszą drogę zabrała ze sobą m.in. nożyczki, apteczkę, pieluchy i mąkę z manioku. Mimo że była jedyną osobą stojącą między młodszym rodzeństwem a niebezpieczeństwami Amazonii, nie odczuwała strachu. Karmiła 11-miesięczną Christine wodą z rzeki zmieszaną z mąką z manioku, a w ciągu dnia zbierała jadalne owoce dla pozostałego rodzeństwa. Wieczorami budowała szałasy z gałęzi i gumek do włosów lub znajdowała

0: zginęłyby w gęstej dżungli. W domu rodzina Magdaleny jest przeszczęśliwa, widząc maluchy ponownie. Wielu członków rodziny zaczęło już wierzyć, że rodzeństwo zostało porwane przez złe duchy i postrzegają ich powrót jako cud. Jednak pomimo radości, na horyzoncie wciąż wiszą ciemne chmury. W lecie narastają napięcia między rodziną Magdaleny a Manuelem. Kłócą się o to, kto powinien sprawować opiekę nad dziećmi i wkrótce sprawa trafia do sądu. Podczas procesu wychodzi na jaw, że grupa rebeliantów Carolina Ramirez Front nigdy nie groziła rodzinie, a Manuel zmyślił tę historię. To oznacza, że Magdalena i jej czworo dzieci nie musiały tak naprawdę uciekać z Araraquary. Ponadto ujawniono, że Manuel miał znęcać się nad swoją rodziną, a także molestować jedno z dzieci. Wkrótce zostaje skazany na karę więzienia, a opiekę nad rodzeństwem przyznano państwu kolumbijskiemu. Latem 2024 roku, nieco ponad rok po katastrofie, dzieci nadal pozostają pod opieką państwa. Do tego czasu dżungla zdążyła już zatrzeć niemal wszelkie ślady wypadku. Jednak dla Leslie i jej rodzeństwa czas spędzony samotnie w Amazonii na zawsze pozostanie w pamięci. Nigdy nie zapomną miesiąca spędzonego w jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie.
1: Słuchaliście podcastu Czarne Skrzynki.
0: Scenariusz wersji oryginalnej Anna Zjafar. Producent wersji oryginalnej Oliver Bergman. Tłumaczenie Jan Olbratowski. Czytał Kuba Śliwiński.
1: Wszystkich odcinków posłuchasz na RMF On.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 20 najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Tomasz Waryński.
1: Duży pożar składowiska odpadów w Lublińcu w Śląskiem. Strażacy wciąż walczą z ogniem i o tym na początek. Potem Słowacja i udaremnione podpalenie fabryki dronów. Zatrzymano 3 osoby. W faktach również informacje z Krakowa. Jutro rozpocznie się kolejny remont w centrum miasta. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM i walka o piłkarską Ligę Mistrzów. Strażacy gaszą pożar składowiska odpadów w Lublińcu w Śląskiem. Pali się pryzma o rozmiarach 20 na 40 metrów. Ognia jeszcze nie udało się opanować. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
2: Dobry wieczór.
1: Magdo, co teraz dzieje się na miejscu?
2: Ogień gasi 11 zastępów strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej i Straż Wojskowa. Na miejsce jedzie jeszcze zastęp z dronem z kamerą termowizyjną, które pomoże szukać ognia. Pryzma ma 5 metrów wysokości i teraz strażacy uniemożliwiają pożarowi rozprzestrzenianie się. Na miejscu jest też ciężki sprzęt, który strażacy wykorzystują do przesypywania składowiska i przelewania poszczególnych warstw. Dogaszanie ognia może potrwać jeszcze kilka godzin.
1: Słowacka prokuratura ujawniła, że 3 osoby zatrzymane w związku z udaremnionym podpaleniem fabryki dronów to Ukrainiec i 2 Łotysze. Zakłady koło Preszowa na wschodzie kraju należą do ukraińskiej firmy Skajeton. W oświadczeniu jej przedstawiciele napisali, że Rosjanie wielokrotnie próbowali zniszczyć zakłady produkcyjne na Ukrainie. Żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii i Norwegii rozpoczynają ćwiczenia na końcu świata, a dokładnie na wulkanicznej wyspie Jan Mayen na północnym Atlantyku. Jest ona oddalona o 1000 kilometrów od norweskiego lądu. Manewry pod kryptonimem Operation Atlantic City, które potrwają do 4 września, są częścią inicjatywy NATO. Sojusz chce wzmocnić zdolność do obrony Arktyki.
3: Tym żyje Kraków.
1: Jutro w centrum Krakowa zaczyna się kolejny remont ulicy Starowiślnej. Będą zwężenia dla pieszych i kierowców oraz zakaz zatrzymywania się. Przedsiębiorcy ze Starowiślnej obawiają się mniejszej liczby klientów przez utrudnienia.
4: Mam nadzieję, że to nie będzie tak bardzo uciążliwe, jak było to na ulicy Kościuszki, co zamknęli całą ulicę razem z chodnikami. No tutaj troszeczkę to zmienili.
5: Tym bardziej, że my tutaj na tej Starowiśnie nie mamy małych czynszów, nie czarujmy się. Ogromne koszty utrzymania lokalu. Wystarczył nam remont, który był robiony torowiska w lutym, to było 3 tygodnie. Spadek był o ponad 70% sprzedaży. To będzie katastrofa.
6: Ta ulica rzeczywiście wygląda makabrycznie, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o jezdnie i o tory, z tego sobie zdajemy sprawę. Natomiast oczywiście obawiamy się tego, w jaki sposób to wpłynie na nasze obroty, na klientów, na wszystko.
1: Mówili przedsiębiorcy ze Starowiślnej. Więcej o remoncie tej ważnej krakowskiej ulicy przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Regiony. Ulicami Zakopanego przeszli dziś górale z włoskiej Sardynii. To w ramach trwającego w stolicy Tatr 57. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. O wrażenia polskich turystów pytał nasz dziennikarz Maciej Połachicki.
7: Coś innego, fajnie, tak troszkę powoli, tak, ale mało ekspresyjnie jak na Włochów. Chyba zdecydowanie wolę nasz folklor. Bardziej wesoły, taki ekspresyjny, ciekawszy.
8: Bardzo nam się podoba. Przyjechaliśmy dzisiaj i wiedzieliśmy, że jest występ grupy z Sardynii, także od razu tutaj jeszcze z bagażami. Tak, są spokojniejsi, to zdecydowanie. Widać, że ten folklor, ta muzyka jest spokojniejsza, taniec też jest spokojniejszy, także, ale to jest coś innego.
9: Taniec, umiłowanie tańca, ale pięknie było popatrzeć. Myśmy dopiero co doszli, ale z przyjemnością popatrzyliśmy na.
1: Festiwal w Zakopanem potrwa do jutra.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Czarku.
11: Witam, dobry wieczór. Gra o Ligę Mistrzów to zawsze gra o miliony euro. Późnym wieczorem poznamy 4 ostatnie kluby, które wywalczą awans. UEFA wycenia go na ponad 18 milionów euro, czyli przeszło 80 milionów złotych. Szkoda, że przeszło mistrzom Polski. Wczoraj w Champions League zameldowały się za to Sabach Baku z Tymoteuszem Puchaczem, LASK Linz oraz Bodo Glimt. A dziś o 21:00 zagrają AEK Atena z Lewskim Sofia, Celje ze Slovanem Bratysława, Lyon z Fenerbahce oraz Norwegii. norweski Viking z Dinamem Zagrzeb. W pierwszych meczach wszędzie padły remisy, więc na pewno będzie ciekawie. W Lidze Mistrzów na pewno zagra Manchester City, który ściągnął do siebie perełkę mundialu. Ayuba Buadiego Lille zainkasuje za 18-latka z Maroka aż 100 milionów euro. Raków jest o krok bliżej budowy nowego stadionu. Jest wstępna zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków na zaprojektowanie nowego obiektu na terenie fabryki Elanex. To jest blisko centrum Częstochowy. O finansowaniu dla projektu jutro zdecydują w głosowaniu miejscy radni. Stadion raczej ma być z tych mniejszych.
12: Wartość 15 tysięcy na pewno jest taką wartością, o której klub może na dzisiaj śmiało rozmawiać. Jak docelowo jeszcze mógłby ten stadion wyglądać? To przede wszystkim chcielibyśmy, żeby on był efektowny, bo w tym miejscu, o którym mówimy, w mojej opinii da się zaprojektować coś nie tylko funkcjonalnego, ale też przede wszystkim ładnego, efektownego.
11: Mówił RMF FM prezes Rakowa Wojciech Cygan. Dobry początek Mistrzostw Świata w Poznaniu dla polskich kajakarzy. Eliminację przeszedł komplet biało-czerwonych, w tym Anna Puławska, która broni tytułu mistrzyni świata w jedynce i dziś pewnie wygrała swój wyścig.
13: Chciałam od razu pokazać to, że jestem w dobrej dyspozycji i tak zrobiłam. Ja zawsze właśnie tym pierwszym startem najbardziej się stresuję, a później już kolejne są przyjemnością.
11: Kajakarskie Mistrzostwa Świata w Poznaniu potrwają do niedzieli.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. RMF 24.

0: zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Tomasz Waryński.
1: Śmiertelny wypadek w Wielkopolsce. Na trasie S5 bus zderzył się z ciężarówką w pobliżu węzła Kleszczewo. Nauczyciele protestować będą w Warszawie tuż przed nowym rokiem szkolnym. Chcą wyższych pensji. Eksplozja fajerwerków podczas festiwalu w Hiszpanii. Poszkodowanych jest 50 osób. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Tragiczny wypadek na drodze S5 w rejonie węzła Kleszczewo w Wielkopolsce. Ciężarówka zderzyła się z busem, jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Trasa jest zablokowana w kierunku Poznania. W poniedziałek, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, przed kancelarią premiera w Warszawie protestować będą nauczyciele. Domagają się podwyżki płac. Dotychczasowe rozmowy z rządem w tej sprawie nie przyniosły porozumienia między stronami. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, jak będzie przebiegać ten protest?
2: Ma być głośno, bo nauczyciele przyjdą przed kancelarię premiera z gwizdkami. Mają mieć też ze sobą czerwone kartki. To ich symboliczny gest, który niczym sędzia piłkarski chcą pokazać premierowi, bo mają mu za złe, że nie wywiązuje się ze złożonej im wcześniej obietnicy.
3: Premier, jak i politycy rządu obiecali nauczycielom powiązanie wynagrodzeń ze średnią krajową w gospodarce i tej obietnicy nie dotrzymali. Dlaczego to jest ważne rozwiązanie? Dzisiaj 500 zł to jest różnica pomiędzy płacą początkującego nauczyciela, a minimalną krajową.
2: Mówi Magdalena Kaszulani ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje poniedziałkowy protest. Manifestacja rozpocznie się o 11:00. Dla kierowców utrudnień nie będzie, bo związek nie dostał zgody od policji na zajęcie pasa drogi, więc protestować będą na chodniku bliżej Łazienek Królewskich. Do Warszawy ma zjechać 3000 nauczycieli z całego kraju. Już teraz zapowiadają, że jeśli rząd nie podejmie działań, to będą kolejne manifestacje, tym razem w trakcie roku szkolnego.
4: Fakty ze świata.
1: 50 osób ucierpiało w wyniku eksplozji fajerwerków, do której doszło podczas lokalnego festiwalu w miasteczku Noain na północy Hiszpanii. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w trakcie otwarcia wydarzenia. Z balkonu ratusza wystrzelono sztuczne ognie. Iskry zapaliły ląty innych fajerwerków, które spadły na zgromadzony na placu tłum i tam eksplodowały. Obrażenia uczestników wydarzenia na szczęście nie są poważne. Impreza po incydencie została wznowiona. Coroczny festiwal trwa 5 dni, a w jego trakcie odbywają się procesje religijne i koncerty muzyczne. Wieża Eiffla ma nowego konkurenta. W podparyskiej dzielnicy biznesu La Défense dobiega końca budowa najwyższego francuskiego drapacza chmur, który ma stać się jednocześnie symbolem architektury ekologicznej. O szczegółach tej inwestycji korespondent RMF FM Marek Gładysz.
5: Nowy biurowiec o nazwie D-Link, co można by przetłumaczyć jako łącze czy łącznik, ma 242 metry wysokości, jest więc o prawie 100 metrów niższy od wieży Eiffla, ale chodzi o najwyższy współczesny budynek w regionie paryskim. Co ciekawsze, ma on się stać jednocześnie symbolem bardziej ekologicznego podejścia do architektury. Na wszystkich piętrach i na dachu tego drapacza chmur stworzone zostaną mini ogrody i tarasy z drzewami. Dużą część energii elektrycznej zagwarantują panele fotowoltaiczne. Do większości biur docierać będzie światło dzienne. To ciekawe, w dawnych czasach najwyższymi budowlami w miastach były katedry, a teraz biurowce. Dobrze, że jest trochę ekologii, tłumaczy mi zaintrygowana paryżanka.
1: Kolejne fakty za godzinę. Zapraszam o 22:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: A na fakty sportowe RMF FM zaprasza Cezary Dziwiszek.
7: Ruszają 4 decydujące spotkania o awans do Ligi Mistrzów. AEK Ateny, Lewski Sofia, Celje Slovan Bratysława oraz Lyon, Fenerbahce i Viking Dinamo Zagrzeb. We wszystkich spotkaniach tydzień temu padły remisy, więc zwycięzcy zagrają w fazie ligowej. A w hiszpańskiej La Liga już w grze Real Madrid i Real Sociedad. Wieczysta Kraków ma nowego trenera. Został nim Chorwat Żeliko Kopić, który w karierze prowadził m.in. Hajduka Split, wspomniany Dinamo Zagrzeb, a ostatnio także Dinamo Bukareszt. Zastąpił Kazimierza Moskwa Skala, zwolnionego po przegranych derbach z Krakowią. Nasi koszykarze szykują się do kolejnych meczów eliminacji Mistrzostw Świata. W piątek w Rydze zagrają z Izraelem.
8: Drużyna jedzie krok do przodu. Myślę, że zawodnicy dopiero w dniu meczowym trochę odczują to. Natomiast u mnie jest na pewno takie coraz bardziej motylki w brzuchu.
7: przyznaje trener naszych koszykarzy Igor Milicic. Do drugiej fazy eliminacji Polska awansowała z kompletem zwycięstw. Z sześciozespołowej grupy bilety na Mistrzostwa Świata wywalczą trzy reprezentacje. Jastrzębie Barkom zastąpi w nowym sezonie siatkarskiej Plus Ligi Jastrzębski Węgiel, który po tym jak stracił sponsora musiał wycofać się z rozgrywek. Zostały długi wobec byłych siatkarzy, ale Adam Gorol, prezes spółki zarządzającej nowym klubem, zapowiada zwrot wszystkich pieniędzy.
9: Od kilku miesięcy trwają rozmowy na temat rozterminowania. Te porozumienia są negocjowane. Ja zakładam, że w ciągu kilku tygodni porozumienia zostaną zawarte i zakładam, że je zrealizujemy. Celem jest to, żeby Jastrzębski Węgiel przetrwał, żeby rozliczyć swoje zobowiązania.
7: Trzon nowej drużyny Jastrzębia Barkomu stworzą siatkarze grający dotąd w Barkomie Karzany Lwów.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 22. W studiu Faktów RMF FM pojawił się Tomasz Weryński. Zapraszamy na najnowsze fakty.
1: Prezydent Ukrainy odpowiedział na list polskiego prezydenta Karola Nawrockiego. Wołodymyr Zełenski docenił szczególnie życzenia zwycięstwa jego kraju. Tragiczny bilans powodzi w Nepalu. Co najmniej 157 osób nie żyje, setki są zaginione. 4 latające cysterny dla Polski. Do sił powietrznych trafią maszyny, które będą tankować w powietrzu, m.in. F-35. Wołodymyr Zełenski podziękował Karolowi Nawrockiemu za list, który polski prezydent napisał z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Jestem wdzięczny za gratulacje, a zwłaszcza za życzenia zwycięstwa Ukrainy, napisał w mediach społecznościowych przywódca tego kraju. Co dokładnie znalazło się w liście polskiego prezydenta, o tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Przypomnienie, że Rzeczpospolita Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy. Prezydent pisze też o udzieleniu Ukrainie wsparcia i pomocy od procesu reform przez czas rewolucji po inwazję Rosji na ten kraj.
3: Pan prezydent w tym liście de facto życzył zwycięstwa Ukrainie w wojnie z Rosją. Wskazywał też na to, że oczywiście jest szereg napięć, które chcielibyśmy, aby były coraz mniejsze.
2: Mówił dziś w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Wołodymyr Zełenski, dziękując Karolowi Nawrockiemu, napisał m.in. Zawsze będziemy pamiętać o wsparciu Polski, otwartych sercach i drzwiach od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie więzi między naszymi dwoma silnymi narodami z szacunkiem i prawdomównością wobec przeszłości, trzeźwym podejściem do obecnych zagrożeń oraz optymizmem wobec naszej wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej i NATO, napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.
1: Rośnie bilans ofiar powodzi błyskawicznej w rzece Botekoshi w pobliżu granicy Nepalu z Tybetem. Co najmniej 157 osób zginęło, a setki uznaje się za zaginione. Władze Chin zmobilizowały wojsko, policję i ratowników do poszukiwania poszkodowanych w Tybecie. W tymczasowym sztabie dowodzenia na miejscu mamy obecnie 158 osób, a każdy oficer i żołnierz jest wyposażony w odpowiedni sprzęt ratowniczy. Na przykład żołnierze inżynierii wojskowej mają łopaty, większe narzędzia i kilofy oraz różnego rodzaju sprzęt ratowniczy. Relacjonowała chińska telewizja. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych obecnie nie ma informacji, aby w powodzi ucierpieli Polacy. Na naszej stronie rmf24.pl znajdziecie wstrząsające filmy i zdjęcia z Nepalu. Widać na nich, jak żywioł niszczy drogi i domy. Polska kupi latające cysterny. Do sił powietrznych trafią 4 samoloty Airbus A330 MRTT. Hiszpański rząd zgodził się na podpisanie wspólnie z Polską umowy na zakup łącznie 7 takich maszyn w ramach programu SAFE za łącznie 810 milionów euro. Powietrzne cysterny będą kluczowe dla działania samolotów F-35.
4: Operowanie F-35 to jest zużycie ogromnej masy paliwa za każdym lotem. To jest czasem kilkadziesiąt minut. Na pełnych obrotach, w pełnym skupieniu, w pełnej aktywności. Bez 4 samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35.
1: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Samoloty trafią do polskich sił powietrznych w 2030 roku. Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Nowej Lewicy, będzie gościem jutrzejszej porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszam 8:02 w imieniu Piotra Salaka.
5: Fakty RMF FM na talerzu.
1: Do wielkiego finału dotarliśmy dziś z naszą wakacyjną akcją Pyszne bo Polskie. W poszukiwaniu wyjątkowych smaków pojechaliśmy tym razem na Lubelszczyznę, między innymi do Fajsławic, które słyną z uprawy ziół. Panie z tamtejszego Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet specjalnie dla naszych słuchaczy przygotowały aromatyczną zupę pokrzywową.
6: Fajsławice to zagłębie zielarskie?
7: Do zup, do pierogów, do ciasta, to czuć w kuchni.
8: Ciuta i zupka dla naszych słuchaczy pokrzywowa.
9: Pierwszy raz jadłem zupę pokrzywową. Podchodziłem do tego z takim pewnym dystansem. Smak jest niesamowity.
10: Bardzo dobra. Polecamy.
6: Pyszna, aromatyczna, wyrafinowany taki ma smaczek.
9: Włączyłem RMF i usłyszałem, że w mojej miejscowości będzie taka niespodzianka.
8: I przyjechał pan na zupę.
9: Tak? Dzieje się tutaj coś fajnego.
1: Usłyszał w Fajsławicach reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: Dobry wieczór ponownie. Dwie drużyny bliżej awansu do Ligi Mistrzów. Po pierwszych połowach rewanżowych spotkań ostatniej rundy eliminacji AEK Atena prowadzi z Lewskim Sofia 3-0. Fenerbahce z Lyonem 2-0. Status quo w pozostałych meczach. Celje remisuje ze Slovanem Bratysława, a norweski Viking z Dinamem Zagrzeb 1-1. I wszędzie już zaczęły się drugie połowy. Afera w Ekstraklasie. Członek sztabu Legii Warszawa miał podglądać i nagrywać trening Śląska Wrocław przed piątkowym spotkaniem. Legia nie potwierdza i nie komentuje sprawę, a rzecznik Śląska Paweł Prochowski mówi tak.
12: Analizujemy tę sprawę, ale jednocześnie podkreślamy, że ten incydent nie miał i nie ma żadnego wpływu na sprawy stricte sportowe. Drużyna planowo przygotowuje się do piątkowego spotkania z Legią.
10: A czy będą jakieś kary? Na razie nie wiadomo, czy w ogóle komisja ligi zajmie się tą sprawą. Nasze siatkarki odpoczywały dziś po pokonaniu Słowenek i zapewnieniu sobie awansu do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Jutro zmierzą się z Niemkami.
13: Znamy tego przeciwnika, jest to na pewno mocny przeciwnik na każdej pozycji. Mają solidne zawodniczki, które też grają w ligach zagranicznych, w lidze włoskiej czy w lidze tureckiej, więc myślę, że jest tam komu grać. Dlatego musimy z pełnym fokusem podejść do tego spotkania.
10: Mówiła atakująca Julia Szczurowska. Z Niemkami Polki zagrają jutro o 15 wieczorem. Futbol i gra o europejskie puchary. W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Górnik spróbuje odrobić straty z Monako. Przegrał 2-3. Raków po remisie z Hajdukiem Split 2-2 szykuje się do ewentualnych rzutów karnych.
14: Jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, chociaż mam nadzieję, że i głęboko w to wierzę, że zakończymy ten mecz wcześniej, to będę gotowy i będę robił wszystko, żeby pomóc zespołowi.
10: Mówił bramkarz Rakowa Kacper Trelowski. Także jutro o Ligę Europy zagrają Lech i Jagiellonia, które jednak mają odpowiednio 7 i 4 bramki zapasu z pierwszych spotkań z FC Tun oraz Iberią.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. RMF 24.

0: Zbliża się 23. Najnowsze fakty w RMF FM przedstawia Tomasz Weryński.
1: Prokuratura w Krośnie chce przejąć śledztwo w sprawie katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Jutro rozpoczną się sekcje zwłok ofiar. Złota alga znika z części kanału Gliwickiego, ale pojawiła się tam, gdzie wcześniej jej nie wykrywano. Posłuchajcie, co ustalił śląski reporter RMF FM. Węgierska elektrownia jądrowa w Paksu znów pracuje z maksymalną mocą. Na zegarze 23. Na czwartek i piątek zaplanowano sekcję zwłok 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Ciała Polaków zostały dziś sprowadzone do kraju, przekazała prokuratura okręgowa w Krośnie, która stara się o przejęcie sprawy od strony węgierskiej. Do wypadku, przypomnijmy, doszło w nocy 16 sierpnia na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Autokarem z Medziugorje wracało 59 obywateli Polski. W węgierskim areszcie przebywa obecnie kierowca pojazdu, któremu tamtejsza prokuratura przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Gwałtowny spadek komórek złotej algi w jednej z sekcji kanału Gliwickiego. Takie są wyniki badań jakości wody opublikowane przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Odry. Jednocześnie nadal w części kanału obowiązuje zakaz żeglugi oraz korzystania z wody. Z opublikowanych badań wynika też, że złotą algę wykryto w zbiorniku Dzierżno-Duże, czyli tam, gdzie wcześniej jej nie było, informuje Marcin Buczek.
2: Tak, ale i to również wynika z badań, ma to być niewielka ilość. Ponadto poziom tlenu w zbiorniku pozostaje w normie, natomiast w Odrze nie stwierdzono obecności ani złotej algi, ani śniętych ryb. Do tej pory z części kanału Gliwickiego wyłowiono ponad 4 tony ryb. W miniony weekend zaczęło ich być coraz mniej, natomiast w poniedziałek i wtorek na śnięte ryby już tam nie natrafiono. Teraz między innymi sprawdzane są trudniej dostępne miejsca na brzegach oraz rejony, gdzie rosną trzciny. W dalszym ciągu 5. i 6. sekcja kanału Gliwickiego są odcięte, aby ograniczyć możliwość przedostania się złotej algi do Odry.
3: A takie są fakty.
1: Elektrownia jądrowa w Paksu na Węgrzech znów pracuje z pełną mocą. Poinformował o tym premier Peter Magyar. 4 reaktory i 8 turbin działają już bez ograniczeń. W ostatnich tygodniach moc siłowni zmniejszano z powodu rekordowo niskiego poziomu Dunaju. Woda z tej rzeki służy do chłodzenia reaktorów. Węgrzy próbują trwale rozwiązać problem. W pobliżu elektrowni budowany jest tak zwany próg denny, który ma pomóc utrzymać odpowiedni poziom wody w rzece. Elektrownia w Paksu dostarcza w normalnych warunkach niemal połowę energii elektrycznej produkowanej na Węgrzech. Brytyjska policja wszczęła wewnętrzną inspekcję w związku ze śmiercią mającego polskie pochodzenie Henry'ego Nowaka. 18-letni student zginął od pchnięcia nożem przez Hindusa, który utrzymywał, że sam stał się ofiarą ataku na tle rasistowskim. Więcej na ten temat dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Firmorgan.
4: Henry Nowak zmarł w wyniku odniesionych ran po pchnięciu sztyletem. Został wcześniej skuty kajdankami przez policjantów, którzy dali wiarę słowom jego napastnika. Królewska Inspekcja Służb Policyjnych oceni procedury szkolenia, a także metody wsparcia udzielane funkcjonariuszom w podejmowaniu trafnych i bezstronnych decyzji. O przeprowadzeniu kontroli wnioskowała komisarz do spraw przestępczości pani Donna Jones, podkreślając, że opinia publiczna musi mieć zaufanie do policji. Morderca Nowaka, Vikram Digva, został skazany na karę dożywocia z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe najwcześniej po 21 latach.
1: Po 2 meczach nasze siatkarki miały dziś dzień wolny. Zawodniczki mogły zebrać siły przed decydującymi meczami fazy grupowej Mistrzostw Europy. Na razie bilans naszej drużyny to 3 mecze i 3 zwycięstwa. No a co dalej? O tym Patryk Serwański.
5: Kluczowe, z którego miejsca awansujemy do dalszej fazy. O tym przesądzą czekające nas jeszcze mecze. Jutro z Niemkami i w piątek z Turcją, czyli współgospodarzem mistrzostw. Dalej trafimy na kogoś z grupy C, ale tam sytuacja jest tak wyrównana, że możemy jedynie wróżyć z fusów. Na razie Polki trochę odetchnęły po tym, jak wczoraj wygrały ze Słowenią, bo we wcześniejszych meczach z Węgrami i Łotwą pojawiło się, mimo zwycięstw, wiele niepochlebnych komentarzy na temat gry naszej drużyny.
6: Nie, no taka jest siatkówka. Ja rozumiem, że my reprezentujemy kraj. Każdy nas wymaga i tak dalej. My wiemy, co robimy. Ja jestem pewna, że ten zespół zaczyna ten turniej teraz.
5: Podkreśla atakująca Magdalena Stysiak.
1: Trzymamy mocno kciuki za naszą reprezentację. To wszystko teraz. Za godzinę kolejne fakty RMF FM. Zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dobrej i spokojnej nocy, Darek Maciborek. Do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Tomasz Weryński.
1: Międzynarodowy gang włamywaczy rozbity w Śląskiem. Łupem padały pieniądze, złoto i sprzęt. O tym na początek. Potem w Faktach nietypowa kradzież w centrum Gdyni. Dwaj mężczyźni zabrali Meleksa, wykorzystując chwilową nieobecność kierowcy. Słowacki rząd zatwierdził wysłanie żołnierzy do Polski i Rumunii w ramach operacji NATO. A na koniec wysokobiałkowe ciastka z plastikowych odpadów. Rozbity gang seryjnych włamywaczy w Śląskiem. Kradli m.in. pieniądze, złoto i sprzęt elektroniczny. Zatrzymani w tej sprawie to obywatele kilku europejskich krajów. Gdzie działała ta grupa? O tym Marcin Buczek.
2: Włamania były w Siewierzu i w Wojkowicach Kościelnych, ale do zatrzymań doszło w powiecie gliwickim. Dlatego policja sprawdza teraz, czy ta grupa mogła również działać w innych miejscach. Włamywali się do domów jednorodzinnych, kiedy wewnątrz nie było nikogo. Niewykluczone, że wcześniej prowadzili obserwacje. Błyskawicznie pozbywali się również części łupów. Najpierw zatrzymano 5 osób, kobietę i 4 mężczyzn. Ostatecznie jednak zarzuty postawiono 2 z nich. Kluczowe były tu przeszukania, w czasie których znaleziono m.in. gotówkę, biżuterię, telefony komórkowe i komputery, ale także narzędzia, które mogły służyć do włamań.
1: 32 i 48-latek usłyszeli zarzuty po zabraniu Meleksa z 8 pasażerami na pokładzie w centrum Gdyni. Mężczyźni w miniony piątek wykorzystali chwilową nieobecność kierowcy i odjechali. Jak zareagowali pasażerowie, to wie trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Gdy tylko mężczyźni gwałtownie ruszyli, pasażerowie przestraszeni zaczęli wyskakiwać z jadącego Meleksa. Jak się dowiedziałem, na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Sama nieplanowana przejażdżka była krótka, po około 100 metrach. Mężczyźni porzucili pojazd i uciekli. Jeszcze tego samego dnia zatrzymała ich policja. Usłyszeli zarzuty krótkotrwałego zaboru pojazdu w warunkach recydywy i o charakterze chuligańskim. Teraz o ich dalszym losie zdecyduje sąd.
1: Słowacja wyśle do 101 żołnierzy do oddziałów natowskiej operacji Wschodnia Straż. Rząd zatwierdził wniosek w tej sprawie, a ostateczną decyzję musi jeszcze podjąć parlament. Słowaccy wojskowi mają stacjonować przede wszystkim w Polsce i Rumunii. Będą monitorować przestrzeń powietrzną i wspierać obronę przeciwlotniczą oraz przeciwrakietową NATO. Żołnierze mają też testować nowe radary 3D kupione przez Słowację w Izraelu. Fragmenty drona znaleziono na plaży Olimp na morzu, nad Morzem Czarnym w pobliżu rumuńskiej Mangali. Plaża została zamknięta, a według lokalnych mediów bezzałogowiec miał przenosić ładunek wybuchowy, który został zdetonowany przez służby. Władze nie podały, skąd pochodziła maszyna. Tego samego dnia Rosja wezwała na rozmowę rumuńską chargé d'affaires w Moskwie. Bukareszt uważa, że jest to reakcja na działania dyplomatyczne Rumunii po kolejnych incydentach z rosyjskimi dronami.
4: Fakty na sportowo.
1: 41-krotny reprezentant Polski wraca do gry w Legii Warszawa na zaledwie jeden mecz. 38-letni obrońca Artur Jędrzejczyk, któremu w czerwcu wygasł kontrakt ze stołecznym klubem, znajdzie się w kadrze na piątkowy mecz Ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław. Czy wybiegnie na murawę?
5: Zobaczymy, jak się mecz potoczy. No, jest to spotkanie dedykowane na pewno Arturowi i taki hołd złożony przez nas wszystkich kibiców, całą społeczność legijną jako zawodnika bardzo zasłużonego legendy klubu.
1: Mówił trener Legii Marek Mapszun. Artur Jędrzejczyk grał w podstawowym składzie reprezentacji Polski, która doszła do ćwierćfinału Euro 2016. Dla Legii zagrał ponad 400 meczów i zdobył z nią 14 trofeów. Naukowcy opracowali sposób na produkcję żywności z odpadów, w tym plastikowych butelek. Związki pochodzące z PET-u oraz odpadów roślinnych przetwarzają specjalnie zmodyfikowane drożdże. Powstają z nich m.in. białka, tłuszcze i substancje poprawiające smak oraz wartość odżywczą. Z takiej masy naukowcy wydrukowali w 3D wysokobiałkowe ciastka nazwane microbites. Technologia powstała z myślą o długich misjach kosmicznych, ale podobno może znaleźć zastosowanie również na Ziemi. To wszystko teraz. Za godzinę przywita się z Wami Karol Płaczkiewicz. Ja już dziękuję. Życzę Wam spokojnej nocy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF.

będzie taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i

naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zakończyć.

lecieć teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy pierwszą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Na razie nie będzie pozytywnej odpowiedzi Komisji Europejskiej na listę 6 państw, w tym Polski, wzywający do opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Drogi w Krakowie remontami stoją. Posłuchajcie, gdzie spodziewać się utrudnień w centrum miasta. Końcówka wakacji. Dla uczniów ostatnie chwile odpoczynku, a dla nauczycieli czas przygotowań. Komisja Europejska nie odpowie na razie pozytywnie na apel 6 państw, w tym Polski, dotyczący wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ustaliła to korespondentka RMF FM w Brukseli. Unijne kraje chciały wspólnego mechanizmu, który zmniejszyłby koszty ponoszone przez obywateli w związku z kryzysem wokół cieśniny Ormus. Dlaczego Bruksela nie chce takiego rozwiązania? To wyjaśni Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Bruksela nie planuje obecnie własnej inicjatywy, bo to dopiero apel 6 państw, a nie szerokie poparcie całej Unii. List Polski, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Austrii wzywa dopiero do rozpoczęcia dyskusji na wrześniowym spotkaniu ministrów finansów. W dodatku nie ma w Unii konsensusu w tej sprawie. Dodatkowo podatek od firm działających międzynarodowo rodzi skomplikowane pytania, co dokładnie uznać za nadzwyczajny zysk, jak opodatkować zyski zagraniczne koncernów i jak podzielić wpływy. Komisja wskazuje, że państwa członkowskie same mogą wprowadzić takie rozwiązania podatkowe. Jednocześnie nie zamyka całkowicie furtki na przyszłość.
0: Węgierska elektrownia jądrowa w Paksu znów pracuje z pełną mocą, poinformował o tym premier Peter Madziar. W ostatnich tygodniach jej pracę ograniczono z powodu rekordowego niskiego poziomu Dunaju, którego woda służy do chłodzenia reaktorów. Wszystkie 4 reaktory i 8 turbin działają już normalnie. Elektrownia ma około 2000 MW mocy i wytwarza niemal połowę energii elektrycznej na Węgrzech. Na zegarach już prawie 2 minuty po pierwszej, wracamy teraz do Polski. Drogi w stolicy Małopolski remontami stoją. W ciągu dnia stoją także kierowcy w korkach w związku z licznymi pracami, które prowadzone są w centrum miasta. Które miejsca w stolicy Małopolski są aktualnie zmorą kierowców? To sprawdzał nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Najbardziej uciążliwe remonty są w centrum stolicy Małopolski. To m.in. zwężenie w związku z naprawą nawierzchni na wiadukcie na Alei 29 listopada, czy remont Alei Słowackiego na odcinku od Karmelickiej do Łobzowskiej. Spore korki codziennie tworzą się w rejonie Mostu Kotlarskiego, gdzie przeniesiono ruch na jeden pas, a także na Kamińskiego, gdzie także zwężono drogę do jednego pasa w kierunku centrum miasta. Tuż przy rynku uciążliwa dla kierowców, ale także korzystających z komunikacji miejskiej jest niewątpliwie przebudowa węzła przy Teatrze Bagatela. Jeszcze ważna informacja dla powracających z letniego wypoczynku w górach. Ze względu na pracę na Zakopiance od węzła autostradowego do wyjazdu z miasta, korki na tym fragmencie w godzinach szczytu gwarantowane.
3: Są i takie fakty.
0: To już ostatnie dni wakacji dla uczniów, ostatnie chwile odpoczynku, a dla nauczycieli czas przygotowań do nowego roku szkolnego.
4: Już praca w szkole się zaczęła na serio, poprawki maturalne, no a od jutra już rady szkoleniowe, spotkaniowe, analityczne i organizacyjne na przyszły rok szkolny.
5: Spotkania z radą pedagogiczną, ustalenie pewnych dociągnięć, niedociągnięć organizacyjnych, ewentualne rozmowy z rodzicami, którzy chcieliby przenieść dzieci z jednej grupy na drugą i ewentualne tłumaczenie, co z tego ma wynikać.
0: Mówili Lechosław Rybka, dyrektor 20. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu oraz Jolanta Raczyńska z poznańskiego przedszkola nr 4. Na koniec tego wydania faktów wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Czy spotkanie Karola Nawrockiego z młodzieżą w Juracie to odpowiedź prezydenta na Campus Polska? Oto Piotr Salak pytał szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza. Posłuchajmy.
6: To jest kontynuacja polityki pana prezydenta wobec młodych. Jeszcze jako szef IPN, jako prezes IPN organizował tego typu wydarzenia, spotkania z młodymi. Campus Polska jest wydarzeniem o charakterze czysto politycznym. Są tam politycy. Jest to wydarzenie od dawna takie parakampanijne, no i finansowane przez niemieckie Stiftungi.
7: Kto finansuje spotkanie w Juracie?
6: Pan prezydent zaprasza do rezydencji, którą dysponuje decyzją.
7: Czyli budżet państwa, to rozumiem w pewnym sensie, czyli budżet kancelarii.
6: Budżet kancelarii, rzeczywiście, ta kancelaria
7: pochodzi z budżetu państwa.
6: No tak, no to jest chyba troszkę lepsza sytuacja niż finansowanie przez niemieckie fundacje albo przez George'a Sorosa. Sam pan przyzna, tak mi się wydaje. Chyba, że pan uważa, że należało jeszcze od tych młodych ludzi, może wzorem Platformy Obywatelskiej, pieniądze brać, prawda, za udział w takiej konferencji. No nie, pan prezydent takich rzeczy nie robi. Zaprasza do siebie i będzie rozmawiał rzeczywiście w Juracie. To jest w ogóle wydarzenie...
7: bez precedensu. Wejść w słowa, ale się nie daje.
6: Bardzo proszę. Chyba po raz pierwszy jest Jurata otwarta, o to chodzi, że to jest ciekawe, myślę, wydarzenie też na mapie takiej historii III Rzeczpospolitej, że Jurata już nie służy tylko samemu panu prezydentowi do jego odpoczynku.
7: No ale wyobrażam sobie, że można by było to zrobić taniej uroczyste otwarcie dla Polaków Juraty niż robić przy okazji tak duże spotkanie.
6: Przeciwnikiem jest pan, rozumiem, spotkanie z młodymi ludźmi.
7: Ja się tylko zastanawiam, jaki ono ma cel. Czy to jest budowanie własnego obozu politycznego?
6: Niektórzy ale to nie tak ma polityków. To z młodymi ludźmi ma obóz polityczny budować prezydent. Prezydent chce zaprosić do rozmowy o przyszłości Polski.
7: Ale to są ludzie, którzy będą głosować w wyborach, bo to są ludzie pełnoletni.
6: Tak, kilkaset osób przyjedzie do tej Juraty. Prezydent po prostu chce się też wsłuchiwać w głos Polaków. Tam będzie mnóstwo... To, co będzie najważniejsze...
7: A nie wsłuchuje się teraz?
6: Nie, to, co najważniejsze, to będą bezpośrednie rozmowy. Znaczy, my też jesteśmy, taki mamy tam cel, prezydent. Będziecie tam po to, żeby słuchać młodych ludzi, z nimi rozmawiać, dyskutować, pytać, jakie są ich potrzeby. Więc myślę, że dla młodych ludzi to akurat jest wydarzenie ważne. Widzi pan, że nie jest to wydarzenie natury PR-owskiej. Nie będzie tam wulgarnych piosenek śpiewanych, tak jak na kampusie Polska.
7: A dziennikarze będą mogli słuchać w całości, tak? No, czy nie?
6: Będą zaproszeni dziennikarze jak najbardziej. Pan redaktor się wybiera?
7: Nie.
6: Zdaje się, tam jest granica chyba do 26 roku życia. Nie wiem, czy pan redaktor
7: absolutnie, to już powiem panu, że się nie załapuje niestety. No to... Ale pan chyba też nie.
6: Ja też nie, ale...
7: będzie.
6: Ja będę służbowo, tak. Ja będę zupełnie w innej
7: roli. A jeżeli padnie podczas tego spotkania takie pytanie, kiedy Karol Nawrocki pojedzie do Kijowa, to co pan albo prezydent odpowie?
6: No odpowiem, że dialog polsko-ukraiński jest prowadzony. W ostatnim czasie było szereg spotkań z prezydentem Zełenskim. Dzisiaj na agendzie...
7: Szereg? To znaczy, jakie były spotkania
6: ostatnio? Było spotkanie w grudniu tutaj w Warszawie. Było przy okazji szczytu NATO w Ankarze. Były rozmowy na poziomie ministrów, więc ten dialog pomiędzy kancelarią prezydenta i bankową w Kijowie jest prowadzony. Natomiast...
7: Kiedy Karol Nawrocki pojedzie do Kijowa?
6: Mówię, że nie ma w najbliższych miesiącach, nie ma na agendzie takiego wyjazdu. Pan prezydent do grudnia, czyli do szczytu w Miami grupy G20 będzie koncentrował się na sprawach związanych z G20. No niestety nie może za bardzo liczyć tutaj na wsparcie polskiego rządu, więc chcemy przeprowadzić takie działania, które spowodują, że Polska będzie miała szansę na kolejne lata na pracę w ramach G20. Życzyłbym sobie, aby rząd nie przeszkadzał, a za to choć trochę pomagać w tej sprawie, bo to jest ważna sprawa. Jeśli nam się jako Polsce nie uda na przyszłe lata być w G20, to może się okazać, że ta praca była tylko wynikiem zaproszenia pana prezydenta Trumpa dla prezydenta Nawrockiego.
7: Ale przyzna pan, że ważną sprawą są też relacje polsko-ukraińskie. Ważne, czy ja czegoś nie znalazłem? Czy się taki list nie pojawił? List z gratulacjami dla Wołodymyra Zełenskiego z okazji 35-lecia niepodległości?
6: Został wysłany list. Wiem, bo widziałem sam.
7: To dlaczego nie został opublikowany?
6: Nie został opublikowany?
7: Ja go widziałem.
6: Nie wiem. To już biuro prasowe.
7: Ale napisał Karol Nawrocki list gratulacyjny do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Może pan to potwierdzić, tak?
6: Tak, potwierdzam to z całą stanowczością. Został napisany list gratulacyjny z okazji Dnia Niepodległości. Zupełnie naturalne wydarzenie. Pan prezydent w tym liście de facto życzył zwycięstwa Ukrainie w wojnie z Rosją. Wskazywał też na to, że oczywiście jest szereg napięć, które chcielibyśmy, aby były coraz mniejsze, ale to, co najważniejsze, to to, że Polsce zależy na dobrosąsiedzkich relacjach, oczywiście z Ukrainą, tylko te dobrosąsiedzkie relacje muszą się też opierać o pewne podstawowe fundamenty tych relacji, a takim fundamentem jest między innymi prawda historyczna, więc trzeba tutaj prowadzić dialog.
7: A ustawa o panteonie narodowym pomoże w tym, czy nie, pańskim zdaniem?
6: W moim przekonaniu nie. Myślę, że ja jestem krytykiem tej ustawy, uważam, że ona nie będzie polepszać stanu stosunków nie tylko z Polską, ale także z innymi państwami, tak naprawdę z całą Europą Zachodnią. I dziwię się stronie ukraińskiej, że brnie w ten temat, a jeszcze bardziej się dziwię braku stanowczości polskiego rządu w tej sprawie, bo być może jest tak, że Ukraińcy robią to, dlatego że są zachęcani pewnymi głosami ze strony polskiego rządu.
7: No, jeżeli żartuję, bo pan odbiera suwerenność w takim razie działań stronie ukraińskiej.
6: Nikomu nie odbieram suwerenności, bycie zachęcanym poprzez działanie, jeżeli widzi się, że druga strona tylko w części reaguje, na przykład reaguje tylko prezydent, a rząd, nie wiem, ustami ministra, pana przewodniczącego Kowala, czy ostatnio ministra Żurka, który świętował w centrum Warszawy i mówił, że specjalnie powołuje 100 prokuratorów do tego, żeby żeby ścigać Polaków, którzy się nie zachowują odpowiednio wobec Ukraińców, ale już nie mówi o tym, że być może są też tacy Ukraińcy, którzy się nie zachowują niegodnie wobec Polaków.
7: Ale przyzna pan,
6: mam wrażenie, że to jest polityka niestety jednostronnie,
7: ale przyzna pan, panie ministrze,
6: zbyt proukraińska, jeśli chodzi o polski rząd.
7: Ale przyzna pan, że Ukraina ma prawo do własnej polityki historycznej?
6: Każde państwo ma prawo do swojej polityki, ale każde państwo musi też brać pod uwagę potencjalne reakcje innych państw. I jeśli prowadzi się politykę historyczną, która ma na celu budowanie czy wzmacnianie tożsamości opartej o ideologię integralnego nacjonalizmu, skrajnego szowinizmu, ideologii bliskiej nazizmowi, no to nie można się później dziwić, że w Europie Zachodniej podnoszą się głosy krytyczne. W Polsce, w Izraelu, w innych miejscach. Więc ja na miejscu Ukraińców nie obrażałbym pamięci historycznej ofiar i nie gloryfikowałbym zbrodniarzy. Jeśli to Ukraina robi, to musi się liczyć, że będą tego działania efekty. To będą efekty negatywne dla Ukrainy.
7: To jaką ideologię opiera swoją politykę historyczną Karol Nawrocki, skoro kieruje list do uczestników obchodów rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej?
6: Panie redaktorze, pan prezydent prowadzi szeroką oczywiście politykę historyczną. Sam jest historykiem.
7: Ale wie pan, że Brygada Świętokrzyska działała wbrew państwu podziemnemu?
6: Odpowiem w całości. Pan prezydent bywa na uroczystościach związanych z Armią Krajową, bywa na uroczystościach związanych z Powstaniem Styczniowym. To jest cały szereg działań.
7: Według standardów państwa podziemnego to byli kolaboranci, panie ministrze.
6: Panie redaktorze, ja rozumiem krytyczne uwagi. Rzeczywiście Brygada Świętokrzyska ma na swoim koncie działania...
7: Współpracę z Niemcami.
6: Działania, które są... Ale mimo wszystko, to, no, jeżeli porównamy je do tej trudnej sytuacji, do tych działań, które w tym czasie robiła kolaboracyjna wobec Sowietów Armia Ludowa, prawda, czy Gwardia Ludowa, a jednak są też tacy w Polsce, którzy próbują to w jakimś sensie przyrównywać. Ja nie jestem oczywiście zwolennikiem tego, aby wszelkie działania rozgrzeszać Brygady Świętokrzyskiej, ale nie można też Brygadę Świętokrzyską wrzucać tylko do jednego wora jako rzekomych, jedynych kolaborantów, bo myślę, że oni przede wszystkim byli polskimi patriotami, którzy walczyli o Polskę w bardzo trudnych warunkach.
7: Byli szkoleni, chcieli się przebić,
6: jak pan wie, chcieli się przebić z komunistycznej Polski przez...
7: Nigdy nie byli na terenach zajętych przez Armię Czerwoną, panie ministrze.
6: Przez Czechy do strefy amerykańskiej. Może z tego wynika... Proszę mi dać skończyć. Być może z tego wynika ta jakieś tam elementy kontaktów. Natomiast, panie redaktorze, no a cóż mieli oni robić w okupowanej przez komunistów Polsce? Mieli wrócić po to, żeby...
7: Ani przez moment Brygada Świętokrzyska nie była na terenach zajętych przez Armię Czerwoną, mówią historycy. Natomiast jeszcze zostawmy ten temat, panie ministrze.
6: Panie redaktorze, ale przecież było do wyboru. Albo wrócić do Polski okupowanej przez Sowietów, albo próbować się przebić do Amerykanów. Wybrali tą drugą opcję.
7: Oddziały, które podlegały państwu podziemnemu, miały zupełnie inną taktykę.
0: Całej rozmowy Piotra Salaka z Marcinem Przydaczem już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Zbliżamy się do godziny drugiej, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Wizyta szefa CIA w Moskwie służyła ostrzeżeniu Rosji przed atakiem na NATO, donosi o tym Wall Street Journal. Jak rozpoznać miejsce schronienia w Polsce? Do końca roku pojawi się nowe oznakowanie na terenie całego kraju. W faktach także tenis. Martyna Kubka awansowała do ostatniej rundy kwalifikacji US Open. Szef CIA John Ratcliffe odwiedził Moskwę, by ostrzec Rosję przed atakiem na państwa NATO. Te informacje podaje Wall Street Journal. Według gazety amerykański wywiad obawia się, że Władimir Putin mógłby w najbliższych latach przeprowadzić ograniczony atak na przykład na jeden z krajów bałtyckich. Donald Trump wcześniej sugerował, że wizyta Ratcliffe'a miała związek z negocjacjami dotyczącymi wojny w Ukrainie i określił ją jako półrutynową. Kreml potwierdził, że szef CIA nie spotkał się z Putinem. Nowe zielono-białe oznakowanie do końca roku ma pojawić się we wszystkich miejscach schronienia w Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje w tej sprawie nowe przepisy. Nasz reporter Michał Dobrołowicz odwiedził miejsce schronienia w podziemiach Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim ze starszym kapitanem Rafałem Wróblem.
1: Tutaj przede wszystkim cegły i drewno. Coś jeszcze zwraca uwagę w tym miejscu?
2: No to jest generalnie stary budynek, który znajduje się w przestrzeni pod dawnym kościołem, ale też widzimy tak naprawdę instalację elektryczną, która po dostosowaniu będzie mogła spełniać swoją funkcję.
1: Ile czasu możemy spędzić w takim miejscu schronienia jak tutaj?
2: Co do zasady, punkty schronienia nie są miejscami generalnie, które służą nam do tego, żeby przebywać w nich na pobyt długotrwały.
1: Czy każdy z nas może zorganizować takie miejsce jak to?
2: Nic nie stoi na przeszkodzie, oczywiście, żeby każdy na własną rękę rozpoznał miejsca, które w jego ocenie są relatywnie bezpieczne.
1: Na przykład swoją piwnicę?
2: Na przykład. Idealnym rozwiązaniem jest to, żeby była to kondygnacja podziemna wzmocniona. No i oczywiście we własnym zakresie powinniśmy zadbać o zapasy tak naprawdę wody, zapasy żywności.
0: W całym kraju jest obecnie ponad 85 tysięcy punktów schronienia. Listę tych miejsc można sprawdzić w rządowej aplikacji Gdzie się ukryć.
3: Fakty ważne dla kierowców.
0: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 57 groszy, benzyny 98 7,39, a oleju napędowego 7 zł i 47 groszy. Tak wynika z wczorajszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny są niższe niż wczoraj o grosz, a oleju o 7 groszy. W faktach teraz sport. Martyna Kubka awansowała do trzeciej i jednocześnie ostatniej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Debiutująca na tym poziomie 25-letnia polska tenisistka wygrała z rozstawioną z numerem 21 Hiszpanką Mariną Basols 6-3, 6-2. Kubka zajmuje 182 miejsce w rankingu, a Basols 133. Ostatnią rywalką Polki będzie albo Rosjanka Kristina Liutowa, albo Serbka Lola Radivojewicz. Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji mają Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Przed nami teraz